0: Ale do nich też dołączano rodziny niemieckie, które się sprzeciwiały temu, tej ideologii. To były też skazywane na śmierć. No i też, jak świadkowie zeznawali, gdy te transporty przychodziły w czasie wojny, to był listopad, głównie październik, końcówka listopad, grudzień, pociągi do Wejherowa, kolejarze zeznawali.
1: 1939 roku.
0: Tak, to słyszeli też rozmowy czeskie. Skąd to tego nie wiemy. Zresztą tajemnicą największą, albo brakiem dokumentów, tak to trzeba nazwać, brakiem jest, gdy chodzi o rozpoznanie tej wielkiej ilości ludzi, które tu przed transportami przychodziły do Wejherowa koleją. To było wszystko owiane tajemnicą, dokumenty zniszczone. Obóz był przejściowy, gdzie po wybuchu wojny ludzi zwożono z różnych stron w Norymbergi. To było kilkadziesiąt tysięcy. I stamtąd, i na tej podstawie, jest jeden z przyczynków, że właśnie stamtąd przychodziły te transporty, zaczął ten obóz likwidować, ludzi rozwożono w różne strony i zaczęły się w tym czasie też egzekucje w Piaśnicy. Te transporty Rzeszy tutaj, to połączono ze sobą, ale gdy chodzi o konkretny dokument, nie udało się znaleźć i poza tym zeznania tutaj kolejarzy na dworcu Wejherowie, ile tych wagonów w tygodniu przychodziło. No i na tej podstawie można było obliczyć, że tych ludzi mogło być od 8 do 10 tysięcy, do 10 tysięcy nawet. I to by całe rodziny, od niemowląt po starców. Likwidacja całkowicie rodzin, żeby po niej śladu nie zostało, nikt się o nich nie upomniał. Tam im na miejscu kazano zabrać ze sobą rzeczy. Dokumenty przede wszystkim, no jakieś tam pewnie pieniądze, bogactwo. Ubrać się oczywiście w lepsze rzeczy, to był październik, więc zimno, że już tam nie wrócę na stare miejsca, bo będzie nowy podział administracyjny, jadą do Piaśnicy, to jest obóz przejściowy i tam dopiero dostaną swoje nowy przedział mieszkaniowy. Ale już jadąc tutaj pociągiem się domyślali, przypuszczam tak, że jadą raczej na śmierć niż do obozu po ich traktowaniu. Raz, że te pociągi z ludźmi jechały, gdzieś do Berlina się jedzie tam parę godzin, one po dwa tygodnie, bydlęce wagony, zimno, bez wody, bez jakiejkolwiek higieny, bez wyżywienia, a one dlaczego tak długo, dwa tygodnie, trzy nawet, bo na bocznicach stawały, bo pierwsze przyjeżdżały pociągi idące na front, żołnierze, broń, czołgi, to wszystko miało pierwszeństwo. I tylko wtedy, jak dopiero się to zwolnił, to po kawałku się te pociągi z ludźmi skazanymi na śmierć przesuwały. O. Także była śmiertelność już w tych pociągach, szczególnie do domu dzieci. Także tu przyjechali, wtedy też od razu wagon był obstawiony przez SS, więc brutalne podchodzenie do tych ludzi. Tu już mogli się zorientować, że coś z tym obozem przejściowym jest nie tak. Tu zabierano im te walizki pod pozorem, że im to zawiozą na miejsce. Natomiast to chodziło o kradzenie ich, nie? Bo tam były te pieniądze, były dokumenty spalić, żeby śladu nie zostało. A zostawiali niemowlęta z matkami, natomiast już młodzież i to już oddzielali od rodziców, to już osobno brali. To samo mężczyzn, kobiety na rozstrzelanie do lasów piaśnickich.
1: Szacuje się liczby tych osób, które tu zostały?
0: Tak, na podstawie wagonów, bo to kolejarze pracowali polscy tutaj. Oczywiście mieli nakaz, żeby zachowali milczenie, czy w tajemnicy wszystko, no wiadomo, obserwowali, liczyli, zapamiętywali, potem po wojnie to wszystko oszacowywali i tak to, takie kalkulacje wychodziły. Poza tym taki drużnik był, który, takie były wtedy zasady pracy przy drogach, że były tam pryzmy z piaskiem, piachu usypane, w razie dziura się pojawia, czy zimą śnieg, ślisko wysypać i taki dróżnik obsługiwał tu tą szosę krakowską też. No i to powodowało, że on te samochody przejeżdżały, te kolumny, nie? To tak z tymi ludźmi. To było mniej więcej 12 samochodów, taki konwój liczył. W sześciu były pluton egzekucyjny, plus tam motory, samochody oficerskie i sześć samochodów to było, przeważnie byli więźniowie skazani na śmierć. A to tak, i on to tak sobie liczył w ten sposób, żeby to nie podpadło, miał kanapki papierem owinięte, jak samochody przejeżdżały, to odrywał zawsze kawałek papieru i do drugiej kieszeni wkładał. Jak do domu przychodził, to on liczył. On wiedział dokładnie, ile transportów danego dnia przejechało koło niego. Nie? No i wtedy było wiadomo, że w takim samochodzie jednym jest około 30 ludzi. Sześć samochodów to 180 ludzi, a w wagonie się mieściło do 200 ludzi. To tak jeden wagon na te sześć samochodów był przetransportowywany do nich i stąd wywózka do Piaśnicy. I tak to ludzie policzali. Nie? I stąd ta urosła suma tak do 12-14 tysięcy. Historyk na przykład tutaj, Gras, Gdańsk, no gdańszczanin to jest, choć o kulturze niemieckiej, korzeniach, ale dokładno podał, on miał lepsze dojście do archiwów różnych, on podaje tam 14 tysięcy, dosłownie co do jednej osoby, nie? Ile zginęło w Piaśnicy, ale to my tam nie wiemy, nie?
1: To powiedział ksiądz, że to byli dużo ludzi było z transportów, że tak. Czesi, Niemcy, którzy nie popierali wtedy trwających rządów, gdzieś też tak. Są dane tak, że to byli pacjenci z szpitali tak. psychiatrycznych. A jaki procent z tych osób to byli tutaj okoliczni mieszkańcy?
0: A tutaj było, tu, gdy chodzi o inteligencję, to tak od 2,5 do 3 tysięcy. To było miejsce, Lasy Piaśnickie, przygotowane właśnie dla nich. Jak tylko wojna się zaczęła, Niemcy tu weszli po 8 września, to oczywiście nadleśniczy został pojmany, ten osadzony w więzieniu, zresztą zginął w Piaśnicy. Dali swojego, któremu nakazano zaraz już we wrześniu, plus tam przedstawiciele Gestapo jeździli do Piaśnicy i szukali miejsca dla przeprowadzania tych czystek ludnościowych. I na pierwszym miejscu to miało być tutaj właśnie czystki w stosunku do inteligencji.
1: To były jakieś listy przed wojną już robione?
0: Tak, oczywiście. Gdy chodzi o kto należał, znaczy tak, Niemcy uważali za inteligencję nie tylko ludzi, powiedzmy, którzy piastowali takie stanowiska po studiach czy urzędowe, czy no, byli jakby intelektualnie wyżej stali od prostych robotników i tak dalej, ale włączali do tej inteligencji akcjon również osoby, które miały kontakt z innymi, na przykład kupców, nawet rolników, nie? Którzy na przykład obserwowali to wszystko przed wojną, które miały kontakt z innymi ludźmi, nie? Szerszy. Wystarczyło, że przyjmował na przykład, albo był gościnny. No więc wokół niego się ludzie kręcili. Nie? No ci już byli na listę wprowadzani przez wpisywani. To była lista gończa, którą prowadził późniejszy Zelbschutz, czyli ludzie pomagali Niemcy, którzy tu zostali. I po I wojnie światowej nie wyprowadzili się. Stąd około 10% do 15% pozostało na Pomorzu po konferencji wersalskiej, gdzie została określona granica Polski. No i oni również obserwowali. Hitler doszedł do władzy. To wtedy właśnie taki był z zasady, że złożone donosy no różnego typu, że ktoś tam źle o Hitlerze mówił, czy o tym systemie, czy o Niemcach. Te donosy były składane w konsulacie w Gdyni. No i tam potem wojna wybuchła, to już mieli około 60 tysięcy, bo z Pomorza całego wpisanych na te listy. Także oni wchodzili pod ten podskazany adres. Jak wojna się zaczęła, no w listopadzie został założony z tych ochotników, takich paramilitarnych jednostek, Himmler założył Selbstschutz. To była jednostka właśnie cywilna, ale oni tu z mieszkańców złożona, więc oni dokładnie znali swoich sąsiadów. Dostali wysokie uprawnienia wojskowe, także brali udział też w egzekucjach. No a przede wszystkim ich zadaniem było wskazywać Polaków, nie? Przeznaczonych do zagłady. A ci, którzy tak już stali się takimi wilkami krwiożerczymi, no to im wolno było wstąpić do SS czy do innych jednostek tych takich agresywnych, nie? Gdy chodzi ze strony Niemców. I tak oni tutaj tę działalność stali i było łatwiej. To poza tym Niemcy, którzy tutaj byli, pozostali, więc oni musieli przyjąć obywatelstwo polskie. Mogli zostać na niemieckim, ale wtedy nagle mieszkał w tym samym domu, ale już nie był, jeżeli Niemcem, to już na paszporcie wtedy, nie? No. Ale takich przypadków nie słyszałem specjalnie, żeby kto chciał, to uciekał stąd, wyjeżdżał po prostu. Natomiast część została, te 5-10-15%, mając obywatelstwo polskie, to obowiązywała ich służba wojskowa polska. Więc to był też taki element dla nich, dla Niemców dogodny, a dla nas zgubny. Bo oni służąc w armii polskiej w różnych jednostkach jako Polacy, dokładnie znali sposób szyfrowania, organizowania, sposób właśnie wojska, taktyki wojskowej, jaką Polacy stosują i tak dalej. Więc jak z chwilą wybuchu wojny, no to przeszli na stronę niemiecką, od razu dokumenty z powrotem niemieckie i też potrafili od razu rozpracowywać działalność Wojska Polskiego. I takie przypadki to tutaj, bo dlatego nie mieli problemu Niemcy, gdy chodzi o rozszyfrowywanie znajomością i terenu, i ludzi, zachowań, postaw, kto kim jest. I stąd im łatwo było. To też przyczyniło się do tej olbrzymiej takiej gehenny, która zaistniała w Lasach Piaśnickich.
1: Ile my tutaj jesteśmy od Lasów Piaśnickich?
0: 10 kilometrów. To jest tak, to jest 10 kilometrów stąd. I na przykład jak przywozili ich, te transporty przychodziły do lasu, to były wcześniej doły wykopane, takie gdzieś 8-9 na 3,5-4 metry. Głębokie tam 2,5 do 3,5 metra były wykopane i wtedy kazali tym ludziom wychodzić nieco z całego samochodu, po 5 albo 10 osób. Samochód stawał tak 50 metrów od tego dołu śmierci. I tych dołów było wykopane przez pracowników niemieckich, pracowników w Leśniewie mieszkających. No to oni je nocami kopali. I tu się dobrze kopie w lesie, dlatego że to jest pas taki nadmorski. Więc to jak się dwie sztychy łopaty zdejmie tego runa leśnego, to pod spodem jest piasek jak nad morze, można czysty. Tam nie ma w środku grudy innej ziemi, nie? Na zeszłym roku były badania kolejne, bo cały czas trwało badanie zwodni tej, która miała miejsce w Piaśnicy. No i to już oczywiście prokuratura IPN-u prowadzi z udziałem tam i różnych aparatów. Dzisiaj te georadary na przykład, zdjęcia lotnicze też z tamtych lat. To wszystko może dać jakiś obraz, gdzie by ewentualnie groby mogły być jeszcze, bo wszystkie nie zostały odkryte. Ale dzisiaj już właśnie nie tyle poszukiwania w lesie grobów by pozwoliły dojść do większej prawdy, ale poszukiwania w archiwach tych osób, nie? W dokumentach. Te też zostały w dużej mierze zniszczone, spalone przez Niemców.
1: Wymazano ludzi, nie ma.
0: No właśnie, nie? O to chodziło, nie? I dlatego to teraz w tym kierunku zresztą też idą badania Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej. No więc się tym głównie zajmuje, Muzeum Sztutow też. Także się tym wszystkim zajmuje.
1: A niemiecka strona na przykład, albo czeska się interesuje tutaj Piaśnicą i tymi ludźmi?
0: Znaczy, interesuje się na tyle, na ile by to jeszcze można było wymazać. Nie za bardzo, nie. Chociaż wycieczki przyjeżdżają te grupy i rzeczywiście są zdziwieni przede wszystkim. No i w takim rzeczywiście, że im się łzy pojawiają w oczach, że jak to było możliwe, nie? No, już nie patrzą przez pryzmat, że to akurat Niemcy zrobili, gdzie oni są sami Niemcami, tylko że w ogóle ludziom taki los zgotowali, nie? Są do tego zdolni, no. Także to jest takie... No i takie forum odkryłem w internecie, niemieckie. Teraz są tłumaczenia, więc to nie ma problemu. Gdzie rozmawiają ze sobą właśnie syn jednego z tych, co rozstrzeliwał w Piaśnicy. No i właśnie zostawił ten syn, tam się dzieli informacjami. Jest też tam z jakąś kobietą niemiecką i opowiada o tym, co od ojca usłyszał, który nie chciał początkowo. Chodził taki zamknięty w sobie, jak wrócił z wojny. Nie chciał rozmawiać w ogóle, gdzie był, co robił. Gdzieś tam po latach dopiero powoli, to mówi, dotarł do tej prawdy, że brał udział w tych egzekucjach. No i materiały zachował. Mówi, mam je w domu. To są zdjęcia, to są też filmy krótkie z tego, w czym ojciec brał udział, nie? No i tak opisuje w szczegółach, jak oni do nich strzelali. Był mróz już to musiał być, to był czas, kiedy był mróz, nie? Więc rozebrani do bielizny, no i wpadali do dołów. Tak jak to wcześniej, no, badania były zrobione w 1946 roku przez Polską Komisję Badania Zbrodni
1: Hitlerowskiej. To może właśnie dwa pytania. Pierwsze, czy tutaj w Wejherowie wiedziano, co się dzieje w Piaśnicy?
0: Tak, no, czy to ukryć nie szło ze względu na strzały, jakby chociażby huk dochodził. Po poszczególnych wioskach też. Także tylko była taka psychoza ze strony ludzi i samych więźniów, że woleli prawdy nie dociekać. Inaczej, pocieszali się, że ich biorą na wywózkę do Niemiec, na roboty. Nie? Nie chcieli dopuścić, że są tak brutalnie rozstrzeliwani w Piaśnicy. Nie? No to na przykład ode mnie też z rodziny. Dziadek zginął i mamy brat. Dziadek miał 70 lat, a mamy z ojca strony, a mamy brat, no to miał 20 lat.
1: I rodzina wiedziała,
0: że... Tak, tak. Jeździli to zawozić im rzeczy, bo to ich brali, dziadka wzięli prosto z pracy, bo w Krakowie pracował, tak jak stał, więc...
1: Czym się zajmował?
0: Był wójtem gminy i rolnikiem, a jako ziemię swoją miał i też zajmował się gospodarstwem. Tak jak właśnie z gminy go wzięli i do Wejherowa, także, no jak rodzina wiedziała, nie wrócił do domu, to już się wiedzieli, że tam, no od razu było widać, że są sąsiedzi, powiedzieli, co tam widzieli, jak go ładują do samochodu i zabierają ze sobą. No to wtedy już zaraz jego córki, ciotki, mama była wtedy najmłodsza, należała do tych, więc ona jeszcze była dzieckiem, ale te starsze już, bo było tam już 12 było córek w domu. Tego, że te najstarsze, to już były mężatki, to no więc one jeździły tam do więzienia, do Wejherowa. No i tam się raz spotkały z dziadkiem. Mówi to, co chciał, że jakiś ciepły sweter, żeby przywieźć, nie? No i tam zawsze jakoś tam paczkę do jedzenia, coś tam dawali. I informowali się wzajemnie, nie? I na przykład, my wiemy, że 16 listopada 1939 roku, to oni zginęli, dziadek i ten wujek, bo właśnie nie było ich, a ciocia pojechała, no i taki był Wolski, nazwisko miał pan, który był był sąsiadem. A on jeszcze tam był wtedy i mówi, waszych tu już nie ma, ich już wzięli, nie? No i nie mówił, że czy na roboty, czy do Piaśnicy, tylko takimi właśnie urwanymi zdaniami. No i wtedy do nich wiedzieli, że też się pocieszali. Stąd nie było takiej rozpaczy w domu, tylko takie usilne życie nadzieją, nie? Takie będę mówił, wmawianie sobie tej nadziei. Chociaż podświadomie to się domyślali, że Piaśnicy zginęli.
1: Jak to zostało zweryfikowane? No bo nie wiedziały przecież.
0: No, że ich nie ma, czyli wywieźli ich do samochodami.
1: Że nie wrócili już.
0: Że nie wrócili, tak, do Piaśnicy. I, no i tam po wojnie byli, była ekshumacja, ale spalone.
1: Nie da się zidentyfikować.
0: Nie, nie da, jak spalone ciała.
1: To może tak jeszcze tylko, żeby słuchaczom i poukładać zbrodnia Piaśnicka, można powiedzieć, że ramy jej czasowe, tak? To jest końcówka 1939 roku i jeszcze na parę pierwszych miesięcy roku 1940,
0: znaczy, kiedy... Od pierwsze takie egzekucje, to się przypuszcza, były gdzieś koło połowy października, trwające zimą była przerwa, no bo jak doły kopać, nie? Śmierci. Były jeszcze w kwietniu, do kwietnia 1940 roku, nie? Ale to już były takie bardziej pojedyncze. Główne egzekucje to miały miejsce od połowy października do końca właśnie roku. I tak przedziwnie, jak to Niemcy wszystko robili z kalendarzem i z takim historycznym, to ze swojej strony, i gdy chodzi o naszą historię, lepiej znali czasami niestety niż my Polacy. Największa egzekucja i największa taka wściekłość ich była na 11 listopada. Oni nam wtedy święto chcieli zgotować niepodległości, najwięcej wtedy rozstrzelali. To ten kwiat inteligencji Pomorza to wtedy zginął. I taki też na przykład zachował się wspomnienie o księdzu Witkowskim Bolesławie z Mechowej, to tam za Piaśnicą następna parafia. I on był nawet przed wojną księża mogli należeć do i prezesami być i mleczarni, i banku, i należeć też, i byli posłami. On był posłem na Sejm pruski jeszcze w Berlinie za czasów zaborów w sprawie polskiej tutaj, jeździł tam na zgromadzenia. No więc taki był też propolski. Jak wojna druga wybuchła, to wtedy Niemcy przyszli od razu do niego i dokładnie cały mogli mu jego życiorys opowiedzieć. Zaraz mu wytknęli, nie? Co wszystko na Sejmie, jak przeciwko Niemcom, czy potem tu, jak ludzi przekonywał, żeby się nie bali, bo jak wiadomo, jak poseł tu mieszkał, to się jego pytali ludzie okolicy, co to będzie z nami, nie? Ty tu jesteś najbliżej tej sytuacji, jaka jest, ich znasz, tych Niemców, to nam powiedz tu do tego księdza. No i on mówi, on ich pociesza, mówi, nie, mówi, Amerykanie, no zresztą miał tam pewnie radio, słuchał. No to tak były te propagandy szły, że tu Anglia wypowiedziała wojnę i Francja 3 września, no, że to wnet się rozwinie. No i za to też go zaraz złapali, zamknęli. Ale o jak go potraktowali? To było właśnie pod koniec października. To osadzili w więzieniu w Pucku. Potem koło 11 listopada zawieźli go do parafii, kazali mu obrać się w ornat, jak do mszy. Tak przynajmniej świadek zeznał, jak do mszy. I tak przywieźli go do lasu, do Piaśnicy, przywiązali do drzewa i na jego oczach rozstrzeliwali ludzi. Teraz my ci twoją wolność pokażemy, nie? W tym stylu. O, i do ludzi strzelali, tak ona wygląda. Potem po tych egzekucjach to go odwiązali, znaczy bili go. No i tak, że on w końcu i tak 2 kilometry przeszedł do innej, taką przesieką leśną, do innego miejsca egzekucji, gdzie dobiegała końca. I tam właśnie go powiesili za ręce na drzewie. On tam wisiał podobno 2 dni, no i wtedy skonął. I też przebiegle za ręce, bo za szyję to jest śmierć szybka, a za ręce człowiek umiera powoli, bo nie potrafi, zmęczenie przychodzi, cały zwisa i płuca nie ma jak pracować. Udusi się w końcu, bo już mięśnie nie mogą pracować, nie ma siły, bo musi się podciągnąć za każdym oddechem. Musi mieć tyle sił w sobie, że na tych rękach przywiązanych do góry się trochę dźwignąć, żeby klatka piersiowa mogła złapać powietrze. Ale w końcu wycieńczony jest i to jest, już nie ma tych mięśni sił, nie mają i dusi się. Thank you. takie zabawy sobie robili dla odprężenia. No i to by... A gdy chodzi o teraz

0: na ludziach zbrodnia. No i to mi nawet specjalne młyny mieli sobie kazali zrobić, gdzie kości mielili, bo w tych warunkach leśnych to się kość nie spali. Zresztą jak się rozmawiałem z tymi naszymi, to też obecnie się kremuje zwłoki. To też okazuje się, że oni kości mielą, bo się nie spalą. To by ta kremacja za długo musiała trwać, to by nie zdążyli, nie? Tak kości idą błyn. I wtedy, no i wtedy są jako proszek wrzucane tam do urny, a w tam, no tam to mieli te błyny, żeby rozdrabniać je. I wtedy tę akcję przeprowadza, także piaśnickie groby są wypalone, także są tam szczątki ludzkie, jak odkryli w 1946 roku, była ekshumacja, to ta ziemia nie była, teraz jak wypalali, palenisko leśne, to była cięta sosna młoda, która rośnie obok. No to było surowe drewno, które się ciężko pali. Ale że sosna ma żywicę, więc to znowu ułatwiało palenie. Więc kładli warstwę sosny, potem przychodziła warstwa zwłok wykopanych. Więźniowie ze Szczutowu sprowadzeni byli, około 40 osób, do tego, żeby rozkopywać te doły śmierci, zwłoki wydobywać. Na to palenisko nosić, tak warstwami, na pewnie kilka metrów, planteką otoczone, pod spodem dwa kanały, żeby był lepszy ciąg powietrza, żeby podsycać jeszcze bardziej, rozniecić ogień, podlane benzyną i to wszystko się tam wypalało, taki stos. Jak się wypalił, to z powrotem do tych dołów śmierci wsypywali, ale tej masy narosło, bo doszło to drzewo dodatkowo, nie? Zresztą grób rozkopany też, ta ziemia luźniejsza jest, także tam jeden grób taki jest.
1: Ale te młyny to gdzie były?
0: Oni mieli, to nie były takie duże, tam stało obok, nie? Także mieli takie swoje, to tak jakby to do czego przyrównać, takie no, tak jak to jest, no, są takie, były rolnicze koło i na przykład do cięcia na sieczkę słomy czy siana. Tam się wrzucało i to mieliło, nie? No. I to jak się wypaliło, no to roznosi się do tych dołów znowu tam. Także tam jeden człowiek to może być jego prochy w kilku grobach, nie? Bo oni tak z kilku grobów to znosili i tam to palili.
1: Ale że do tej pory rozumiem, że tych grobów, które zostały zidentyfikowane, raczej tych dołów ze tak. Szczątkami jest znacznie więcej. Za mało. Więcej.
0: Musi być więcej, no.
1: Że jest znacznie za mało niż powinno tak, być tak, na taką liczbę.
0: No, nawet licząc, a wszędzie nie było. Dwa, i teraz dwa groby, 26 grobów, 27 zostało po wojnie odkrytych. Zaznaczonych było 35 dołów tych śmierci. Natomiast musiało być jeszcze więcej, ale komisja zdążyła zbadać, tłumacząc, że jeszcze będzie indziej, też jeszcze koło Chojnic, tam było dużo tych grobów, żeby tam badania zrobić. No więc tam się udawali, więc tu musieli przerwać i orzekli, że na drugi rok przyjdą, ale już nigdy nie przyszli. No to już jest potem inna historia. To już wchodzi w komunizm, to i teraz tych grobów 26, co było rozkopanych, te są objęte opieką po dzień dzisiejszy i nad tymi czuwamy. Tak już było od wojny, raczej od ekshumacji. Natomiast nowe w 60-tych latach osobą, która się tym tematem piaśnicy zajmowała, była pani Bojarska Barbara, ale ona pracowała w instytucie w Poznaniu, który zajmował się Instytut Poznański, Instytut Zachodni, tak to się nazywało, do spraw tutaj. I on tu instytut skierował do przeprowadzenia kwerendy na temat właśnie, co tu się działo w czasie wojny. To były lata 60. Ona podeszła do tego bardzo tak i osobiście też, nie tylko jako praca zawodowa, do której została skierowana, dlatego że kończyła szkołę wejherową. Chodziła do szkoły, nie skończyła, bo nie zdążyła. Ale skończyła i jej nauczycielką, dyrektorką była Bogosława Alicja Kotowska, która zginęła w Piaśnicy. I dlatego tak podeszła z takim właśnie tym osobistym zaangażowaniem. No i zrobiła to wielką pracę, gdy chodzi właśnie o opisanie tej zbrodni, sięganie do różnych dokumentów, na ile to było możliwe. Wtedy na terenie NRD to jeszcze można było.

0: dojść do archiwów niemieckich, natomiast już na terenie RFN to już nie wtedy. Te pierwsze powojenne akta różnych zbrodni i tak dalej, no to było prowadzone przez PCK. No bo ludzie przez PCK poszukiwali siebie, gdy chodzi o po II wojnie światowej, nie? Stąd oni też gromadzili dokumenty na ten temat, żeby wiedzieć, gdzie jakieś tam drogi mogą prowadzić.
1: Czyli w zasadzie do tej pory nie wiadomo do końca, no, kto w Piaśnicy, no, został zamordowany.
0: No po imieniu, po nazwisku to znamy 900 osób. Teraz trochę więcej, bo jak odkrywam, bo siedzę, akurat opracowuję, teraz 100 osób od nowych odkryłem, nie?
1: Jak?
0: Teraz w archiwach, teraz w tych. No właśnie, to jest dzięki internetowi. Tu jest jednak internet bardzo przydatny, dlatego że kiedyś to było w książkach opisane. No to jeżeli ktoś opisał, ale to był jeden, drugi, trzeci artykuł i koniec. A dzisiaj przez to, że jest internet, to jest jedna rzecz. Ludzie zaczynają na forach wymieniać się, nie? I mówić, a mój dziadek zginął tu i tu, nie? A i to i zaczę, a z nim był taki sąsiad i taki, i taki. I już się tam można dowiadywać. Tam potem, ale czy to był na pewno? A kiedy urodzony? I już coraz więcej wiadomości. To jest jedno źródło, które dzisiaj jest takie, do którego można sięgać. A drugim to jest też, że przez to, że ludzie chcą jednak się znać, no dzisiaj już chyba nie ma gminy. Jeżeli chodzi o wioskę, to nawet większa, że opracowują historię własnego środowiska. I stąd te źródła są teraz jakby wzbogacone. Chociaż nie mamy tych źródeł takich archiwalnych, szerokich, chociaż one też pomału, no Niemcy nie bardzo jeszcze ujawniać. Chociaż już tak nieraz, no wiadomo, poza tym do tych źródeł takich archiwalnych, typowych, no to raczej mają dostęp tylko fachowcy, nie?
1: No. Ale rozumiem, że śledztwo przez IPN jest jakby w toku.
0: Jest prowadzone, tak. Też na naszą tutaj, gdy chodzi o rodzinę Piaśnicką, w 2010 roku żeby zapoczątkowali to, bo to jak Bojarska przestała robić te dochodzenia w 60-tych latach, żeby właśnie ujawnić więcej grobów. I znalazła wtedy jeden grób i dwa paleniska, nie? Ale tu już komuna była i już to zatuszowali. Nie, to nie.
1: Rodzinę Piaśnicką, czyli?
0: To jest stowarzyszenie, które zawiązałem w 2000... wcześniej. Obchodziliśmy 25-lecie dwa lata temu. To był 1996 rok, czy 7. Bo 30-lecie w tym roku mamy. Tak. I właśnie z rodzin jeszcze wtedy statut mówił, że rodzina Piaśnicka jest spotkaniem z rodzinami, których bliscy zginęli w Lasach Piaśnickich, albo z ludźmi, czy osoby, którzy mają też instytucjami z osobowością prawną, których temat Piaśnicki jest bliski. I chcieliby właśnie uczestniczyć w promowaniu, czy w tym takim przybliżaniu historii tego miejsca, gdy chodzi o Polskę, gdy chodzi w ogóle o historię, no i którzy się utożsamiają z celami stowarzyszenia, a jest im właśnie oddanie szacunku ofiarom piaśnickim, dbanie o to miejsce, w tym stylu, nie?
1: Ale co dopiero na wniosek w 2010 IPN otworzył śledztwo?
0: Tak, bo nie chcieli. Ich to nie interesowało. Dotąd, żebyśmy się za to nie wzięli, a zaczęło się tak, że ja bym w więzieniu wylądował, bo się na nich wkurzyłem w końcu. Ja mówię, jak tak, to ja to zrobię inaczej, więc wziąłem się w ten sposób, zaprosiłem, jest takie Stowarzyszenie Wojskowości. To są panowie emeryci, co w wojsku służyli i tymi wykrywaczami metalu. Nie? Oni poszukują na całym terenie, nie? Czasami gdzieś te różne rzeczy, pamiątki co ziemia, to są najczęściej wojenne różne, nie? Ale już tam ze średniowiecza i w całe dzieje historyczne. No. No, mają swoje takie muzeum w Gniewie, tam na zamku, nie? No jak zaprosiłem, tu przyjechali, przy każdym grobie żeśmy łuski znaleźli. Przy każdym grobie znaleźli dwa zegarki. Łyżka była, były co tam jeszcze, były bransoletki na przykład, klamry, pasek od tego, nie? Taki damski nieduży od paska. No i te rzeczy. No i teraz spotkanie było zrobione. Ja ich przekonywałem, że trzeba by to dalej kontynuować, te badania. Oni nie bardzo wyrażali chęć, no bo co tam było? Tam była waląca się już taka kapliczka w tym lesie. Tam tylko Kościół się tym zajmował. To znaczy raz do roku była msza oczywiście o prototy, tysiące ludzi przyjeżdżało, nie? Ksiądz tutaj, poprzednik, co był tutaj przede mną, to w latach 70., tak mniej więcej do tych 90., no to on stworzył tak komitet opieki nad grobami. Wcześniej był stworzony też ludzie sami, był, ponieważ najwięcej, albo inaczej, kto należał tutaj do Polskiego Związku Zachodniego, to była organizacja powołana przez Polaków po I wojnie światowej, jak Polska tu nastała, a nastała w 1920 roku dopiero, nie od 18, bo jeszcze te przetarczki były co do granicy, do ustalenia Wolnego Miasta Gdańska, więc to się wydłużało. I dlatego, a ten Polski Związek Zachodni powstał dla umacniania polskości. To nie była ani partia polityczna, ani jakaś tam organizacja, która by miała swoją jakąś ideologię. Nie, jedna rzecz, troska o Polskę. Komu chodziło o polskość, to chciał do tego się przyczyniać, to należał. I ci, którzy należeli, to już byli u Niemców, niestety, ale wyrok śmierci. I oni w Piaśnicy właśnie ginęli. No i ten związek jeszcze wtedy był, dwa lata później go już władza ludowa rozwiązała. To oni właśnie pierwsi zaczęli po wojnie się z tą Piaśnicą, przez to, że tam ich najwięcej z ich środowiska zginęło, tym zajmować miejscem pamięci. I no i każdy grób otoczali. Najpierw to były tam kopce sypane, no ale jak to w lesie kopce, to zwierzęta to rozgrabiały. To jakieś tam płotki, płotek też zaledwie parę lat stały, bo w lesie to spróchniało. Potem kamienne murki takie niziutkie. I tak lata się przesuwały, no a potem władza, oczywiście ludowa, jak nie umie, bo władza ludowa chciała zupełnie zatrzeć ślady zbrodni piaśnickiej, to nie było im wygodne. Więc
1: dlaczego?
0: To by te same korzenie. To pokazuje, że faszyzm niemiecki, a komunizm radziecki to jest ta sama formacja. Tylko ta jest, radziecka jest międzynarodowa, a hitlerowska jest narodowa. Ale te same zasady głosili, nie? I dlatego tak siebie nienawidzili, nie? Bo więc dlatego ta formacja była ta raczej niewygodna, było dla Polski Ludowej, no bo oni też z tych samych korzeni wyrastają, co Niemcy. To zbrodniarzy zastąpili. Tym bardziej można powiedzieć groteskowe, że ci, którzy byli Polacy, tu zdradzali i współpracowali z Niemcami w czasie wojny, to po wojnie przeszli do UB. Jeden był przypadek, gdzie już ludzi nie wytrzymali, gdzie ci ubecy, i to ich, jak to mówimy, krew zalewała, kiedy odbywały się w Piaśnicy uroczystości, to widzieli, jak ci ubecy tam stoją, którzy Niemcy donosili na tych, którzy tam spoczywają, przez nich. Ale tak właśnie to niestety. Tak, stąd na przykład pomnik, który stoi, też Polski Związek Zachodni, po odkryciu tych grobów, szczególnie dwa groby, gdzie były szczątki ludzkie, zachowały się, to było w sumie tam było 305 zwłok. W jednym grobie było prawie 200, a w drugim ta reszta. Stąd, no, także nie zawsze w każdym grobie było po 200, nie? Osób. Więc to trudno ustalić. To były dwa groby, gdzie ludzie byli. I okazało się co? Byli w bieliźnie. Śmierć była około 20, nawet więcej procent ludzi umierało z uduszenia. W grobach były butelki. Tam badania jak zrobili, potem nie wiem, czy tam coś zostało, że z narkotykami Oni mogli sobie spożywać alkohol przy egzekucjach, żeby dwa były ku temu powody. Jeden, żeby zabić sumienie, zabijać, a drugi, żeby jeszcze bardziej agresję rozbudzić po alkoholu, po narkotykach. A to zabijanie sumienia było potrzebne, że nawet o dziwo właśnie w tej sprawie pozwolono, dopuszczono gdzieś tam, nie od razu, ale jak już te pierwsze egzekucje, wszystkie te ludnościowe sprawy, gdzie były plutony egzekucyjne, tam miał prawo zrezygnować. Nie musiał, napisał podanie, że niestety nie czuje się, żeby być w takim plutonie egzekucyjnym. To mógł zrezygnować, bo tak normalnie to by było, nie wiem, jako zdrada ze strony, nie? To by tam był karany taki żołnierz, nie? A tu w tym jednym, później za dużo samobójstw było, nie?
1: Wracając do tego związku, tak. Znaleźli państwo te zegarki, te bransolety i co?
0: No tak, no i właśnie. I teraz no, zaprosili nas do Gdańska, do tego obecny to właśnie marszałek Struk, burmistrz Kaktus, tutaj władze. No, ja tu ze względu, że już tak informacja, że się zajmuje Piaśnicą, rozchodziła się. No i tam podjąć no, temat, co, jak dalej robić, nie? No i przedstawiliśmy, nie? Jeszcze pani Grot, ona była pracownikiem Muzeum Sztutow, teraz już jest na emeryturze, zrobiła zdjęcia tych rzeczy i udowadnić, że potrzeba jest zrobienia badań dalej, gdy chodzi o Piaśnicę. Oni tam nie bardzo, tam jeszcze z Muzeum z Gdańska byli, wojennego i to. No a ci jak się wtedy zagotowali, jakim prawem, ja w grobach grzebałem. Ja mówię celowo, żeby wam pokazać i udowodnić. Tam są ślady, bo tam wielu wątpiło, już nasi tu historycy, taki pan Berend, czy inni, to tak uważali, a ta Piaśnica to jest taka tylko fama, a to tak naprawdę ile tam zginęło, to nie wiadomo. I tego nie. A to wtedy, proszę bardzo, Sołuski, wcale nie potrzeba było w groby zaglądać. Bo to ja wiem, na tyle ja się znam, że do grobów nie wolno, to trzeba mieć zgodę na to. No, a to są w Jagodzinach obok grobów znalezione łuski i te zegarki. I nawet jakby ręką poruszał, oni nawet głęboko nie musieli, tylko jak aparatem szedł, wykrył metal, to łopatkę miał, te godziny, tym jagodziny rozgarnął, no i łuski już miał, czy zegarek, czy coś. Także one leżały zupełnie na wierzchu, nie? No wtedy oni zmienili zdanie, nie? Najpierw tam się panoszyli, ale potem uspokoili się, także wtedy zaczęliśmy współpracę, wyznaczyli pana Szulca. No i on tak podszedł do tego bardzo też profesjonalnie i rozpoczął te badania, ale to już trwają tyle lat, ale nie mogą tego jakoś dokończyć, bo to jest no, przepis oczywiście. To jest przestrzeń 250 hektarów lasu. Groby są rozrzucone, bo tam te trzy różne komanda działały. Jedne komando niemieckie zajmowało się rozstrzeliwaniem inteligencji, przeznaczone do tego. Drugie komando to z udziałem lekarzy, pielęgniarek niemieckich, co likwidowało likwidację było osób psychicznie chorych. No i trzecie komando, które ewakuowało tych ludzi, czy stąd transportowało tych ludzi z pociągów do tego. I każdy tam miał jakiś tam fragment. To był taki, brzydko powiem, śmietnik przeznaczony dla ludzkich ciał na skutek właśnie oczyszczania, według tego hasła, nie? Oczyszczania terenów tu z elementu polskiego i tak dalej. No i jakiegokolwiek innego. I stąd właśnie to jest niemożliwe według przepisów, jakie są, niemożliwe, żeby to nawet ująć w cmentarz. No wojenny nie, bo tam żołnierzy nie ma. Są jako, ale cywile, bo też są tak przy okazji żołnierze, którzy walczyli w wojnie obronnej w 1939, to aresztowano około 600 ludzi aresztowanych, no, powinni iść do tego obozu dla jenieckiego. A Niemcy dzwonili się tak i to podczas całej wojny tak robili. Jak kogoś chcieli się pozbyć, to go zwalniali do cywila i od razu aresztowali już jako cywila. I tu też tak było, nie? Dzwonili do cywila, że są wolni i od razu aresztowali i dowieźli do Wichierowa i potem rozstrzelali w Piaśnicy. A wtedy według prawa Niemcy to byli cywile, oni to nie byli żołnierze, nie?
2: Końca. W szkole chyba o Piaśnicy nie słyszałam, ale może się mylę, a warto. Na pewno, jeśli Państwo są na Pomorzu, wybrać się zarówno właśnie do sanktuarium, do tych lasów piaśnickich, zobaczyć te miejsca pamięci i też muzeum jest piaśnickie, które znajduje się w Wejherowie, które o całej tej historii też bardzo pięknie opowiada. To ja mówię Państwu do usłyszenia i zapraszam po godzinie 13, bo teraz już czas na serwis informacyjny.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Jest godzina 13.06, dziś 13 sierpnia. My ponownie przy mikrofonie Hania Tracz, a audycję nadal realizuje Adam Czerpak. Ja Państwa dziś zabieram do Lasów Piaśnickich, przybliżając historię zbrodni piaśnickiej i zaraz wrócimy do dalszej opowieści księdza infuata Daniela Nowaka o tych wydarzeniach, ale też o sanktuarium, które stworzył, ale zanim to posłuchamy hymnu do Matki Bożej Swarzewskiej, który został stworzony w oparciu o akt zawierzenia środowisk szkolnych Matce Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza, i napisany był przez błogosławioną siostrę Alicję Kotowską, której sylwetkę też w tej części opowieści Państwu przybliżymy. A autorką słów hymnu jest pani Dagmara Olejarz, fundator Fundacji Sedlaka, a muzykę skomponował Adam Diesner, który jest kompozytorem też odpowiedzialnym właśnie za symfonię piaśnicką, którą Państwo w takich króciutkich fragmentach, takich przerwnikach muzycznych mogli usłyszeć, a całości jednego z utworów symfonii Państwo posłuchają pod koniec tej godziny. To nagranie, którego Państwo teraz wysłuchają, hymnu do Matki Bożej Swarzewskiej, pochodzi z koncertu Missa Pro Pace, który odbywa się co roku właśnie 15 sierpnia w Żarnowcu. W Żarnowcu w Troku na pewno się odbywa 15 sierpnia. W kościele tam benedyktynki są o tym koncercie graduału żarnowieckiego Państwu już wczoraj na antenie Radia Wnet opowiadałam, także być może, nie wiem, też hymn zabrzmi w tym roku, ale tak zabrzmiał w 2023.

0: I wysłuchali Państwo hymnu do Matki Bożej Swarzewskiej, który został stworzony w oparciu o akty zawierzenia środowisk szkolnych Matce Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza, przez błogosławioną siostrę Alicję Kotowską. To teraz wracamy do opowieści o Piaśnicy, o sanktuarium właśnie błogosławionej Alicji Kotowskiej i towarzyszy, której kustoszem jest ksiądz Infuat Daniel Nowak.
1: Jest sanktuarium powstało
2: w Lesie teraz Pieśni. Właśnie, to jest teraz sanktuarium, to jest inna rzecz, nie, na bazie tej historii dramatycznej właśnie udało się doprowadzić do sanktuarium, które zupełnie jest czymś innym, bo tak, dostałem w 1986 roku tutaj to osiedle, jest w Wejherowie, zaczęło się rozbudowywać. No i nasze władze kościelne zadecydowały, trzeba tu kościół pobudować. Ja byłem obok w parafii, gdzie te tereny należały, wikarym. No i biskup mówi to do proboszcza, trzeba przygotować. Zasada jest taka, że składało się wtedy do miasta, że do ludzi przebywa, jest potrzeba wybudowania kościoła. I tak właśnie tu zacząłem, ponieważ kościół w tej dzielnicy, gdzie tam przechodzi ta szosa krakowska, ta nasza, ta Golgota, no więc zwróciłem się do biskupa, żeby właśnie kościół był takim miejscem, pomnikiem żywym. Pomnik żywy to znaczy, że tu się odmawia ich intencji modlitwy, nabożeństwa, żeby ta pamięć tutaj o nich, właśnie to stowarzyszenie, które zapoczątkowałem, żeby tutaj, no, biskup się ucieszył i też druga rzecz, co dał początek sanktuarium, mianowicie, żeby nie zatrzymać się na tej dramacie bólu, cierpienia, ale na zwycięstwie ich. A wynikało to stąd, że to był czas wtedy, kiedy na czasie był Maksymilian Kolbe. To było po jego beatyfikacji, więc wieść o nim się rozchodziła, poza tym miała taki też wymiar szerszy, bo Niemcy się mocno buntowali, władze ludowe też, że to jest tutaj naruszanie tych relacji polsko-niemieckich, jakie wtedy były, że to tylko będzie dolanie oliwy do ognia i tak dalej. Więc to i tam, i dlatego też dużo czerpałem z początku tych myśli od niego, które były tam przytaczane z jego też postawy, ale i też gdy chodzi o słowo papieży, to jeszcze Paweł VI. I takie tam padło hasło, właśnie niech zwyciężą te wartości, za które on oddał życie, takie pragnienie. A ja to zastosowałem tutaj, dlatego, a tylko ponieważ tu jest więcej ludzi, niech zwyciężą te wartości, za które oni oddali życie. I to jest taka myśl wiodąca całego sanktuarium. W 2016 roku biskup wydał dekret o ustanowieniu sanktuarium błogosławionej męczennicy Alicji Kotowskiej i towarzyszy, gdzie sanktuarium stanowi kościół i cmentarz. Nie sam kościół i osobno sam cmentarz, jako razem. To jest jako jedno sanktuarium. Nie? I dlatego tak to jest ta łączność tutaj. A błogosławioną Alicję dodaliśmy, bo najpierw Chrystusa Króla, a potem jak po beatyfikacji w 1999 roku, to wystąpiłem do kurii, żeby dodać drugi tytuł Kościoła błogosławionej Alicji Kotowskiej. Dzisiaj to jest Kościół jest pod wezwaniem Chrystusa Króla i błogosławionej Alicji Kotowskiej, a jako całe sanktuarium to jest sanktuarium błogosławionej męczennicy Alicji Kotowskiej i towarzyszy.
1: To czy jeszcze tylko możemy przybliżyć, kim była siostra Alicja Kotowska?
2: Właśnie, siostra Alicja, zakonnica Zmartwychwstanka, a pochodzi w ogóle z Warszawy, z licznej rodziny, ojciec był organistą, z takiej rodziny religijno-patriotycznej, ojciec nawet prowadził orkiestrę, miał zaszczyt witać w 18 roku Józefa Piłsudskiego. A miała charakter takich od dziecka, właśnie taki pewnie już charyzmat od Pana Boga, taki, że nastawiona była na drugiego człowieka. Postanowiła zostać lekarzem, bo chciała ludziom służyć. No i też tak z tą myślą poszła, maturę zdała i wszystko dobrze poszło. Zapisała się na medycynę w Warszawie i rozpoczęła. I za 2 lata była wojna bolszewicka, cud nad Wisłą tak zwany. Nie? No i też ona, tam jeszcze kilka dziewcząt wzięło dziekankę i udały się na front. Wcześniej należała do tych organizacji też takich PCK, do takich no, młodzieżowych, wojskowych. Także one udały się na front do tych szpitali przyfrontowych w Warszawie, gdzie niosły pomoc tym żołnierzom rannym. 8 miesięcy była tam. Tam pewnie dokonuje się w niej jakieś takie to wewnętrzne rozeznawanie woli jej i Pana Boga pewnie co do niej, bo w tym swoim nastawieniu nie się być dobrym dla innych, to wtedy widziała z tego owoce jakieś. A tamtych owoców nie widziała, tylko widziała rozpacz w oczach tych młodych ludzi, to byli w jej wieku. A to tymi bagnetami pocięci, to widok takiego ciała ludzkiego, to był straszliwy. Dzisiaj jak kula jest, to po głowę dostanie, krwi trochę wyleci, to nie robi takiego wrażenia jak wtedy. Tam bagnety, ręce poobcinane, gdzieś pokiereszowane, gdzieś tam w masie cielesnej, tylko oczy świadczą o tym, że ten człowiek, ta masa jeszcze żyje. I jakieś błaganie w jej oczach, ona tu nawet nie wiedziała, jak się do nich zabrać. Błaganie, daj nam życie, nie? Pomóż nam i to. I myślę, że tu tak ja przypuszczam przynajmniej, to nie jest nigdzie przez Kościół ogłoszone, ale tam się dokonuje ten jej dokonanie jakiegoś wyboru, nie? Pomyśl, że to jednak nie wyczerpuje jej pragnienia bycia dla innych, nie? Że czegoś więcej by potrzebowała. No i wtedy jeszcze wróciła na studia, rok była, ale potem zmieniła na habit, nie? I poszła do zakonu. Miała koleżankę u zmartwychwstanek, ale też jej ten profil tego zakonu, zgromadzenia właściwie odpowiadał, bo taki też o charakterze jest to zgromadzenie religijno-patriotycznym, założone właśnie na emigracji, przez inteligentów polskich, takim pomysłodawcą był Adam Mickiewicz. No i tak właśnie do tego zakonu siostra Alicja czy zgromadzenia wstąpiła. Formację przeszła, studia, te, które przerwała na medycynę, kontynuowała już po złożeniu tych ślubów, nie ślubów, ale już po tej wstępnej formacji, ale na rzecz pedagogiki, czyli bycia nauczycielem. No i jak skończyła studia, no to uczyła w szkole na Żoliborzu w Warszawie, tam do dziś dnia mają siostry, swoją szkołę prowadzą. No i tu w Wejherowie tak się stało, że tu było właśnie liceum, nie liceum, to było gimnazjum, ale odpowiednik dzisiaj w nazwie liceum po naszemu, bo kończące się maturą dla dziewcząt. Miasto wtedy liczyło tam 8 tysięcy Wejherowo. Brzeńska szkoła z maturą, to była wielka nobilitacja dla dziewcząt, gdzie taka zaściankowe miasto, a tu proszę, taka wysoka odpowiedzialność burmistrza, jemu zależało, ale to była szkoła prywatna i nie było pieniędzy. I siostry się podjęły. Trafiły przypadkowo. Spotkał z tego zgromadzenia siostrę jadącą pociągiem. Tą też tam gdzieś jechał i tak się zagadali. I siostra mu mówi o tym problemie. No i się mówi, ja swoim przełożonym przedstawię. I oni tam się zgodzili. To siostry tu przyjechały do Wejherowej. Ta Alicja tu trafiła, bo miała tam zostać dyrektorką szkoły. Ale była za młoda, więc władze świeckie by się na to nie zgodziły, więc dlatego przyjechała tu do Wejherowej, skierował zakon do objęcia tej placówki. Ona oczywiście chyba 6 sióstr i tak zaczęła tu i była 5 lat zaledwie, ale też tą swoją taką wrażliwością, tym bycia darem dla innych, zjednała sobie tutaj właśnie wszystkich ludzi. Nie? Także kiedy została w połowie października aresztowana, 24 października, gestapo przyszło, wyprowadzało ją z klasztoru, przychodził niemiecki żołnierz z Wehrmachtu i mówił, panowie, co wy robicie, przecież to jest dobra kobieta, mówi, zostawcie ją, nie? A on to odpowiedział jej, wystarczy, że jest Polką. I to jest właśnie też taki, on nadał tytuł temu miejscu, które jest w Piaśnicy, z czym jest związane, kto tam zginął, wystarczy, że byli Polakami. to sami Niemcy określili, dla kogo to miejsce jest. O. No i tak właśnie teraz sanktuarium, które, no i tak siostra Alicja tutaj pięknie się wpisała i została przedstawiona do procesu beatyfikacyjnego, który się pozytywnie zakończył i papież w 1999 roku Warszawy wyniósł do godności, on też błogosławiony, nie? I stała się taką postacią centralną, to nie znaczy, że ona jest ważniejsza od innych. Nie, tylko ona jakby, jak jest taka społeczność, to ktoś w tej społeczności musi być tym szefem, tym prezesem, no. Czyli być tą osobą, która jakby w imieniu wszystkich mówi. I tak traktujemy tą jej obecność, także w ten sposób, przez nią i w niej, na tym poziomie takiego należnego oddania szacunku i chwały Boga, patrzymy na wszystkich ludzi, którzy tam zginęli. Nie? I to jest sanktuarium teraz ma inne znaczenie, bo niż muzeum. To są dwie różne miejsca. Takie najprostsze to jest to muzeum, ciągnie ku temu, żeby cofnąć się do tyłu, te 80 dzisiaj parę lat, poszukiwać trwałych jakichś pozostałości, artefaktów, no i na podstawie ich badania robi, co tam się stało, jak to wyglądało, kto, co, jak. A sanktuarium jest odwrotnie. Sanktuarium jest po to, żeby oni wyszli stamtąd do nas. Więc potrzebne jest najpierw zmartwychwstanie, gdzie muzeum tego nie przyjmuje do wiadomości w ogóle, nie? To jest ta różnica. Więc, bo musi być na fundamencie zmartwychwstania. Poza tym sanktuarium jest miejscem, gdzie nie króluje śmierć, a króluje życie. Ładnie to opisał papież Damazy w IV wieku w kościele, kiedy on porządkował katakumby rzymskie, to by cmentarze są podziemne, gdzie chowano chrześcijan, ale nie tylko, ale głównie na skutek prześladowań rzymskich z tamtej epoki. I tam było dużo i świętych, i papieży, i biskupi, i świeccy. I to tak te trumny wstawiane, bo to podziemne korytarze. I on to porządkował, opisywał je, znaczy w ten sposób, że pisał epitafia. Nie? On miał taki talent też taki no, literacki. I krótkie takie epitafia pisał i one się dużo z nich zachowały po dzień dzisiejszy. I to on tłumaczył ludziom. I to jest po dzień dzisiejszy ważne, że zachęcam, dlaczego mają przychodzić na te miejsca. Przychodzić nie po to, żeby im oddawać hołd, bo hołd się tylko Panu Bogu należy, ale przyjść na to miejsce, w którym Chrystus był darem dla nich, stał się. I my chcemy koło tych ludzi stanąć, być jakby świadkami tego, dlatego oni wychodzą ku nam, nie? Ładnie tam jest też tekst opisujący tą rzeczywistość sanktuaryjną, mianowicie ze Starego Testamentu z księgi Ezechiela, który ma taką wizję, że staje znalazł się nad doliną, gdzie same pobielane kości leżą. Po ludziach, żołnierzach to byli, były kości, którzy tam w bitwie zginęli. Nikt się nimi nie zajął. No i teraz słyszę głos proroków, mów do nich, co chwilę, nie? Mów do nich i kiedy właśnie prorokuje, czyli mówi, modli się, te kości zaczynają się schodzić, sklejać do siebie, obciągają się ścięgnami tylko, i co chwilę to słowo prorokuj, prorokuj. I dochodzi do momentu, że już jest cały człowiek i wtedy w akcję wchodzi Pan Bóg. I tak jakby jest ta powtórka z raju, tchnął w jego człowieka w raju. Tchnął jego nóż na tchnienie życia i stał się człowiek istotą żyjącą, nie? A tak Bóg tu wchodzi, daje im życie z powrotem i mówi, a teraz poprowadzę was do domu waszego, nie? O, i będę z wami. I to jest właśnie istota właśnie sanktuarium, nie? Że mów do nich, czyli w sanktuarium po to mamy tam chodzić, żeby muzeum chce mieć postawią tablicę, i starczy, nie? Napiszą, co tam się stało. No i bardziej wtedy, kto to zrobił, tego się trzymają. Czyli na pierwszym miejscu jest zbrodnia. A mnie to drażni, gdy chodzi o sanktuarium, nie? W historii, owszem, to może być. Ale tego, no i teraz właśnie My tam jesteśmy, mów do nich, dlatego tam są modlitwy. Miesiąc jest msza sprawowana. Bardzo dużo pielgrzymek przyjeżdża już dzisiaj, gdzie księża dzwonią, pytają o możliwość sprawowania mszy. W tej kaplicy jest kaplica pięknie pobudowana, duża, elegancka, więc te groby też zostały podniesione dla nadania tym ludziom przywrócenia im tożsamości i godności, którą Niemcy chcieli ich tej godności pozbawić. Nie? Stąd to miejsce właśnie musi żyć, skoro to my życie. I to się właśnie udaje osiągać. I ludzie tak to czują. To jest najważniejsze, nie? Że to jest, jak przychodzę, tylko to jest tak, że trochę mi psują ci, co są taki, tacy powierzchowni tylko, co wycieczki oprowadzają po miastach, zabytki pokazują. No to oni też Piaśnicę jako zabytek pokazują, nie? Że zatrzymuje się tylko na tej historii, a to jest za mało samą historię opowiedzieć. Na pierwszy raz może, ja nie wiem zresztą, ale wiem, że no tyle, nie chcąc się chwalić, ale jak oprowadzam, no to potem rzeczywiście mówią, nie przypuszczali, że w takim miejscu można tutaj z godnością spojrzeć na to i z jakimś taką właśnie wielkim szacunkiem i wielkością. I to jest dzisiaj ważne. Bo tak, Polacy są jak takie małe szczeniaki, bym powiedział, które ujadają, bo są słabi i szukają mocniejszych. No i tak, Polacy są, dlaczego? Dlatego, że no, taki się przyjął obecnie nurt i tu trochę prawica za dużo w tym kierunku idzie. Myślą swoją wielkość jakby zdobywać przez to, że będą Niemcom wypominać zbrodnie i oczywiście co nam ukradli. No tak robi właśnie człowiek słabiutki, który się upomina. My musimy pokazać swoją wielkość i godność. A przez to, że oni nas okradli, przecież oni się śmieją z nas tylko z tego, jak Polacy upominają się o 6 milionów złotych, co rzeczą słuszne, nie mówię, że nie. Ale jak było w Gdańsku, kiedy się właśnie był taki akurat temat, gdy chodzi o te odszkodowania i tak dalej, to Niemcy chodzili po Gdańsku rok czy dwa lata temu i sobie hitlerowskie piosenki śpiewali. Tyle mieli za nic. I tak i za nic mają te nasze. Mówi, to są takie, i dlatego mają nas gdzieś w Europie. Bo my pokazujemy siebie od strony słabej. A nas na taką postawę jak naród żydowski nie stać. Bo oni tak, oni na tej nucie też jadą, że oni zostali okaleczeni, że zostali okradzeni i tak dalej, tylko że oni mają kasę i ją trzymią w świecie i dlatego i mogą. I wtedy oni sobie mogą wskazywać, kto ich okradł. Jak Niemcy sobie przychylni, to Polacy sobie winni Holokaustowi i tak jadą. A jak to potem inny naród, to Węgrzy, jak im Węgrzy nie pasowali, to Węgrzy sobie winni Holokaustowi. A my z czym mamy zaimponować? Biedą i mają nas gdzieś. Dlatego trzeba pokazać właśnie naszą godność i to naszych ludzi wielkich. I to jest też, jak mam grupy, nie było wiele młodzieżowej, ale i niemieckie. Właśnie mówię im o tej godności, wielkości człowieka. Nie ukrywam, że to Niemcy zrobili. Też opowiadam, bo muszę historię tę wtrącić, ale nie tak w szczegółach jak tutaj. I tego, ale właśnie wtedy też z podziwem patrzą. Oni, bo tak oni jak pierwszy raz przychodzą, no to jakby tak przyjmują dystans pewien. Aha, pewnie on ich też, czyli ja nie, ich tu zaatakuje. O, patrzcie, to są tutaj ślady waszych przodków, coście nam zrobili, nie? Żeby na nich ujadać, nie. Co z tego, że to się zgadza, żeby to ich przodkowie. No ale teraz nie będziemy rozdzierać ran zadanych. A nie chodzi o zatuszowanie. Papież to ładnie mówi, mam to w Lesie Piaśnickim też napisane przy ołtarzu pana Jezusa Miłosiernego. To jest miejsce, które ma doprowadzić do przebaczenia, ale przebaczenia to trzeba umieć zrozumieć. Najpierw trzeba co? Oczyścić pamięć. To jest jedno. Druga rzecz, potrzeba przestać być niewolnikiem przeszłości, bo to, że my narzekamy, że Niemcy nas mordowali, To jest ciągle, my jesteśmy niewolnikami przeszłości. Umiemy się z tej przeszłości dramatycznej uwolnić. To jest dramat, jaki pozostaje. To jest trudna sprawa, tego papież nie ukrywa, ja też nie. Ale właśnie z tego wszystkiego wybrnąć, to nie starczy nawet jedno pokolenie. A dlatego oczyścić, z czego pamięć oczyścić? No, chociażby, no, właśnie inne było pojmowanie Piaśnicy przez samych Niemców, inne przez nas, inne teraz narzucała nam polityka komunistyczna, zupełnie inne spojrzenie na Piaśnicę, nie? W tej oczyszczaniu pamięci trzeba brać też nie tylko przez pryzmat polityki, czy nawet samej historii, ale przez pryzmat człowieka samego. A dzisiaj dominuje niestety w świecie statystyka. Ile zginęło ludzi, nie? Na tyle to miejsce jest ważne czy mniej ważne. Jeden grób, to jest tam, gdzie były te zwłoki, on się wydłużył przez to, że, bo tak one mają 8 metrów, a tak ten jeden ma 50 metrów, dlatego że zwłoki zostały złożone do skrzynek, które w Szubnie nazywa się trumienkami. No i do ziemi zakopanej to się wydłużyło przez to do 50 metrów, a na krawędzi stoją kolumny, gdzie są herby miast całego Pomorza, przynajmniej tych głównych. Nie tym, bo nie wszystko tam szło zmieścić. I poniżej na krzyżach nazwy podobnych miejscowości, gdzie nawet 2-3 osoby zginęły w okolicy danego miasta, nie? Na przykład w okolicy tam Chojnic, Kartuz i tak dalej, gdzie tam w pobliżu były egzekucje. O. I to stoi na tych kolumnach. Właśnie pokazanie, że szacunek i godność należy się w miejscu, gdzie nawet jeden człowiek zginął. To jest też takie, Jan Paweł II nazywa te miejsca, że to jest taki gigantyczny grób nieznanego żołnierza. Że my w tej jednej osobie oddajemy cześć właśnie wszystkim. I właśnie jako, że tam dbamy, troszczymy się, pamiętać chcemy o wszystkich, którzy tam zginęli, chociaż nie, i poprzez tych wszystkich tu, także i w innych miejscach. Nie? Stąd się tworzy, stąd te kolumny tam są. Na drugim grobie są kolumny miast polskich, gdzie właśnie też symbolicznie, gdzie właśnie w ten sposób jesteśmy taką właśnie jednością tej rodziny męczenników. Nie?
1: To proszę księdza, na koniec dwa pytania, które takie podsumowujące. Jedno, dlaczego Piaśnica jest tak mało znanym miejscem, zbrodnią, miejscem, o które należy dbać i mówić o nim. Na południu wydaje mi się, że w zasadzie nieznana. Może się mylę. A drugie, jaka ta działalność, którą ksiądz prowadzi, do czego, jaki jest ten cel końcowy tutaj w Piaśnicy?
2: No właśnie, gdy chodzi o znane czy nieznane, to taka była właśnie polityka powojenna, że funkcjonowało w książkach historycznych miejsce Palmiry, które są tu podobne jak do Piaśnicy, więc to było. Natomiast inne miejsca to tak tylko lokalnie były wspominane, nie? W środowisku tu była, gdy chodzi o Piaśnicę, to byśmy zawsze w kościołach zawsze były i tu po całym Pomorzu, na wszystkich świętych, szczególnie jak są wypominki za zmarłych, wspomnienie także o poległych Piaśnicy, nie? Także tutaj ta pamięć była, tym bardziej, że te msze zawsze się odbywały, chociaż komuniści zabraniali, ale nie odprawiać msze, bo prawo, nawet konstytucja komunistyczna mówi o wyznaniu, o wolnym wyznaniu wiary, więc, ale co? Zakazywali chodzenia szosą na pielgrzymkę, żeby nie iść gromadą. No bo samochód jeżdża, tam jeden samochód dziennie jak przyjechał, to było dużo w tamtej epoce. No ale tak to było, więc ludzie szli pocztą pantoflową, sobie przekazywali. Kiedyś się msza odbywa, księża szli po cywilnemu, tam się przebierali przy którymś grobie, no msze sprawowali. No i tak ta dbałość, szła ta dbałość tutaj. Natomiast zaczęło się to zmieniać w latach 90. No, bo to tak, dlaczego milczenie? Skoro właśnie oni oddali życie, jak my przez pryzmat sanktuarium, to my to lepiej zrozumiemy, jak oni życie oddali za wolność, właśnie za te wartości, one były w czasie komunizmu nacenzurowane. I tak jak my musieli milczeć, to oni też musieli milczeć. To, co wynika z tego proroku, i mów do nich. Oni są nam potrzebni dzisiaj, żebyśmy mądrze umieli wolność zagospodarować jak oni wtedy, w latach międzywojennych, że tyle zrobili tutaj dla tej ziemi i dla Gdyni, co ją wybudowali przede wszystkim, nie? I właśnie i to jest to. Oni są potrzebni, święci są potrzebni niekoniecznie wtedy, kiedy pomarli, ale wtedy, kiedy przychodzi ten czas na nich. Inaczej też milczą. Milczenie, że przestali milczeć, to jest piękny znak, że rzeczywiście mamy do dyspozycji wolność. Tylko czy my ją umiemy zagospodarzyć? To jest pytanie. I to sanktuarium, z tym sanktuarium ma nam pomóc. Więc nie tyle uprawianie polityki, tylko właśnie to oczyszczanie pamięci, bo wchodzi w zakres, no ale to już trudne. Ktoś tam nas będzie o to oceniał, czy obrażał w ten sposób, bo może nie, ale polityka nie jest tym miejscem.

0: Historię mamy swoją. Są punkty wspólne, piękne, są i niestety te, które są właśnie drażliwe. Ale teraz ucząc młodego człowieka takich historii, no i o tu trzymał Niemcach, no dobrze, bo w Polsce to trzymają takich wspaniałych uczonych, poetów, teologów, ilu świętych mają na przykład Niemcy. Aż się człowiek też dziwi, jak w takim narodzie rzeczywiście dumnym, z drugiej strony wielkim, mógł się zrodzić taki Hitler. I tak otumanić ludzi, to dla mnie to jest niepojęte. No, to jest rzecz dziwna. No a tu nagle teraz ci Niemcy są tacy, to ten młody człowiek się zagubi z dołu. My musimy mieć swoją historię spisać przez naszych uczonych czy historyków, Niemcy przez tych, a wtedy nam się będzie dobrze rozmawiać. Nie? Także celem jest wolność. Wolność, którą, jak to ładnie ojciec mówi, nie wystarczy raz zdobyć, tylko ją trzeba każdego dnia zdobywać. A to mi się podoba, bo ludzie tam przychodzą, te piękne są pieśnice, bo tak jak grupa jest, to trochę inaczej przeżywa, bo oni są czasowo trochę ograniczeni, no i pośpiech, i to, chcieliby wszystko zobaczyć. Ale jak przyjeżdża indywidualnie, w małych grupach, albo nawet pojedyncze osoby, czy rodzinami, to sobie spacerują powoli to i to. A dużo takich spotkań fajnych jest, jak ludzie, którzy przyjeżdżają tu na wczasy. Potem taka pogoda, chociażby może jak dzisiaj, no to wtedy sobie szukają miejsc, gdzie co można w okolicy zwiedzić, bo na plaży za duży wiatr. Nie? I wtedy trafiają do Piaśnica. Ktoś teraz trafi, to już potem mówi, co rok ja już tu muszę przyjechać. Nie? Ja tego nie czuję na przykład, bo tam prawie codziennie jestem, ale powiadają, że jak już wchodzą do tego lasu, tam coś dziwnego, inna atmosfera jest. Ja tego mówię, ponieważ jestem z tym oczaskany, więc tego tak nie odbieram. A oni tak odbierają, nie? Do tego stopnia, że tam też do jednego grobu dojechałem samochodem, ale tak na cywila. No i tak, a tam wyskoczyła babcia taka, co pan tu robi, to jest miejsce święte, jak tu pan śmiał samochodem jechać? Blisko podjechać do grobu. Na tłumaczę, bo ja nie opiekuję się, jestem kustoszem, bo jestem księdzem i tak dalej, a tym bardziej stała przy swoim potomku, który był księdzem i tam zginął. No i właśnie przybył jego zdjęcie i tam do... No i ten mąż ją tam potem udobruchał, ona taka mrukliwa pozostała, nie? No ale właśnie taka jest piękna reakcja ludzi, nie? Święty Paweł mówi, prawo powstało tam, gdzie zabrakło wolności. No i wtedy musi być prawo. Jak jest wolność dobrze zrozumiała, pojęta, to prawa nie musi być, bo każdy będzie wiedział, co do niego należy. Jak się zachować, jak traktować dane miejsce i to wtedy jest inaczej. I temu służy dzisiaj właśnie Piaśnica, nie? Uczenie umiejętne, korzystanie z tej wolności, ale ci ludzie ją odzyskali, a my musimy od nich się uczyć teraz. I też oni nam przywrócą naszą dumę narodową i wielkość, a nie Unia Europejska albo nie wiadomo jakie tam instytucje, nie? Czy Niemcy. Gdzie się Polskę chce sprzedać, bo będziemy wielcy wtedy. To nie jest prawda. No tak to wygląda.
1: Bóg zapłaci.
0: No.
1: A czy po kaszubsku ojciec mówi?
0: Nie, ja bym... Nie, po kaszubsku to mi nie wychodzi, bo jestem z rodu Kaszubów, ale tu z wioski, niedaleko, 130 kilometrów, tam była szkoła rolnicza. Nauczyciele byli głównie Polacy. Kaszubi w szkole podstawowej to jeszcze, a jak język kaszubski był napiętnowany wtedy też. No ale dzieciaki, nauczycieli byli, były tych byłych nauczycieli tam. No tak myśmy się bawili, to po polsku się rozmawiało, bo oni nie umieli po kaszubsku. W domu mama z tatą przy gościach po kaszubsku. A jak tak nie było Kaszubów, no to po polsku, a jak mieli swoje tajemnice, to po niemiecku. Tak to wyglądało w rodzinach tutaj kaszubskich, no. Także to się działo.
1: To była rozmowa z księdzem infułatem Danielem Nowakiem, proboszczem.

w parafii Chrystusa Króla i błogosławionej Alicji Kotowskiej, a także kustoszem sanktuarium błogosławionej Alicji Kotowskiej i towarzyszy. Ja Państwa zachęcam, jeśli będą Państwo na Pomorzu, żeby właśnie Lasy Piaśnickie odwiedzić, zobaczyć to sanktuarium, dowiedzieć się trochę więcej o historii tego, co działo się tutaj pod koniec roku 39, na początku roku 40, odwiedzić sanktuarium, ale także zachęcam Państwa, żeby wstąpić do muzeum, które w Piaśnicy się, które w Wejherowie się znajduje, ale Muzeum Piaśnickie poświęcone właśnie historii zbrodni piaśnickiej. Znajduje się w Willi Panków. Był taki lekarz, działacz społeczny i on właśnie w tej willi w Wejherowie mieszkał. A jest to miejsce bardzo dobre na to muzeum, dlatego że dwie jego córki, Franciszka Panka, właśnie właściciela tej willi, nauczycielki Kazimiera i Stanisława Pankówny, były ofiarami zbrodni właśnie piaśnickiej. Muzeum jest naprawdę pięknie przygotowane. Też piękne archiwalne zdjęcia tutaj Wejherowa, ale także Gdyni, no i mnóstwo pamiątek po tych właśnie ofiarach zbrodni piaśnickiej. W podziemiach jest cała historia właśnie ta, którą Państwo teraz mogli usłyszeć, jeśli chodzi właśnie o Katyń Pomorza. Tak nazywane są Lasy Piaśnickie. I naprawdę robi to wrażenie. Sama szłam do właśnie sanktuarium. To jest kawałek od tej głównej szosy. Trzeba iść tą puszczą w zasadzie i to te wielkie sosny i nic i cisza. I trochę muszę przyznać, że się bałam iść sama, ale robi to niesamowite wrażenie, więc warto odwiedzić, warto tę historię zgłębiać, warto o Piaśnicy i o tych ludziach mówić, no jako naprawdę tutaj taki trzon historii, jeśli chodzi o martyrologię tutaj Pomorza, ale też właśnie nas wszystkich. Jest piękna symfonia piaśnicka, która została stworzona przez wspomnianego już kompozytora Adama Disnera. Po raz pierwszy jej prawykonanie miało miejsce w zeszłym roku dopiero w Muzeum II Wojny Światowej. Pomysł ponoć narodził się w 2020 roku, kiedy właśnie kompozytor po raz któryś Lasy Piaśnickie odwiedził i zobaczył na tych drzewach blizny pozostałe po ogniu, w który w 1944 roku Niemcy próbowali zatrzeć właśnie ślady tej zbrodni. No i drzewa, jako te ci niemi świadkowie tamtych wydarzeń, zainspirowały kompozytora właśnie do stworzenia tej symfonii. I tak kilka lat praca nad tym utworem trwała, a Państwo teraz będą mogli pierwszej części Fakta est super me wysłuchać, która właśnie mówi też o tym, o czym wspominał ksiądz Infuad Daniel Nowak, a więc o tych kościach, o zrastających się kościach, o tej historii biblijnej, która w tej Piaśnicy też niejako, można powiedzieć, się wydarza, czy jej celem jest sanktuarium, które zostało stworzone, żeby tą pamięcią ożywiać tych zamordowanych w Piaśnicy. Przeszło już 80 lat temu. Jest godzina 13:51, dziś jest 13 sierpnia. Audycję o Piaśnicy dla Państwa przygotowała Hania Tracz, zrealizował Adam Czerpak. Myślę, że warto do tej historii wracać, warto ją przybliżać, bo nie chodzi tylko o skalę tego wydarzenia, ale myślę, że jest to historia może mniej znana, a myślę, że ważna, ażeby znana była. No i ważna, żeby wiedzieć tutaj, będąc na Pomorzu, gdzie te wydarzenia miały miejsce i żeby jeszcze właśnie cały czas w zasadzie śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej trwa. To, co wspominał ksiądz o tym, że szacuje się 14 tysięcy ofiar, z tego tu po stronie polskiej dopiero 900 mniej więcej osób udało się zidentyfikować, a reszta nie wiadomo, kto w tych lasach ginął. Być może w przyszłości, w przyszłych latach uda się tę pamięć przywrócić tym
osobom. Symfonia Piaśnicka, pierwsza część, Facta est superme, Adam Disner, to na koniec dzisiejszej audycji Państwo wysłuchają. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Dzień dobry Państwu. Laba Dienao Jums, Laba Seritas Jums. Witam serdecznie z studia nadawanego z Wilna, Studia Wilno, Radia Wnet. Spotykamy się w miejscu szczególnym z hospicjum błogosławionego księdza Michała Słopoćki w Wilnie. I to miejsce od lat pokazuje, że opieka nad człowiekiem to nie tylko leczenie i pomoc, a to także budowanie wspólnoty, pamięci i relacji przede wszystkim. A przy mikrofonie Agata Antoniewicz. Kłaniam się nisko. Dzisiejsza audycja ma dla mnie również bardzo osobisty wymiar, bo gdyby nie siostra Michaela Rak, założycielka i wieloletnia dyrektorka hospicjum, prawdopodobnie nie doszłoby do naszego dzisiejszego spotkania. Bo to właśnie dzięki siostrze Michaeli Rak poznałam naszego gościa. Pamiętam, jak widziałam jednego z wolontariuszy, raczej jedną z wolontariuszek w koszulce hospicyjnej, a później się dowiedziałam, że jest to żona naszego dzisiejszego gościa. To pomyślałam wtedy, że to piękne, kiedy świat nauki, kultury i historii spotyka się z tak zwyczajnym, bezinteresownym pomaganiem drugiemu człowiekowi. Bo właśnie takie jest hospicjum. Tutaj spotykają się ludzie z bardzo różnych środowisk, których łączy wrażliwość. A dzisiejszym naszym gościem jest właśnie dr Zbigniew Jędrychowski, doktor nauk humanistycznych, historyk teatru, poeta, autor wielu publikacji poświęconych dziejom kultury i teatru dawnych Kresów. Spotykamy się przy okazji jego najnowszej książki Wilno w świecie widowisk 1824-1832, która przenosi nas do miasta tętniącego życiem teatralnym, muzycznym, no i artystycznym oczywiście. I pierwszą część danej opowieści już możecie odsłuchać na portalu, gdyż się ukazała 4 sierpnia, a dzisiaj mamy kontynuację. Więc, panie doktorze, bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie do studia Wilno Radia Wnet. Witam serdecznie i zastanawiam się, czy teatr tamtych czasów pełnił podobną rolę jak dziś kino czy media społecznościowe, czyli był miejscem, gdzie spotykały się całe miasta, gdzie komentowano wydarzenia, dyskutowano o polityce, modzie, obyczajach, czy uczestnictwo w spektaklu było bardziej wydarzeniem towarzyskim niż artystycznym i czy współczesny odbiorca mógłby nauczyć się od publiczności sprzed 200 lat czegoś nowego.
4: Tutaj nagłośniona jest sprawa premiery Wolnego Szczelca z zespołu Skibińskiego, który przyjeżdżał to Skibiński co jakiś czas do Wilna. I to przedstawienie wywołało taką polemikę u recenzentów, że na moment Wilnie odżyło życie krytyków. Przez jakiś czas milczano, nie wiem. Tam była sytuacja, że w 1924 roku też wystawiono męża i żonę Fredry i na tym przedstawieniu był kurator Nowoświcow i powiedział, to jest niemoralne przedstawienie, nie dla studentów. Zakazujemy takich spektakli, prawda? I przez kilka lat Fredro milczał na tej scenie, po czym znowu ożył, bo to poszło poniekąd w niepamięć, prawda? Ale Wolny Szczelec, Cyrulik Sowiński, opery to tutaj kwitły, naprawdę. I czy to było życie i artystyczne, i towarzyskie? Do tego stopnia, że publiczność chodziła z całymi rodzinami, a nawet brała na widownię pieski i małe dzieci.
5: Ojejku.
4: I zdarzyło się, że na dwóch afiszach jest notatka, proszę nie przeprowadzać psów i malutkich dzieci. No bo to jednak utrudnia odbiór spektakli.
5: No właśnie, czego mógłby odbiorca współczesny nauczyć się od publiczności sprzed 200 lat?
4: Czego mógłby się nauczyć? Wrażliwości na słowo, bo weźmy pod uwagę to, że tam przedstawiano sztuki, które w dużej części były nigdy niepublikowane. One miały nieraz jednodniowy żywot. Schodziły z afisz, a jeśli się nie cieszyły popularnością, ale były też sztuki, które cieszyły się popularnością i one tu w Wilnie były drukowane, Papugi naszej babuni na przykład, prawda? O co chodzi, że te sztuki, które nie cieszyły się powodzeniem, one są w bibliotekach jako egzemplarze w rękopisach. Ja próbowałem dotrzeć do tego. I to jest to osobna bajka, osobna opowieść na ten temat, dlatego że to są rzeczy zakurzone, do których nikt nie zaglądał.
5: No przez 200 lat.
4: Warto je odświeżyć. Ja na przykład zrobiłem w mojej książce takie zestawienie. Pokusiłem się o fragmenty sceny w Szpital Wariatów z różnych sztuk. Ale czym zakończyłem? Kordianem, to jest troszeczkę moja wspaniałomyślność tutaj, żeby pokazać, jakim słowem obdarzył polszczyznę słowacki, a jakie słowa były w tych innych sztukach. No to po prostu była zwykła polszczyzna mówiona. Ja nie chcę mówić, że ona nie miała walorów artystycznych, ale słowacki od razu, ta scena, tak jak cały Kordian, jest rewelacją do dnia dzisiejszego. To nie tylko w przedstawieniu się okazuje, ale wystarczy wziąć do ręki i czytać. I to od razu się robi teatr wyobraźni. Tak to jest napisane. I to ten młody Słowacki kształcił się na Teatrze Wileńskim. O tym należy pamiętać.
5: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą swe życie. No tak pisał Cyprian Kamil Norwid. A patrząc na pańską książkę, trudno oprzeć się wrażeniu, że jest ona właśnie taką formą przywracania pamięci. Przywraca pan nazwiska aktorów, dyrektorów, teatrów, muzyków i ludzi, których historia niemal wymazała. Czy podczas pracy miał pan poczucie, że zajmuje się nie tylko badaniem takiej historii teatru, ale również ocaleniem pamięci o dawnym Wilnie? I czy uważa pan, że bez pamięci o kulturze nie sposób zrozumieć historii miasta?
4: No tak, ja kiedyś napisałem takie słowa Litwa moja modlitwa i miałem tutaj na myśli to wszystko, co pani pyta, bo w książce jest, drugą część tej książki zajmuje kronika, gdzie proszę sobie wyobrazić, ja wymieniam nazwiska i imiona studentów, którzy byli niepokorni wobec policji uniwersyteckiej, bo w tamtych czasach po procesie filomatów i filaretów założono na uniwersytecie policję uniwersytecką, która śledziła konduitę studentów i profesorów również. Gdzie oni mieszkają, czy wieczorem są w domu, czy nie chodzą na bilard, czy nie chodzą do kawiarni, czy wchodząc na widownię teatru mają pozwolenie na to wejście, czy nie zachodzą w teatrze do bufetu, czy nie wchodzą do loży i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście dlaczego ja to szukałem w tych dziennikach tej policji uniwersyteckiej, dokładnie czego szukałem? Czy tam się pojawi nazwisko Słowackiego? Pojawiło się dwukrotnie, ale nie w związku z teatrem. Pojawiło się dwukrotnie, opuszczał jakieś zajęcia chyba języka rosyjskiego, bo on świetnie znał rosyjski już w gimnazjum. I po raz drugi przyszła policja uniwersytecka wieczorem do domu i on nie otworzył drzwi. Zresztą mieszkał tam z kolegami. Nie otworzył drzwi zapewne dlatego, że jego matka już wtedy wyjechała do Krzemieńca. I co ja robię w tej kronice? Proszę sobie wyobrazić, że policja uniwersytecka notowała w swoich dziennikach, kto wszedł do teatru ze studentów, na przykład nieprawidłowo ubrano, jakieś, jak oni mówili, majtki, czyli portki, jakieś fałdowane, jakaś czapka z dużym daszkiem, czyli kozyrkiem. To wszystko jest tam zanotowane. Ja myślałem, ocalę pamięć o tych niepokornych studentach.
5: Dobrze, że notowali z jednej strony, bo jest tak, w czym szukać.
4: Tak, no oczywiście szukałem tutaj Słowackiego, prawda? Ale ja sobie pomyślałem, że gdybyśmy chcieli taki portret przeciętnego studenta wyobrazić sobie i namalować, to właśnie z tych raporcików policji miejskiej świetnie by się to udało. Nawet nie jeden, ale kilka tych poruchów.
5: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
4: Nie ma, tak.
5: Lata, które pan opisuje, to przecież czas po procesie filmatów, a później także taki okres poprzedzający i obejmujący powstanie listopadowe. Jak te wydarzenia wpływały na życie teatralne? Czy cenzura była właśnie aż tak mocno odczuwalna? Trochę pan wspomniał o tym, że była ta kontrola, ale kontrola to cenzura? Czy czy
4: to była cenzura prewencyjna, czyli sztuki trafiały, zanim się ukazały na scenie, one trafiały do rąk cenzorów. i albo była akceptacja, albo tu należy wykreślić.
5: Tak samo jak ze studentami i z tą policją.
4: Tak, tu należy wykreślić. Tu na przykład w końcowych wodewilach nie należy dodawać niczego, bo aktorzy mają inwencję twórczą, prawda? Zwłaszcza jak się zbliża koniec przedstawienia. Nie dodawać. Nie dodawać. Tak, tak. No.
5: A jeżeli sami aktorzy, oni potrafili właśnie mówić o sprawach narodowych językiem metafory, gestu, muzyki i repertuary, czy raczej unikali tematów politycznych?
4: Są tam teksty takie, gdzie można się dopatrzeć ukrytych, a czy jeśli można mówić w ogóle, że metafora jest ukryta, prawda? Ale tutaj na przykład w Mężu i Żonie, dlaczego Nowosilcow zaatakował ten spektakl? Dlatego, że tam obyczajowo to wszystko, co było przeciwko obyczajności, przeciwko religii i władzy, to w teatrze nie miało prawa zaistnieć. Na przykład krytyka, prawda? Ja tam w kilku miejscach cytuję, jakie sztuki były cenzurowane i jakie słowa wykreślano, albo dlaczego cała sztuka z powodów na przykład obyczajowych nie mogła być wystawiana. Były takie sytuacje. A jednym z cenzorów był właśnie ojczym Beki, który no zginął od pioruna rażony. I ja tu jeszcze chcę powiedzieć, że ta książka, poza tym, że pisze o widowiskach sensu stricto, to ja jeszcze piszę tam o życiu uniwersyteckim, wspominając, gdzie ten proces filomatów i filaretów się odbywał, prawda? Bo to nie do końca było wyjaśnione. Dzisiejszy Pałac Prezydencki wówczas poszedł do remontu. To był pałac gubernatora, generał gubernatora. Ten pałac
5: Murawiowa? To jeszcze nie to.
4: Nie, to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. To jeszcze nie to, bo Murawiow wcześniej tam w Grodnie był. To jeszcze nie to. Ten pałac był w remoncie, on był rozbudowywany. W każdym razie plany przyszły takie, że ten pałac rozbudowano i zaczął dotykać jednej ze ścian budynków uniwersyteckiego. I ten plac, który jest dzisiaj przed wejściem do uniwersytetu, to był też dziedziniec. Wyburzono tę jedną ścianę łączącą, powstał plac, dlatego żeby pałac po prostu miał
5: odrębny
4: tutaj przelot dzisiejszej ulicy Uniwersyteckiej, prawda? Żeby ten przelot był. I ten proces odbywał się co to za zbieg okoliczności, w dzisiejszym budynku naszej ambasady polskiej. Tak, tam w tej wielkiej sali.
5: Bo tam też skupiała się Wierona.
4: Tam pomieszkiwał gubernator cywilny, bo było dwóch gubernatorów. Tam pomieszkiwał. No i w momencie, kiedy Nowosilcow został kuratorem Wileńskiego Okręgu Naukowego, oczywiście poszukiwano dla niego wygodnego lokum. To lokum się zmieniało. W każdym razie proces był w tym budynku dzisiejszej ambasady w pałacu, dawnym pacu w Sapiehu.
5: Czy właśnie podczas pracy jeszcze tak zastanawiam się nad książką, zdarzyło się panu odkryć historie szczególnie, które pana poruszyły tak osobiście? Czy może były zabawne, czy może dramatyczne, a może zupełnie taka właśnie nieznana? Która historia? I gdyby miał wskazać jedną opowieść, którą każdy czytelnik powinien zapamiętać po lekturze Wilna w świecie widowisk. Jaka ona była i dlaczego właśnie ta?
4: Nie, jednej bym nie wskazał, bo...
5: Jest kilka?
4: Myślę, że to się wszystko próbowałem to jakoś połączyć, jako kiedyś Jarosław Marek Rymkiewicz powiedział o tajemnych kontaktach książek, a ja bym powiedział o tajemnych kontaktach rzeczy napisanej w książce. One gdzieś tam między sobą, jak naczynia połączone, to wszystko tak. Ja myślę, że tam się wyłania z tej książki barwny opis życia studenckiego. Na przykład policja sprawdzała, czy ktoś ze studentów jest w domu, pukają do drzwi, a studenci siedzą i piją poncz. I co robią? Chowają się w szafie. Na przykład. Albo ktoś coś ze studentów przeskrobie i musi iść do aresztu, siedzi w areszcie, przez okienko ucieka. A żeby ci studenci, którzy są więzieni tam przez jedną czy dwie doby, no nie czuli się aż tak bardzo zamknięci, to prowadzi się ich na spacer gdzieś tam do ogrodu Sapieżyńskiego.
5: Prowadzi się na spacer? Co to
4: znaczy? Tak, tak, tak. No, no to było, no maszerowali na spacer, bo byli zamknięci.
5: Tak jak więźniowie teraz.
4: Tak, tak, tak, tak. No, tak, tak. To jest wszystko dosyć barwne i wydawało się, że trudne do uwierzenia to tak było, ale tak właśnie było. Co jeszcze? No.
5: Ja tutaj mam jeszcze kolejne pytanie, tak. Bo właśnie Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Tak właśnie pisał Adam Mickiewicz. Te słowa znaniem, ale właśnie każdy Polak. Ale pana książka pokazuje, że Wilno nie jest mitem, lecz jak jest prawdziwym, tętniącym życiem. Czy podczas badań często miał pan poczucie konfrontacji romantycznego wyobrażenia Wilna z rzeczywistością, którą odnajdywał pan w dokumentach?
4: Tak, tak było dokładnie. Tu nic da się nic ująć, dlatego że śledząc te dokumenty, rzeczywiście zawsze miałem przede wszystkim, co miałem na myśli? Na myśli miałem trzecią część Dziadów Adama Mickiewicza, te postaci, które tam, na przykład Bajkow, prawda, bo ja też o Bajkowie wspominam, prawda, bo znalazłem dokument, z którego wynika, że przeprowadzono sekcję zwłok, a potem opisano, co ten Bajkow miał w domu, więc był dość zamożny. Ja spróbowałem go sportretować i podobnie jak próbowałem sportretować studentów, jakie mundury nosili, prawda, bo to jest wszystko opisane w starych aktach, które są zachowane w archiwum historycznym. Tutaj muszę w ogóle powiedzieć o tym, że w Wilnie doskonale się pracuje w archiwum historycznym. Ono kiedyś mieściło się przy ulicy Dobrej Rady Gyroses Vitis, a teraz jest na Mindaugo. Rewelacyjna praca, dlatego że ja mogę złożyć zamówienie na dokumenty z Wrocławia, przyjeżdżam i one na mnie czekają. Druga mekka dla badacza historii teatru i w ogóle polonisty, to jest Biblioteka Uniwersytecka, gdzie również wspaniale opieka pracowników jest cudowna. Pomagają, bo nieraz przyjeżdża się na krótko. Ja akurat dysponuję pewną praktyką, jeśli chodzi o archiwa, dlatego że badając teatr w Grodnie, zorientowałem się, że archiwa XIX-wieczne w całej Rosji, w całym cesarstwie były urządzone wedle jednego modelu. I to mi pomogło odnaleźć dokumenty w Wilnie, a jak badałem w Grodnie, to miałem szalone problemy, no z różnych powodów, ale również z tych, że się dopiero uczyłem swojego warsztatu bibliograficznego.
5: A co właśnie w tych dokumentach pan znalazł? Co najbardziej różni historyczne Wilno od tego, które przez lata odwaliła literatura?
4: Na przykład znalazłem dokumenty, które mówią, kogo aktorzy chcą widzieć na stołku dyrektora. I dlaczego? A może zastępca by się przydał? Ja tu nie odpowiadam wprost, są takie klimaty, prawda? Zdarza się również dokument, który mówi o tym, jak ten teatr jest straszliwie zadłużony, jak jest dziurawy dach, jakie belki stropowe już nie trzymają i sztuki gimnastyczne pokazywać w tym teatrze, załamie się to wszystko. Wtedy wyszli na dziedziniec przedstawiać, prawda? To były różne problemy związane z tym. Budynek był po prostu ciągle remontowany, ale tymczasowo. I ja kończę książką, że w 1932 zadecydowano na remont kapitalny, ale tak naprawdę to chyba nie był kapitalny, o czym opowiem w następnej książce.
5: Jest pan też historykiem teatru, tak jak teraz dowiedzieliśmy się, ale nie tylko, bo poetą. I zastanawiam się, czy te dwie wrażliwości wzajemnie się uzupełniają. Czy poeta łatwiej dostrzega emocje ukryte między archiwalnymi dokumentami? I czy to właśnie pomaga, wyobraźnia pomaga historykowi otworzyć właśnie taką atmosferę miasta, którego już nie ma. Widzę, że pan z taką pasją opisuje, że mogę coś wyłapać, że jednak to pytanie jest same w sobie, już jest na tak. Czy wręcz właśnie przeciwnie, może się mylę, czy trzeba nieustannie kontrolować, aby pozostawić wiernym faktom, jak to jest?
4: no, pisanie pracy naukowej z historii teatru i poezja, można, ktoś powie, że to są dwa światy. Są dwa światy, ale one się jednoczą. To jest taka Rzeczpospolita obojga. Ja zresztą na skrzydełku książki odważyłem się taką oktawę umieścić, którą napisałem jako streszczenie. Jest to śmiały zabieg, ale też pomyślałem sobie, skoro jest streszczenie książki na całą stroniczkę w języku polskim, bo to jest Santrałka po litewsku.
5: Pan dobrze mówi po litewsku?
4: Nie.
5: Ale pan mówi czasami?
4: Tak. To dlaczego nie odważyć się na właśnie streszczenie takie innego rodzaju? Teatr to jest zabawa, teatr to jest widowisko też, prawda? I myślę, że próbowałem w tej książce też przedstawić trochę śmiechu, który na pewno towarzyszył widowni, bo na przykład była sztuka taka, jedna z takich wielu francuskich, które przetłumaczono i tam były ważne w tej sztuce drzwi. A co się w jednej ze scen dzieje, drzwiach, które się otwierają i zamykają. Z jednej strony jest ukryta żona, z drugiej jej mąż, który gdzieś ma tu kochankę w pobliżu. I te drzwi skrzypią, nie skrzypią, zamykają się, otwierają. Ale nie można ich zamurować, bo to jest komedia, prawda? Ja tutaj nawiązuję do Mazepy oczywiście. Są takie historie.
5: Dzisiaj rozmawiamy w takim właśnie wyjątkowym miejscu, w hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To miejsce uczy, że człowieka buduje pamięć, relacje, kultura. Chciałabym zapytać, czy według pana historia teatru równie może pełnić taką rolę, pomagać nam lepiej zrozumieć drugiego człowieka jako emocje, wybory i codzienność. Czy właśnie dlatego warto wracać do historii życia kulturalnego, a nie tylko do wielkich wydarzeń politycznych?
4: No, namawiam do odwiedzania teatru, a szczególnie ja jestem miłośnikiem opery bardzo, także namawiam na Wolnego Strzelca, na Cyrulika Sewilskiego i jak ktoś już zasmakuje na przykład opery, czy, no to wtedy, ach, idę dzisiaj na Traviatę, bo grają Traviatę i ten sopran, a ten Germont, kto to będzie? To są takie kwestie, to są przeżycia artystyczne najwyższego wtajemniczenia, o których wiemy, że są potrzebne, ale nie wiemy do końca, dlaczego aż tak nas uszczęśliwiają. I to jest ta tajemnica twórców.
5: No właśnie, przyszłość jest dziś tylko cokolwiek dalej. Pisał Cyprian Kamil Norwid. Na zakończenie chciałabym zapytać nie tyle historię jako historyka, ile człowieka od lat zakochanego w dawnym Wilnie, bo widzę, że jest zakochanie mega. Gdyby miał pan przekonać naszych właśnie słuchaczy, aby sięgnęli pod książkę Wilno w świecie widowisk 1824-1832, nie ze względu na daty i fakty, ale dlatego, że odnajdą w niej także coś o sobie i o współczesności. Co powiedziałby pan w kilku zdaniach? Dlaczego historia sprzed 200 lat wciąż może być dla nas żywa, inspirująca i tak potrzebna?
4: No tak, to ja tutaj się podeprę sprawą, że Mickiewicz, że Słowacki, a i Kraszewski przecież, prawda? Później Syrokomla. No i czytajmy Dziady Mickiewicza, czytajmy czwartą część, bo ja tutaj szukałem śladów, czy może wystawiono wtedy tę czwartą część Dziadów, bo wiemy, że wystawiono w Kamieńcu Podolskim w 1932 roku, czyli za życia Mickiewicza, wtedy, kiedy jeszcze cenzura nie połapała się, że nie nada. Jeszcze wtedy zagrano w Kamieńcu Podolskim. Czy tutaj grano? Ja mam w indeksie sztuk, jest taka rubryczka, gdzie podaję daty przedstawień i napisałem, że nie wiadomo, co wtedy grano. Kilkadziesiąt dat. Czy powinienem był to zrobić? Tak, bo właśnie wtedy byli ci studenci odnotowani przez policję uniwersytecką, ale nie wiemy, co grano. I na tym też polega historia teatru. Na tym też. Była widownia.
5: To więc takie zachęcenie dla naszych słuchaczy, że mogą odkryć coś, czego na co dzień nie wiedzą.
4: Mogą, tak, bo ja mówię, u mnie Wilno... Za co kochasz Wilno? Jak ja to mówię? Ja mówię tak, uwilniam się, Doznałem tutaj Wilno wstąpienia i niech te dwa słowa mówią za wszystko.
5: Dziękuję bardzo panu za rozmowę, za czas, który pan poświęcił na taką inspirującą i fajną opowieść. Mówił dr Zbigniew Jędrychowski, doktor nauk humanistycznych, historyk teatru, archiwista, no i poeta.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję panu również. Z wami również była dzisiaj Agata Antoniewicz. I zapraszam za tydzień na kolejne rozmowy, kolejne opowieści. Do widzenia.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
0: Nocne powtórki wnet.
6: Posłuchaj radia wnet.

rain. I was halfway to sleepin'.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec życie mi. Nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: promocja.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Budzisz się i słuchasz.

0: Posłowie Morawieckiego usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Paliwa będą tańsze o złotówkę od poniedziałku. Prawa ręka Donalda Tuska ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Rząd obniży ceny paliw na dwa ostatnie tygodnie sierpnia. Mają być tańsze o złotówkę, zapowiedział premier Donald Tusk. Na stacjach obowiązywać będą ceny maksymalne.
2: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Premier Tusk potwierdził, że dotychczasowy minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Widzę bandyckie metody z tamtej strony, a ja nie jestem ciotuleńka, mówił Tusk.
2: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. Ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy tak nie może być. Zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło.
0: Decyzja Tuska popsuje Trybunał Konstytucyjny, bo go upolityczni zamiast uzdrowić, napisał profesor Marcin Matczak. Zasady zostaną złamane, hipokryzja ujawniona, a jedynym efektem będzie to, że w korytarzu Trybunału zamiast 4 osób będzie siedziało 5, dodał. 3600 zł netto co miesiąc zamiast 800 zł na dziecko do trzeciego roku życia. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. O sprawie mówił na konferencji prasowej poseł Rozwoju Plus Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: To propozycja świadczenia w wysokości 3600 zł na rękę dla rodzica dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Świadczenia, które jest świadczeniem znacząco wyższym niż dzisiaj. Rozsiany system świadczeń 800+, aktywny rodzic, czasami kosiniakowe. To ma być pensja oskładkowana, opieka nad dzieckiem w domu. To w istocie nie jest żaden urlop. To jest de facto etat macierzyński. To jest praca przy dziecku. Praca przy wychowaniu przyszłego podatnika.
0: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS wykluczył z partii 38 posłów i 2 senatorów. Chodzi o członków klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał PAP rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Ukarani mogą odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni. Sąd Dyscyplinarny uznał, że politycy ciężko naruszyli statut partii, opuścili klub parlamentarny i wstąpili do innego. Nie podjęto decyzji w sprawie 3 europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bitwa warszawska obroniła nas przed rewolucją komunistyczną, powiedział w trakcie uroczystości rocznicowych minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz w Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie.
4: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego. Jesteśmy romantyczni, więc bardziej lubimy, może nawet tak nas to bardziej absorbuje, rozważanie tego cierpienia. Ono jest bardzo ważne, ale ucieszmy się w tych najbliższych dniach z największego naszego zwycięstwa, z Wiktorii Warszawskiej, która dała oswobodzenie przed zalaniem rewolucją bolszewicką dla całej Europy.
0: Bitwa warszawska, nazywana również Cudem nad Wisłą, odbyła się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku. Była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Rozpoczęła się walką między innymi o Radzymin, który wiele razy przechodził z rąk do rąk. 16 sierpnia nastąpił przełom. Pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego zostało przeprowadzone kontruderzenie z Nadwieprza. Zadało klęskę bolszewikom i zmusiło ich do odwrotu. W bitwie warszawskiej zginęło 25 tysięcy czerwonoarmistów. Ponad 65 tysięcy dostało się do niewoli. SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej. Polska zostanie włączona do wewnątrz europejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Polacy nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami, napisał wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek media informowały, że nasz kraj wyłączono z programu Starlink Roam, co dla polskich klientów korzystających z terminali w podróży oznaczałoby wzrost opłat.
1: Prognoza pogody.
0: Wracają upały, w Warszawie pełne słońce i do 27 stopni, we Wrocławiu do 30, w Krakowie do 27, a w Białymstoku do 26. To były wiadomości.
5: Wejdź na wnet FM.
6: Żyć pełnią życia. Czy mogę cię o coś zapytać? Czy żyjesz takim życiem, jakie zamierzył dla ciebie Bóg? Nie pytam o to, co będzie się działo w twoim życiu w przyszłym tygodniu, miesiącu czy roku. Mam na myśli dziś, tu i teraz. Gdybyś miał zrobić ujęcie ze swojego życia dokładnie w tej chwili, no śmiało, czy żyjesz takim życiem, jakie zamierzył dla ciebie Bóg? Jeśli nie, to dlaczego nie? Możemy wymyślać sobie różne wymówki. Jestem zbyt zajęty. Jeśli miałbym coś zrobić, musiałbym zrezygnować z takiego czy innego złego nawyku. Jeśli miałbym tak żyć, może Bóg chciałby, żebym zajął się organizowaniem pomocy dla innych ludzi. A może ja nie mam na to ochoty? Możemy się usprawiedliwiać dowoli, ale pozwól, że się wtrącę i powiem ci coś wprost. Ty i ja, każdy z nas, mamy tylko jedno życie. Dlaczego nie miałbyś przeżyć tego życia tak, jak zamierzył to Bóg? No właśnie. Dlaczego?
7: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
8: Reklama.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: To niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
1: Autopromocja.
14: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.

0: I przygotujmy się na szybki bieg w dzisiejszym poranku. Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie o godzinie 7.10, 14 sierpnia 2026 roku i od razu zapinamy pasy, bo lecimy do Waszyngtonu, gdzie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Yes, good morning Poland. W zasadzie w tym okresie zwykle to powinniśmy mówić o plażach, o słońcu i o wypoczynku. No ale w tym roku nie jest to tak, bo w zasadzie najważniejsze rzeczy dzieją się w sferach wojennych, w sferach konfliktów, w sferach upadku krok za krokiem systemu finansowego na świecie. A więc nie jest to specjalnie optymistyczne. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w tej chwili trwa, jak Państwo doskonale wiecie, wojna w Iranie. Tej wojny nie można powiedzieć, że wygrywa czy Iran, czy wygrywają Stany Zjednoczone, ponieważ musielibyśmy sobie określić, jakie są cele jednej i drugiej strony i czy te cele są osiągalne przez jedną i przez drugą stronę. Na razie mamy takiego pata, to znaczy z jednej strony Iran cały czas wystrzeliwuje pociski do różnych krajów w regionie, starając się zniszczyć bazy amerykańskie, ponieważ to jest jedno z wymagań reżimu irańskiego, to znaczy, żeby zlikwidować bazy amerykańskie i żeby Amerykanie po prostu wyprowadzili się z tego obszaru. Z drugiej strony mamy blokadę przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych cieśniny Hormuz, czyli 20% eksportu ropy naftowej cały czas nie wpływa na rynki światowe. To zaczyna być już w tej chwili znacznie bardziej poważne i dla Stanów Zjednoczonych, i dla całego świata, dlatego że zapasy ropy naftowej są uszczuplane z każdym tygodniem. A więc mamy tutaj bardzo dużą zależność gospodarki światowej. Ja zastanawiam się, czy przedłużanie tego konfliktu nie jest częściowo pewną polityką rządu amerykańskiego. To znaczy Amerykanie są bardzo zdegustowani, jeśli chodzi o to, że nie uzyskali żadnej pomocy od innych największych gospodarek światowych. No i w tej chwili Europa zaczyna być już w sytuacji, że niedługo będzie musiała coś prawdopodobnie zrobić. Chińczycy będą również musieli coś zrobić, ponieważ tej ropy w tej chwili już brakuje. Oczywiście są różnego rodzaju inne drogi przesyłania ropy, przesyłania sprzętu militarnego, jak na przykład ostatnio bardzo zwiększyły się przepływy tego A i B, co powiedziałem, czyli sprzętu i ropy naftowej przez obszar Morza Kaspijskiego, który jest opanowany militarnie przez Rosję. I Rosja w tej chwili paradoksalnie przesyła bardzo dużą ilość dronów do Iranu i w zasadzie Iran ma dostawy tych dronów na takim poziomie, że one są stałe, że one tam istnieją i nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o ten element sprzętu wojskowego. A więc te ataki następują. Cały czas jest brak konkretnego sukcesu Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o eliminację tych wszystkich pozycji, z których wystrzeliwane są pociski i drony, które ograniczają żeglugę, a w zasadzie uniemożliwiają żeglugę w cieśninie Hormuz. W samym obszarze Bliskiego Wschodu no, mamy coraz większe konflikty pomiędzy rządem Izraela i prezydentem Stanów Zjednoczonych i rządem amerykańskim. Niedawno rząd amerykański zaproponował w oparciu o tak zwaną Radę Pokoju cały system rozbrojenia z jednej strony wycofania Izraela i rozbrojenia bojówek arabskich na terenie Gazy. Premier Netanyahu na program amerykański się nie zgodził, a w zasadzie to jest taka troszeczkę dziecięca zabawa, to znaczy polega to na tym, kto pierwszy się rozbroi i kto pierwszy się wycofa z tego terenu. Jest to bardzo ciężka, bardzo trudna sytuacja, ponieważ z tego, co widzimy i z tego, co coraz lepiej orientuje się prezydent Trump i rząd Stanów Zjednoczonych, mamy tam katastrofalną sytuację, jeśli chodzi o ludzi, którzy znajdują się na tym terenie. Pamiętajmy o tym, że przed rozpoczęciem tych całych ataków izraelskich Gaza to był obszar świata, w którym mieliśmy największą ilość osób na kilometr kwadratowy. Teraz te osoby gdzieś się muszą podziać. Egipt nie chce ich przyjąć, inne kraje arabskie nie chcą ich przyjąć. Także mamy totalną katastrofę i jeśli ktoś jest uczciwy, to musi się przyznać do tego, że świat nie potrafi tego w żaden sposób rozwiązać. Natomiast sekretarz do spraw wojny Hegseth znajduje się w tej chwili w Panamie, gdzie znowuż mamy następny przygotowywany teatr wojny, ponieważ tam się odbywają manewry panamsko-amerykańskie również z udziałem niektórych jednostek, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryki Centralnej i Ameryki Południowej. Tam zaczynają być coraz większe napięcia w tym regionie, ponieważ Stany Zjednoczone zgodnie z obecną doktryną zamierzają mieć kluczowy wpływ na region Ameryki, to znaczy Ameryki Północnej, Centralnej i Ameryki Południowej. Następny teatr wojny, który niestety mamy, to jest teatr wojny ukraińsko-rosyjski. No i tutaj też niektórzy specjaliści mówią, że jest bardzo ciężko określić, kto tą wojnę tak naprawdę wygrywa. No ale coraz więcej ekspertów, i to ekspertów europejskich i ekspertów amerykańskich, widzi, że nastąpiła bardzo ostra intensyfikacja działalności Rosjan, którzy nagromadzili różnego rodzaju pociski, nagromadzili bardzo dużą ilość dronów i w tej chwili odbywa się bardzo istotna bitwa, to znaczy bitwa o przejście przez Rosjan obszaru, który jest bardzo ufortyfikowany na Ukrainie. To jest obszar związany z Kramatorskiem i z tą zachodnią częścią Donbasu. Jeśli wtedy przez ten obszar przejdą wojska rosyjskie, to sytuacja Ukraińców będzie naprawdę już wtedy ciężka. Z nieoficjalnych informacji wczoraj w nocy strona ukraińska zaproponowała stronie rosyjskiej to, aby obydwie strony podjęły decyzję o zaprzestaniu ataków na obiekty cywilne z jednej i z drugiej strony, ponieważ w tej chwili jest dużo ataków i ze strony Ukraińców na różnego rodzaju obiekty cywilne i obiekty przemysłowe na terenie Rosji, nawet bardzo głęboko w Rosji, a z drugiej strony Kijów jest bardzo ostro atakowany przez Rosjan. Również Rosjanie w pewnym zakresie odnieśli sukces, to znaczy w zasadzie spowodowali, że Ukraina nie ma albo ma minimalne dojście do basenu mórz światowych, dlatego że bardzo ostro zaatakowano port w Odessie oraz również atakują Rosjanie statki, które płyną do i z Odessy. Z drugiej strony Unia Europejska, zwłaszcza Wielka Brytania i Ukraina przechwytują niektóre statki, które są podejrzewane o to, że przewożą towary, a zwłaszcza ropę naftową na rzecz Rosji. Przebywający na Wyspach Kurylskich prezydent Putin wydał oświadczenie w stosunku do Unii Europejskiej, że jeśli cokolwiek z tych statków, co jest własnością Rosjan, zniknie, to on będzie miał prawo do podjęcia takich samych działań, jeśli chodzi o różnego rodzaju jednostki pływające Unii Europejskiej. To jest bardzo daleko idące stwierdzenie, które może zaognić ten konflikt.
0: Opisaliśmy sytuację geopolityczną, a powiedzmy, co na ulicach i w tych miejscach kluczowych w Waszyngtonie, tam gdzie się urabia opinię publiczną, jakie notowania są prezydenta Trumpa? Czy już zaczyna się go powoli traktować jako człowieka, który nie dowozi, który traci szacunek tego Waszyngtonu bliskiego, tych ludzi, którzy razem z nim budowali jego pozycję?
1: Przede wszystkim opinii w Waszyngtonie nie tworzy się na ulicach, ale opinie w Waszyngtonie tworzy się w gabinetach. Natomiast jeśli chodzi o sytuację związaną z popularnością prezydenta Trumpa, w moim przekonaniu ona się w zasadzie nie zmieniła. Bo ci, którzy nienawidzą tego człowieka i nienawidzą tego rodzaju politykę, robią cały czas wszystko, co mogą robić od czasów rozpoczęcia pierwszej kadencji, żeby Trumpa zniszczyć. Natomiast bardzo istotną rzeczą, która odbywa się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to jest dosyć duży atak tak zwanych demokratycznych socjalistów, którzy są, jeśli przejrzymy program tej organizacji, która na marginesie ma już około 100 tysięcy członków w 50 stanach Stanów Zjednoczonych, to jest nic innego, tylko to są idee komunistyczne. Bardzo ciekawy sposób rozwijane, bo idee komunistyczne rozwijane przez muzułmanów, którzy jednocześnie są komunistami, ale którzy są na tyle efektywni, że w tej chwili w tak zwanych wstępnych wyborach w ramach partii demokratycznej zdobywają nominacje na to, żeby być kandydatami do Kongresu Stanów Zjednoczonych i to nie tylko do Izby Niższej, ale również do senatorzy Stanów Zjednoczonych. To jest pewien proces. Na razie on nie jest jeszcze procesem zagrażającym ustrojowi Stanów Zjednoczonych, ale jest to proces, na który należy bardzo ostro zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, prezydent Trump, dla niego w tej chwili wojny są mniejszym problemem niż sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych. Częściowo ona wynika oczywiście z wojen, ale wyniki wyborów, które odbędą się w listopadzie, zależeć będą od tego, w jaki sposób ludzie, i to nie w Waszyngtonie, ale gdzieś tam w Kansas, ale gdzieś tam w Utah, ale gdzieś tam w Teksasie, zdecydują, że ten prezydent zapewnia im spokojny byt, spokojne życie dla ich i dla ich rodzin. No tego spokojnego życia w tej chwili w Stanach Zjednoczonych nie ma, bo jest takie generalne poddenerwowanie. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w Waszyngtonie, to w sytuacji, kiedy mamy pewne teatry wojny, w sytuacji, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie troszeczkę nam się rozluźnia, jest oczywiście zdenerwowanie. No takim zdenerwowaniem istotnym z punktu widzenia systemów finansowych była ostatnia konieczność pomocy Japonii, jeśli chodzi o ratowanie waluty tego kraju. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ jeśli załamią się waluty jeszcze innych krajów, to rzeczywiście możemy mieć bardzo istotny w tej chwili kryzys gospodarczy na świecie. Więc to i jeśli mamy pustkę, no to mamy sytuację taką, którą w tej chwili stwarza prezydent Putin, który właśnie pojawił się na tych Wyspach Kurylskich, które, jak Państwo pamiętacie, od czasów II wojny światowej są takim obszarem, no powiedzmy, wojny słownej pomiędzy Japonią i Rosją, no ale pojawił się teraz po raz pierwszy, dlatego że sytuacja światowa jest taka, że mamy pewne luki i w te luki te poszczególne mocarstwa będą musiały w jakiś sposób wejść. Jest bardzo dużo różnych takich rzeczy i opinii na temat tego, kto tak naprawdę może te wojny wygrać. I tu mamy na kilku konferencjach, na których byłem i od kilku osób, z którymi rozmawiałem ze sfer militarnych, powiem to może w ten sposób. Nie jest wykluczone w strategii wojennej Stanów Zjednoczonych wykorzystanie broni atomowej. Nie jest wykluczone w strategii Rosji wykorzystanie broni atomowej. Nie jest wykluczone w strategii Izraela wykorzystanie broni atomowej. A więc mamy sytuację w tej chwili coraz bardziej poważną, a ona będzie łączona również z tym, że na przykład Iran podejmuje wszelkiego rodzaju kroki, żeby zmienić system finansowania przepływów ropy naftowej. Chodzi im o wyeliminowanie tak zwanego petrodolara. No jeśli petrodolar zostanie wyeliminowany, to będziemy mieli istotne zagrożenie pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych jako hegemona gospodarczego. A więc sytuacja nam się niestety bardzo komplikuje. Komplikuje się ona również wewnętrznie, tak jak powiedziałem, przez ten bardzo istotny wpływ muzułmanów na Stany Zjednoczone, zwłaszcza w takich stanach jak Wisconsin, Michigan i Minnesota. No to są te stany, w których były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Hussein Obama w nocy przywoził muzułmanów samolotami właśnie do tych stanów. I to właśnie z tych stanów, gdzie zrobiono pewne enklawy muzułmańskie, pochodzi duża ilość kandydatów muzułmańskich do przyszłego Kongresu Stanów Zjednoczonych. Takich na przykład kandydatem, który wygrał te wybory w ramach Partii Demokratycznej, jest niejaki Abdul El Sayed, zresztą doktor, ale to jest syn emigrantów z Egiptu. I teraz powstaje bardzo duże pytanie. To jest pierwsze pokolenie tych ludzi i ci ludzie przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, nienawidzą Stanów Zjednoczonych i włączają się w system polityczny. A więc istnieje pewne zagrożenie Stanów Zjednoczonych ustrojowe. Tutaj nie bardzo nawet pomagają prawa, które istnieją od 1954 roku o zwalczaniu partii komunistycznej. No ale tak to jest. Więc w tej chwili mamy taką sytuację przedrewolucyjną i przed decyzyjnymi ruchami militarnymi, które nastąpią w ciągu następnych tygodni.
0: To na zakończenie powiedzmy, czy są jakieś echa polskie w mediach amerykańskich albo wśród tych, którzy zajmują się polityką zagraniczną?
1: To znaczy, no niestety, konflikty wewnętrzne w życiu politycznym Polski zaczynają się odbijać coraz większym echem i wpływają na pozycję Polski w Waszyngtonie. To znaczy partner, który nie jest mocnym partnerem i w którym rząd versus biuro prezydenta działają nie zawsze w tym samym kierunku, powodują, że ta wspaniała opinia, którą prezydent Trump miał i ma nadal o prezydencie Nawrockim, troszeczkę nam blednie. No, były pewne błędy, które zostały popełnione dyplomatyczne, bo w sytuacji, kiedy są bardzo duże napięcia polityczne na świecie, nie należy robić pewnych wystąpień, które mogą te napięcia jeszcze wzmocnić. Także wiem, że na przykład strona rosyjska przekazała wewnętrzne informacje do Waszyngtonu, jeśli chodzi o pewne wystąpienia polityczne niektórych polityków w Polsce.
0: Ale co pan ma na myśli?
1: No mam na myśli euforię prezydenta, który być może powiedział o 2 czy 3 słowa za dużo, jeśli chodzi o pomocy wszystkim, którzy zabijają Moskali. To są słowa. Niestety w życiu politycznym zwykle jest tak, że słowa decydują o wielu różnych sprawach. Ta sprawa jest w tej chwili załatwiana dyplomatycznie i być może uda się zrobić w ten sposób, jeśli będzie zgoda strony polskiej, żeby to faux pas zostało przetransponowane w drugą stronę, to znaczy, żeby w jakiś sposób może jednak zmienić ten nastrój rusofobiczny w obecnej sytuacji międzynarodowej, bo popatrzmy sobie, i to będzie chyba końcowe zdanie, które troszeczkę państwa na te ostatnie 2 tygodnie lata przestraszy. To znaczy sytuacja międzynarodowa Polski w Europie nie polepsza się. To znaczy z jednej strony będziemy mieli zwiększającą się armię niemiecką do około 300 tysięcy w ciągu następnych lat, a z drugiej strony bez względu na to, jak się zakończy wojna ukraińsko-rosyjska, będziemy mieli na Ukrainie bardzo silną armię. Armię od 300 do 500 albo nawet jeszcze więcej osób. W związku z tym w tym wszystkim Polska musi znaleźć sobie nowe miejsce. Wsparcie amerykańskie ma bardzo duże. No ale trzeba je w tej chwili w jakiś sposób tak zagospodarować, żeby ono przyniosło konkretne efekty. Myślę, że będą tutaj wewnętrzne konsultacje w ciągu następnych 2-3 tygodni pomiędzy stroną polską i stroną amerykańską, bo tak jak powiedziałem, dobra opinia o działalności pana prezydenta i w jakimś zakresie również pana premiera w Waszyngtonie istnieje, należy to tylko wykorzystać.
0: Jak pan profesor będzie kiedyś w studio Radia Wnet, to będzie na pana czekał taki miód pokładowy, ale tak, do Waszyngtonu go dzisiaj nie wyślę, bo jeszcze Musk nie wymyślił takiej możliwości, żeby przez internet i światłowody albo przez satelitę słoik miodu wysyłać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: No niestety za dużo tego miodu w stosunkach gospodarczych i politycznych nie mamy, ale z przyjemnością będę czekał na wyżej wymieniony słoik.
0: To my czekamy na profesora Adam Prokopowicz. Prosto z Waszyngtonu dobrych snów panu życzę, bo w Warszawie jest godzina 7:31.

0: I teraz już bardzo oficjalnie od razu będziemy wpływać na to, żeby gość powiedział dużo ciekawych rzeczy. Maciej Jastrzębski, były prezes Lotosu, jest w studio, przekazuje panu słoik miodu, bo takim słoikiem miodu też podzielił się z Polakami premier Donald Tusk, który, jak się okazało, nie jest ciotunią, o czym sam wczoraj powiedział, bo obniży ceny benzyny na stacjach benzynowych o 90 groszy, a nawet w niektórych przypadkach o złotówkę, bo ten VAT, który będziemy płacić, będzie mniejszy. Ucieszyło to pana bardzo?
1: Niekoniecznie, ponieważ jestem przedsiębiorcą, a to oznacza, że będę płacił generalnie więcej, jak wiemy. Natomiast oczywiście cieszy to indywidualnych odbiorców,

0: punktu widzenia tak wielkiej firmy jak Orlen?
1: Znaczy, no, nigdy nie jest wystarczająco dużo, tak, bo po to się prowadzi przedsiębiorstwo, żeby mieć jak największe zyski. Natomiast no, tutaj Orlen odcina kupon od tego, że nie popadał w szaleństwo, rozwijał Orlen Lotos wcześniej swoje zdolności rafineryjne. I dzisiaj spija z tego śmietankę, tak jak wszyscy producenci ropy naftowej.
0: No dobrze, ale jeżeli ktoś ma zysk za jeden kwartał prawie 8 miliardów złotych, to znaczy, że gdyby pomyślał o sobie, że może mieć mniejszy zysk, to cena benzyny na stacjach benzynowych mogła być mniejsza, niezależnie od wszystkiego.
1: Zgadzamy się, natomiast mógłby tak pomyśleć, natomiast pokusa zysku oczywiście jest większa, a rozumiem, że on, Orlen, dostosowuje się do cen europejskich. Przypomnę, że sytuacja jest następująca. Po pierwsze, przez wiele, wiele lat w Europie zamykaliśmy rafinerię, bo mówiliśmy, że przechodzimy na zieloną energię, już ropa naftowa nie będzie nam potrzebna. W związku z czym mamy mniejsze moce przerobowe. Z drugiej strony mamy sytuację, w której no, mamy wojnę w jednym i drugim miejscu, to znaczy mamy kłopot z ropą, ze pozyskaniem ropy rosyjskiej, przedsiębiorcy, mówię, rafinerię, oraz mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, co powoduje, że tego surowca jest mniej i oczywiście mniej jest produktów, przede wszystkim jeżeli mówimy o wojnie w Zatoce Perskiej, mniej jest podaży produktów. I korzystają na tym kraje takie, które mają moce przerobowe niezatrzymane, no, czyli na przykład Indie, które zwiększają swoją produkcję i to produkcję ropy i produkcję inne usługi, na przykład będą magazynowały za chwilę ropę naftową dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więc to wszystko pokazuje, że kto nie uległ tej presji zielonej energii w Europie, dzisiaj ma odrobinę lepiej.
0: Ale
1: by nie powiedzieć całkiem dobrze.
0: Arabię Saudyjską oczywiście kojarzymy z ropą naftową, natomiast Indii nie.
1: No nie, ale Indie kupują ropę naftową, magazynują, a mają bardzo duże rafinerie, które przetwarzają i sprzedają produkty. Dzisiaj problem, zwróćmy uwagę, że dzisiaj cena paliw na stacjach benzynowych jest większa wtedy, kiedy był taki kryzys wiele lat temu, gdzie ropa dochodziła do $200 za baryłkę. I wtedy była niższa ta cena na stacjach. To właśnie jest powód, znaczy ta dzisiejsza sytuacja wynika z tego, że mamy dużo mniejsze zdolności handlu, produkcji i handlu paliw. W związku z czym, mimo że cena ropy nie jest wcale taka bardzo wysoka, ceny produktów są wysokie ze względu na to, że z jednej strony zmniejszyliśmy potencjał produkcyjny w Europie, z drugiej strony te rynki, czy te obszary, Bliski Wschód przede wszystkim, gdzie była duża produkcja paliw, ze względu na wojnę są ograniczone.
0: A jak to jest z kształtowaniem cen paliw na stacjach? Czy to są decyzje, które podejmuje, nie wiem, zarząd Orlenu, który mówi, budzi się rano i mówi, dzisiaj po 7,48?
1: Nie bez przesady. To jest tak, że pewnie mamy, mamy zespół, który analizuje ceny europejskie i światowe i się do tego podporządkowuje ceny lokalne. To jest trochę tak, że z jednej strony mówimy o wolnym rynku, z drugiej strony aż wstyd, że to powiem, ale gdybyśmy mieli gospodarkę zamkniętą, to wtedy można by regulować te ceny i rzeczywiście te zyski Orlenu nie byłyby takie duże w tym kwartale. Też proszę pamiętać, że ten wzrost cen na stacjach wynika także z sezonu po prostu turystycznego i z większego zapotrzebowania na produkty naftowe, których po prostu nie ma na rynku.
0: Ale to, co można zauważyć, że w momencie, kiedy mamy informację o tym, że cena baryłki ropy rośnie, to wtedy jest to mniej więcej natychmiastowe przełożenie na ceny na stacjach. Natomiast jeżeli mamy w drugą stronę informację, że cena baryłki ropy maleje, To nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia, tylko dosyć duże opóźnienie. No,
1: firmy są powołane do tego, żeby generować zysk, więc jak mogą, to go generują. I to jest oczywiste. Niestety

0: tak, z punktu widzenia konsumenta, że te procesy, o których pan mówi, dokładnie tak wyglądają.
1: Ale ropy się nie kupuje w sklepie spożywczym. To nie jest tak, że mówimy, poprosimy o litr ropy i
0: nie ma to znaczenia
1: z butelką w kaucji.
0: Dlatego, ale to dlatego Orlen ma takie zyski, bo ma długoterminowe kontrakty, zresztą nie na najniższe ceny ropy. Wydaje mi się, że mógłby jeszcze popracować nad tym, żeby te ceny ropy były niższe. No, ale też no, są też historyczne kontrakty podpisane wcześniej. No ale i ma je, dlatego generuje taki zysk na baryłce, taką marżę na baryłce, ponieważ kupuje taniej ze starych kontraktów, a sprzedaje po takiej cenie, jaka jest w Europie. Gdybyśmy byli jeszcze w PRL-u, to pewnie premier nie pozwoliłby, czy komitet centralny nie pozwoliłby na to, żeby marże Orlenu były tak duże.
1: Ale jak tak, mamy cenę baryłki ropy, to jeżeli dzisiaj kupuję, to kupuję po tej cenie, tak?
0: Tak.
1: Ale decyzję o zakupie można podjąć, na przykład rok temu można było podjąć decyzję o zakupie i wtedy byłoby taniej, tak?
0: Nie,
1: bo była cena gwarantowana na dzień.
0: Nie ma czegoś takiego jak cena gwarantowana. Jest po prostu koszyk różnych zdarzeń, które się zapisuje w formule cenowej w kontrakcie i ona dlatego warto jest mieć własne wydobycie ropy. Znaczy to tak na marginesie. Bo płacimy, jak wydobywamy ropę w różnych krajach, no to płacimy podatki i ropa jest nasza. Bez względu na to, ile kosztuje na rynku, ona mniej więcej wydobycie ropy tyle nas kosztuje, trochę więcej kosztują nas podatki, jeżeli ta cena ropy na świecie jest wyższa i tyle. Natomiast w momencie, kiedy kupujemy ropę na rynkach nawet czy to w kontraktach długoterminowych, czy w krótkoterminowych, no to w krótkoterminowych wiadomo, cena jest taka, jaka w danym dniu zakupu mniej więcej, a w kontraktach długoterminowych formuła cenowa jest tak skonstruowana, że odzwierciedla także w cenie w przyszłości, tą cenę ropy w przyszłości, czy ona będzie mniejsza, czy większa. Więc to nie jest tak, że rok temu podpisaliśmy kontrakt na dostawy ropy i ta cena jest stała przez cały rok. Nie, nie, tak nie jest.
1: Czyli tak dobrze nie jest. To jest trochę takiej gimnastyki dla naszego umysłu, żeby sobie to wszystko wyobrazić.
0: No ale dobrze,
1: ale nie, bardzo dobrze, tylko tak, Saudowie są współwłaścicielem Orlenu, tak można powiedzieć?
0: Rafinerii Gdańskiej. Wydzielonej rafinerii Gdańskiej.
1: No dobrze, ale w tym wszystkim jest zawarty jakiś kontrakt na dostawę ropy. No to teoretycznie ma własną ropę rafineria, skoro w 30% właścicielem jest firma, która ma najwięcej tej ropy, jest największą firmą naftową na świecie.
0: No dobrze, ale kontrakt, znaczy te umowy, o których pan wspomniał, przede wszystkim umowa sprzedaży, powoduje, że te zyski to ma Saudi Aramco. Przypomnę, że Saudi Aramco ma 30% udziału w rafinerii gdańskiej, ale może w związku z czym 30% produktów rafinerii gdańskiej należy do nich i sprzedaje je jak chce, to jest i komu chce. Oczywiście w zgodzie z tą umową i tak zwanymi remedies, czyli środkami zaradczymi Unii Europejskiej. Unia Europejska...
1: To nie jest wybuch na szczęście, tylko zwykła procedura wywożenia śmieci.
0: Saudi Aramco może zwiększyć z 30 do 50% tą własność produktów końcowych i musi je Orlen sprzedać im po cenie produkcyjnej, czyli ta generacja, dodatkowa generacja marży rafineryjnej przez Saudi Aramco w Polsce może być większa. No i to też pokazuje, no powiem tak, no to jest konsekwencja takiego, a nie innego prowadzenia negocjacji przy sprzedaży niektórych aktywów już połączonego Orlenu z Lotosem.
1: To wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. 20% ropy jest uwięzionych w tej chwili w Zatoce Perskiej. Jak długo i jakie mogą być konsekwencje tego wszystkiego? Czy to jest tak, że to jest szykuje się na przykład wielki kryzys naftowy na świecie, czy świat sobie poradzi, nie poradzą sobie tylko koncerny z Bliskiego Wschodu?
0: Nie, wydaje mi się, że to jest tak, że wbrew pozorom dla obu stron to jest korzystne. Iran osiąga swoje cele poprzez to, że blokuje cieśninę Ormus w jakimś tam obszarze swoim i pokazuje podmiotowość na rynku. Z drugiej strony mamy tak, że Chiny dostają, importują, o ile dobrze pamiętam, 15% mniej ropy naftowej, więc Amerykanie tutaj dotykają gospodarki chińskiej dość znacznie, a mamy Indie, które zwiększają swoje moce na tym samym konflikcie. Więc wszyscy realizują swoje cele polityczne i a oczywiście firmy amerykańskie naftowe, tak zwani majorsi, bardzo mocno na tej sytuacji zarabiają, no tak jak przypadkowo i Orlen.
1: Powiedział pan o własnych źródłach, że dla koncernu naftowego najważniejsze są źródła, bo bez źródeł taki koncern, nawet wielki, jest zawieszony troszkę w powietrzu. I teraz źródła. Gdzie powinniśmy inwestować? W jakim miejscu? Gdzie powinniśmy mieć swoje własne źródła ropy naftowej?
0: No, wszędzie tam, gdzie jest opłacalnie. Znaczy, uważam, że Afryka, uważam, że znaczy, z tego, co się orientuję, Orlen próbuje próbuje pozyskać aktywna poza Norwegią, w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w Ameryce Północnej, na kontynencie Ameryki Północnej. Z drugiej strony odpuścił Wenezuelę, co moim zdaniem jest błędem i razem z Amerykanami powinniśmy próbować być w Wenezueli. No i Afryka jest dobrym kierunkiem. Też wiem, że tam prace trwają, żeby pozyskać złoża w Afryce. Norwegia jest z jednej strony bardzo ważnym dla nas miejscem, bo stamtąd bezpośrednio możemy eksportować czy importować gaz czy ropę do Polski, więc zabezpieczamy realnie, fizycznie nasze potrzeby, ale z drugiej strony fiskalizm Norwegii jest bardzo wysoki, podatki tam są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o wydobycie złóż, więc większość zysku z wydobycia zostaje w Norwegii. W ramach podatków. No, powinniśmy mieć większy udział wydobycia w skali. Proszę sobie wyobrazić, że 7 rafinerii ma Orlen w tej chwili, a tak naprawdę ich w ekwiwalencie ropy produkcja roczna nie zabezpieczy nawet rafinerii w Gdańsku.
1: O czym powiedział, może od tego powinniśmy zacząć rozmowę. To może do następnym razem. Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę i szerokiej drogi, bo wiem, że prosto ze studia Radia Wnet pojedzie pan do pięknego Rzeszowa.
0: Tak jest.
1: Wszystkiego dobrego. Jest godzina 7:46. Znów nie będziemy rozmawiać o literaturze ani o teatrze, tylko teraz o cyberbezpieczeństwie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Pan Mirosław Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, jest gościem Poranka Wnet. No to 19 milionów rekordów, bo to się chyba tak nazywa, popłynęło w świat. Co to oznacza dla nas, dla każdego z tych 19 milionów Polaków?
2: No, może być nawet gorzej, dlatego że właśnie jest to nie tyle rekordów, tych rekordów może być jeszcze więcej. Mówimy tutaj o skali właśnie blisko 19 milionów Polaków objętych potencjalnie tym wyciekiem. No, problem polega na tym troszeczkę, że my nie do końca potrafimy powiedzieć, co to może oznaczać, bo odpowiedź na to pytanie jest pochodną wiedzy na temat tego, co wyciekło. A mimo tego, że ten incydent już miał miejsce, przypuszczam, że co najmniej jakieś 10 dni temu, jeśli nie więcej, to do dzisiaj nie wiemy, co wyciekło i trwają, jak to się mówi popularnie, intensywne prace, żeby to może ustalić, a może przekazać, dlatego że tu mamy też dosyć skomplikowaną sytuację prawną, która polega na tym, że podmiot, z którego te dane wyciekły, firma prowadząca serwis MDR, czyli MyDR, odnoszące się do doktora, nie jest administratorem tych danych, więc nie może nimi dysponować i na przykład przekazywać informacje, które wyciekły, tylko jest podmiotem przetwarzającym te dane. Nie chcę wchodzić w dywagacje prawne, no ale w skrócie to administrator i właściciel danych może przekazywać, a jest nimi najprawdopodobniej tysiące placówek medycznych.
1: O tym napisała dzisiejsza Rzeczpospolita, że to one mogą mieć odpowiedzialność i to te placówki medyczne mogą w przyszłości płacić jakieś odszkodowanie za to, że udostępniły dane pacjentów wrażliwe komuś, komu te dane wyciekły.
2: No to by był niezwykły paradoks, bo wiadomo, że to są placówki, które między innymi przypuszczam, że dlatego przekazują do tego, współpracują z tym serwisem, z firmą, która prowadzi serwis MDR, dlatego że same nie potrafią dobrze zabezpieczyć. Jest to dosyć naturalne, bo mówimy pewnie często o po prostu na zwykłych gabinetach lekarskich, gdzie trudno sobie wyobrazić, że prowadzący taki gabinet lekarz jeszcze będzie znawcą od cyberbezpieczeństwa i zabezpieczał swoje dane. Tak już mówiąc zupełnie praktycznie, nie przypuszczam i nie wierzę w to, że udałoby się, gdyby dochodziło do konieczności płacenia takich odszkodowań. Gdyby ten proces wyglądał inaczej niż jednak przekazanie tej odpowiedzialności na firmę, która niewystarczająco zabezpieczyła.
1: No dobrze, ale to powiedzmy, jakie są zagrożenia. To trafiły nasze informacje o 19 milionach Polaków i Polek, informacje medyczne, tak? To jest jedno. Trafiły PESEL-e. I co z tego może wynikać? Co może z tym zrobić ten ktoś, kto posiadł te dane?
2: No to myślę, że możemy sobie pozwolić jednak na takie spekulacje, chociażby dlatego, żeby wywierać presję na tych, którzy powinni już doprowadzić do tego, że my wiemy o tym, jakie dane wyciekły. No to ja powiem tak, jeżeli mamy rozważać czarne scenariusze, a mamy prawo, bo nie jesteśmy poinformowani, no to lista potencjalnych danych, które nas dotyczy, to jest lista pozycji na kilka stron co najmniej. I to wynika z formalnych dokumentów, które firma przetwarzająca te dane upublicznia, chociażby regulaminów dotyczących czy różnych polityk prywatności. To są dane szeroko pojęte. Łącznie z tym, i tutaj dosyć zaskakująca informacja, że również ten serwis pozwala, współpraca z tą firmą pozwala na to, że nasze wizyty w gabinetach lekarskich mogą być nagrywane, jeśli ktoś sobie życzy taką usługę po to, żeby pomóc lekarzowi później chociażby w prowadzeniu dokumentacji medycznej. No to teraz sobie wyobraźmy sami, przypominając sobie, na czym polegają po prostu takie wizyty i takie rozmowy, co może być wśród tych danych. No na pewno to już właściwie, to oczywiście są dywagacje, ale mówię, trochę prowokacyjne, żebyśmy się wreszcie dowiedzieli, chociaż nie wiem, obym się mylił, że takie dane tam są. Natomiast no bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że tam są dane dotyczące recept i przepisywanych lekarstw. No to już też, to jest wystarczająco chyba, żeby sobie wyobrazić, jak wrażliwe to mogą być dane. I teraz czego się obawiamy? No PESEL, słynny PESEL oczywiście, tak, ale to wszyscy powtarzają i ja powtórzę, bo tego nigdy za mało. Należy jak najszybciej go zastrzec. W systemie obywateli to trwa, no, liczone powinno być raczej w sekundach nawet niż w minutach. To jest dosyć prosta operacja i kto jeszcze tego nie zrobił, nie ze względu na ten przypadek, ale w ogóle bezpieczeństwo swoich danych, to znaczy, że postępuje źle i zachęcam, żeby jak najszybciej to zrobił. Natomiast te czarniejsze scenariusze mówią na przykład o tym, no, że i są już takie sygnały, że tam są również dane osób eksponowanych, chociażby polityków, i to możemy też sobie wyobrazić łatwo, włączyć takie myślenie o tym, że to są osoby, które no niestety mogą być szantażowane takimi danymi. I jeżeli to jest prawda, że tam są wrażliwe dane, to ja myślę, że zainteresowanie tymi danymi, chociażby wśród służb obcych państw może być niemałe. Więc no, scenariusze możemy rozwijać, co jeśli ktoś ma dostęp do danych wrażliwych, kompromitujących, no albo po prostu takich, których nie chcemy, żeby inni o nas wiedzieli.
1: Ale myśli pan, że służby obcych państw musiałyby wykradać tak, żeby wszyscy się zorientowali, całe takie wszystkie informacje przecież mogłyby sobie działać po kryjomu i brać te informacje, które chcą brać, skoro była taka luka i taka możliwość, żeby całość archiwum zdobyć?
2: Niewiele dzisiaj wskazuje, zresztą zdaje się, że pan wicepremier Gawkowski również o tym mówił, że nie ma śladów na dzisiaj, które by wskazywały na to,
1: ale
2: że...
1: Ale to jest pytanie, ale skąd taka, bo to jest taka wiedza uspokajająca, natomiast skąd taka wiedza, czy ten, kto zrobił, nie działa dla służb specjalnych innego kraju?
2: Tak, tak. Pan redaktor ma rację, to też właśnie chciałem tę interpretację przedstawić, że mimo tego, z czym zapewne wypada się zgodzić, dlatego że tutaj premier Gawkowski na pewno korzysta z wiedzy przede wszystkim specjalistów z CSIRT-NASK, a to są wysokiej klasy specjaliści, którzy pewnie są w stanie dużo powiedzieć na temat atrybucji atakującego, ale dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, czy jak ja wcześniej wspomniałem, zainteresowanie innych służb, albo działanie na zlecenie, albo no, po prostu różne możliwości przejęcia tych danych, należy jak najbardziej ten scenariusz rozważać, dlatego no, to jest niezwykle istotne, żebyśmy po prostu szybko się dowiedzieli i żeby ci, którzy również są na tych eksponowanych stanowiskach i wiemy, a ci, którzy badają ten przypadek, powinni o tym wiedzieć, no, byli poinformowani o różnych zagrożeniach, o tym, co może ich czekać. To nie będą miłe informacje i myślę, że fakt, że do dzisiaj nie wiemy dużo na temat tego, jakie dane wyciekły, no, jest również związany z tym, że jakby apetyt na przekazywanie społeczeństwu i konkretnym osobom tych bardzo niemiłych informacji jest niewielki. No i zobaczymy, tak, to te problemy prawne w przekazywaniu są, ale z drugiej strony dużo ekspertów i również tych od strony prawnej mówi, że są proste sposoby na jakby poradzenie sobie z tym problemem. Wchodzi prokurator do firmy, w której był wyciek i te dane przyjmuje, a później w interesie społecznym doprowadza wspólnie z odpowiednimi służbami technicznymi do tego, żeby wszystkie te informacje trafiły do poszkodowanych.
1: To jest... Tego nie mógł zrobić haker amator. To nie mógł, czy mógł to zrobić taki 16-latek, który dla zabawy włamuje się do rozmaitych systemów, żeby sprawdzić, czy jest do tego zdolny informatycznie.
2: Gdybyśmy rozmawiali tak jeszcze z pół roku temu, to na 100% bym potwierdził tę diagnozę. Dzisiaj jestem bliski jej potwierdzenia, ale tu przy okazji przypomina się ostatnie kłopoty ze sztuczną inteligencją, która zaczyna trochę działać sama w sieci, a nawet jeśli nie działa sama, to jest niezwykle sprawna w realizacji naszych celów, jeżeli ją zadaniujemy w odpowiedni sposób. Więc tutaj no takie te rzeczywiste kompetencje we włamywaniu się, już tak to opiszmy, nie muszą być duże. Ale to jakby trochę idzie w tło, prawda? Bo to dzisiaj, jeżeli się stało proste, to nie musimy dokładnie tego rozważać.
1: No dobrze, ale bym powiedział, te możliwości cyberataków są coraz większe, no bo jest i sztuczna inteligencja i za chwilę się może powie o komputerze kwantowym, a może już gdzieś jest komputer kwantowy, który może łamać wszystkie szyfry, za którymi my jesteśmy ukryci, z taką myślą, oto nasze skarby są bezpieczne.
2: No, te zdolności rosną, co więcej, te przypadki ostatnie pokazują, że one być może rosną poza naszym jakby systemem kontroli, naszym wyobrażeniem, jak dobre mogą być, bez nas, tak? To wystarczy nam, że my wskażemy intencje i podstawowy cel, a zdolności sztucznej inteligencji mogą być duże. Czy istnieje komputer kwantowy, no operacyjnie działający, niewiele na to wskazuje, ale nikt nie wie, co się dzieje w tak zwanych tajnych laboratoriach, prawda? Natomiast z pewnością istnieje w tej chwili stała aktywność polegająca na tym, że ci, którzy wiedzą, że ten komputer kwantowy lada chwila będzie operacyjny, zbierają dane, które później on im pomoże rozszyfrować.
1: Ale też wiemy, że...
2: Chociażby, bo często się...
1: Ale też wiemy, że szczególnie z filmów, które oglądamy na Netflixie, że służby specjalne mają dostęp do wszystkich danych, na które tylko i wyłącznie mają ochotę. Te wielkie służby, takie jak Mossad, jak CIA, pewno jak FSB i parę innych chińskich służb, które działają na świecie. Dobrze, to jest tak, że czy pytanie, czy jest jakiś... możliwość, że ten, który dokonał tego, albo ta firma, albo to ta korporacja, która dokonała tej kradzieży i przywłaszczenia danych, zostanie na tyle jest sprytna, że się ukryje i nikt jej nie odnajdzie nigdy.
2: Oczywiście. No, mamy bardzo dużo takich przypadków, gdzie w historii dużych włamań, w których nie jesteśmy w stanie z imienia i nazwiska wskazać osób, które rzeczywiście to zrobiły. Oczywiście są służby na świecie, które mają troszeczkę większe dokonania w tej kwestii, dlatego udaje nam się od czasu do czasu zobaczyć na ścianie poszukiwanych z serwisu FBI, kogo konkretnie szukamy, nawet jeżeli to są jakby operacje służb innych państw. No, ale też jest tak, że jest wiele operacji organów ścigania, które kończą się sukcesem i ta współpraca międzynarodowa, bo najczęściej dochodzi do konieczności współpracy międzynarodowej, kończy się sukcesem. Może takim pozytywnym trochę sygnałem jest to, że no od wielu dni te dane są w rękach włamywaczy. Jednocześnie poszedł sygnał bardzo wyraźny, bo eksplicite wypowiedziane przez premiera Gawkowskiego, że nie będziemy płacić okupu takim osobom, a jednocześnie no nie ma reakcji z drugiej strony, a często ta reakcja w przeszłości wyglądała tak, że te dane się przynajmniej częściowo publikowało. Więc być może włamywacze zdają sobie sprawę z tego, jak w tej chwili, na jak kruchym lodzie się poruszają, bo zapewne wszelkie służby państwowe są zaangażowane w to, żeby incydent rozwiązać.
1: Jak ktoś komuś ukradnie portfel, to wiadomo, czym jest oddanie tego portfela. No po prostu się oddaje portfel, cegłę, nie wiem, zegary, który się ukradło. Natomiast z danymi to można je skopiować w nieskończoność, więc co to znaczy oddać dane, które się ukradło?
2: To pan redaktor wskazuje na bardzo istotną i trzeba o tym przypominać cechę danych o charakterze elektronicznym, że dane można ukraść, można dalej je mieć, ale można też oddać, prawda? Więc to coś, co w świecie fizycznym właściwie nie występuje, a tutaj wnosi jakby nowe obszary ryzyka.
1: Czyli można je kilka razy sprzedać, bo to jest towar wielokrotnie sprzedawalny. A teraz jeszcze jedno pytanie. Powiedział pan, że około 10 dni upłynęło, tak? Między tym...
2: Co najmniej. No takie są dosyć wiarygodne...
1: No to w takim razie ta reakcja i ta informacja, którą mamy, to jest informacja z przedwczoraj, tak? Publiczna informacja na temat
2: tak,
1: tego,
2: że... nawet przedwczoraj mieliśmy informację od premiera Gawkowskiego o samym incydencie. Serwisy takie chociażby jak Zaufana Trzecia Strona, która aktywnie o tym informuje, już informowały wcześniej.
1: Bo to jest tak, że ta informacja jest cenna dla każdego Polaka. Czy ona nie powinna być szybciej podana przez wicepremiera? Krótko mówiąc, dowiedziałem się, że jest 19 milionów na zewnątrz, to ja natychmiast informuję, bo twoje dane wrażliwe, bo PESEL, bo to, bo tamto, a 10 dni to jest dużo.
2: No ja nie przypuszczam, że Ministerstwo Cyfryzacji wiedziało o tym tak wcześnie. Te 10 dni, o których mówię, to jest estymacja dotycząca tego, kiedy firma, z której dane wypłynęły, wiedziała o tym, bo tak wskazują na to pewne dowody publikowane. Natomiast kiedy trafiło to do Ministerstwa Cyfryzacji? Myślę, że to trafiło drogą takiego zgłoszenia przez być może Centrum E-Zdrowie, NASK i po prostu myślę, że pan premier Gawkowski zdecydował się na informowanie o tym w momencie, kiedy mógł coś więcej dodać, ale pewnie też chwilę czekał, czy może coś dodać i na przykład powiedzieć, jakie to są dane. I ja nie wiem dzisiaj, to jest największą zagadką i to na pewno jest czymś, co najbardziej niepokoi w tym przypadku, że te informacje są niepublikowane, a tak jak już zaczęliśmy tę rozmowę, wśród tych danych mogą być niezwykle wrażliwe dane. Więc no, tu jest dużo, dużo zagadek. Tak? Rozmawiamy troszeczkę o, tak jak sam pan, jak to już zostało powiedziane, to premier Gawkowski powiedział, że być może, ja się z tym zgadzam, doszło do największego w historii polskiego cyberbezpieczeństwa włamania i wycieku danych. I, no, i mamy tutaj bardzo dużo rzeczy niewiadomych i a sytuacja jest no, bardzo, bardzo nieprzyjemna dla każdego z nas. Mówimy o jednych z najbardziej wrażliwych danych z punktu widzenia danych osobowych.
1: O czym powiedział Mirosław Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
1: I pozdrawiam również. 8:03 zrobiła się na zegarze czas na wiadomości.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Paliwa będą tańsze o złotówkę od poniedziałku. Posłowie Mateusza Morawieckiego usunięci z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wiadomości wnet.
0: Jutro w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, natomiast już dzisiaj o godzinie 16 zostanie zamknięta Wisłostrada. Premiera w stolicy nie będzie, będzie na paradzie Marynarki Wojennej w Gdyni. Mówił o tym na konferencji prasowej.
2: My bardzo dużo zainwestowaliśmy w naszą marynarkę wojenną. Bałtyk stał się absolutnie kluczowym miejscem, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Minister Obrony Narodowej przewidział także tę defiladę okrętu w Gdyni. To pomyślałem sobie, no po co w Warszawie będzie ponad 30 stopni? Po co 8 przemówień w Warszawie? Jest prezydent, jest wicepremier Kosiniak-Kamysz. Może lepiej będzie, jak ja otworzę tam u siebie w domu nad morzem, też bardzo atrakcyjną dla ludzi i ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa, defiladę okrętów. Ale będę stamtąd pozdrawiał wszystkich, którzy w Warszawie się zgromadzą. Pozdrowię i prezydenta, i ministra Kosiniaka-Kamysza.
0: Są rekordowo drogie. Średnia cena benzyny 95 dochodzi do 7,5 zł, a diesel kosztuje około 8 zł za litr. Na dwa ostatnie tygodnie sierpnia rząd obniży ceny paliw mniej więcej o złotówkę. Z drugiej strony Orlen ma rekordowe zyski. W pierwszym półroczu jego dochód wyniósł prawie 16 miliardów złotych. To 3 razy więcej niż rok temu. Jak kształtuje ceny Orlen? O tym mówił w poranku Radia Wnet były prezes Lotosu Marcin Jastrzębski.
3: Mamy zespół, który analizuje ceny europejskie i światowe i temu podporządkowuje ceny lokalne. Kupuje taniej ze starych kontraktów, a sprzedaje po takiej cenie, jaka jest w Europie. Gdybyśmy byli jeszcze w PRL-u, to pewnie premier nie pozwoliłby, czy komitet centralny nie pozwoliłby na to, żeby marże Orlenu były tak duże.
4: Ale jak...
0: 3600 zł netto co miesiąc zamiast 800 zł na dziecko do trzeciego roku życia. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. O sprawie mówił na konferencji prasowej poseł Rozwoju Plus Szymon Szynkowski-Welsenk.
5: To propozycja świadczenia w wysokości 3600 zł na rękę dla rodzica dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Świadczenia, które jest świadczeniem znacząco wyższym niż dzisiaj. Rozsiany system świadczeń 800+, aktywny rodzic, czasami kosiniakowe. To ma być pensja oskładkowana, opieka nad dzieckiem w domu. To w istocie nie jest żaden urlop. To jest de facto etat macierzyński. To jest praca przy dziecku. Praca przy wychowaniu przyszłego podatnika.
0: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości wykluczył z partii 38 posłów i 2 senatorów. Chodzi o członków klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał PAP rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Ukarani mogą odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni. Sąd Dyscyplinarny uznał, że politycy ciężko naruszyli statut partii, opuścili klub parlamentarny i wstąpili do innego. Nie podjęto decyzji w sprawie 3 europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bitwa warszawska obroniła nas przed rewolucją komunistyczną, powiedział w trakcie uroczystości rocznicowych minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz w Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie.
6: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego. Jesteśmy romantyczni, więc bardziej lubimy, może nawet tak nas to bardziej absorbuje, rozważanie tego cierpienia. Ono jest bardzo ważne, ale ucieszmy się w tych najbliższych dniach z największego naszego zwycięstwa, z wiktorii warszawskiej, która dała oswobodzenie przed zalaniem rewolucją bolszewicką dla całej Europy.
0: Bitwa warszawska, nazywana również Cudem nad Wisłą, odbyła się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku. Była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej. Polska zostanie włączona do wewnątrz europejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Polacy nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami, napisał wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek media informowały, że nasz kraj wyłączono z programu Starlink Roam, co dla polskich klientów korzystających z terminali w podróży oznaczałoby wzrost opłat.
4: Prognoza pogody.
0: Wracają upały, w Warszawie pełne słońce i do 27 stopni, we Wrocławiu do 30, w Krakowie do 27, a w Białymstoku do 26.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek mistrzynią w Toronto. W finale turnieju WTA 1000 Polka pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To pierwszy tytuł od blisko roku. Iga odnalazła wysoką formę podczas turnieju w Kanadzie. Kontrolowana agresja i bardzo dobra gra Igi w najlepszym jej wydaniu. Pozwoliło to jej pokonać właśnie dobre rywalki po drodze, jak Ukrainki Kostiuk czy Svitolina, a w finale zwyciężyła z Rybakiną z Kazachstanu. Iga w pierwszym secie imponowała serwisem. Polka grała na własnych warunkach, wygrała pierwszego seta do 2. Drugi to też świetne, długie wymiany. Jelena Rybakina nie miała sposobu na Igę, a ta skoncentrowana wygrała seta i cały mecz. Iga zdobyła 56 punktów przy 41 rywalki. I w pięknej scenerii odbierała nagrodę, takiej kwiatowej, naprawdę uśmiechnięta, widać wyluzowana. Taka naprawdę Iga, jaką, no, na jaką zawsze czekamy. Trener Igi był w Cincinnati, bo tam zagra Iga kolejny turniej jeszcze przed US Open. I Iga powiedziała po meczu: przepraszam, że wygrałam pierwszy turniej bez ciebie, trenerze. Dedykuję ten tytuł jemu, ale także każdemu, kto zmaga się z hejtem. Wy wiecie, co jest najlepsze dla was, powiedziała po meczu Świątek. No, z kolei Rybakina stwierdziła: zbiornik był w połowie pusty. Starałam się jak mogłam, ale to nie wystarczyło. Chicago Fire wygrało 2-1 z Cruz Azul w ostatnim meczu fazy grupowej League Cup. Strażacy awansowali z pierwszego meczu do fazy play-off. Właśnie tym razem Robert Lewandowski gola nie strzelił, gdyż wręczył go dwukrotnie Puzo Diteane, który zdobył dwie bramki. W pierwszej połowie reprezentant Polski miał dobrą sytuację, ale nieczysto trafił w piłkę po dośrodkowaniu Salatrosa. W drugiej części gol był Roberta, tyle że nieuznany, bowiem wcześniej był faul. Lewandowski został zmieniony w 68 minucie, zastąpił go Robin Lod. I teraz europejskie puchary z naszymi drużynami. Jagiellonia Białystok awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Jaga zremisowała w Glasgow z Rangersami i przy zwycięstwie w pierwszym meczu wygrała, po prostu awansowała. Gole na 1-1 strzelił gola tam właśnie w Glasgow Nick Prelek i to był zwycięski remis na Ibrox Park. Awansował również Raków Częstochowa. Medaliki wygrały na wyjeździe w Szwecji z Hammarby 1-0. Bramkę strzelił Stratos Sfarnas. No i to był bardzo dobry wynik dla Rakowa, bo w pierwszym meczu był bezbramkowy remis. Z kolei Górnik Zabrze miał odrobić jedną bramkę z wyjazdowego meczu z Ferencvaroszem. Węgrzy jednak zremisowali w Zabrzu 1-1 i to oni grają dalej. Prowadzenie dla Górnika dał Kacper Urbański z rzutu karnego, a wyrównał po samobójczym strzale Michał Saczek. A więc Górnik Zabrze tym samym odpadł z Ligi Konferencji. Kolejne przygody i turbulencje Lecha Poznań. Kolejosz miał problemy z dotarciem na Wyspy Owcze ze względu na bardzo trudne warunki, które panowały nad lotniskiem na wyspach. Stąd drużyna wylądowała w Norwegii. Ostatecznie doleciała na Wyspy Owcze, no, z dużym opóźnieniem, nie z własnej winy. Mecz zatem odbędzie się dziś o godzinie 20. Poznaniacy w pierwszym meczu wygrali skromnie, ale 1-0. Warto teraz obronić właśnie tę różnicę, by nie było kolejnego blamażu jak w meczu z Aarhus. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów w Birmingham. Obrończyni tytułu wygrała serię półfinałową z najlepszym wynikiem sezonu, potwierdzając swoje wielkie aspiracje. Jej czas to 49 sekund 59 setnych. No i tak jak powiedziałem, najlepszy wynik w tym sezonie, więc czekamy być może na złoty medal pierwszy, bo jeszcze złotego na tych mistrzostwach nie mamy. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po 9.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
11: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
12: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
11: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
13: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: o godzinie 7.10, kiedy mówiłem Państwu dzień dobry, powiedziałem, że dzisiejszy poranek to jest bardzo szybka podróż. Zaczynaliśmy podróż od Waszyngtonu, a teraz o godzinie 8.14 przeniesiemy się do pewnego gabinetu we Wrocławiu.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad.
0: Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet jest profesor Wojciech Myślecki, nauczyciel akademicki, wieloletni działacz opozycyjny związany z Solidarnością Walczącą, czyli z panem Kornelem Morawieckim, ale też i młodym Mateuszem Morawieckim. No, działacz gospodarczy, były prezes PSE, czyli i energetyka, i polityka, i konspiracja panu profesorowi nie są obce. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Kłaniam się serdecznie zarówno panu redaktorowi, drogi Krzysztofie, witam cię serdecznie, no i przede wszystkim witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy porannych.
0: I tych, którzy oglądają nas na kanale YouTube, a teraz słuchaczom, którzy słuchają klasycznie Poranka Wnet, powiem, że jesteśmy w gabinecie pana profesora, za panem profesorem uporządkowane książki, które świadczą o tym, że pan profesor lubi czytać.
3: No, część tych książek to jest jeszcze XIX wiek, a jest jeden nawet XVIII. Astronomia za czasów Ludwika XVI, jeszcze takie trochę w spadku odziedziczone. No i co, jest porcelana wałbrzyska, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
0: To trudno dostrzec, że wałbrzyska porcelana jest jeszcze produkowana, czy nie?
3: Nie, no to jest w ogóle, to są jeszcze XIX wiek porcelana, to jest taki typowy Biedermeier, natomiast no niestety do niedawna jeszcze trzymała się jedna fabryka wałbrzyska, no ona w tej chwili chyba jest zamykana. Krzysztof wcześniej był, to wielka szkoda, bo to była duża karta przemysłu i zarówno jeszcze za czasów niemieckich, jak i naszych. Długi czas porcelana wałbrzyska cieszyła się niezłym, tak powiem, wzięciem, również na rynkach międzynarodowych.
0: Politycy w Polsce, ale i na świecie nie są z porcelany, przeciwnie, są odlani zupełnie z innego tworzywa. Informacja nie z ostatniej chwili i taka, która była do przewidzenia, ale politycy, którzy są z premierem Mateuszem Morawieckim, włącznie z premierem Mateuszem Morawieckim, zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości, więc to, co miało stać się, stało się. Jakie będą tego konsekwencje?
3: Znaczy moim zdaniem oczywiście trudno przewidzieć. To zaczyna się proces już nazwijmy jawny i obserwowalny przez wszystkich, a nie tylko dla specjalistów, którzy się polityką zajmują na co dzień. Proces dekompozycji, destrukcji, a następnie tworzenia się nowego układu politycznego w Polsce, nowej sceny politycznej. I sądzę, że zarówno pan premier Morawiecki, jak i przewodniczący klubu w tej chwili poselskiego Rozwój Plus i jego koledzy z tego klubu i ze stowarzyszenia, niedługo zapowiedziane jest utworzenie partii, będą tak zwanymi game changerami, czyli zarówno ugrupowaniem, jak i pan premier Morawiecki będzie politykiem, który zmieni reguły gry na rynku. I to widać wyraźnie, że on to robi z przemyśleniem i z przekonaniem.
0: Zmienić reguły gry, to znaczy stworzyć taką partię, która będzie zdolna do koalicji z rozmaitymi podmiotami i z prawej, i z lewej strony. Czy taką partię centrową konserwatywną partię zamierza stworzyć premier Mateusz Morawiecki, zdaniem pana profesora?
3: To znaczy to będzie skutek. Natomiast głębsza, rzeczywista rekompozycja sceny politycznej, a na pewno taką ambicją jest premiera Morawieckiego, to jest kwestia przeniesienia debaty, nazwijmy to, z takiej emocjonalno-PR-owej, o czym ty chyba jako zawodowy dziennikarz wiesz najlepiej, czyli tak zwanej płytkiej profesjonalizacji polityki, gdzie nie mówi się o rzeczywistych problemach, żeby ludzi nie nudzić, tylko mówi się o o rzeczach, które budzą emocje. I w tej chwili jest tak poważna sytuacja na świecie, są tak głębokie zmiany i to nie tylko faktów, które tu my obserwujemy. No, prezydent Trump sam w sobie już jest elementem takim, który dokonuje wielu zmian i to takich ekstrawaganckich, ale równocześnie mamy zmianę głębokich procesów politycznych, których, na które politycy już mówią szczerze, niewielkie mają zmiany. Powiem tylko, że wchodzimy w dynamiczną i już zaawansowaną fazę procesu budowy gospodarki cyfrowej, bo coś, co się nazywa sztuczną inteligencją, w tej chwili da dodatkowego dynamitu do tej gospodarki, tak jak kiedyś maszyna parowa, czy elektryczność, czy współczesny internet i właśnie sztuczna inteligencja, to są wszystko urządzenia, które dynamizują. One nie tworzą, ale dynamizują proces tworzenia nowej gospodarki. Natomiast nasza scena polityczna tak jakby się w ogóle nie zauważa, że nowy układ światowy, jest duże zagrożenia z różnych stron, a u nas powiedzmy podział został zrobiony na płaszczyźnie emocjonalnej i to chyba zwróciłeś uwagę, że pan premier Morawiecki już od dawna porusza jako jedyny chyba polityk bardzo poważne problemy w debacie, często takie no dosyć, no można powiedzieć, nieczytelne dla większości słuchaczy czy ten, ale to jest konieczne, nie ma innego wyjścia i ta zmiana by wiesz nastąpiła, tylko że właśnie to ugrupowanie Rozwój Plus i Morawiecki dokonają przyspieszenia, będą katalizatorem i czynnym udziałem. Więc to będzie, to są bardzo poważne zmiany, a nie tylko takie, że tam pisma tyle, a ktoś tam ma ileś tam.
0: No tak, ale żeby dokonać tej zmiany na scenie politycznej, czyli żeby rzeczywiście być taką postacią, o której pan profesor mówi, żeby Mateusz Morawiecki stał się taką postacią, to musi tych emocji trochę spowodować w Polakach, żeby chcieli kiedyś w przyszłości na jego partię zagłosować.
3: Wiesz, ja akurat troszeczkę inaczej na tą sprawę patrzę, może dlatego, że z pewnego dystansu i ze względu na wiek i doświadczenie życiowe, no i to, że ja nie jestem zawodowym politykiem, zawsze raczej zajmowałem się gospodarką, nauką i gospodarką, a przede wszystkim nauczaniem. Uważam, że tam najwięcej można zrobić coś dobrego dla Polski. Więc wracając do tego, oczywiście, że póki mamy zresztą niedoskonałą, jak wszyscy wiemy, demokrację parlamentarną, no to żeby realizować nawet najszczytniejsze, najmądrzejsze i najciekawsze pomysły polityczne, trzeba mieć możliwości, czyli trzeba po prostu być partią, która ma odpowiedni udział w Sejmie i możliwości ewentualnie tworzenia rządu czy tworzenia koalicyjnego rządu. Więc te emocje czy ten sposób prezentacji jest ważny, ale on nie może być podstawowy. Podstawową rzeczą dla każdego polityku jest polska racja stanu, a nie jakieś tam słupki czy tam popularność. Czasami lepiej nawet mniej mieć, natomiast twardsze poparcie społeczeństwa. Ja zresztą wielokrotnie się wypowiadałem i na wykładach, i jeżeli ktoś mnie tam zaprasza, tak jak ty dzisiaj, za co bardzo dziękuję, że pamiętasz o mnie, to tak państwu mówię, że my jesteśmy na ty z Krzysztofem na co dzień. On to mnie profesorem tytułuje, no ale już wie, co robi, tak? Więc wracając do tego głównego wątku, więc ja sądzę, że największym nieszczęściem, jakie nasi politycy nam zgotowali, zresztą nie tylko nasi, to było przekształcenie obywateli, którzy są fundamentem państwa republikańskiego, a my jesteśmy przecież nadal jakoś tam niezbyt doskonałą republiką, którą niszczymy zresztą, to wtedy mamy problem, bo mamy elektorat. Elektorat oczekuje, że będzie patrzył, czy polityk ten da coś więcej, lepiej i tak dalej. Natomiast obywatel doskonale zdaje sobie sprawę, że ma prawa, ale też ma ogromne obowiązki w stosunku do państwa.
0: To jest ta rewolucja w postrzeganiu procesów demokratycznych, którą chce przeprowadzić premier Mateusz Morawiecki?
3: Tak, on chce przeprowadzić istotne reformy, które można by nazwać, nawiązując do wielkiego dzieła Andrzeja Frycza Możdżewskiego, De Republica Emendanda. Ona prawie Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita wymaga gruntownej naprawy, no choćby zobaczmy, co się stało z wymiarem sprawiedliwości, do którego zresztą obydwie partie, czy obydwie koalicje rządzące przez ostatnie 20 lat się nieźle przyczyniły, a reformy słynne uciekiniera Ziobry, bo już go nie nazywam posłem, to uciekinier Ziobra, Ziobro zrobił z wymiaru sprawiedliwości, oględnie mówiąc, drobny bałagan, żeby nie użyć bardziej dosadnego słowa, a obecny układ koalicyjny dalej brnie w to, a premier Tusk po prostu wniósł nowy element do interpretacji prawnej, znaczy nie mamy sądu najwyższego konstytucyjnego, jeden drugiego nie mają. Natomiast on powiedział, że on będzie oczywiście stosował prawo, ale tak jak on je rozumie, czyli on jest jakby elementem wyznaczania sposobu interpretacji prawa. Nie sąd najwyższy, nie sąd konstytucyjny, nie konstytucja, nie Sejm, tylko premier interpretuje prawo tak, jak on je rozumie. To nasza najlepsza odpowiedź, w jakim stanie jest nasze państwo.
0: Użył pan profesor, czy użyłeś terminu bardzo ważnego, racja stanu, ale ta racja stanu w Polsce jest niezdefiniowana. Inaczej rację stanu postrzega Donald Tusk, inaczej postrzega Jarosław Kaczyński. Rozumiem, że jeszcze inaczej postrzega rację stanu premier Mateusz Morawiecki, inaczej postrzega rację stanu Grzegorz Braun, więc jak można powiedzieć, jak można...
3: Chyba były, ale cały czas był związany z Wrocławiem. My się znamy dobrze z Grzegorzem, ze starych, dobrych czasów, nie obecnie. Poruszyłeś najważniejszy być może problem, może od tego trzeba było zacząć. Polska racja stanu jest, jako pewien fakt, który da się zdefiniować na podstawie naszego położenia geograficznego, wielkości źródeł tożsamości państwowej, narodowej, na podstawie naszych interesów, naszych bezpieczeństwa, zagrożeń. To każdy rasowy polityk, dobrze wykształcony tego. Problem jest inny, że my możemy we dwójkę bardzo prawidłowo zdefiniować rację stanu Polski, tylko to nic nie da, bo racja stanu Polski to jest pogląd na bezpieczeństwo, na tożsamość, na interesy państwa przez klasę polityczną, czy przez nazwijmy elity polityczne. To nie jest dokument, racja stanu, tylko to jest próba dobrego, prawidłowego zdefiniowania tych czterech elementów, czyli bezpieczeństwa Polski, tożsamości naszej wspólnoty politycznej, bo mówienie, że wspólnota narodowa to nie jest do końca, bo nasza historia i nasza tożsamość jest wielonarodowa, mówiąc szczerze. I kwestia naszych interesów i zagrożeń. I jeżeli tych rzeczy nie zdefiniujesz, to nie możesz prowadzić polityki, tak? Polityka na przykład budowy, zachowania i wzmacniania silnych elementów tożsamościowych jest jednym z najważniejszych. Kwestia bezpieczeństwa jest szalenie ważna. Kwestia trwałości i fizycznego bezpieczeństwa wspólnoty politycznej. To są wszystko sprawy. Dlaczego u nas nie? Bo to jest niewygodne. Lepiej naszczuć jednego na drugiego, podzielić elektorat na wrogie obozy i bardzo...
0: No dobrze, ale premier Mateusz Morawiecki rządził Polską przez lat 6. Współrządził z Jarosławem Kaczyńskim, tak? Można powiedzieć. I czy obaj panowie nie mieli zdefiniowanej racji stanu? Czy mieli zdefiniowaną rację stanu?
3: I każdy z tych polityków, którego wymieniłeś, łącznie i po jednej, i po drugiej stronie, ma wyobrażenie o racji stanu, ale przede wszystkim nie wprowadza racji stanu do, powiedziałbym, tej jawnej części polityki. I jak powiedziałem, to nie jest pogląd jednego polityka, tylko to jest pogląd klasy politycznej, która ma decydujący wpływ na funkcjonowanie danego państwa. To musi być pogląd. I racja stanu nie może być 10 różnych racji stanu, ponieważ ona, jak powiedziałem, jest elementem dającym się w miarę zobiektywizować. I to jest brak dojrzałości właśnie polskiej sceny politycznej, że racja stanu Polski nie jest, powiedzmy, nie przebija się w debatach, nie przebija się w wystąpieniach i nie jest jakby zdefiniowana. To jest w zasadzie, powinna być bardzo podobna. Za tym idzie porozumienie elit wokół głównych spraw państwa. Znowu tu mamy bardzo, niektóre rzeczy są jakoś tam uzgadniane, ale my właśnie przez to, że nie mamy uzgodnionych polityki związanej z realizacją racji stanu państwa, to politycy między innymi osłabiają naszą podmiotowość na arenie międzynarodowej, bo się wzajemnie, że tak powiem, blokują, jak ktoś tam zgłosi premiera Tuska do jakiejś Unii Europejskiej, to tamten druga strona blokuje, jak kogoś tam się do ONZ-u zgłosi, to druga strona blokuje. Ambasadorów nie mamy, bo jeden uważa, że ten powinien być tamten, czyli nie udaje się wokół spraw racji stanu, podstawowych interesów państwa uzgodnić. Jeżeli to uzgodnienie nie nastąpi, to sobie nie damy rady w tych najbliższych 10 lat.
0: No dobrze, ale czy można uzgodnić? Bo rozumiem, że premier Donald Tusk uznał, że racją stanu, może nawet w cudzysłowie powiemy, jest roztopienie Polski w Unii Europejskiej. Że to jest taki kierunek działania rządu premiera Donalda Tuska. Z kolei od Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę definicja jest taka: suwerenna Polska. Czy między tymi dwoma poglądami można cokolwiek ustalić? Jest mur między nimi.
3: Ty mówisz o sposobie realizacji racji stanu. Racja stanu jest jeszcze piętro wyżej, bo powinniśmy powiedzieć, co jest dla Polski na przykład bezpieczniejsze. Czy być w Unii, czy stawiać na Stany Zjednoczone, czy może jakieś, powiedziałbym, konstruować to, co jest najlepsze z jednej i z drugiej strony. Ja to nie chciałbym, bo chyba to jest za krótka audycja, żeby wdawać się w głębsze, że tak powiem, analizy. Nieszczęściem polega na tym, że my byśmy we dwójkę, gdybyśmy pół godziny mieli, to my byśmy bardzo dokładnie omówili rację stanu Polski. Problem polega na tym, że ta racja stanu nie jest głęboką i podstawową świadomością polityczną ludzi kreujących naszą scenę polityczną. A na pewno nie przebija się w debacie. I to jest najważniejsza sprawa. Sprawa bezpieczeństwa choćby. No, nie jesteśmy w stanie uzgodnić jednolitej polityki w stosunku do Ukrainy. Tam jest też element też tożsamościowy. W końcu jakby nie było, Ukraina w dużej części była kiedyś w składzie Królestwa Polskiego, prawda? Przecież województwo kijowskie kiedyś było największym województwem Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nasza tożsamość i tożsamość w jakimś sensie historyczna Ukraińców jest, no, miała wspólny mianownik kiedyś, no, Rzeczpospolita Polska pierwsza, tak? I notabene nasze królestwo też się Rzeczpospolitą wtedy nazywało, więc myślę, świadomość republikańska jest elementem naszej tożsamości i o tym się jakby nie mówi. Na szczęście, i to ciekawe, bo i Tusk, i obecny premier, i były premier Morawiecki obydwaj są historykami. Oczywiście premier Morawiecki jeszcze skończył ekonomię, szkołę bankową w Niemczech, ale w każdym razie, czy jest dobrze wykształconym politykiem, ale oni obydwaj powinni rozumieć, co to jest polska racja stanu i powinni się spotkać i debatować właściwie, dlaczego na przykład nie mamy ambasadorów w głównych państwach. Przecież racja stanu musi być realizowana przez miarę profesjonalny układ między innymi dyplomacja, tego nie ma. Więc po prostu te rzeczy powinny się w tej chwili przebić i one się będą przebijać i coraz więcej audycji u ciebie też będzie dotyczyć problemów bądź racji stanu bezpośrednio, bądź zbliżonym do racji stanu.
0: Było hasło wyborcze za oceanem w Stanach Zjednoczonych, gospodarka, po pierwsze gospodarka głupcze, już nie pamiętam, czy to był Clinton.

0: No, zacznijmy od końca. Ja z tym oszukaniem premiera Morawieckiego mogła nie dotrzymać pewnych uzgodnień zrobionych poza formalnymi procedurami ucierania decyzji w Unii Europejskiej. No to możesz użyć słowa niezbyt eleganckiego, czyli oszukała. Ja mówię, że no nie dotrzymała, powiedzmy, słowa. Ale znowu kwestia gospodarki i kwestia zadłużenia. Gospodarka jest jednym z fundamentów racji stanu, bo bez niej nie możesz ani zbudować struktur ochrony bezpieczeństwa i stabilności państwa, ani rzeczy, która jest obowiązkiem każdego państwa, niezależnie nawet jakie ono jest, czyli żeby, kwestia wyżywienia wspólnoty politycznej, ogrzania, ogrzewanie, szalenie jest też istotne, bezpieczeństwo fizyczne, kwestia, no i dalsze to. I tutaj gospodarka oddziaływuje na wszystkie te trzy najważniejsze elementy racji stanu i wobec tego jest elementem integralnym racji stanu, zadłużenie. To każdy wie, że jeżeli ty jesteś zadłużony u kogoś, to w pewnym momencie wierzyciel tobą rządzi i dyktuje, no jak bank, w banku na przykład masz kredyt, już nie jesteś w stanie spłacać czy odsetek kapitału, to bank ci wejdzie do domu, będzie tam dyktował. Jeżeli masz firmę, która ma problemy z bankiem, no to bank de facto w pewnym momencie siedzi w twoich książkach, patrzy, sprawdza i tak dalej. Więc jeżeli państwo jest zadłużone, ale to Unia Europejska akurat niewiele nam może zrobić, bo ma te procedury, które mają doprowadzić z powrotem do obliczalności deficytu budżetowego i wysokości. Natomiast trzeba zobaczyć, u kogo my jesteśmy zadłużeni. I no właśnie byłbym ciekawy, dlaczego premier Tusk nie powie, jesteśmy zadłużeni, no nie wiem, na przykład u naszych obywateli w takim procencie. Włochy, które są bardzo zadłużone, mają bezpieczne zadłużenie, bo prawie 90% długu rządu włoskiego, prawie 80 parę, jest w rękach obywateli Włoch. Czyli mają na tyle pieniędzy, że wykupują obligacje rządowe i to jest bezpieczne. Jeżeli na przykład za premiera Morawieckiego, chyba żeśmy się, na pewno żeśmy przekroczyli 70 parę procent, teraz podobno jakaś jest polityka zadłużania nas właśnie już w bardzo u niebezpiecznych wierzycieli, jak wielkie fundusze międzynarodowe, czy ten. Druga rzecz, która musi być poruszona w debacie publicznej, mimo że jest nudna, to jest kwestia bardzo poważna i to na to zwracam też uwagę, że powinien tę sprawę poruszać z ludźmi, którzy na ten temat się znają. To jest kwestia uwspólnotowienia długu. Czyli, że mówi się, no to wobec tego wspólnota europejska będzie w jakimś sensie wspólnie, będziemy odpowiadać za nasze długi, może będzie taniej i tak dalej. Niby tak, a z drugiej strony, jeżeli twój dług już nie jest twoim długiem, tylko ktoś inny zarządza, to dopiero mogą się zacząć porządne. I to są elementy racji stanu. Kto ma duży wpływ na ciebie, to może na przykład w jakimś sensie narzucać tobie politykę, i bo liczyć się z innymi musimy, z sąsiadami powinniśmy mieć jak najlepsze stosunki, ale my musimy wiedzieć, kto może nam narzucić warunki gry i za nadmierne zadłużenie zawsze jest zagrożenie racji stanu.
1: Trzy kropki musimy postawić tak na zakończenie rozmów. Mi często Jaśmina Nowak i ja zacytuję Jaśminę, bo patrzę na zegarek, jest godzina 8:37, a mamy ponowną wizytę we Wrocławiu, bo tam już czeka pan Mateusz Benedyk. Nie wiem, czy Fundacja Misesa jest znana panu profesorowi?
0: Tak, jest znana.
1: No to no, będziemy...
0: No, żeby tak... Taka fundacja była nieznana.
1: Będziemy rozmawiać już nie na temat zadłużenia, tylko na temat tego, ile przedsiębiorcy płacą podatków i kiedy zaczynają pracować na samych siebie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do rozmowy.
0: Dziękuję również do rozmowy
1: na pewno wrócimy. Racja stanu i gospodarka. Dwa najważniejsze tematy. I energetyka, która jest tym krwiobiegiem gospodarczym i tutaj dużo rzeczy musi się zmienić, żeby Polakom się opłacało produkować.

0: Ale to już na inną rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: I mam nadzieję, że wrócimy może do energetyki, na której akurat się znam trochę.
0: Bardzo, bardzo chętnie. No to przeniesiemy się za chwilę z Wrocławia do Wrocławia. 8:38. Radio, robimy radio. Taka jest, tak wspólnie zaśpiewamy.

0: Jest taki raport, który Instytut Edukacji imienia Misesa przedstawił i zrobił ten raport Mateusz Benedyk, który mówi o tym, że 229 dni przedsiębiorcy pracują na rzecz państwa. Dzień dobry panu, czy dobrze i dokładnie cytuję wynik tego raportu.
1: Dzień dobry państwu. To nie tylko przedsiębiorcy, tylko generalnie wszyscy ci, którzy pracują w sektorze prywatny, więc zarówno przedsiębiorcy, pracownicy najemni, jak i powiedzmy rolnicy, jak zebrać by ich wszystkich razem, którzy w tym sektorze prywatnym jakieś dobra, usługi produkują, nabywane później przez dobrowolnie przez konsumentów. To jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile państwo wydaje, to niestety 229 dni, czyli ponad 60% tego produktu prywatnego jest później wydawane przez państwo, w związku z czym dopiero 18 sierpnia tego roku, jeśli nasze prognozy i prognozy rządowe okazą się trafne co do wysokości wydatków publicznych, PKB i tak dalej, będziemy obchodzić coś, co nazwaliśmy Dniem Wolności Sektora Prywatnego, czyli taki moment w roku, w którym właśnie sektor prywatny może zacząć pracować na siebie.
0: Ale to niedokładnie metodologię tego raportu rozumiem. Jakby pan mógł wytłumaczyć w 4 zdaniach albo 10, na czym ta metoda liczenia polegała?
1: Po prostu przyrównujemy wydatki publiczne, które lekko korygujemy w dół o różnego rodzaju księgowe fikcje, jak to, że państwo płaci na przykład sobie samemu podatki i składki od pracowników, których zatrudnia, więc lekko w dół korygujemy wydatki publiczne i je przerównujemy do prywatnej części produktu krajowego brutto, bo w produkcie krajowym brutto obecnie około powiedzmy 26-27% to są te dobra, które wytwarza państwo, jakaś nie wiem, edukacja, służba zdrowia, media publiczne, inwestycje infrastrukturalne i tak dalej, to mniej więcej do takiej kwoty się wszystko razem sumuje, około 27%, a mniej więcej 73% to jest to, co jest wytwarzane w sektorze prywatnym i my jakby wydatki publiczne, mówię lekko skorygowane w dół, przyrównujemy do tej prywatnej części PKB i w ten sposób otrzymujemy nasz wskaźnik.
0: Mogę powiedzieć tylko aha, bo innego słowa i tak zawiesiłem głos, bo nie wiedziałem co powiedzieć, bo to jest tak, to nie są proporcje PKB do wydatków budżetu, to nie jest taki rachunek, to są proporcje wydatków budżetu do produktu wytwarzanego przez prywatnych przedsiębiorców, tak?
1: Tak, znaczy, żeby było jasne, to jakby, żeby coś wytworzyć w sektorze prywatnym, to trzeba współpracy wszystkich czynników produkcji, więc także pracowników, nie tylko przedsiębiorców. Jest te kilkanaście milionów osób tutaj, które ze sobą współpracuje w ramach gospodarki rynkowej, bo problem jest taki, że jeśli porównamy wydatki publiczne do PKB tylko, to wydaje mi się, że będziemy mieli wskaźnik zbyt optymistyczny, bo po prostu to, co państwo produkuje, jest wyceniane po prostu o koszcie tego, ile coś zrobiono. I jakby nie ma jakby informacji zwrotnej od konsumentów, czy coś było rzeczywiście warte tych wydanych pieniędzy, czy nie, jak to mamy do czynienia w sektorze prywatnym. Więc nie wiem, jeśli państwo zbuduje przystanek kolejowy Boguszów, Gorce, Dzikowiec, z którego korzysta jedna osoba dziennie i na to wyda 3 miliony złotych, to bez względu na to, że praktycznie nikt z tego przystanku nie korzysta, i tak te 3 miliony złotych w roku, w którym to zrobiono, do PKB zostanie zaliczone. I jakby to nie są na tyle jednostkowe przypadki, żebyśmy mogli być pewni, że to, co robi sektor państwowy, można traktować na tych samych zasadach co sektor prywatny.
0: Ale to nie jest tak jak w przypadku raportu na temat wolności podatkowej, która przypada, nie wiem, 9, jeśli dobrze pamiętam, 9 lipca, czyli mówimy tyle i tyle danin dajemy państwu z naszej kieszeni i od tego momentu zaczynamy zarabiać. To jest inny rodzaj, inna metoda liczenia i ona nie dotyczy bezpośrednio kieszeni pracowników sektora prywatnego czy też przedsiębiorców. Dobrze rozumiem?
1: Generalnie Dzień Wolności Podatkowej też jest liczony przez wydatki publiczne, bo one są większe od podatków w Polsce. Jak zawsze mamy lekko deficytowe albo bardzo deficytowe finanse publiczne, więc jakby te wydatki publiczne są też podstawą liczenia dnia wolności podatkowej, z tym, że właśnie Centrum Adama Smitha przyrównuje te wydatki publiczne do całego PKB, czyli też tej części, która jest przez państwo produkowane, a my tylko do tej prywatnej części PKB. I mówię, lekko w dół korygujemy te wydatki publiczne o podatki i składki płacone przez pracowników sektora publicznego i przez emerytów i rencistów.
0: No dobrze, to tu, jeśli chodzi o raport, postawimy kropkę. Co pan myśli o zadłużeniu Polski?
1: Jest większe niż to oficjalne polskie statystyki podają. Mamy bardzo dziwną sytuację, w której mamy polską definicję długu publicznego, która wyklucza część długu publicznego i pomimo tego, że państwo na przykład co roku obecnie wpłaca pieniądze do tak zwanych funduszy celowych, żeby wykupić dług tych funduszy celowych zaciągnięty na przykład w czasie pandemii, to dług tych funduszy celowych nie jest uwzględniany w statystykach długu publicznego, przez co według oficjalnej krajowej definicji mamy około 50% PKB długu publicznego, a według tak zwanej unijnej definicji, która jest raportowana na potrzeby instytucji europejskich, mamy lekko ponad 60% PKB, co oznacza, że przekroczyliśmy ten konstytucyjny limit długów zapisanych, tylko po prostu ustawa arbitralnie część długu nie zalicza do tego długu publicznego, przez co możemy udawać, że tego konstytucyjnego limitu długu nie przekroczyliśmy, chociaż wyłączenie tej części długu jest czysto arbitralne. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że długu zaciągniętego w lata parzyste nie liczymy, tylko ten dług z lat nieparzystych i to byłoby równie uzasadnione.
0: Czy państwo mogą zadłużać się w nieskończoność?
1: Nie. Zwłaszcza takie państwa jak Polska, które nie są wielkimi centrami finansowymi i kapitałowymi, gdzie ludzie z całego świata chcieliby lokować swoje oszczędności. I widzimy, że nawet ten obecny wzrost deficytu finansów publicznych i wzrost długu już teraz przekłada się na silny wzrost rentowności polskiego długu publicznego. Jeśli patrzymy na to, ile wydawaliśmy na odsetki od długu 10 lat temu i obecnie, to okaże się, że obecnie musimy wydawać już dwa razy więcej i jakby dwa razy wyższe odsetki musimy oferować inwestorom, żeby zechcieli nasz dług pić. I coraz trudniej będzie znaleźć zagranicznych inwestorów, żeby ten dług sprzedać, a coraz większa część będzie w rękach polskiego sektora bankowego, który regulacyjnie jest niejako przymuszony do tego, żeby ten dług kupować. Po prostu jeśli polskie banki kupują obligacje skarbowe, to nie muszą płacić podatku od takich aktywów, a jeśli udzieliłyby kredytu dla sektora prywatnego, to od tego kredytu musiałyby płacić podatek od takich aktywów, w związku z czym będziemy mieli bardzo niebezpieczną sytuację, w której kondycja sektora bankowego będzie uzależniona od kondycji sektora finansów publicznych, co bardzo podnosi ryzyko jakiegoś dużego kryzysu makroekonomicznego, jeśli coś pójdzie nie tak.
0: Jak pan zaczyna wykład dla studentów na temat sytuacji gospodarczej, czy spotkanie z publicznością na temat sytuacji gospodarczej Polski, czy zaczyna pan od optymistycznych danych, które mówią, jest wzrost gospodarczy najwyższy w Europie i polska gospodarka pędzi i rozwija się, czy od jakiegoś innego, na co innego pan wskazuje?
1: Ten wzrost gospodarczy jest źle wbrew temu, co się mówi, ponieważ mamy najwolniejsze odbicie gospodarcze w XXI wieku. Jeśli porównać to, jak szybko Polska po jakimś spowolnieniu się rozwija, to ten obecny epizod rozwoju gospodarczego od roku 2022 jest najwolniejszy w XXI wieku. Mamy najmniejszy sumaryczny przyrost PKB i dzieje się to właśnie przy rekordowych wydatkach państwa i przy rekordowym przyroście długu publicznego, więc pomimo jakiejś ogromnej stymulacji mamy relatywnie wolny wzrost gospodarczy. Jeśli porównujemy się do krajów, które rozwijają się jeszcze wolniej, to może to wyglądać optymistycznie. Natomiast jak patrzymy na własne doświadczenia, to ten wzrost gospodarczy wygląda źle i właśnie on jest pompowany przez dodatkowe wydatki publiczne. Tak jakby państwo samo decyduje o coraz większej części PKB i niejako samo ten produkt wytwarza, który później raportuje w statystykach, więc jakby ten wzrost jest na sterydach i wcale dobrze nie jest, więc obecnie niestety od takich pesymistycznych newsów zaczynam.
0: To będziemy kontynuować rozmowę. Może przekonamy pana do tego, żeby być większym optymistą. Szczególnie we Wrocławiu. Wrocław, mam wrażenie, że na Dolnym Śląsku interesy kwitną. I to nie myślę tylko o tych pieniądzach z powodzi, które przeznaczone były dla tych, których nie zalało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pan Mateusz Benedyk, wykładowca Uniwersytet Wrocławski, ekonomista Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Misesa, był gościem Poranka Wnet, a my zgodnie z zapowiedzią pędzimy.
2: Studio za Nysą.
0: I bezpieczne lądowanie w studiu za Nysą, gdzie kapitanem jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie. Właściwie kapitanie to jakiś wyższy. Panie generale, tak chyba powinienem powiedzieć. Panie admirale.
3: No tak, to już można powiedzieć. Marszałku, no co się będziemy tutaj oszczędzać? Tak?
0: Królu, no, królu złoty. To jest takie...
3: cesarzu. Tak, no witam pana, państwa serdecznie bardzo ze słonecznego Zgorzelca. Jest naprawdę pięknie. To niebo jest błękitne i to zawsze mówiłem, że to jest w zasadzie reklama Zgorzelca, bo ono tak nie wygląda na co dzień. Wygląda. Ono naprawdę... Zgorzelec jest jednym z najbardziej słonecznych moim zdaniem miast w Polsce. I to jest ciekawe, że ja mieszkałem w samych słonecznych, bo mieszkając w Nadrenii Westfalii, mieszkałem niedaleko Cülpich, które uchodzi za biegun słońca w Niemczech. No więc w ogóle rewelacja, można powiedzieć. Ale nie o słońcu chciałbym teraz mówić, aczkolwiek mógłbym, dlatego że było niedawno zaćmienie słońca i w związku z zaćmieniem słońca za jedyne 20 eurasów można było kupić okulary do oglądania tego zaćmienia, bo natomiast ci, którzy patrzyli bezpośrednio w słońce, lądowali w szpitalach. Podobno bardzo dużo ludzi było w szpitalach, ale o ile przed zaćmieniem słońca mówiono, że te szkody są nieodwracalne od patrzenia się w słońce, to teraz okazuje się, że są odwracalne i znikają po kilku dniach. No więc nauka nauką, wiara wiarą, to jest wszystko bardzo ciekawe, ale w polityce wygląda to inaczej. W polityce, tak jak wiem, jak można wierzyć w szalony wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost PKB, to można wierzyć w to, że partie polityczne będą wygrywać wybory w Niemczech i to te, które są słusznymi partiami politycznymi, a nie niesłusznymi. Teraz się odbędą wybory do Landtagów. No to nie są takie ważne, bo to można powiedzieć, Landtag to coś w rodzaju województwa, ale to są jednak ważne, dlatego że ukazują tendencje i tendencje przed wyborami parlamentarnymi, czyli do Bundestagu w Niemczech i to jest dość ważne. Patrzymy tu na wiele partii politycznych. Na przykład najbliższe wybory odbędą się w Saksonii-Anhalt. To jest od nas tutaj w Saksonii, patrząc na mapie, to jest na północny zachód. Więc Saksonia-Anhalt. Wybory będą, jak powiedziałem, teraz niebawem, z początkiem września, 6 września. I jak wygląda mapa? Mapa sympatii politycznych. Na pierwszym miejscu jest AfD, proszę państwa, no więc partia, wokół której zbudowano mur, zaporę, a reszta to jest wszystko to, co się nazywa Frontem Jedności Narodu. To znamy z PRL. To się wiele nie różni teraz. I tutaj mamy tak... Front Jedności Narodu ma, liczymy, CDU 23%, komuniści 13%, to już jest 36%, SPD ma 7%, jeżeli wejdzie, jeżeli okaże się, że będzie miała naprawdę 7, a nie poniżej 5, i Zieloni 5, więc to jest na ostrzu noża, to nie wiadomo co i jak jest. Natomiast AfD ma 43%, więc może być sensacja, proszę państwa. Może, ale nie musi. Może być sensacja, że AfD obejmie władzę w Saksonii-Anhalt i to się zmieni też na relacje w Bundestagu, w Bundesracie, bo w Bundestagu jeszcze nie. Bundesrat to jest coś w rodzaju senatu, ale to nie jest dokładnie senat w Niemczech. I tutaj może się okazać, że AfD rozpocznie triumfalny marsz. Jak to będzie wyglądać dalej? No dalej mamy wybory 20 września, zacznę od mniej istotnych, w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim, nazywanym ciągle Pomorzem Przednim, tak jak gdyby polskie było zadnie. To ciągle mówię, nie jest zadnie, jest przednie. zdaniem, bo się liczy od strony stolicy państwa. Mamy Podhale. Podhale to jest przed Tatrami, a nie za Tatrami. No dobra, nie będę o tym dalej mówił. AfD ma w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim 36%. I tam na drugim miejscu jest partia, której w zasadzie już nie ma, o której się mówi, że kiedyś była. To jest tak jak ta gwiazda, która jeszcze świeci na firmamencie, ale my wiemy, że ona już dawno przestała istnieć. Stała się czarnym olbrzymem, białym olbrzymem czy jakimś innym olbrzymem. 29%. Komuniści 11%, czyli w sumie skrajna lewica, bo tak można obie te partie zaliczyć, ma 40%. CDU 10%, Zieloni 5% na granicy, FDP się nie liczy. No więc można powiedzieć smutne. No zobaczymy, jak to tam będzie. No i Berlin, proszę państwa, z tym Berlinem są pewne kłopoty statystyczne, oczywiście tylko chwilowe, bo jak zwykle kłopoty to są chwilowe, a natomiast statystyka jest tutaj, decyduje tak, jak powinna, a mianowicie Berlin, proszę państwa, wybory 20 września. Najpierw powiedziano, że prowadzi AfD, potem się okazało, że AfD nie prowadzi, tylko prowadzą komuniści, Die Linke, i to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno. No to jest zrozumiałe, jest to bardzo dziwne miasto, ten Berlin. Berlin jest jednak czerwony, Berlin jest piękny, mówią jedni, inni mówią Berlin jest ohydny, to zależy kto i z kim się rozmawia. Ostatnio komuniści wpadli na pomysł, bo już przeczuwają, że będą u władzy, dojdą już i będą na pierwszym miejscu, no to wtedy nie będą musieli mieć Frontu Jedności Narodu, no bo reszta już będzie niepotrzebna, ale będzie chyba potrzebna. Więc komuniści chcą uspołecznić, jak to oni mówią, mieszkania i spółki mieszkaniowe w Niemczech, żeby czynsze były niskie, a więc zachęcam wszystkich nie mających dużo pieniędzy, żeby jak tylko komuniści wygrają wybory w Berlinie, starali się o mieszkania w Berlinie, bo że jako cudzoziemcy nawet szybciej je dostaną, bo cudzoziemcy są w Berlinie uprzywilejowani. O czym wiemy na przykład, jak się zastanowimy nad baserem kąpielowym, który jest oddany w stolicy tego miasta, a mianowicie ten basen kąpielowy ma być od dzisiaj przez kilka godzin przeznaczona wyłącznie dla czarnoskórych, a więc no für Schwarze, jak to mówi się po niemiecku, i to budzi skojarzenia dość takie dziwne. No białasy muszą poczekać. No co to znaczy, żeby się pchali na basen, jak jest gorąco? No niech się wykąpią inni w tym czasie i później, jak ta woda już będzie odpowiednio wykąpana, mogą ewentualnie do niej wejść, jeżeli koniecznie będą chcieli, ale wcale przecież nie muszą. W Berlinie, jak powiedziałem, komuniści mają 20% poparcia, to jest wzrost o prawie procent, CDU 18,9%, tak się twierdzi oficjalnie, AfD 17,9%, a jeszcze niedawno mówiono, że jest na pierwszym miejscu, ale to wszystko zależy na jaką sondażownię się patrzy. Te sondażownie są różne i wybiera się oczywiście tę, która ma najsympatyczniejsze wyniki. A więc, co tu mamy? Mamy Inza mówi tak, Inza mówi, proszę państwa, komuniści mają 18%, CDU również 18%, to jest też lewicowa partia, niegdyś prawicowa, w sumie 36%, AfD ma 19%, to jest na pierwszym miejscu, ale oczywiście nie ma szans, żadnych szans, dlatego że Front Jedności Narodu jest to tak potężny, że AfD będzie mogła sobie pójść na lody tutaj. DIMAP, Infratest mówi, komuniści mają 22%, zobaczmy jaka wielka różnica. Tutaj jest niby 18%, a tu 22%, to jest aż 4%. CDU 20%, a nie 18%, czyli też bardzo wysoko, lewica się jednoczy. A AfD ma zaledwie 16%, o 3% mniej. I to wszystko w okresie ostatnich kilku dni. Tam się dzieje jakieś wielkie trzęsienie ziemi. Jak to wszystko się zakończy, czym to się skończy i co będzie po tych wyborach, to się dopiero okaże. No Berlin będzie bardzo ciekawy. W Berlinie sprzedaje się najbardziej luksusowy hotel. hotel w tym mieście, nazywa się Adlon. Zachęcam wszystkich Państwa, żeby ten hotel sobie zobaczyli, zanim go zamkną. No może nie zamkną. W każdym razie jest to luksusowy hotel koło Bramy Brandenburskiej, ma być sprzedany. I teraz zobaczymy. Nie wiadomo, ile oni chcą za ten hotel. Coś ćwierć miliarda, no drobiazg jakiś kompletny. W każdym razie, jeżeli ten hotel nie będzie sprzedany w pierwszym terminie, albo nikt nie będzie chciał dać ćwierć miliarda, to będzie znaczyło, że Berlin, proszę Państwa, schodzi na plan dalszy, że Berlin już nie będzie tym miastem, o którym właśnie jest ta piosenka Berliner Luft, berlińskie powietrze, jak tam jest cudownie i wspaniale. Nie, tam nie jest podobno cudownie i wspaniale. Wiemy, ostatnio ta historia była parada pederastów, czy jak się ona nazywa, wolnościowców, czy jakichś innych, gdzie tam zabito kogoś. To bardzo smutne, to nikt nie lubi, jak się kogoś zabija przecież. I to była Polka podobno, więc to bardzo smutne wydarzenie. No co będzie po tych wyborach w Berlinie 20 września? Zobaczymy, ale wydaje mi się, że Zachód jest czerwony. I to wszystko, co miałem Państwu do przekazania z pięknego, słonecznego Zgorzelca Zachodniego dzisiaj.
0: Za co bardzo serdecznie my dziękujemy. Studio Zanyson, redaktor Jan Bogatko. Miłego dnia, dobrego spaceru. I wszystkiego najlepszego panu i państwu życzę, tak jak wszystkiego najlepszego życzę tym, którzy w poranku wnet uczestniczyli. Dwóch Adamów, jeden Konrad, jedna Tosia. Taki jest zestaw śniadaniowy. A teraz kto? Michał.
4: Zgadza się wszystko.
0: Zgadza się wszystko. Michał Trześniewski, za chwilę wiadomości. Krzysztof Skowroński. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Pielgrzymi, niektórzy po kilkunastu dniach wędrówki docierają na Jasną Górę. Jutro defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Prawa ręka Donalda Tuska ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości wnet.
0: Dzisiaj w przeddzień święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Z Warszawy przyjdzie 6 pielgrzymek. Główne uroczystości wniebowzięcia odbędą się w sobotę. Na godzinę 8 zaplanowano na Jasnej Górze mszę z udziałem pątników, a na 11 sumę pontyfikalną, którą odprawi metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo. Jutro w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie to największa defilada w historii. Weźmie w niej udział 1800 żołnierzy, ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i ponad 60 statków powietrznych. Defilada rozpocznie się w samo południe, po wylądowaniu skoczków spadochronowych przed Trybuną Honorową. Równocześnie z defiladą lądową w stolicy na Zatoce Gdańskiej w Gdyni, Gdańsku i Sopocie odbędzie się parada morska. Prezydent będzie w Warszawie, a premier w Gdyni. O te kwestie był pytany na konferencji prasowej Donald Tusk.
2: My bardzo dużo zainwestowaliśmy w naszą marynarkę wojenną. Bałtyk stał się absolutnie kluczowym miejscem, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Minister Obrony Narodowej przewidział także tę defiladę okrętów w Gdyni. To pomyślałem sobie, no po co w Warszawie będzie ponad 30 stopni? Po co 8 przemówień w Warszawie? Jest prezydent, jest wicepremier Kosiniak-Kamysz. Może lepiej będzie, jak ja otworzę tam u siebie w domu nad morzem, też bardzo atrakcyjną dla ludzi i ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa, defiladę okrętów. Ale będę stamtąd pozdrawiał wszystkich, którzy w Warszawie się zgromadzą. Pozdrowię i prezydenta, i ministra Kosiniaka-Kamysza.
0: Premier Tusk potwierdził, że dotychczasowy minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Widzę bandyckie metody z tamtej strony, a ja nie jestem ciotuleńka, mówił Tusk.
2: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. Ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy tak nie może być. Zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło.
0: Decyzja Tuska popsuje Trybunał Konstytucyjny, bo go upolityczni zamiast uzdrowić, napisał profesor Marcin Matczak. Zasady zostaną złamane, hipokryzja ujawniona, a jedynym efektem będzie to, że w korytarzu Trybunału zamiast 4 osób będzie siedziało 5, dodał. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości wykluczył z partii 38 posłów i 2 senatorów. Chodzi o członków klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał PAP rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Ukarani mogą odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni. Sąd Dyscyplinarny uznał, że politycy ciężko naruszyli statut partii. Opuścili klub parlamentarny i wstąpili do innego. Nie podjęto decyzji w sprawie 3 europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. 3600 zł netto co miesiąc, zamiast 800 zł na dziecko do 3 roku życia. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. O sprawie mówił na konferencji prasowej poseł Rozwoju Plus Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: To propozycja świadczenia w wysokości 3600 zł na rękę dla rodzica dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Świadczenia, które jest świadczeniem znacząco wyższym niż dzisiaj rozsiany system świadczeń 800+, aktywny rodzic, czasami kosiniakowe. To ma być pensja oskładkowana, opieka nad dzieckiem w domu, to w istocie nie jest żaden urlop. To jest de facto etat macierzyński, to jest praca przy dziecku, praca przy wychowaniu przyszłego podatnika.
0: To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek, mistrzynią Toronto w finale turnieju WTA 1000 Polka pokonała Jelenę Rybakiną 6-2, 6-3. To pierwszy tytuł od blisko roku. Iga odnalazła wysoką formę podczas turnieju w Kanadzie. Kontrolowana agresja, ta pozytywna, taka, która przekładała się na dobrą grę. No i rzeczywiście skuteczna gra Iga w najlepszym wydaniu. W pierwszym secie finału imponowała serwisem. Polka grała na własnych warunkach, zwyciężyła pierwszego seta do 2. Drugi to też świetne, długie wymiany. Rybakina troszkę zaczęła po prostu grać lepiej. No ale nie starczyło na Igę Świątek, bo nasza zawodniczka zwyciężyła 6-3. I w sumie zdobyła w tym meczu 56 punktów przy 41 rywalki. W pięknej scenerii, takiej kwiatowej, Iga odebrała nagrodę, powiedziała: przepraszam, że wygrałam pierwszy turniej bez trenera, który poleciał do Cincinnati. Dedykuję to jemu zwycięstwo, no ale także każdemu, kto zmaga się z hejtem, powiedziała Iga Świątek. Wy wiecie, co jest najlepsze dla was, podsumowała nasza wybitna zawodniczka. Triumf Toronto to taki dalszy etap przygotowań do US Open. Jeszcze będzie ten turniej w Cincinnati właśnie, na który już poleciał trener obserwować zawodniczki. Tam wystąpi Iga Świątek, Maja Chwalińska, także oczywiście nasze zawodniczki, ale właśnie trzeba powiedzieć, że no, bardzo, bardzo imponuje ta zwyżka formy na tak zwanych hard court, jak to Iga mówi, na kortach twardych. Teraz jesteśmy przy piłce nożnej, bo Chicago Fire wygrało 2-1 z Cruz Azul w meczu fazy grupowej League Cup, a więc tego turnieju takiego, który się odbywa w przerwie MLS. Strażacy awansowali z pierwszego miejsca do fazy playoff, a z kolei Meksykanie odpadli z tego turnieju. Tym razem Robert Lewandowski gola nie zdobył, choć miał jedną dobrą sytuację i nawet strzelił w drugiej połowie bramkę, ale był gol nieuznany, gdyż wcześniej po prostu był faul. Za to Roberta Lewandowskiego wyręczył Puzo Dietern, który zdobył 2 gole. No i właśnie Robert Lewandowski grał do 68 minuty, zastąpił go Robin Lod. Teraz puchary, dwie dobre informacje. To takie, że Jagiellonia Białystok awansowała do kolejnej rundy eliminacji już do fazy grupowej Ligi Konferencji. Jaga zremisowała z Glasgow Rangers i to właśnie w Szkocji na Ibrox Park 1-1. No i przy zwycięstwie w pierwszym meczu to właśnie klub z Białegostoku jest dalej w Lidze Konferencji, a wielcy Szkoci odpadają. Tutaj tę bramkę remisową zdobył Nick Prelek, tak więc Jagiellonia naprawdę wspaniale. Podobnie są Raków, który wygrał w Hammarby i to w Szwecji 1-0. Gola strzelił Stratos Sfarnas, a w pierwszym meczu był remis. A więc awans medalików. Odpada Górnik Zabrze, który musiał odrobić jedną bramkę z wyjazdowego meczu z Ferencvaros. Węgrzy jednak zremisowali w Zabrzu 1-1 i to oni grają dalej. Prowadzenie dla Górnika zdobył Kacper Urbański z rzutu karnego, a później samobójczy gol Michal Saczek. No i Górnik po prostu żegna się z pucharami. Lech Poznań miał bardzo duże problemy, turbulencje z dotarciem na Wyspy Owcze na rewanżowy mecz z Klasnawik. To były warunki po prostu bardzo trudne do lądowania na Wyspach, a więc samolot z piłkarzami udał się do Norwegii. Tam przeczekali złe warunki. Ostatecznie Lech dotarł z opóźnieniem na Wyspy Owcze, oczywiście nie z własnej winy. Mecz odbędzie się dziś o godzinie 20, a w pierwszym meczu kolejorz wygrał 1-0. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Birmingham, które jest no, upalne mimo środkowej Anglii, ale to już teraz nie ma znaczenia. Rzeczywiście upały dotarły wszędzie. Natalia Bukowiecka świetnie poradziła sobie z tymi warunkami. Zresztą biegła wieczorem, więc już nie było tak źle. Finał na 400 metrów odbędzie się w sobotę właśnie o 21.50, a w półfinale z kolei nasza znakomita zawodniczka na 400 metrów miała najlepszy czas półfinału w 49 sekund i 0,57 i to jest w ogóle najlepszy wynik w tym sezonie. Będziemy mieli także dwóch oszczepników w finale. Marcin Krukowski i Dawid Wagner awansowali. Poranna sesja właśnie odbywała się w strasznym upale, na co zwraca uwagę Marcin Krukowski. No ale trzeba było rzucać i to Polacy naprawdę zrobili to dobrze, bo Wagner wyrzucił swój oszczep na odległość 82 metry 40 centymetrów. Krukowski nieco około o 3 metry bliżej. No ale to wystarczyło, by wystartować w sobotnim finale. A więc brawo nasi zawodnicy. To był sport, a ja z Państwem spotkam się w magazynie w takiej pięknej audycji Słoneczny Patron od godziny 16. Bardzo serdecznie zapraszam do telefonów, do dzwonienia, do rozmowy na antenie Radia Wnet. Myślę, że muzyka także Państwa zadowoli i spędzenie czasu właśnie z radiem, także na antenie naszego radia. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia o 16.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: To była autopromocja.
9: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
7: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie. Stowarzyszenie Wiatrakowców dzisiaj w okrojonym składzie, bo daliśmy urlop panu profesorowi Ludwikowi Pieńkowskiemu. Zdradził nasze
11: morze. Począł wreszcie troszkę.
10: Zdradził nasze morze, popłynął albo pojechał, może naokoło, popłynął do Chorwacji i siedzi sobie na wyspie i moczy nogi. Tak, ale foki tam nie uświadczy, chyba.
11: Tam co to mogą być rekiny? Dzień dobry Państwu.
10: Witam. Zbigniew Zieliński, wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców. No i bo pan profesor Ludwik Pieńkowski to taki jest czasami no, bardzo zasadniczy i groźny, to więc dzisiaj będzie troszkę luźnie, ale tam trzeba oddechu. Jest 14 sierpnia, środek lata, będzie bardzo możliwe, że będą też telefony pod koniec, żeby państwo się wypowiedzieli, bo wiem, że państwo też chcieliby czasami coś powiedzieć na temat wiatraka, a może państwo opowiedzą o jakimś przygodzie z wiatrakiem albo coś takiego.
11: Może też na jakieś pokrewne tematy.
10: Może tak,
11: KGHM,
10: no
11: energetyka, wszystko to się tak miesza.
10: Miesza, łączy, energia tak. I tak dalej, bo jedna informacja jest bardzo ważna. Mieliśmy tak w wielkich planach naszego wspaniałego kraju mieć 5 tysięcy już mieliśmy mieć dawno, tak?
11: Megawatów. 3 tysiące megawatów energii elektrycznej.
10: Tak, mieliśmy mieć do dzisiaj, a mamy 5.
11: Czyli... Nie, w ogóle nie mamy energii atomowej.
10: Ale ja nie mówię, ale mówię o tych...
11: A to z kolei, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, no to
10: właśnie,
11: bijemy...
10: No właśnie, chodzi o wiatrową.
11: To wiatrową w 2030 roku planowaliśmy mieć 6 gigawatów.
10: A mamy dzisiaj 11.
11: A mamy już 11 w 2026 roku.
10: I czyli koniec, zamykamy.
11: Wiatr? No nie.
10: Nie, wiatraki.
11: Tutaj słusznie pan prezes mówi, natomiast w tej chwili właśnie jest eskalacja wiatraków morskich, które są naszą przyszłością i mają dołożyć do tego 11 gigawatów co najmniej energii wiatrowej z morza.
10: Czyli niepotrzebna energia, a będziemy płacić za przesył i w ogóle za przestoje i tak dalej. I wszyscy będziemy dokładać. Rachunki przesyłowe będą rosły.
11: Tak, ale jeszcze również mamy podobne sukcesy w fotowoltaice. Nawet jeszcze bardziej mamy w tej chwili fotowoltaiki na 27 gigawatów, a planowane było bodajże 6 czy 8 gigawatów w 2030 roku. Także bijemy absolutne rekordy. Nie wiem, czy to nie jest taki rekord, że jesteśmy nad przepaścią i wykonujemy nie krok, tylko duży skok nad tą przepaścią.
10: Ale może to jest taki skok nad przepaścią na drugą stronę.
11: Tam my zakładamy, że jest ratunek.
10: Na Machu Picchu wejdziemy zaraz.
11: Albo Czemolungm. No właśnie.
10: No tak, bo to wszystko możliwe jest teraz. To już jest taki kabaret troszeczkę w ogóle całkowity.
11: Całkowity kabaret. Life is a cabaret, jak śpiewa.
10: Dzieją się rzeczy różne. No ale tak, to kilka dni temu, 2 dni temu pan prezydent podpisał taką ustawę, tak?
11: Specustawę, ma przyspieszyć.
10: No, to niech przyspieszyć, pan opowie, bo to ważne może być.
11: Przyspieszyć, usprawnić, jak to się ładnie
10: tam
11: mówi.
10: Tam mikrofon jest z tej strony.
11: Tak, tak oczywiście.
10: Myli tam.
11: Tak, że ma usprawnić proces budowy elektrowni. Dlaczego nie jest napisane, że ma usprawnić budowę elektrowni?
10: O Choczewie.
11: Tak, to mamy jedyną w tej chwili elektrownię atomową i ma tylko usprawnić proces. No niemniej jednak, dlaczego usprawnić? Ponieważ...
10: Ale nie mamy jeszcze, a mamy...
11: elektrownię. Mamy, no właśnie, zaraz do tego.
10: No, pan powiedział, że no niech słowa znaczą co słowo.
11: Także ta ustawa ma usprawnić proces budowy, natomiast nie ma usprawniać budowy samej elektrowni. Po prostu ma usprawnić. I to jest o tyle istotne, że gdyby tej ustawy nie było, to wszelkie nasza elektrownia byłaby, jej harmonogram musiałby być o 2 lata przesunięty. I po tym, więc ta ustawa nam jakby odblokowuje to, co było już odblokowane w planach, bo gdy te plany obowiązują bez tej blokady, która tam podobnoż w tych przepisach istnieje. Innymi słowy, w 2028 roku pierwszy beton, 2036 pierwszy reaktorek powinien już zacząć działać. I po tym podpisaniu przez naszego prezydenta natychmiast odezwał się stół. Nóż, do Życe, uderz.
10: Wszystko to jest, cała zastawa się.
11: Cała zastawa, a mianowicie firma Westinghouse się obudziła pod wpływem tego uderzenia w stół, zadzwoniła i prezes Westinghouse Polska, Mirosław Kowalik, wczoraj oświadczył, będziemy robili wszystko, by podpisać umowę wykonawczą do końca roku. Zapewnił w rozmowie w Energetyka 24.
10: Czyli idzie na rękę prezydentowi, tak?
11: No, można tak powiedzieć. Ja myślałem, że prezydent idzie na rękę Westinghouse'owi, a właściwie nam.
10: I do tej... to ręka w rękę, no idziemy w jedną
11: właściwą stronę.
10: Tak?
11: I skonkludował to takim stwierdzeniem. Każde opóźnienie w realizacji tej elektrowni może być kosztem dla polskiego systemu elektroenergetycznego.
10: Ojej, a to pięknie okrągłe zdanko.
11: Tak.
10: No, uwielbiam takie okrągłe zdanko, które właściwie to nic nie znaczą.
11: Tak. Ale ono jest jakby prawdziwe z drugiej strony. Znaczy jakby jest prawdziwe. No to w tym polega ten ból, że ono jest okrągłe, ale moim zdaniem prawdziwe.
10: No nie, to dobrze, no czasami okrągłe jest prawdziwe, tak? No, tak. Jajo to też bywa prawdziwe, ale najdoskonalsze zawsze, to Grecy mówili, był okrąg, tak? I koło, tak? No to było
11: no,
10: zawsze.
11: No tam można i spirala, no różnie, to by można by rozwinąć. W każdym razie jest jakieś światełko w tunelu tej naszej elektrowni i to jest chyba najważniejsze z takich. No pomijamy te wszystkie wycieki, chyba że pan jeszcze nawiąże tutaj do tego.
10: Ja to bym chciał nawiązać do pana wizyty nad Bałtykiem, bo pan zaczął tam, bo właśnie tam mi się podobało to, te osady łowców fok mi się podobały i to oni budowali bez tych ustaw, bez tych wakacjoleli i tak dalej. Jakoś im to szybko szło i fajne rzeczy budowali, to... porty i takie różne i dość szybko im to szło, nie tak jak
11: no,
10: u nas.
11: Właśnie oni po prostu, jak to się mówi, robili. No, tak? Było to... Był
10: ale to przecież
11: to
10: chyba to... pan Asasello powiedział, że to pozostaje jako enigma, że działamy, nie robimy. Nie gadamy. Nie gadamy, a działamy. No i oni tak ten, ale gadają jednak.
11: Właśnie, bo dobrze to prezes nawiązał do tej jeszcze poprzedniego programu, ponieważ ja tam trochę nakłamałem i powiedziałem, że nie ma fok w Zatoce Puckiej. Nie było. Kiedyś
10: no bo pan nie zauważył.
11: Właśnie, nie zauważył, ale przypomniałem sobie, że w ubiegłym roku z żoną i jeszcze z dwoma osobami byliśmy na takiej wycieczce w okolicach Pucka i Żucewa. Puck to właśnie jest tam, gdzie ta projekt KGHM-u ma się nazywać Puck, w pobliżu tych rozmaitych kopalin, w szczególności tych soli potasowych. No i okazało się, że w Pucku był wczesno-średniowieczny, czyli z X wieku słowiański port. To jest zdumiewające, że tam był port i to dość taki spory. Teraz jest pod wodą, ponieważ poziom
10: ale
11: wody
10: był,
11: Bałtyku.
10: Ale był polski czy niemiecki?
11: Słowiański.
10: No, słowiański.
11: Słowiański, ale właśnie to jest tam, to również poza tymi resztkami tego portu, czyli na nabrzeży to były drewniane, również trochę wraków tam było. Łodzie na przykład 30-metrowe, takie bardzo sprawiające, bardzo szybkich, takich jak to ktoś powiedział, że to bojowych, takich do ścigania, ale również i były budowane na miejscu, to nas świadczy skład tego drewna, czy też te właściwości tego drewna, ale również były tam łodzie spod Szczecina. Czyli innymi słowy, oni tam w tym X wieku to tak nie zagrzebali, nie zasypywali gruszek w popiele, tylko latali po tym Bałtyku w tej nazad. Tam te 500 kilometrów nie stanowiło dla nich problemu.
10: Oni mieli dobre łodzie, tak?
11: Tak,
10: ale... One były żaglowe, czy takie wiosłowe?
11: Były też, tam jest ślady masztu. Ale i potem byliśmy w tym Wrzucewie, które właśnie jest to określone jako określana osada łowców fok. Była tam również skórzana taka łódź sprzed 5000 lat, rekonstrukcja.
10: Ale z szybą.
11: To była taka...
10: Czy ona jest za szybą.
11: Jest za szybą, ta. I właśnie ja próbowałem znaleźć to zdjęcie i teraz już nie ma, ale sam zrobiliśmy tam zdjęcie i jest. Ona jest za szybą źle widoczna, ponieważ była... I to jest pływająca łódź, która składa się z... ma z leszczyny szkielet i a po szycie stanowią skóry jeleni. Więc ona jest nadzwyczajnie lekka. Taka dwu-, trzyosobowa i rzeczywiście się nadawała do pewnych, ale generalnie...
10: To teraz można by robić łodzie z dzików. Może z skóry, bo mamy nadmiar dzików. To też byłyby szybkie, czy nie?
11: No, tylko jeszcze szkielet mógł być odpowiednio lekki, to tak. Oni tam uszczelniali jakimś tłuszczem, żeby nie topiło się, ale okazuje się, że z tymi łowcami fok to jest troszeczkę, może być inaczej, ponieważ to jest kultura rzucewska. I okazuje się, że kulturą rzucewską zajmował się również, znaczy nie tylko my, tylko profesor Ryszard Mazurowski, znany bursztynnik nasz, który właśnie opisał troszeczkę o tej kulturze rzucewskiej. Ona pochodzi, jak się okazuje, z końca Helbląga i tam ekspandowała właśnie na Bałtyku.
10: Wszystko w kontekście tego, żebyśmy dbali o Bałtyk, nie budowali wiatraków.
11: Tak. Bo tam wiatraków jest dosyć dużo. Na przykład w Pucku tam jest zdjęcie tego miejsca, gdzie jest port. Oczywiście nad tym królują wiatraki i te lądowe, o których mówiliśmy, że już przekroczyliśmy plany we wszystkie możliwe sposoby. No ale podobno niektórzy uważają, że jeszcze mamy ich nie za dużo. No i profesor Mazurowski, który szukał tam bursztynów, zabytków oraz interesował się tymi ludźmi, którzy tam te bursztyny pozyskiwali, to opisał właśnie tą kulturę rzucewską, że to byli dosyć zamożni ludzie. Tam są również przy tych 5000 lat są rysunki, rekonstrukcje chat. No to te chaty przypominają właśnie takie przedwojenne nasze chaty.
10: Ale przecież tam mieli zboże, może mieli wiatraki. Jeszcze.
11: Właśnie nie, to oni tam specjalnie się chyba nie zajmowali uprawą ziemi. Generalnie...
10: No ale mogli kupować ziarno, później to przydaje się na...
11: Ale głównie to...
10: Oni rybę jedli.
11: Właśnie niekoniecznie. Ryby, ale również świnki. Świnki i psy. Jelenie też.
10: I sami też kwantyki się będzie narażał.
11: Ale to są fakty historyczne. No, możemy inaczej nazywać te psy. W każdym razie profesor Mazurowski napisał, że tam były, że jadali psy.
10: Ja też czytałem taką książkę wspaniałą, Mały Wielki Człowiek. Tam pamiętam, że Indianie po prostu sobie lubili psy i tak dalej, i tak dalej. Ale były okresy głodu, że tak powiem. I całe prawie wtedy... głodowało. I tam nawet tego swojego pysia mysia mówił, chodź pysio, no nie. Niestety sytuacja jest trudna.
11: A to mi pan przypomniał...
10: I zupa.
11: To mi pan przypomniał taki film, ten piękny wrzesień 1939 o Wielkiej Brytanii, w czasie, kiedy zaczęła się wojna. To się dzieje tam gdzieś pod Londynem, na takich tych bogatych posiadłościach wielgaśnych, które możesz sobie obejrzeć. I tam ci zamożni ludzie właśnie mieli taki rozwiązywali pewien problem, że teraz zaczyna się wojna, więc będą musieli się przemieszczać, między innymi wyjeżdżać na wieś albo ze wsi jeszcze dalej. W związku z czym bardzo dużo pracy mieli tam weterynarze, którzy zajmowali się usypianiem tych ich pupili.
10: Mieli. To ojej, to jest coś.
11: Tak, to było, ale to i oni tam takie worki wiszą, takie scena jest, że masa worków, ale jaki człowiek się trafił, to i człowieka tam uśpili. Ale wracając do kultury żucewskiej, to się okazuje, że...
10: Wracamy do wiatraków, do tematu troszkę coś energii.
11: Tak, sekundeczkę, bo ta kultura żucewska, chodzi o to, że oni tam według profesora, czym zamieszkujący, według profesora Mazurowskiego, to byli generalnie zamożni. I oni tak się nie uganiali z zafokami, oni pozyskiwali bursztyn.
10: Dostali sejf, tak?
11: Nie potrzebowali, oni już sobie radzili. I nie tylko surowe, ale również ozdoby, biżuterię z bursztynu. I ponieważ ten bursztyn bałtycki nazywa się właśnie, żebym tu sukcynitem. Bursztyn bałtycki nazywa się sukcynitem i jest inny od innych bursztynów.
10: Jakieś źródło osób z sukcesem, tak?
11: Coś. Można tak powiedzieć, w każdym razie ten jest problem podrabiania bursztynu. Ale wracając jeszcze do tych naszych kultury żucewskiej, więc oni pozyskiwali ten bursztyn z dna morskiego, metodą wykopaliskową głównie, i następnie eksportowali to na całą Europę. Znaczy do Egiptu nawet. I to było bardzo cenione, więc oni po prostu nie uganiali się specjalnie za fokami, tylko konsumowali świnki. Ale foki też małe. Trochę było. No i również gustowali w kaczkach.
10: Foncina może, bo jest cielęcina, a mała foka to jak foncina.
11: No właśnie, tak, trochę tych fok tam jest, ponieważ profesor Mazurowski skatalogował
10: No dobra, skąd czerpali energię do napędzania tego wszystkiego, tej swojej gospodarki?
11: Z handlu. Bo, oni produkowali, to znaczy z produkcji, ponieważ jednak wytworzenie biżuterii, no to była praca. To nie było, że nie tylko z handlu żyli, ale prostu...
10: Ale to można przeliczyć na megawaty jakoś?
11: To były bardzo proste narzędzia, więc oni były mało energochłonni, to było. Ale także z innymi słowy, z tymi fokami to było tak, że specjalnie tam tych łowców fok nie było, bo nie było potrzebne, ale jeszcze taki...
10: Ale to wbrew tej nazwie.
11: Tak.
10: Osada łowców fok.
11: Tak, ale jak już tam byliśmy...
10: Ale jak już złowili, to jedli.
11: To wtedy, ale małe, bo oni tak nie polowali, bo foka 300 kg szary tkawarzy, to dosyć jest duży, to drapieżnik, więc oni takich nie męczyli się, żeby tylko te mniejsze łowili, które gdzieś tam...
10: Ale to się narażali, gdzie mama foka...
11: Narażali się trochę.
10: Bo to tak, jak teraz takiego małego dziczka spróbujesz, to cię trocha przyleci i po prostu...
11: Prawdopodobnie...
10: Nie ma pan miłoj.
11: Tak, jak się nie uda, no to wtedy się karpiami się tam, boże, nie karpiami, tylko się rybami
10: śledź jeszcze był w Bałtyku wtedy, a teraz
11: były,
10: już...
11: Tam, tutaj nie pamiętam, co oni tutaj gdzieś mamy spisane, ale... dorsze. I okonie, ponieważ tam dużo było ryb słodkowodnych też, ponieważ Zatoka Puck'a jest taka półsłodka. I jeszcze można, tak, ja chciałbym wykonać taki mały skok na temat profesora Mazurowskiego, bo on...
10: No to już zostało, bo to trochę odbiegamy od tematu.
11: Tak, tylko takie pięć zdań. On był bursztynnikiem, założył Stowarzyszenie Bursztynników Polskich właśnie w celach tego, żeby nie podrabiać, ponieważ bardzo dużo bursztynu z Ukrainy kopalnego czy z innych części Europy. Natomiast ten nasz sukcynit jest po prostu wyjątkowy. I żeby był niepodrabiany, to oni wystawiają certyfikaty. Ale poza tym jeszcze takie pięć zdań. Profesor Mazurowski zajmował się również archeologią śródziemnomorską, jest odkrywcą najstarszego miasta świata, które się nazywa Tel Karamel, obecnie na terenie Syrii. To jest sprzed 10 500 lat BC. To wywraca wszystkie, całą historię, ponieważ to jest miasto, tak zostało nazwane starszym miastem świata, ponieważ ma jakieś miejsce centralne, miejsce kultu, gdzie się spotykali mieszkańcy, około 1000 osób tam było, można było policzyć. Nie uprawiali ziemi. Oni po prostu ze zbieractwa żyli, ale mimo to jednak nie przemieszczali się. I to jest najstarsze. Drugie, takie bardzo stare,
10: no
11: to jest Göbekli Tepe. No trochę
10: się przemieszczaj, bo żeby po te korzonki podejść, to trzeba
11: tak,
10: jednak...
11: Tak, a tam rosło jakieś dzikie zboża, kroku. Tak. Ale tam to był ten żyzny półksiężyc. Także tam po prostu wszystkiego było w bród. I oni zajmowali się bardziej sztuką niż walką o przetrwanie. Następnym takim miastem jest Göbekli Tepe. Wszyscy słyszeli o tym, które zostało odkryte przez niemieckiego archeologa Klausa Schmidta. I nigdy nie wspomina się nigdzie o tym Tell Karamel, a to jest 500 lat starsze. I zabytki znalezione w Tell Karamel oraz w porównaniu z tymi w Göbekli Tepe, które jest na terenie Turcji, to jest tam 100 kilometrów dalej, może czy 150, jest widoczne związki, że kultura Göbekli Tepe wywodzi się z Tell Karamel. No ale jakoś we wszystkich zestawieniach, nawet sam profesor Schmidt nigdy nie wspominał o swoim koledze, że odkrył to Tell Karamel. I tak nawiązując tutaj do tych fok, Żucewa, do Bałtyku, skoczyliśmy na moment do Syrii i Turcji. I to właściwie by można zamknąć ten temat profesora Mazurowskiego.
10: No dobra, to zamykamy ten temat. Teraz zrobimy krótką przerwę. Dzisiaj jest rocznica śmierci Ewy Demarczyk. Ja bym chciał przypomnieć tą wspaniałą postać naszej kultury. Czarny Anioł, tak ją nazywano. A to będzie... Na moście w Avignon.
11: O, fajnie.
10: Piękna, więc wspominajmy, bo to cudowna. No i cudowny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zresztą tak na pierwszy rzut oka można by było trudno złapać, bo on nie jest taki wojenny. A jednak.

0: Chodzi podwodnej, mówi Majtek Mędrula. Proszę Państwa, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego. Uwaga, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego. Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capszczyka. Powtarzam, niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capszczyka. Uwaga! Doktor Capszczyk jest gorszy od doktora Moro. Uwaga, doktor Capszczyk jest gorszy od doktora Moro. Ojej, serwuje trepanację czaszki a la Tutenchamon. Serwuje trepanację czaszki a la Tutenchamon. Mayday, mayday, patronate.pl/radiowet. patronate.pl/radiowet. Mayday, mayday.
1: Zapraszamy na Patronite, żeby wesprzeć nasze bocianie gniazdo.
0: No i całą w ogóle załogę, załogę i wszystkie kabiny, tak. I mostek kapitański, silnik i tak dalej, i tak dalej.
1: I akumulatory.
0: No właśnie, pływamy po Zatoce Puckiej, po Bałtyku, dotarliśmy do Morza Śródziemnego, mieli Państwo, no ale właśnie, bo tam były nasze reporterki i tam jest taka miejscowość Nowa Sól, nie wiem czy one dotarły, a dlaczego Nowa Sól i dlaczego to jest tak ważne jakby w kontekście polityki energetycznej i tego, żeby może już, że tak powiem, zatrzymać to szaleństwo wiatrakowe i po prostu powiedzieć im nie, bo nawet ja rozmawiałem kiedyś tam z przedstawicielami FOK na Helu, to one nie lubią jednak mimo wszystko tych, pan to tak całą miłością do FOK to tak jest na bakier, bo pan mówi, że za duże 300 kilo to panu nie pasują, ale pan lubi małe, ale one rosną. No dobra, nie, to żart był, no generalnie rzecz biorąc, co z tą nową solą jest.
1: Właśnie, z nową solą to...
0: Była stara sól?
1: Była, to, no właśnie nie wiem, czy było, ale nowo odkryta. Odkryta sól.
0: Bo ja pamiętam kiedyś...
1: Nowe miasto, tak jak się mówiło też.
0: No właśnie. Ja czytałem kiedyś, wchodzę do sklepu i tam sól jest, nie? Tam i takie opakowania jest tam i tam było napisane z tych... To jest sól ze złóż, które mają tam 2 miliony lat. Termin przydatności do spożycia miesiąc.
1: To się podobało. Trzy lata. Wszystkie chyba spożywcze muszą mieć jakiś termin. Nawet cukier i sól.
0: Ale milion lat można, ale później 3 lata.
1: No to lecz było tak jak sery długo dojrzewające. 3 lata dojrzewa, a termin ważności miesiąc.
0: No właśnie.
1: Ale wracając, dobre jest. Wracając do tej soli, no jeszcze
0: właśnie, bo... możemy, to jest droga do powstrzymania wiatroko szaleństwa, tak?
1: To może tutaj trudno się dopatrzeć, ale i tak, i nie. To jest kwestia KGHM-u, ponieważ on się stara być zeroemisyjny i to tutaj jest podejrzenie, że tą solą będzie gorzej, ale ja bym jeszcze nawiązał, ta nowa sól z solą tutaj pod... Nowa sól wiąże się z solą tutaj pod Zatoką Pucką, ponieważ tam były również reporterki Radia Wnet, które rozmawiały wiele wywiadów na temat Zatoki Puckiej, Zatoki Półwyspu Helskiego. I tam mamy do czynienia, pojawiła się informacja o odkryciu, że KGHM planuje budowę nowej kopalni, właśnie kopalni pod tytułem pod nazwą Puck, projektu Puck w Mieroszewie, gdzie zostały odkryte duże złoża soli potasowych, a na takich samych jak w Wielkiej Brytanii, które są jedynym producentem tych soli potasowych, potasowo-magnezowo-wapniowych, i one są znakomitym nawozem mineralnym, który jest dodawany do nawozów. Po prostu zmienia postać rolnictwa. I ta informacja ukazała się jednocześnie z nową solą, a dokładnie z wynikami odwiertów wykonanych tam przez, to jest Nowa Sól, okolice Nowogrodu Bobrzańskiego, przez Lumine Metals. To jest kanadyjską firmę, która nabyła, jak to się tak coraz mocniej mówi, jedne z największych działki zawierające największe pokłady miedzi i srebra w Europie, w Polsce i w Europie. One sąsiadują bezpośrednio z działkami, z terenami zainteresowanymi.

0: tymi przez KGHM. No i wygląda na to, że Kanadyjczycy będą tam.
1: Czyli Kanadyjczycy jak wikingowie, tak?
0: I jak wikingowie,
1: walczą
0: tak.
1: z KGHM-em, tak?
0: tak, tak. No, tak wygląda na to, że walczą. I wyniki tych odwiertów nie zostały opublikowane w sensie liczbowym, ale że są bardzo optymistyczne i potwierdzają dużą zawartość srebra.
1: Ale
0: i mieć.
1: To co, to raport wygląda tak, jest fajnie, ale nie powiemy jak fajnie, tak?
0: Znaczy nie podawiamy. Tak, ale jak wcześniej podawali, jest te złoża są bogatsze od złóż KGHM-u. O 50%,
1: 100%. A jak to się ma do wiatraków?
0: To się ma do wiatraków, że mieć przewody mogą być tańsze i będzie łatwiej te wiatraki budować.
1: Albo to się będzie więcej, czyli to właściwie... To jest...
0: Ale to już więcej nie może być. Już te wiatraki to, ja bym tak powiedział, już też osiągnęli właściwie wszystko. Teraz tylko
1: no
0: te
1: nie.
0: morskie.
1: Znaczy ja tak na zdrowy rozum, tak? To znaczy na to, co widziałem, tak? Byłem nad Bałtykiem w Kołobrzegu, piękne morze, nie widziałem wiatraka ani jednego, wspaniale. Byłem w Walii, było Morze Irlandzkie, Matko Boska,
0: wiatraków po prostu, jak mrówków.
1: Nie, no tak. Po prostu to było tak, że ja patrzyłem morze i widziałem las. No. Las po prostu betonowych tych słupów kręcących się trochę bardziej, trochę mniej, ale generalnie rzecz biorąc w ogóle to było zniszczone, w ogóle widok, tak?
0: Tak, no czy u nas...
1: Oko mnie zabolało.
0: Tutaj u nas one są 20 kilometrów od brzegu,
1: no, ale pan
0: naprzeciwko
1: tak
0: to...
1: mówił, że tak nie będzie go widać, a pan poszedł nad morze i
0: no,
1: pan widać. Widział.
0: No 20 kilometrów, one mają 250 metrów wysokości, to widać, także są widoczne. Niestety, no... Czasami są niewidoczne, jak jest troszeczkę zamglone niebo, powietrze, więc tak, no generalnie wieczorem jest szczególnie widać. Jak się tak pod zachód słońca się patrzy, można liczyć. Nawet widać, jak te śmigła się obracają. Po prostu można
1: to można zwariować, jak patrzeć tak.
0: Tak. Znaczy, bo taki wiatrak ma moc, powiedzmy siłę ciągu, podpowiadającą lokomotywie pociągu.
1: To taki słaby nie jest. No.
0: Słaby nie jest i to jest taki, no bo tam 14 megawatów, 10, no to to jest to, czym dysponuje typowa, duża lokomotywa elektryczna. I to też tutaj daje do myślenia troszeczkę, jeżeli wybudujemy taki wiatrak na ruchomych piaskach na plaży, jak tam powstają dookoła tej budowy, placu przyszłej budowy elektrowni atomowej w Choczewie, no to, że to się może zacząć przewracać, taki zmienny, to jest jednak to spora siła, no taka lokomotywa jest w stanie pociągnąć 100 wagonów załadowanych węglem. Także to...
1: No i co, no, ale pana się tym interesuje. Czy jest jakieś takie światełko w tunelu dla tej lokomotywy, żeby ona się zatrzymała?
0: No
1: żeby
0: właśnie, to...
1: Ale to takie takie czerwone, żółte i tak, zielone. Na razie zielone świeci na całego, tak?
0: Ale zielone świeci na całego. Pan takie cały czas trudne pytania dzisiaj zadaje.
1: No ale to trudne. Nikt nie powiedział, że to będzie lekko,
0: ja
1: tak?
0: Ja jestem za... No, ostatnio
1: za czym?
0: Za to, żeby zatrzymać te wiatraki, ale jeżeli tak, co tu można zrobić, no to ja już staram się jak mogę, ale niewiele mogę. Natomiast no, eksperci, profesorzy mówią, że nadal jeszcze powinniśmy budować wiatraki, a dogadywanie się
1: sprawdzi. Ale inni eksperci, którzy są trochę bardziej niezależni, mówią stop.
0: No tak, ale nie wiem, czy nam nie pozostanie zwrócić się do wizytek. Które po prostu się modlą non-stop za kraj i za miasto.
1: No to musimy to się jest, i tak bo, zwracać.
0: To jest ważne, więc tutaj się... wzmocnić jakoś te wizytki, bo one przecież już tam robią co mogą, a my tutaj staramy się też. Ale jeszcze wracając do tej informacji spod Nowej Soli, właśnie jednocześnie wraz z kopalnią KGHM-u i czyli taka perspektywa, że oj, będziemy wydobywali coś fajnego, czyli nawóz, a wiadomo, że jak będziemy mieli dobre te nawozy, to będziemy mogli konkurować z rolnictwem mercosurowym, ukraińskim, europejskim i tym podobnym. To będziemy mieli lepsze plony. I to razem z tym z tą porażką w sumie, jeśli chodzi o te działki pod Nową Solą KGHM-u. Ja co ja tak przejrzałem na temat, ponieważ kilka dni wcześniej dosłownie...
1: Bo TVN jest spółką strategiczną dla państwa, tak? Z tego co pamiętam, tak, AKG... ale działki, na które są jakby z punktu gospodarki, to nie.
0: Nie.
1: To nie są.
0: Nie są. Nie są. Najwyraźniej nie są.
1: No nie.
0: No, no nie. No, bo...
1: musi... Niech Kanadyjczycy...
0: My jesteśmy otwarci po prostu.
1: Może wiedzieć lepiej, tak?
0: Właśnie teraz jak oni wiedzą lepiej, to możemy tutaj porównać, ponieważ KGHM opublikował strategię 2055+, czyli od teraz z grubsza do 2025. I tam w tej strategii, powiedzmy sobie szczerze, nie ma budowy kopalni polihalitów na Pomorzu. Jest tylko mowa o budowie drugiej, tak zwanej KGHM, kopalni drugiej w okolicach tych działek, które, na działkach, które już posiada, budowy drugiej kopalni, która jest nazywana takim kodem KGHM 2.0, czyli jakby drugi KGHM i tamto jest również podane tempo tej budowy, więc to KGHM 2.0 to ma zacząć budowa się w 2032 roku i w 2051 roku ma być pierwsze wydobycie i finał powyżej 2055, czyli pełne rozkręcenie. I teraz porównajmy sobie to tempo z tym, co opowiada nam Lumina Metals na temat tych swoich działek, które ma pod Nową Solą. Więc oni chcą zacząć wydobycie w 35 roku.
1: Czyli 20 lat wcześniej.
0: Tak. W związku z czym być może KGHM będzie przetwarzał nie pamiętam, w którym miejscu, oni mają chyba jedną hutę albo dwie, będzie przetwarzała surowiec wydobyty, koncentrat miedziowy Luminy Metals, a nie swój, bo już ich...
1: Czyli zarobi Lumina, czy Kanadyjczyk zarobi, tak?
0: Tak.
1: Najwięcej?
0: Tak. No to i tempo, no i również...
1: Strategia dla Polski, to się nazywa, czy jak?
0: Strategia... No może... I to jest tak, że ta strategia jest również kwota podana tych inwestycji, to jest 32 miliardy złotych. No, 25 roku, no to mamy tych lat trochę, no, do 25 lat i mają wydać 32 miliardy złotych. Przy zysku rocznym KGHM-u 15 miliardów. Czyli oni w zasadzie, ta strategia nie przewiduje większych inwestycji, ponieważ zbudowanie tego szybu do tej nowej kopalni to pochłonie właśnie 10 miliardów i również 10 miliardów by kosztował kopalnia, wybudowanie kopalni w Mieroszewie, pod Mieroszewem. Także widać, że KGHM specjalnie nie ma.
1: To są trudne procesy, a już mamy wiatraki opracowane, jak budować, to budować. Możemy budować następnie.
0: Ale z tymi wiatrakami, ja już jak byłem tam na tym Pomorzu,
1: chodzi o to, żeby coś robić. Działamy, a nie gadamy, tak? To no, po co gadać o jakichś...
0: KGHM-ach.
1: KGHM-ach, w ogóle tych...
0: Solach, tak.
1: Gadać o tych energii jądrowej i tak dalej. Bo i tak będziemy gadać, ale to jakby... I tak się nic nie wybuduje, ale przy okazji możemy działać, tak?
0: Tak.
1: I na przykład wyjdziemy kiedyś na plażę nad Bałtykiem i zobaczymy las. Taki już wielki, wielki las, który będzie aż do Władysławostoku się
0: ściągnął. Tak, ale to naprawdę, bo pan to ciągle nawiązuje do tych wiatraków.
1: Ja już, no bo co przecież to jest...
0: Ale ta jest właśnie antywiatrakowcy. Ja to wszystko jest jasne. Natomiast jeżeli ja się napatrzyłem w tym Choczewie i teraz na Pomorzu jeżdżąc tam właśnie, buszując po tych terenach przyszłej elektrowni, się napatrzyłem na te wiatraki i naprawdę widzę, jak one się szybko budują i nie chcę w ogóle o tym myśleć. Po prostu tempo jest takie, stachanowcy to mało powiedziane.
1: No.
0: Po prostu.
1: No i bardzo, ale to widzi pan, działamy, nie gadamy, no, tak? Działamy.
0: Tak,
1: potrafimy się poradzić z powodzią, tak? Mało. Z powodzią, jak sobie poradziliśmy. Tam wydatki mniejsze, nie? Ale na przykład na wzgórzu ktoś ma mieszkanie, nic i dostaje odszkodowanie. No,
0: sama ta powódź to jest dla mnie wielka zagadka, że ona była tak niszcząca, że została, pękła tama, która była w remoncie. No te remonty tamy, no to już masz te w Raszynie, tylko w Gąbinie najwyższym na świecie, też w czasie remontu się zepsuł zawalił. No, to po prostu nie, to już tam
1: czyli
0: problem
1: tych czterech. Tych czterech niech sam...
0: No tak się wydaje, że czasami lepiej zostawić, bo to tam jakiś Lobby pożar Zeta. Tam w Paryżu pożar był i się spaliła katedra, bo tam się zapruszył ogień. No.
1: Coś palił papierosa.
0: No właśnie, no to właśnie, także po prostu coś. Coś, nie, no, można powiedzieć, niesamowitego, także te wiatraki się mają dobrze. Natomiast jeszcze wróćmy pod tą Zatokę Pucką, ponieważ dlaczego mówię pod Zatokę? Bo przy okazji tej soli, ta projekt budowy tej kopalni soli w Mieroszewie Puck KGHM Moski przykrył troszeczkę tę porażkę tą pod Nową Solą, ale w nawiązaniu do tych bogactw tam się znajdujących, bo to jak już kiedyś wspominaliśmy, to wszystko zawdzięczamy tak zwanemu Morzu Cechsztyńskiemu, które było jakieś płytkie, wysychało, zalewało i tak tam nie, to, nie wiem jak to możliwe, że takie wysychające morze mogło wyprodukować pokład soli grubości 100 czy 200 metrów, czy to obniżał się grunt. To w każdym razie to jest takie ciekawe pytanie geologiczne, ale pod Zatoką Pucką okazuje się, że nie tyle okolice Zatoki Puckiej, czyli właśnie Mieroszewo, Mechelinki, bo w Mechelinkach jest, tam były nasze koleżanki.
1: Tylko ładna nazwa Mechelinki.
0: I tam jest,
1: i tam są te nasze foczki, Magda Łukaniuk, Małgorzata Kleszczy, tak. Hania Trasz.
0: Hania Trasz była w Żarnowcu i w Wejherowie. I te w Mechelinkach też są pokłady soli. Właśnie tam są, dlatego są zlokalizowane magazyny. Po prostu ta sól występuje kamienna, no i nie tylko potasowa, właśnie w różnych częściach kraju, właśnie zawdzięczając tej cudownej historii geologicznej tych rejonów. Ale okazuje się, że pod Zatoką Pucką tych soli potasowych, tych właśnie polihalitów jest trochę więcej. Mianowicie w Mieroszewie to się szacuje na 300 milionów ton. Wielka Brytania ma 4 miliardy ton, natomiast pod Zatoką Pucką jest 100 miliardów. I to są jakby dane takie szacunkowe, znane dosyć od dawna, ponieważ te wszystkie badania geologiczne były prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny od lat 60. Zarówno pod Nową Solą, jak i tutaj w okolicy Zatoki Puckiej.
1: No ale tylko, przepraszam, nikogo to nie interesuje za bardzo i nie będziemy tego wydobywać.
0: Znaczy, akurat niektórzy się interesują. Na przykład Kanadyjczycy, Australijczycy, to tak.
1: No tak,
0: ale u nas to tak mniej.
1: No ale
0: mniej.
1: Po co? Bo to, no, po co?
0: No po co? I to... Jeśli chodzi o te pokłady pod Zatoką Pucką, to są, tam jest tak zwana miąższość, grubość. No to czasami jest szokujące, bo tam jest na przykład 500 metrów warstwa soli.
1: No
0: albo
1: to są
0: 1000.
1: Chyba za trudne problemy, bo sądząc po, że tak powiem, lotności naszych ministrów, czasami to oni mogą, to może to są, wie pan, za trudne problemy.
0: Za duże, po prostu jak spojrzą, to
1: nie jakieś tam, jeszcze trudna nazwa, tak? Bardzo.
0: Polihalit.
1: Nie? No polihalit, to wie pan, to jest nauczyć się na konferencję prasową takiego słowa, to może dla, jak to było, nie wiem, siekiera, motyka, piłka, szkoda, nie wiem, dobra, nieważne. No dobra, to tak powoli będziemy konkludować, że tak powiem i kończyć, bo mamy 7 minut do końca audycji, a ja chciałem puścić zespół The Who. Bo jeszcze... Who is Who, taka książka była, Who is Who w wiatrakach, też bym chciał to pana
0: napisać. Tylko, że można jeszcze chwilkę o tym Orlenie, że o KGHM-ie.
1: Tak, tak.
0: Dlatego, jeśli chodzi o tę strategię 2055, no to jednym z takich podstawowych celów to jest zeroemisyjność KGHM-u. Jak sobie wyobrazić wydobycie zeroemisyjne, to ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby to było, bo to nie
1: bo to
0: tylko...
1: chodzi, wie pan co, o strategię zero opłacalność KGHM.
0: I wtedy to mamy... się spina.
1: Spina
0: to tak, się spina to... wtedy. Wtedy no. Jest wszystko jasne. Bo jeżeli tak patrząc na to, KGHM nie jest tylko taki, że on ma być zeroemisyjny, ale żeby jego dostawcy byli zeroemisyjni. Czyli to już zagwarantuje rzeczywiście zero. Absolutne. To się ale, do kanału zero nadaje.
1: Ale na radę nadzorczą wystarczy na pensję na parę lat. To jakoś tak będzie.
0: Tak, trochę tam srebra, złota. Tak,
1: subwencji trochę będzie. Tak. Tak.
0: Zresztą podobnie Orlen. Bardzo się interesuje, żeby nie być szkodliwym. Przed szkodliwym dla środowiska.
1: No i dlatego też, są takie wysokie ceny paliwa,
0: no, prawda? No tak, to musi się kosztować.
1: No to, ale to on właśnie chce z nas zniechęcić do używania paliwa i będzie zeroemisyjny Orlen. No.
0: Tak.
1: I zero opłacalny też będzie w końcu, tak?
0: I wreszcie ktoś się nim zaopiekuje.
1: No. I będziemy dobrze.
0: Tak.
1: Tak. Lubi pan zespół The Who?
0: Tak.
1: Ja też. To co, będziemy się żegnać. Pozdrawiamy jeszcze raz nasze wszystkie foczki nad Bałtykiem. Pozdrawiamy.
0: Redakcyjne foczki też.
1: Tak. Nie pozdrawiamy wiatraków. Właściwie powiemy wam, przestańcie. Chłopak, jeszcze pan ma tu takie żół. Mieliśmy o tym liczniku Geigera rozmawiać.
0: A, bo byłem z takim tym urządzeniem właśnie pod elektrownią. To jest chińskie niestety, bo już Chińczycy lubią najlepsze.
1: No dobra, ale ja włączę i zobaczę.
0: To już jest włączony właśnie.
1: Uwaga, tak, ale to jest, mam komunikat. Oho, widzę. Na liczniku Geigera żółtym jest napisane patronite.pl/radiownet, proszę państwa. Adam Czerpaczek był naszym tutaj realizatorem zespół The Who w rocznicę wydania pewnej płyty wspaniałej. Dziękujemy bardzo. Za tydzień będziemy znowu, bo nie, no tak się dobrze gadało, żeśmy nie odpalili tych telefonów.
0: Ale może za tydzień tak.
1: Za tydzień zrobimy taką audycję, kochani, żebyście się wypowiadali, słuchacze, na temat swoich przeżyć z wiatrakami. No.
0: Może geolog jakiś.
1: Don Quixotem, kto czytał tak. I tak dalej.
0: Bardzo szeroko.
1: No, bardzo szeroko i głęboko. I pa.

0: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Jutro defilada z okazji Święta Wojska Polskiego będzie największa w historii. Pielgrzymi, niektórzy po kilkunastu dniach wędrówki, docierają na Jasną Górę. Rekordowe ceny paliwa i rekordowe zyski Orlenu. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Jutro w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie to największa defilada w historii. Weźmie w niej udział 1800 żołnierzy, ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i ponad 60 statków powietrznych. Defilada rozpocznie się w samo południe po wylądowaniu skoczków spadochronowych przed Trybuną Honorową. Do oglądania defilady zachęcał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz na porannej konferencji.
2: Defilada jest wyrazem wdzięczności Wojsku Polskiemu i obywatelom Rzeczpospolitej. Wojsku Polskiemu za ich służbę, ponad 200 tysięcy żołnierzy, 220 tysięcy żołnierzy, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości zakupowe Wojska Polskiego, na największą w historii transformację.
0: Dzisiaj w przeddzień Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Z Warszawy przyjdzie 6 pielgrzymek. Główne uroczystości Wniebowzięcia odbędą się w sobotę. Na godzinę 8 zaplanowano na Jasnej Górze mszę z udziałem pątników, a na 11 sumę pontyfikalną, którą odprawi metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości wykluczył z partii 38 posłów i dwóch senatorów. Chodzi o członków klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Ukarani mogą odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni. Sąd Dyscyplinarny uznał, że politycy ciężko naruszyli statut partii. Opuścili klub parlamentarny i wstąpili do innego. Nie podjęto decyzji w sprawie 3 europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. 3600 zł netto co miesiąc zamiast 800 zł na dziecko do 3 roku życia. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. O sprawie mówił na konferencji prasowej poseł Rozwoju Plus Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: To propozycja świadczenia w wysokości 3600 zł na rękę dla rodzica dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Świadczenia, które jest świadczeniem znacząco wyższym niż dzisiaj. Rozsiany system świadczeń 800+, aktywny rodzic, czasami kosiniakowe. To ma być pensja oskładkowana, opieka nad dzieckiem w domu. To w istocie nie jest żaden urlop. To jest de facto etat macierzyński. To jest praca przy dziecku, praca przy wychowaniu przyszłego podatnika.
0: Paliwa są rekordowo drogie. Średnia cena benzyny 95 dochodzi do 7,5 zł, a diesel kosztuje około 8 zł za litr. Na 2 ostatnie tygodnie sierpnia rząd obniży ceny paliw mniej więcej o złotówkę. Z drugiej strony Orlen ma rekordowe zyski. W pierwszym półroczu jego dochód wyniósł prawie 16 miliardów złotych. To 3 razy więcej niż rok temu. Jak kształtuje ceny Orlen? O tym mówił w poranku radia Wnet były prezes Lotosu Marcin Jastrzębski.
4: Mamy zespół, który analizuje ceny europejskie i światowe i temu podporządkowuje ceny lokalne. Kupuje taniej ze starych kontraktów, a sprzedaje po takiej cenie, jaka jest w Europie. Gdybyśmy byli jeszcze w PRL-u, to pewnie premier nie pozwoliłby, czy komitet centralny nie pozwoliłby na to, żeby marże Orlenu były tak duże.
0: Ale jak? Kolejne wiadomości za godzinę.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Piątek. Czwórka z Liverpoolu w

0: Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Piątek. Czwórka z Liverpoolu w komplecie.
1: Autopromocja.
2: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
3: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
2: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
3: Wywiady z interesującymi ludźmi.
2: I dużo dobrej muzyki.
3: Oraz kultury polonijnej.
2: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
3: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
2: Niedziela.
3: 9 rano, czerwony dywan.
2: Zapraszają
3: Iza Smolarek
2: i Aleks Sławiński.
1: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Nowy sondaż, koalicja nie utrzymuje władzy. Skandaliczny proceder w Krakowie, zbierali na chore dzieci, pieniądze wzięli dla siebie. Pielgrzymi niektórzy po kilkunastu dniach wędrówki docierają do Częstochowy.
1: Wiadomości wnet.
0: Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dzisiaj, 33,5% głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska, 22,5% PiS, 16% Konfederacja, 10,5% Konfederacja Korony Polskiej, 6% Nowa Lewica i 5,5% Rozwój Plus. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej opublikowanego dzisiaj. To oznacza, że obecnie rządzący nie utrzymują władzy, mówi prezes OGB Łukasz Pawłowski.
2: 185 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 126 dla PiSu, 79 dla Konfederacji, 49 dla Grzegorza Brauna, Lewica 15, partia Morawieckiego tylko 8. Dzisiejsza koalicja rządząca, brakuje jej bardzo dużo do tego, żeby rządzić w Polsce. Nawet 8 mandatów dla partii Morawieckiego nie zmienia tutaj, jeśli chodzi o większość. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, 205 mandatów, znowu tej większości nie ma. Do tego w większości potrzebna byłaby Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorza Brauna, czyli ci wyborcy Brauna decydują o tym, kto ma dzisiaj większość.
0: 3 osoby z Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej, które organizowało zbiórkę na chore dzieci, zostały tymczasowo aresztowane, informuje prokuratura okręgowa w Krakowie. Są podejrzane o oszustwo na ponad 3 miliony złotych. Pieniądze z datków miały być przeznaczone na leczenie i rehabilitację ciężko chorych dzieci. Zbierano je do puszek i skarbonek na terenie całego kraju przez wiele lat. Według zgromadzonych dowodów pieniądze w znikomych części zostały przeznaczone dla potrzebujących pomocy dzieci, a w większości zostały wykorzystane na osobiste potrzeby 3 osób związanych ze stowarzyszeniem, w tym jego prezesa. Jutro w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie to największa defilada w historii. Weźmie w niej udział 1800 żołnierzy, ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i ponad 60 statków powietrznych. Defilada rozpocznie się w samo południe po wylądowaniu skoczków spadochronowych przed Trybuną Honorową. Do oglądania defilady zachęcał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Defilada jest wyrazem wdzięczności Wojsku Polskiemu i obywatelom Rzeczpospolitej. Wojsku Polskiemu za ich służbę, ponad 200 tysięcy żołnierzy, 220 tysięcy żołnierzy, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości zakupowe Wojska Polskiego, na największą w historii transformację.
0: Dzisiaj w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątniczych. Z Warszawy przyjdzie 6 pielgrzymek. Główne uroczystości Wniebowzięcia odbędą się w sobotę na godzinę 8:00. Zaplanowano na Jasnej Górze mszę z udziałem pątników, a na 11:00 sumę pontyfikalną, którą odprawi metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Premier Donald Tusk potwierdził, że dotychczasowy minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Widzę bandyckie metody z tamtej strony, a ja nie jestem ciotuleńka, mówił Tusk.
4: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. Ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy, tak nie może być. Zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło.
0: Decyzja Tuska popsuje Trybunał Konstytucyjny, bo go upolityczni zamiast uzdrowić, napisał profesor Marcin Matczak. Zasady zostaną złamane, hipokryzja ujawniona, a jedynym efektem będzie to, że w korytarzu Trybunału zamiast 4 osób będzie siedziało 5, dodał Matczak.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja. Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
7: To była autopromocja.
8: Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Piątek. Czwórka z Liverpoolu w

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
4: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. 30 minut po godzinie 11, Radio Wnet, gdzie muzyka warta słuchania i oczywiście to Radio Wnet więcej niż radio. I cóż, Krzysztof Skowroński, brawurowy, niezwykły poranek Wnet odsyłam na nasze czeluści YouTube'owe, aby odsłuchać sobie cały poranek, bardziej niż ważny, bo o ważnych kwestiach opowiadał Krzysztof Skowroński i jego gość. Natomiast ze mną tradycyjnie redaktor Bogdan Ferencz, w portalu polska-kije.com. Redaktorze, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam też Ciebie, Tomaszu.
4: No właśnie, cóż tam na naszych zachodnich rubieżach, najdalej wysunięty punkt Radia Wnet? Pogoda?
5: Nic się nie dzieje, wakacje jeszcze mamy cały czas. Pogoda, no jak zwykle u nas, czyli pochmurno i myślę, że ten weekend będzie deszczowy, także... Jednemu z naszych przyjaciół, który odwiedził niedawno Golu i trafiło się, że nie padało.
4: No właśnie. Panie i panowie, no to cóż, rozpoczniemy sobie od zapowiadanych protestów, bo czas ogórkowy nieubłaganie, chociaż nas to cieszy. Studio Dublin, redaktor Bogdan Ferenc i Tomasz Wybranowski. Zanim o tych protestach, które pojawią się w liczbie wielu tysięcy ludzi, bo Irlandczycy jak już protestują, to protestują nie na żarcie. Natomiast Bogdanie, to się będzie wiązało z tym, co trochę jest skrywane w polskich mediach, a mianowicie to, że no, Bliski Wschód wchodzi w kolejną fazę wojny, Stany Zjednoczone, Iran. Teheran twierdzi, że kontroluje cieśninę Ormus i zapowiada twardszą odpowiedź. Prezydent Trump utrzymuje, że to Ameryka ma kontrolę nad tym strategicznym szlakiem. Z drugiej strony, za chwilę, w Jemenie siły rządowe poinformowały o odparciu ataku Hutich w prowincji Taiz. Na tle pozostaje ryzyko kolejnej eskalacji, no bo cieśnina Ormus to raz, ale cieśnina Bab al-Mandab, drugi obok cieśniny Ormus, kluczowy punkt dla światowej żeglugi. No i taką ciekawostkę wynotowałem sobie, bowiem nie mówi się o tych stratach armatorów, przewoźników, węglowodorów. Niemiecki gigant żeglugowy Hapag-Lloyd ocenił, że zamknięcie cieśniny kosztowało firmę ponad 600 milionów dolarów tylko w drugim kwartale tego roku. Zysk netto spadł z 306 do 83 milionów dolarów. Droższe paliwo, droższe ubezpieczenia, magazynowanie, zmiana tras, transport lądowy. No i to wszystko zaczyna być bezpośrednim kosztem geopolitycznego konfliktu. Co prawda Iran nie chce wygrać wojny, chce sprawić, by jej zakończenie kosztowało drogo Amerykę. Martwimy się tymi podatkowymi wyborami pod niebem Stanów Zjednoczonych, ale no też to geopolitycznie wychodzi na to, że tak naprawdę partia demokratyczna ma problem sama ze sobą, czy być centrową partią demokratyczną, czy jednak lewicować, a nawet na całego komunizować, czego prawybory, chociażby w Wisconsin czy Minnesocie są przykładami. Natomiast to przekłada się też na Europę, która wciąż na klęczkach. No, ja nazywam, że politycy brukselscy tkwią w zielonoświątkowym pokłonie dla tych cywilizacyjnych zdobyczy, aby było czysto, pięknie, spokojnie, powietrze czyste, a woda z rzek europejskich zdatna do picia. Natomiast to wszystko przekłada się na to, że mamy coraz mniej pieniędzy w portfelach, ale też zaczyna kończyć się czas świętego spokoju w głowach zwykłych europejskich śmiertelników, Bogdanie. To wszystko się wiąże.
5: No oczywiście, bo w sumie największym przegranym w tej całej rozgrywce pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi przy udziale Izraela oczywiście jest Europa, no tylko i wyłącznie dlatego, że nie była przygotowana na taki stan i to nieprzygotowanie mamy już od ładnych kilku lat i tutaj politycy ze starego kontynentu nic właściwie nie robią. Zapatrzyli się właśnie na ten Zielony Ład, który wdrażają po trupach, bo inaczej chyba się tego nie da nazwać, a jest to chyba największa głupota, jaką wymyślili do tej pory. No i cóż, no i niestety mamy przede wszystkim bardzo drogi gaz, bardzo drogi prąd i bardzo drogie paliwa, no tylko i wyłącznie dlatego, że sprowadzamy je, no i tutaj powiem o wygranym, czyli ze Stanów Zjednoczonych, bo oczywiście

tak na przyszłość już było wiadomo, kogo ewentualnie nie wybierać. Co się z tym wszystkim wiąże? No oczywiście coraz bardziej widoczne jest to oczywiście w poszczególnych krajach europejskich, takich jak Niemcy, gdzie hamuje gospodarka, Francja dokładnie to samo, Polska też, o czym mówi między innymi europosłanka Anna Bryłka, ale tutaj no, nie można pominąć oczywiście Irlandii, w której mieszkamy i którą zajmujemy się przede wszystkim na co dzień. Tutaj też nie dosyć, że rośnie, choć niewiele bezrobocie, tak inflacja też zaczęła wzrastać, choć tutaj kolejne takie zastrzeżenie. Utrzymuje się dokładnie na takim samym poziomie, jak było to w czerwcu, no ale nie można powiedzieć, że byłby to, że jest to dobry kierunek, bo wszelkie pracownie, które zajmują się ekonomią Zielonej Wyspy, mówią, że jesień będzie po prostu pod względem podwyżek tragiczna. Na to nałożą się oczywiście dwa czy trzy czynniki. Przede wszystkim ta długotrwała susza w Irlandii, która spowodowała, że plony będą nie takie, jak się spodziewano. No a druga sprawa, no to są oczywiście te wysokie ceny paliw, a jednocześnie wszystkich innych nośników energii, które zużywane są przez nasz przemysł, dokładnie, zarówno rolny, jak i ten wytwórczy. No i tutaj właśnie odezwała się grupa rolników połączona z transportowcami, która stwierdziła, że sama propozycja rządu, iż od września obniży, właściwie zrezygnuje z części obniżki, jaka przyznana była na paliwa pędne, no wywołała dosyć duże niezadowolenie na wyspie. Już w tym momencie się mówi, że 31 sierpnia, dosłownie, dokładnie jeden dzień przed wejściem w życie zapowiedzi o obniżkach, o powrocie do starych stawek akcyzy, będzie miał w Irlandii protest, bardzo duży protest, jak się go zapowiada. Będzie to narodowy protest paliwowy, tak sobie nazwali, plus dodatek taki, część druga. I tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście pod to wszystko podłączają się już powolutku posłowie opozycji, którzy twierdzą, że no faktycznie tak nie może być, że rząd nie powinien w tym momencie wracać do starych stawek opodatkowania, no ale jednocześnie, no cóż, oni poniekąd są też odpowiedzialni za ten stan, więc nie można powiedzieć, że robią coś dobrego, a po prostu chronią chyba swoje sondaże tylko i wyłącznie. No cóż, do tego zbliża nam się budżet, w którym teoretycznie podniesie się znowu stawka podatku węglowego, więc nakładając na siebie te problemy gospodarcze, które wywołane zostały sytuacją geopolityczną, ale jednocześnie nakładając do tego te wszystkie wysokie ceny paliw, powroty do starych stawek akcyzy i podatków, no plus do tego te braki żywności. Zresztą one są, drodzy Państwo, nie tylko w Irlandii, bo to mówi się przede wszystkim w Hiszpanii, która jest producentem żywności, przynajmniej tej tak zwanej zielonej żywności, czyli warzyw i owoców, na całą Europę. Tam są największe problemy z wodą, w zaopatrzeniu w wodę. No i to może wywołać na jesieni kolosalne podwyżki cen produktów spożywczych. Jeżeli tak się stanie, będziemy mieli przede wszystkim powrót do inflacji, która będzie prawdopodobnie dwucyfrowa. No może aż tak daleko nie, ale będzie no zbliżała się do około, może zbliżyć się do około 10%. W tym momencie oblicza się, że jeżeli te wszystkie podwyżki wrócą na swoje miejsce, tak jak proponuje to rząd, do tego te ceny zaczną rosnąć z uwagi na wysokie koszty produkcji plus tę suszę, którą mamy, no to gospodarstwo domowe w Irlandii zapłaci rocznie więcej za samą żywność. 1000 euro więcej. No to jest naprawdę coś, co powinno martwić nas wszystkich, którzy mieszkamy zarówno w Irlandii, jak i w Polsce, tak, jak i w każdym innym europejskim kraju, bo to będzie dotykało całego starego kontynentu, który będzie przeżywał kolejną zimę, kolejną jesień i zimę z wysokimi kosztami, które będą nas po prostu doprowadzały do szału, bo inaczej tego nie można nazwać, a które były do uniknięcia, bo pewnych kosztów można było uniknąć, gdyby tylko postawić na rozwój, na coś
co nazywa się promocją kontynentu i na obniżanie kosztów produkcji, przy czym i wtedy utrzymanie zarówno miejsc pracy, jak i zakładów na poziomie, który nie mógłby być nazwany czymś takim jak tonięcie, no to wtedy mogłoby być inaczej. Czy byłoby? Nie wiem. Nie chcę tutaj kolejny raz mówić, że błędem była rezygnacja z węglowodorów kupowanych za naszą wschodnią granicą, no ale cóż, tak się stało.

0: I to możemy tylko przypominać, że odpowiedzialnymi za kryzys jest między innymi Komisja Europejska, którą należy po prostu za to ganić i chyba bardzo długo jej przypominać, że to był niesamowity błąd.
1: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com od miesiąca września roku pańskiego 2010. Studio Dublin, panie i panowie, z redaktorem Bogdanem Ferencem już od roku pańskiego 2015. Za chwilę dalsze wiadomości. Natomiast jak bumerang trochę powraca wątek ukraiński. Oczywiście niektórzy mówią, że cały czas ta Ukraina, Ukraina, Ukraina, bo ci, którzy będą protestować, podobnie jak osoby związane z instytucją Fuels for Ireland, mówią wprost i bez ogródek, że czasami te 120 czy 160 milionów, które idą w darze dla Ukrainy, która walczy z Moskalem, no mogłyby rozładować pewne historie. Chociażby z obniżką cen, no tak jak na to ostatnie dni sierpnia szykuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Ja przypomnę jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że benzyna skoczyła tylko w lipcu około 5% w górę, natomiast aż o prawie 11,5% właśnie olej napędowy i te obniżki akcyzy o 32 centy na litrze oleju napędowego i 27 centów na benzynie wywalczono właśnie tymi kwietniowymi protestami rolników i przewoźników. Osoby, które organizują te protesty, przypomnę, to pierwsze po wakacjach kryterium, choć to będzie ostatni dzień lata, jak to omawiamy sobie w naszej tradycji muzycznej, poetyckiej, literackiej, bo to 31 dzień sierpnia, to będzie otwarcie bardziej niż burzliwego sezonu na Szmaragdowej Wyspie, bo tych protestów zapowiada się więcej. Natomiast rzecz, o której jeszcze chyba musimy powiedzieć, bo tak naprawdę ci, którzy sprzedają benzynę czy olej napędowy, właściciele stacji, Bogdanie, raportują, że tak naprawdę czasami to paliwo, mimo że idzie w górę, sprzedają czasami nawet z stratą i że tak naprawdę realny zarobek przynosi im wyłącznie sprzedaż produktów albo gastronomicznych, albo sklepowych, czyli drobne zakupy klientów, którzy przy okazji tankują. O co tutaj chodzi? Bo też powiem szczerze, często pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej pytam ajentów, dlaczego macie to, to, to i to. Mówią wprost i bez ogródek. No, z marży za sprzedaż paliw, to my się, kolego, wybranie nie utrzymamy.
0: No tak, to jest właśnie problem marż, które są stosowane. One są naprawdę niewielkie, bo to jest od 1 do maksymalnie 4%, więc nie można powiedzieć, że stacje benzynowe na nas zarabiają, chociaż bardzo często na nich skupia się cała złość kierowców, którzy podjeżdżają i widzą nowe ceny na pylonach, które przedstawiają właśnie wartość 1 litra paliwa. Drodzy Państwo, problem leży tutaj w pewnym zachowaniu rafinerii, które podnoszą sobie ceny, one same sobie regulują ceny, więc jednego dnia cena może być, załóżmy, o kilka centów wyższa, drugiego niższa, no ale generalnie nie robią tego stacje, czyli nie zmieniają cen. One, jeżeli ustalą ceny już na jakimś poziomie, no to wtedy one pozostają do momentu, kiedy udaje się je po prostu utrzymać. Jeżeli natomiast zdarzają się dni, że ta cena, za którą stacja paliwowa kupiła na przykład olej napędowy, jest na tyle wysoka, że marża nie pokrywa już tej różnicy, no to niestety właśnie przynoszą straty. Jedyną możliwością, żeby w ogóle stacja benzynowa się wtedy utrzymała, no jest sprzedaż artykułów spożywczych, tych obiadów, które bardzo często mamy przecież też na takich stacjach, no i tej całej otoczki, w którą można się tam zaopatrzyć, no bo jest też trochę artykułów przemysłowych, są dodatki, są jakieś zabawki, no wszystko tam można na dobrą sprawę kupić na takich stacjach. Tylko właśnie to, czy tak powinno być, to jest chyba najważniejsze pytanie. Bo jeżeli instytucja, która nazywa się stacją paliwową, zarabia na sprzedaży batoników, no to chyba coś tutaj nie gra. No i jak to wszystko ukierunkować, jak to wszystko wyprostować i jak to wszystko naprawić? To pytanie chyba powinno być postawione panu ministrowi transportu, który w jakiś sposób powinien rynek paliw uregulować, aby właśnie stacje benzynowe mogły w odpowiedni sposób się utrzymywać. No, nie wiem, czy to przez nacisk na rafinerię, czy też dostawców hurtowych paliw, tych z Irlandii, czy też na inne innych sprzedawców, bo na pewno nie są tutaj winni ci, którzy prowadzą stacje paliwowe. Także musimy o tym też pamiętać, że nie zawsze na tych, na których kierujemy swoją złość, czyli sprzedawców, którzy liczą nam pieniążki przy kasie, powinniśmy zachowywać się, żeby w ten sposób i jednak tę naszą złość kierujmy w całkiem inną stronę i w momencie, kiedy kolejny raz będziemy tankowali, to pomyślcie sobie Państwo, że tego dnia akurat sprzedawca paliw może na tym w ogóle nie zarabiać.
1: Nie, wymyślcie sobie, to informacja, właściwie prośba do serduszek słuchaczy i pięknych słuchaczek Radia Wnet pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej, że jeszcze te ceny tak horrendalnie wysokie nie są jak chociażby na Szmaragdowej Wyspie i wtedy być może odrobinkę, może nie lepiej, ale troszeczkę odrobinkę będzie wam ciut lepiej, że gdzie indziej jest zdecydowanie gorzej. Natomiast teraz, panie i panowie...
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: W skrócie, panie i panowie, w Irlandii dominuje temat rosnących kosztów życia, no i w tym prognozowany wzrost rocznych rachunków rodzin, to co powiedział redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie. Nie to, że chwalę Bogdana, ale wystarczy, że w jakiejkolwiek wyszukiwarce napiszecie na przykład najważniejsze informacje ze Szmaragdowej Wyspy, to nam te główne 20 rekordów, przynajmniej 17-18, to jest właśnie polska-je.com. To była taka krótka forma autopromocji, panie i panowie, mojego przyjaciela, redaktora Bogdana Ferenca. Natomiast rachunki im w górę. Koniec fali upałów. Planowane protesty przewoźników. 31 dzień sierpnia. Pierwsze kryterium uliczne, jak mawiam trochę w slangu sportowym. A także to, co nazywa się już hasłem blokowania dróg. Czyli to, co zacznie się 31 sierpnia. Prawdopodobnie zaowocowuje tym, co działo się na ulicach Dublina i największych irlandzkich miast w miesiącu kwietniu, co zresztą dla Państwa relacjonowaliśmy z redaktorem Bogdanem Ferencem. No i teraz pogodowo, musimy pogodowo trochę poopowiadać, bo ta połowa sierpnia ma niby przynieść załamanie letniej aury, no ale te temperatury są coraz wyższe, drogi Bogdanie. No i tutaj czasami ci, którzy mówią, że my się śmiejecie z nas, zielonoświątkowców, rozkochanych w zielonej rewolucji, aby było czysto, bo planeta płonie, no widzicie, planeta płonie, ale najbardziej płonie irlandzka trawa, ale to nie jest związane z tym, że zmienia się klimat, tylko że minister powiedział, nie możecie używać wody po to, by podlewać trawniki, no i rzeczywiście z powietrza ta Szmaragdowa Wyspa wygląda jak po jakimś wielkim kataklizmie, ale to będzie miało swoje konsekwencje, ponieważ rolnicy zarzucili, nasi irlandzcy farmerzy, panu ministrowi od rolnictwa, że po prostu wycina sobie, tak jak co niektóre sekty religijne, z kontekstu pewne historie, które pasują mu do układanki, a naprawdę wygląda to inaczej. Więc Bogdanie, więcej tego siana się urodziło, przyrosło w Irlandii, czy jednak mniej? Bo ci mówią tak, a minister mówi swoje.
0: No, minister oczywiście, że będzie chwalił trawę, że mu wyrosła. No ale naprawdę jest taka, że faktycznie zbiory w niektórych
1: miejscach... trawa kilku. Dla zwierzątek, dla naszej wspaniałej irlandzkiej żywej wołowiny, więc bez żadnych podtekstów. Kontynuuj, Bogdanie.
0: Tak, będzie wyrosła faktycznie trochę więcej, czyli około 5% wyższe zbiory są w tym roku.
1: Ale nie wszędzie.
0: Jednak to jest... Słucham?
1: No ale nie wszędzie, nie we wszystkich.
0: Nie wszędzie, tak, bo oczywiście w większości kraju, no niestety te zbiory są już na tyle niskie, że rolnicy stwierdzili, że zużywają w tym momencie siano, które było przygotowane na jesień i zimę dla bydła. Także tutaj musimy też bardzo mocno kontrolować tę sytuację. Nie wiem, jak to będzie. Czy będzie w ogóle gdzie kupić, czy to bydło będzie likwidowane wcześniej niż powinno być, tylko i wyłącznie dlatego, że nie będzie dla niego paszy. I to jest naprawdę bardzo ważne, bo tutaj rolnictwo, wiadomo, nie jest specjalnie rozbudowane, ale te nasze towary eksportowe, czyli wołowina, jagnięcina, no to są po prostu bardzo mocno tutaj w gospodarce usadowione i one muszą być muszą być po prostu, muszą mieć zapewnione te wszystkie kwestie, rzeczy do produkcji mięsa. Także ważne jest to, żeby minister, to, że on się w tym momencie nie chce zgodzić na takie duże spotkanie między centralami rolniczymi a rządem, no to też jest zastanawiające, no bo jeżeli utrzymuje przez cały czas, że produkcja trawy wzrosła, a ona wzrosła tylko i wyłącznie w kilku w małych powiatach czy małych hrabstwach, no to jest coś nie tak. Nie wiem, czy to jest zaklinanie rzeczywistości, ale chyba tak, no bo tak jak na początku tygodnia pojawiła się taka informacja, gdzie właśnie powiedziano, że mamy to ocieplenie klimatu właśnie zostało udowodnione i przedstawiano zdjęcia satelitarne z Irlandii, które przedstawiło Instytut Kopernikus z Europy i tam właśnie przedstawił te sprzed miesiąca, kiedy trawa była piękna, zielona, a później ta, która już była taka poszarzała, zżółkła. Tylko, drodzy Państwo, jeżeli przyjrzeć się tym zdjęciom, zauważą Państwo jedną rzecz. Było te miejsca na tych mapach, na tych zdjęciach satelitarnych, gdzie są miasta. A w ciągu tego miesiąca pojawił się zakaz używania węży ogrodowych, więc ludzie przestali podlewać swoje ogródki i one zżółkły. Tylko że zdjęcie było na tyle niejasne, jeżeli ktoś tak dobrze się nie przyjrzał, to nie wiedział, że jest to miasto, że te żółte tereny to są też trawy, te trawniki czy boiska przy miastach, które są zlokalizowane, czy też jakieś parki z dużymi placami do gry. Niestety byliśmy oszukani. Znowu próbuje się nas oszukiwać, że po prostu Irlandia wysycha, że jest to ocieplenie klimatu. Manipulacja jest po prostu na wysokim poziomie i należy zwracać na uwagę na to, że te wszystkie kwestie, które są nam wmawiane, no jednak trzeba weryfikować. I niezależnie od tego, czy podaje to ten, czy inny rząd, czy jakaś instytucja, tak jak Kopernikus, któremu nie wierzę, zagrożył już od bardzo dawna, bo oni wiele rzeczy dziwnych powiedzieli. Także musimy to sprawdzać, musimy kontrolować i tak naprawdę każdego i na każdym kroku, bo mogą powiedzieć nam wszystko, zarówno tak jak pan minister, który stwierdził był, że to 5% wyższe zbiory siana, a tu się okazuje, że zwierzęta na dobrą sprawę nie mają już co jeść. Drodzy Państwo, wystarczy wyjść ze swoich domów, jeżeli jesteście mieszkańcami Irlandii, i przejść na te tereny poza miastami, gdzie już pokazują się pastwiska. Wtedy zobaczycie, jak to naprawdę wygląda. Ja miałem okazję ostatnio to sprawdzić i naprawdę jest źle, bo przynajmniej w hrabstwie Galway, a to jest hrabstwo znane z tego, że jest bardzo wilgotne, no niestety te trawy są żółte, one po prostu są niskie już. Nie rosną, po prostu nie rosną. Teraz powinna być ta zieleń jeszcze taka dosyć ciekawie soczysta, a niestety jest pożółkła, mamy już w tym momencie pokazują się ziarna, czyli ona zaczyna się wysiewać sama, a to jest oznaka tego, że po prostu nie ma wody.
1: Dokładnie, panie i panowie, i przypominamy, że od 1 sierpnia na Szmaragdowej Wyspie ta nasza cudna celtycka jesień, a Anar oczywiście związana z świętem Leuksena. Natomiast, panie i panowie, minister Martin Hayton, dość nisko w tych rankingu popularności ministrów na Szmaragdowej Wyspie, zresztą podobnie powód do bólu głowy ma premier Donald Tusk, wystarczy popatrzeć na to, co sądzą Polki i Polacy, natomiast jak radzi sobie rząd. Natomiast teraz, panie i panowie, w finale coś.
0: Ale jeszcze jedną rzecz powiem o zmianach klimatycznych. Rzecz. Ze względu na te upały, to więźniowie w Irlandii mogą się częściej kąpać.
1: Coś takiego.
0: Tak.
1: Za nie mówiłem. Takie informacje, panie i panowie, ale cóż, no nie wiem. Wydaje mi się, że ci, którzy postąpili źle, powinni dla społeczeństwa wydajniej pracować, tak? Za minimalną stawkę pieniężną, minimalne ubezpieczenie, no ale to jest moja subiektywna ocena. To też, tak, a propos tego, co wymyślił sobie prezydent Argentyny, o czym mówiliśmy przed tygodniem, aby urzędnicy, którzy dopuszczają się karygodnych strat na delikatnej materii finansowania różnych gałęzi, czy to polityki socjalnej, czy jakiejkolwiek innej, ponosili za to pełną odpowiedzialność. Ale Bogdanie, pomówmy sobie o Miłoszu, bo cóż, powracamy do tego tematu. Wielkie echo na całej Szmaragdowej Wyspie, ten charytatywny rajd rowerowy naszego rodaka, Polaka, Miłosza i jego kolegów, którzy no, pokonają prawie 1200 kilometrów, bardziej niż słusznej sprawie, wspierając walkę o sprawność poszkodowanego w wypadku rodaka. Tutaj będziemy się przyglądać, jak te nasze czynniki oficjalne działają w tejże kwestii, no ale chwalmy tych, którzy mają dobrą inicjatywę i po prostu wspierają tych, którzy tego wsparcia potrzebują.
0: No tak, cała trasa liczyć będzie około 1400 kilometrów. Te informacje zostały właśnie zaktualizowane. Ja jestem w stałym kontakcie właśnie z Miłoszem, z którym wymieniamy, jak tylko jest taka możliwość, maile. I dzisiaj właśnie ten rajd, czy też ta podróż rowerowa z Monachium do Irlandii się rozpoczęła. A ona będzie trwała przez kilka do kilkunastu dni, bo dziennie chłopaki chcą przejechać około 110 kilometrów, a wraz właśnie z naszym rodakiem będzie jechał Emmet i Mike, którzy ten szlak kolarski będą pokonywali. Będą oczywiście zbierali przez to pieniądze na organizacje zajmujące się pomocą osobom z Parkinsonem i z Alzheimerem. Także to jest naprawdę szczytny cel i drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę wesprzeć właśnie te fundusze czy panów, którzy teraz wsiedli na rower i już jadą, no to zarówno oni, jak i my, jak i prawdopodobnie organizacje, które te pieniądze w całości otrzymają, będą bardzo, bardzo zadowolone. Co najciekawsze, Miłosz zaznaczył, bo czasami wydaje mi się, że takie osoby, które prowadzą tego typu akcje, trochę myślą o sobie, żeby właśnie siebie w jakiś sposób wypromować. No i tutaj nie. Jak właśnie powiedział mi dzisiaj rano Miłosz, za każdy kilometr, który będzie pokonany, będzie to jego taka w sumie wygrana, taka walka z tym, żeby pomóc tym ludziom, żeby ich wesprzeć, którzy mają problemy z codziennym funkcjonowaniem, a jednocześnie chciałby wskazać na to, że pomagać można właśnie w różny sposób, czy też właśnie jadąc na rowerze, czy po prostu wejść do takiej organizacji, która potrzebuje wsparcia wolontariuszy i wtedy będziemy mogli naprawdę pomóc wielu osobom, jeżeli tylko będziemy chcieli. Oczywiście całą akcję można śledzić na Instagramie, bo tam jest dosyć dużo informacji, także znajdą Państwo to bez żadnego problemu, jeżeli wejdą na przykład na moją stronę albo na stronę irlandzkich mediów, bo te właśnie dzisiaj też już szeroko opisują całą tę imprezę i cały ten rajd, całą tą wycieczkę rowerową, no wycieczka to może złe słowo, ale tę akcję rowerową, która przyczyni się prawdopodobnie do tego, że zbierzemy całkiem pokaźną ilość pieniędzy, a te będą wspierały osoby, które tego potrzebują.
1: Na przyszłym tygodniu postaramy się zaprosić, jak już dojadą, Miłosza Kozielca. Człowiek znany na Szmaragdowej Wyspie, bo to jest tutaj od prawie 20 lat. Przy okazji uczy polskie dzieci w polskich szkołach. No i cóż, jego przyjacielem Emmet Judge i Mike Heaney wyruszyli w trasę Bagatela. Prawie 1400 kilometrów kolarski szlak prowadzi z niemieckiego Monachium aż do portowego Cherbourga we Francji, a potem w Irlandii. Panie i panowie, pomoc dla organizacji Parkinson Island i Alzheimer Society. Panie i panowie, w przyszłym tygodniu obszerny artykuł na ten temat, jak wesprzeć również. Było to studio Dublin, które przygotowali dla Państwa jak to zwykle. Redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polskamyślniki.com. Dziękuję Ci pięknie, El Redaktore.
0: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie Tomaszu i życzę pięknego weekendu.
1: przy konsoletach Szymon Chrystianus, który pozostanie do godziny 14, a my usłyszymy się o 13.05. Moim Państwa gościem kto? Kuba Wasilkowski, panie i panowie. No i cóż, za chwilę serwis informacji. A coś jeszcze na interkomie powiedział mi mój kolega. A to Adam dzisiaj. Adamo Toczko jest dzisiaj, panie i panowie. No proszę. Ale mamy doborowych chłopaków. Szymon Chrystianus, Tomek Rosłoń, Adam Czerpak, no i oczywiście Igor Toporowski, że o Szymku Dąbrowskim, który sobie teraz odpoczywa, nawet nie wspomnę. Było to Studio Dublin, minęła godzina 12, za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet, z ukłonami też dla Jędrka Karasia, który miał wczoraj swoją ważne momenty w pewnej stacji telewizyjnej.
3: Studio Dublin.
4: Ewakuacja w centrum Warszawy. Jak podaje Interia, na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej znaleziono niewybuchy. Ewakuowani są mieszkańcy bloku przy ulicy Żelaznej 58/62. Jak przekazał portalowi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z KSP, wczoraj około godziny 15 operator koparki podczas prac ziemnych natknął się na pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej cztery niewybuchy. Teren został zabezpieczony przez policjantów. Po godzinie 10 pojawili się saperzy. Radio Wnet dotarło do pisma prokuratorów Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, którzy domagają się od pełniącego funkcję prokuratora krajowego Dariusza Korneluka wyjaśnienia okoliczności delegowania prokurator Adrianny Różewicz-Zielińskiej do Prokuratury Krajowej po powołaniu jej do zespołu śledczego do spraw posłów PiS i dziennikarzy telewizji Republika kierowanego przez Ewę Wrzosek. Zwracają uwagę, że zaledwie 19 dni wcześniej Korneluk odmówił zgody na przeniesienie Różewicz-Zielińskiej do innej gdańskiej prokuratury, uzasadniając to m.in. krytyczną sytuacją kadrową ich macierzystej jednostki. 27 lipca prokurator generalny Waldemar Żurek powołał ją jednak do zespołu Ewy Wrzosek, a dzień później Korneluk podpisał jej delegację do prokuratury krajowej. Więcej na Wnet.fm. Około tuzina palestyńskich rodzin w miejscowości Kusra na okupowanym zachodnim brzegu zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów podczas izraelskiej operacji wojskowej mającej na celu usunięcie izraelskich osadników. Osadnicy od niedzieli oblegali mieszkańców trzech domów w tej okolicy, odcinając im dostęp do prądu i wody. Burmistrz miejscowości powiedział BBC, że została ona ogłoszona zamkniętą strefą wojskową, a izraelskie siły wykorzystują część opuszczonych przez Palestyńczyków domów jako koszary. Izraelski rzecznik potępił działania osadników i zapowiedział dalsze działania. Jak analizuje BBC, osadnicy czują się coraz bardziej bezkarni w związku z szybką rozbudową izraelskich osiedli za obecnego rządu. Towarzyszy temu gwałtowny wzrost przemocy ze strony osadników, którzy próbują wypierać Palestyńczyków z ich ziem. Zgodnie z prawem międzynarodowym, wszystkie izraelskie osiedla na okupowanych terytoriach są nielegalne. Nowa Zelandia wyłamała się ze stanowiska piłkarskiej Federacji Oceanii i jako kolejny kraj wycofała poparcie dla prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Infantino stracił poparcie już trzech federacji kontynentalnych: Europejskiej UEFA, Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej oraz CONCACAF, zrzeszającej kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Powodem były jego zarzucone plany sprzedaży 20% praw komercyjnych do Mistrzostw Świata prywatnym inwestorom. Poparcie dla 56-letniego Infantino i jego kandydatury na czwartą kadencję wyraziły natomiast Afrykańska Konfederacja Piłkarska oraz południowoamerykańska CONMEBOL. O wyborze prezydenta FIFA zdecyduje kongres organizacji w marcu. Nowa Zelandia dołączyła do kilku krajów członkowskich, m.in. Anglii, Walii, Norwegii, Irlandii i Irlandii Północnej, które zapowiedziały, że nie poprą reelekcji Infantino. W oświadczeniu federacja podkreśliła, że decyzje i działania FIFA doprowadziły do utraty zaufania oraz pogłębiły podziały w światowej piłce. Jej zdaniem niezależny audyt jest konieczny, by odbudować zaufanie do władz organizacji oraz zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność FIFA.
5: Prognoza pogody.
4: Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na termometrach od 24 na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Wrocław 96 i 8 FM.
7: Radio Wnet.
8: Autopromocja.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: To była autopromocja.

0: samo południe.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w tej wakacyjnej audycji w samo południe. Wybraliśmy taki dżingiel, ponieważ będziemy dużo mówili o polityce, o polskiej polityce, ale także przeniesiemy się za ocean do Ameryki Południowej, ponieważ tam trwa festiwal różnych wyborów i chyba te najważniejsze wybory już się odbędą za 2 miesiące. Wybory w Brazylii, kampania już się toczy i nie ogranicza się tylko ona do samej Brazylii, ale pojawia się tutaj oczywiście element amerykański. No i wreszcie porozmawiamy także o płatnościach gotówkowych, ponieważ już 16 sierpnia odbędzie się promowany przez Instytut Spraw Obywatelskich 5. dzień płacenia gotówką. No zobaczymy, jak ta gotówka w Polsce się miewa, szczególnie w obliczu zmian, które mają już zajść w najbliższym, w przyszłym roku. Ujednolicenie limitów transakcji gotówkowych w Unii Europejskiej. To jest nasz rozkład jazdy na dzisiaj i zaczynamy od pierwszego tematu, czyli od tematu polskiej polityki. Redaktor Robert Bagiński jest już z nami na łączach, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
1: I zaczniemy może od dzisiejszych rewelacji portalu Onet, czyli od tego spotkania między koalicjantami, spotkanie zwołane przez premiera Donalda Tuska, narada, która miała odbyć się w poniedziałek i której tematem miał być start w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Już miały to być rozmowy na temat potencjalnych konfiguracji w tych wyborach. Donald Tusk miał namawiać swoich koalicjantów, aby startować w jednym bloku, a to w związku z możliwym połączeniem się sił prawicowych pod oczywiście egidą, może nie oczywiście, ale być może pod przywództwem Karola Nawrockiego. Jakiś komentarz pana, czy widział pan w ogóle te doniesienia, te rewelacje, ten artykuł Onetu?
2: Tak, tego można się było spodziewać i nie jest wykluczone, że sam artykuł, bo przecież wiemy, do czego ten portal najczęściej służy również rządzącym, między innymi do mobilizowania swoich koalicjantów, więc tego typu informacje będą się pojawiały, ale z pewnością jest w tym nie tylko ziarenko, ale dużo więcej prawdy, bo Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że nawet zdefragmentowana prawica, czyli gdyby poszła w kilku blokach wyborczych, może uzyskać lepszy wynik niż wszystkie partie, które obecnie rządzą i są w jego koalicji rządzącej. Więc no, jedynym rozwiązaniem promowanym przecież przez ordynację Donta jest tutaj pójście w jednym bloku. Czy ono, takie rozwiązanie dałoby Tuskowi zwycięstwo? Ja w to wątpię, dlatego że jednak trudno byłoby w jednym worku połączyć komunistów od Czarzastego, liberałów, złodziei od Donalda Tuska i krętaczy, oszustów od Szymona Hołowni, dawniej dzisiaj od pani Pełczyńskiej-Nałęcz. Ale jednak no, ten elektorat tych ugrupowań, które dzisiaj tworzą rząd, jest tak bardzo zaimpregnowany na informacje o nieprawidłowościach, o złym rządzeniu, że być może taki jeden blok mógłby przynajmniej poprawić wynik.
1: Być może chodzi tutaj też o sondaże, które pojawiły się kilka dni temu. Sondaż pracowni United Surveys, według którego Koalicja Obywatelska może liczyć na 28,7% poparcia, Lewica 7,1%, PSL 4,6%, a Polska 2050 de facto już nie istnieje. 1,6% poparcia. I no właśnie, tutaj także w tym artykule możemy przeczytać, że różne są postawy tych koalicjantów Donalda Tuska. Przeciwny, czy też sceptyczny, jeżeli chodzi o start we wspólnym bloku, ma być pan marszałek Włodzimierz Czarzasty, ponieważ Lewica według niego miałaby stracić na takim wyborze, na takiej konfiguracji.
2: Jest w tym dużo prawdy, dlatego że lewica i chyba inni koalicjanci również zdają sobie sprawę, że wszystkie te nieprawidłowości i w ogóle złe rządzenie ostatnich 3 lat, którego twarzą jest przede wszystkim Donald Tusk, ale również kluczowi ministrowie, że to będzie mocno obciążać lewicę, która chciałaby w tych wyborach jednak, przepraszam za kolokwializm, uchodzić za taką dziewicę orleańską, chociaż to może akurat nieodpowiednie sformułowanie do tych komunistów.
1: To już chyba prędzej partia Razem.
2: Tak. Natomiast pewne jest, że tutaj każdy chciałby w kampanii wyborczej grać na swoją odrębność, indywidualność programową, ideową, a pójście w jednym bloku, no pewnie by im to utrudniało. Inna sytuacja jest całkowicie w przypadku PSL-u i Polski 2050, które w jednym sondażu są nad kreską, w innym są pod kreską. I dla nich wyciągnięcie ręki przez Donalda Tuska no, mogłoby być szansą. Ale pytanie jednak, czy być może nie gwoździem do trumny, bo o wiele nie chciałbym im podpowiadać. Może łatwiejszym rozwiązaniem byłoby wsparcie przez Donalda Tuska, na przykład PSL-u w możliwości kreowania własnych pomysłów, bardziej konserwatywnych, bardziej zmierzających do ich elektoratu, bo w tej chwili to, co oni wyprawiają i pod czym się podpisują, Kosiniak-Kamysz i inni politycy PSL-u, no to jest polityka liberalna, to jest polityka lewicowa, która w żaden sposób nie będzie ich premiowała i promowała w kampanii wyborczej, ale będzie im kamieniem u nogi.
1: Co ciekawe, w tym spotkaniu poniedziałkowym, gdyby tutaj znów odwołuję się do tego artykułu, miała nie brać udziału liderka Polski 2050, Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, której stosunki z premierem są ponoć niezbyt dobre. Czy tutaj Polska 2050 jest jeszcze jakimkolwiek aktorem w tych układankach przedwyborczych?
2: Absolutnie nie, ponieważ Donald Tusk nie szanuje ludzi słabych, nie szanuje organizacji słabych. Mówiąc wprost, Donald Tusk gardzi swoimi koalicjantami. To nie tylko dlatego, że ma ogromną wiedzę o tym wszystkim, co wyprawiają ich przedstawiciele w rządzie, w instytucjach państwowych, w samorządach, ale również dlatego, że pewnie pewna droga polityczna i doświadczenie nauczyły go tego, że tego typu partie jak Polska 2050 no są taką mgiełką, która dzisiaj jeszcze jest, ale jeśli Donald Tusk nie poda im ręki, nie pomoże im, no to ich nie będzie. Mówiąc wprost, nie byłoby ich pewnie nawet w parlamencie, gdyby Donald Tusk, dobrze pamiętamy tą sławetną debatę, nie wsparł Polski 2050, wtedy trzeciej drogi. Więc Tusk nie szanuje swoich koalicjantów, nie szanuje ludzi słabych, i jedyne, o czym marzy, to wykończenie ich, a wybranie najlepszych zawodników do swojej drużyny na jedną listę.
1: A to skoro mówimy o tej Polsce 2050, to nie sposób tutaj nie omówić kasusu Szymona Hołowni, który nagle pojawił się znów w sferze informacyjnej w zeszłym tygodniu. Pogłoski, że miałby wejść do rządu, że ma już dostatecznie dużo szabel, aby ponownie przejąć przywództwo w tym ugrupowaniu. Czy Szymon Hołownia, o co on gra w ogóle w tym momencie? Czy on jeszcze ma jakiekolwiek nadzieje, że będzie jeszcze odgrywał jakąkolwiek tutaj rolę partnera dla Donalda Tuska, czy też będzie miał jakąkolwiek rolę polityczną w tej konfiguracji?
2: Mówiąc językiem ludzi mediów, można powiedzieć, że Szymon Hołownia gra o twarz, dlatego że wszystko, co dotychczas robił jako marszałek Sejmu, żerując właściwie wszystkie złe decyzje tego rządu, a później podejmując dziwne decyzje dotyczące swojej osoby i udziału w ugrupowaniu, które stworzył, pokazują, że celebrycie i człowiekowi, który głównie komentuje politykę, wcale nie jest łatwo być politykiem i liderem z krwi i kości. Był kimś wykreowanym w polityce na lidera. Ludzie rzeczywiście uwierzyli, że za słowami idą czyny, za tym patosem, chociaż bez etosu, który kreował, idzie również jakieś konkretne działanie, chęć realizacji pewnych celów programowych, no ale okazało się, że jedyne, co łączy Szymona Hołownię z uprawianiem polityki w sposób uczciwy, rzetelny, transparentny, to o czym mówił, no to jest wypowiadanie bon motów z trybuny sejmowej. On gra o życie polityczne, ale chyba nie tylko, bo tak naprawdę nie ma już powrotu do mediów, no chyba, że założyłby właśnie jakiś kanał. W polityce no stracił wszystko. Można by tutaj zacytować Wyspiańskiego, miałeś chamie złoty róg i tak właśnie skończy.
1: Tak właśnie skończy, chociaż próbuje ratować twarz, jak pan to określił. No ale w tych rozmowach, te rozmowy też toczą się w dość specyficznym klimacie. Oczywiście mówimy o kolejnych aferach, ponieważ ta afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, mamy wrażenie, że to był taki zapalnik od tamtej pory. Afera związana z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Kolejne afery, które jakoś też tam przemykają w tym jeszcze letnim klimacie w naszych mediach, no ale także postać Macieja Berka, do niedawna ministra nadzorującego wdrażanie polityki rządu. Dzisiaj premier Donald Tusk potwierdził pogłoski, które w ostatnich dniach się pojawiały, że Maciej Berek będzie kandydatem do Trybunału, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i tak, tutaj powiedział także, i tutaj cytuję, biorę na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy mogą czuć się i czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów w Trybunale Konstytucyjnym miało nie być. Pana komentarz właśnie, jeżeli chodzi o Macieja Berka i ten pomysł Donalda Tuska, aby jego kandydaturę forsować.
2: No, to pokazuje, że im całkowicie już puściły hamulce i można powiedzieć, że dociskają tylko gaz takiej niepraworządności, ponieważ no, ten pomysł z panem ministrem Berkiem, no, to jest kolejny krok w procesie niszczenia państwa. I tutaj pod pozorem szlachetnych haseł o praworządności, naprawie Trybunału Konstytucyjnego, czy też, nie wiem, konstytucyjności, albo wreszcie wartości europejskich, bo przecież cały ten temat, spór o Trybunał Konstytucyjny zaangażowano również Europejski Trybunał Praw Człowieka. Oni chcą dokonać w rzeczywistości napadu na niezależny sąd konstytucyjny. No a jest się o co bić, ponieważ no, Trybunał Konstytucyjny to jest, ja bym to nazwał, władza ostatniego słowa, czyli kto ją ma, jest w stanie tak naprawdę zabezpieczyć interesy określonych grup, a przecież właśnie rzecz tym, żeby zabezpieczyć interesy tej grupy rządzących, dlatego że muszą w jakiś sposób zalegalizować swoją dotychczasową działalność związaną, no moglibyśmy tutaj wymieniać, prokuratora krajowego, kwestii mianowania sędziów, ambasadorów, w przejęciu mediów publicznych. Można wymieniać tutaj bez końca. A poza tym Trybunał Konstytucyjny ma ogromne uprawnienia wbrew pozorom, zarówno w obszarze zmieniania prawa, tak jest w rzeczywistości, bo Trybunał może orzekać, że niektóre przepisy są niekonstytucyjne i nakazywać ich zmianę, ale również, i to jest bardzo niebezpieczne, w obszarze na przykład sporów kompetencyjnych z prezydentem albo w obszarze dotyczącym stwierdzenia chwilowej niemocy pełnienia przez prezydenta urzędu. Więc to są bardzo niebezpieczne kwestie, a pan Berek jako taki żołnierz Donalda Tuska no jest postacią...
1: Jego prawa ręka, jak to powiedział sam Donald Tusk.
2: No tak, prawa ręka do tego, żeby zniszczyć Trybunał Konstytucyjny. I chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że no, pan Berek jest ostatnią osobą, która powinna tam trafić z takiego prostego powodu, że no, przecież on jako minister w kancelarii premiera był jednym z tych, którzy odpowiadali za publikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. I dzisiaj, jeśli on miałby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, no to powiedzmy wprost, nie publikując tych wszystkich orzeczeń, a nie opublikowując żadnego, tak naprawdę łamał prawo i występował wprost przeciwko instytucji, której chciałby dzisiaj być sędzią. Już to dyskwalifikuje go do tego, aby móc złożyć przed prezydentem przysięgę, mimo iż, jak powiedział pan minister Boguski, sam wybór byłby najprawdopodobniej zgodny z prawem.
1: Tak, pytanie oczywiście, jak się do tego odniosą koalicjanci Donalda Tuska. No, mają oni być niezbyt zadowoleni z tej propozycji. Jak oni się zachowują, jak według pana, czy oni ostatecznie zaakceptują tę propozycję premiera?
2: No, mamy tutaj do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, ludźmi, którzy popełnili tyle przestępstw, że zdają sobie sprawę, że po ewentualnej zmianie władzy w 2027 roku czeka ich odpowiedzialność karna. I to nie taka miękka, w której będą zapadać wyroki o grzywnie albo wyroki w zawieszeniu, ale wprost twarde wyroki odsiadki, ponieważ popełnili straszne przestępstwa. Cały katalog tego wszystkiego składa się na jedno sformułowanie: zamach stanu. I dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem, który zarówno Tuska, jak i jego współodpowiedzialnych za to, co się dzieje, może w jakiś sposób uwolnić się od tej odpowiedzialności poprzez zmiany przepisów, poprzez decyzje, które spowodują, że nie staną przed Trybunałem Stanu, chociaż akurat myślę, że to byłoby trudniejsze, ale po prostu przed sądem i nie odpowiedzą karnie. Więc koalicjanci nie mają wyjścia, są zakładnikami Tuska, ponieważ Tusk, jak dobry kapot Tutti Capi, czyli szef wszystkich szefów, spowodował, że ludzie jego gangu również popełniali przestępstwa i zabrnęli w tym tak daleko, że dzisiaj nie mogą się wycofać i muszą współuczestniczyć w kolejnych przestępstwach, w tym w przejęciu Trybunału Konstytucyjnego.
1: Chociaż w pewnym momencie, i tutaj może już ostatnie pytanie, w pewnym momencie w naszej rozmowie wspomniałem o tych aferach i aferkach, które w ostatnich tygodniach, w zasadzie codziennie mamy wrażenie, coś się pojawia, ale no nie widzimy jakiegoś wielkiego wpływu na wyniki sondażowe. No zacytowałem tutaj ten sondaż sprzed kilku dni, który no nie daje większości, czy to koalicji, czy to tej koalicji dzisiejszej. No ale jednak nie ma jakichś wielkich spadków. Czy według pana rzeczywiście jakoś Polacy są uodpornieni? Czy mamy do czynienia już z tak żelaznymi elektoratami, że to, co dzieje się, to, o czym słyszymy, o właśnie o tych pieniądzach, które zostały przyznane jakimś działaczom, czy też o Szpitalu Południowym, czy to rzeczywiście nie ma już jakiegoś większego wpływu na to, w jaki sposób no, Polacy kształtują swoje preferencje wyborcze?
2: No tak, w normalnych warunkach taka sprawa jak Szpital Południowy, jak to złodziejstwo pieniędzy dla Powodzian spowodowałaby mocne tąpnięcie w sondażach i być może nawet dymisję, może premiera, może przynajmniej ministrów. Natomiast nic tutaj takiego się nie dzieje, również jeżeli chodzi o percepcję i odczucia społeczne. A to dlatego, że tak jak pan redaktor powiedział, polaryzacja zaszła tak daleko, że wyborcy funkcjonują w pewnych bańkach, zarówno w sferze interpretowania wydarzeń, jak i w sferze docierania do nich poszczególnych informacji. I w efekcie każdy popiera swoich albo uważa, że tamci kłamią. Jest też coś takiego w psychologii jak efekt utopionych kosztów. Niektórzy, którzy mocno emocjonalnie w rodzinie, w swoich swoich środowiskach towarzyskich, przyjacielskich, którzy zaangażowali się w popieranie tej koalicji. Dzisiaj trudno im wprost, a nawet w rozmowie z ankieterami, wystąpić przeciwko tym, których jeszcze 3 lata temu mocno popierali, spierali się w rodzinach, w różnych miejscach. Więc mamy tutaj taki element zaimpregnowania społeczeństwa na informacje z jednej strony, a z drugiej strony niechęć do tego, żeby wycofać się, trochę odgryźć sobie język. Ale wybory odbywają się jednak w trybie tajnym. Mam nadzieję, że w takim się odbędą i że w ogóle się odbędą. Tak więc suma tych wszystkich skandali, wydarzeń, działań, tak jak powiedziałem, na granicy działalności mafijnej i przestępczej, może wielu, przepraszam za kolokwializm, w potylicy gdzieś tam zadzwonić w dniu wyborów, że jednak coś tu nie gra, bo ludzie mogą nie znać się na ekonomii, mogą nie znać się na polityce, mogą nie znać nazwisk polityków, ale koniec końców przy wyborach, przy urnach wyborczych często głosują według kryterium, jak ja się czuję z tym rządem, jak ja się czuję w ogóle w tej atmosferze, która ma miejsce w Polsce. No, atmosfera jest bardzo podła.
1: Powiedział pan redaktor Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Już za chwilę kolejna rozmowa. Tym razem przeniesiemy się, tak jak już mówiłem, do Brazylii. Wcześniej krótka przerwa muzyczna.

0: Godzina 12.31, a z nami na łączach jest już kolejny gość Radia Wnet, pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, ekonomistka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Mówimy dużo na antenie Radia Wnet w różnych audycjach o tym, co dzieje się w Ameryce Łacińskiej, o różnych wyborach, które czy się skumulowały, czy po prostu tak wypadło, w wyborach czy to w Kolumbii, czy w Chile, czy w innych krajach, ale to Brazylia teraz jest, kolokwialnie mówiąc, na tapecie, ponieważ tam wybory prezydenckie odbędą się już na początku października. Wybory, w których zmierzą się dotychczasowy prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, poprzednika Luli. I cóż, zacznijmy od tego może, jaka atmosfera towarzyszy tej kampanii wyborczej.
1: Wybory rzeczywiście zbliżają się już wielkimi krokami. Od końca lipca poznaliśmy oficjalnych kandydatów. Lista jest dosyć długa, bo jest tam aż 13 nazwisk, przy czym wybory, ten wyścig prezydencki właściwy, no zdominowali dwaj kandydaci, właśnie których pan redaktor nam tutaj krótko przedstawił, skrajnie spolaryzowani. Właściwie wiadomo, że ta główna walka rozegra się pomiędzy nimi. Pozostali kandydaci mogą liczyć na skrajne tam ułamki procenta poparcia. Jest jeszcze dwóch takich prawicowych kandydatów, którzy według sondaży mogą liczyć no wciąż na takie jednocyfrowe poparcie. To jest gubernator Joaes Ronaldo Caiado i przewodniczący partii, którą sam założył, Misao, Renan Santos, jeszcze bardziej prawicowy od Flavio Bolsonaro, więc taki człowiek spoza partii, spoza układów, no, który się pozycjonuje jako outsider i to jest jakiś taki trend, który też w Ameryce Łacińskiej obserwujemy. Ale w tym wypadku wiadomo właściwie, że to będzie dwójka kandydatów i oni praktycznie, no różnie sondaże pokazują w zależności od jakiegoś aktualnego tematu, jakiejś afery korupcyjnej, która tam się rozgrywa, ale mniej więcej idą równo, więc ten wyścig będzie wyrównany i prawdopodobnie w drugiej dopiero turze dowiemy się, czy lewica, kontynuacja rządów Luisa da Silvy, czy wracamy do rządów prawicowych, które już przez 4 lata nam tutaj przedstawił w tej wersji tego bolsonaryzmu ojciec obecnego kandydata Jair Bolsonaro, który nie może startować, ponieważ no, odsiaduje wyrok długi, 27 lat więzienia, za planowanie zamachu stanu po porażce w wyborach prezydenckich w 2022 roku. Natomiast tutaj tą prawicę zagospodarował i ten ruch, który właśnie nazywamy bolsonaryzmem, wywodzi się od Jaira Bolsonaro, zagospodarował syn, 45-latek, doświadczony polityk, obecnie senator Flavio. To jest najstarszy syn Jaira Bolsonaro. On tam ma jeszcze tych dzieci sporo. Większość poza córką to są właśnie osoby aktywne w polityce. No i
0: Flavio Bolsonaro, który
1: po drugiej prawdopodobnie turze.
0: Flavio Bolsonaro, który cieszy się poparciem, no nie, sporym poparciem ze strony Stanów Zjednoczonych.

0: pokazują sobie tę nieprzychylność na wszelki możliwy sposób. Przy czym wiadomo, że relacje każdego spośród krajów Ameryki Łacińskiej właśnie ze Stanami Zjednoczonymi to jest jeden z głównych tematów i absolutnie jakby najważniejszy w ogóle w polityce zagranicznej. No i będzie z tym musiał się zmierzyć kolejny prezydent z całą pewnością. A Brazylia stała się ono takim swoistym studium przypadku, gdzie się Lula da Silva próbował przeciwstawić żądaniom Donalda Trumpa, bo Biały Dom popierał najpierw Jaira Bolsonaro, domagając się umorzenia zarzutów związanych właśnie z zamachem stanu i wówczas, gdy miało dojść do ogłoszenia wyroku na właśnie byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, to władze Brazylii odmówiły wówczas poddania się tej presji, twierdząc, że no w sposób jakby autonomiczny podejmą decyzję, a Stany Zjednoczone wówczas zagroziły nałożeniem 50% cła na brazylijski eksport, a więc no jedna z najwyższych stawek, jaki Waszyngton w ogóle nałożył na jakikolwiek kraj. Później się okazało, że no, Amerykanie sami się wycofali z tej groźby i to się inaczej potoczyło. Jair Bolsonaro został skazany. Dla Waszyngtonu była to pewna porażka dyplomatyczna, tak to można odczytywać, no bo Stany Zjednoczone wykorzystały jakieś swoje najostrzejsze narzędzia po to tylko, żeby zobaczyć, jak Brazylia no, świętuje tutaj swój dzień niepodległości pod hasłem Brazylia dla Brazylijczyków, bo to tak się właśnie odbyło. Natomiast te koszty takiej kampanii Waszyngtonu są widoczne. W ogóle Brazylia więcej eksportuje niż importuje, przepraszam, Stany Zjednoczone więcej jakby eksportują do Brazylii, więc tutaj jakby taka narracja, że będą karać te, w cudzysłowie, tak, te kraje, z którymi mają deficyt, no nie pasuje. Brazylia jest takim krajem tradycyjnie mocno jednak również jakby silnie handlującym z Chinami i to nawet rośnie pod tymi groźbami Waszyngtonu. Więc tutaj też no, nie powiodły się te, nie spełniły się jakieś te żądania Donalda Trumpa. I teraz jest pewne oczekiwanie ze strony administracji Donalda Trumpa, że wsparcie, którego udzielił już Flavio Bolsonaro, czyli prawicowemu, konserwatywnemu kandydatowi, no może przełożyć się na takie odwrócenie tych trendów, czyli z kolei odbudowanie dobrych relacji, również handlowych, ze Stanami Zjednoczonymi. A Lula da Silva jest jednak obietnicą pewnej kontynuacji. Z jednej strony oczywiście tego swojego lewicowego pomysłu na Brazylię, no ale z drugiej strony też takiej próby multilateralizmu, czyli nie polegania na jednym tylko partnerze, w tym wypadku Stanach Zjednoczonych, ale tam są Chiny, tam są Stany Zjednoczone jak najbardziej na drugim miejscu, ale też Unia Europejska i też kraje na przykład afrykańskie, wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, a więc no, zróżnicowane bardzo relacje zagraniczne.
1: To można powiedzieć, że da Silva tak coraz bardziej jest odizolowany no, jako przywódca lewicowy, ponieważ od kilku lat no, mamy jednak w Ameryce Łacińskiej taką prawicową falę. Najpierw Javier Milei, rok 2023, prezydent Argentyny, ale później José Antonio Kast, który z kolei zwyciężył w wyborach w Chile, Keiko Fujimori, która także zwyciężyła, choć niewielką tutaj różnicą głosów w Peru, czy też w Kolumbii, Abelardo de la Espriella, który również był tutaj popierany przez Donalda Trumpa, czy ta fala również porwie Brazylię, no, która zajmuje niemal połowę kontynentu, subkontynentu południowoamerykańskiego?
0: No mamy na tej liście jeszcze paru prezydentów z Kostaryki, tak, czy z Hondurasu, w ogóle od czasów, kiedy Donald Trump wrócił do Białego Domu, to wszystkie wybory prezydenckie w Ameryce Łacińskiej układały się dokładnie w ten sam sposób, że wygrywał kandydat prawicowy, natomiast no, lewica ponosiła porażkę i to jest widoczne, to jest pewien trend, a Brazylia i no niewiele krajów, bo możemy zaliczyć Urugwaj, Gwatemalę, to są ostatnie kraje w

0: tym momencie w Ameryce Łacińskiej, gdzie jeszcze są te rządy lewicowe, demokratyczne rządy lewicowe, no bo nie liczę tu Nikaragui czy Kuby, czy o Wenezueli, to trudno w ogóle mówić o rządach, prawda? Jest protektorat w tej chwili Stanów Zjednoczonych raczej. Więc ten trend może oczywiście tutaj się również uwidocznić w przypadku Brazylii, bo jest widocznym, czyli po tych rządach lewicowych, które nazywaliśmy różową falą w poprzednim rozdaniu, no teraz mamy jak najbardziej skręt w prawo w wielu krajach Ameryki Łacińskiej i odbudowanie takich bardzo silnych stosunków z Waszyngtonem, ale bardzo silnie to widać, że pod dyktando Waszyngtonu, czyli to jest realizacja takiego pomysłu Donalda Trumpa, który on nazwał tarczą Ameryk, ogłosił to w marcu na takiej konferencji, której zgromadził właśnie dotychczasowych prezydentów prawicowych, tych, którzy myślą bardzo podobnie, po to, żeby zachęcić ich do wspólnej walki z przestępczością zorganizowaną w postaci tych karteli, które wciąż jeszcze dostarczają narkotyki do Stanów Zjednoczonych, wspólną ideą bezpieczeństwa, no i zachęcić do tego, żeby ta współpraca handlowa no, była jakby osadzona właśnie w tej osi Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska.
1: Jeżeli chodzi już o samych Brazylijczyków i też jeżeli chodzi o system polityczny w Brazylii, ponieważ mówimy o wyborach prezydenckich, ale jaka jest władza prezydenta w Brazylii, no właśnie w tym wewnętrznym systemie politycznym? Czy to jest taki super prezydent, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, czy też, no nie wiem, Francji, czy też tutaj parlament, czy ma coś więcej do powiedzenia?
0: No to jest kraj o władzy prezydenckiej, to z całą pewnością mamy prezydenta, który podejmuje najważniejsze, kluczowe decyzje i decyduje przede wszystkim również o kształcie polityki zagranicznej, a więc to, czy będzie współpracować z Stanami, czy bardziej z Chinami, no to jest decyzja jak najbardziej prezydencka. Ale bardzo silni są również gubernatorzy, którzy są wybierani jakby jednocześnie podczas tych samych wyborów, więc zobaczymy również, jak będzie to rozdanie i czy bardziej będą właśnie realizować ten pomysł sprzyjający bolsonaryzmowi, czy bardziej lewicowy. No, i oni też tutaj no, w sposób dość autonomiczny podejmują wiele decyzji takich wewnętrznych dotyczących na przykład rozwoju biznesu i takiej polityki stanowej. To bardzo często bywa problematyczne, to znaczy jest silna władza właśnie gubernatorów, która czasami no, nie sprzyja temu, żeby dany prezydent no, realizował swoją własną politykę w takim kształcie, jak chciałby. Również decyzje, które podejmuje, no, muszą bardzo często być aprobowane przez kongres i tutaj kwestia tego, czy ma się, czy nie, większość w tym kongresie oczywiście decyduje też w dużym stopniu o tym, jak bardzo jak bardzo udana jest ta ewentualna ta polityka i też kolejni prezydenci miewają z tym duże problemy, jeżeli w kongresie zasiadają opcje no, niesprzyjające, ale to też jakby zachęca do tego, żeby negocjować, żeby te decyzje wypracowywać wspólnie. Mamy też w Brazylii dość silne instytucje, takie demokratyczne, niezależne. Sąd Najwyższy, no, który stara się jednak, wydaje mi się, tutaj podejmować decyzje niezależne od tych priorytetów politycznych, chociaż bardzo często krytykowane za pewne decyzje no, przez tych, którzy akurat no, niespecjalnie się z nimi zgadzają, czy widzieliby zupełnie inny przebieg, jak w przypadku no, skazania Jaira Bolsonaro. I teraz, jeżeli Flavio Bolsonaro, jego syn wygra, on już dzisiaj mówi o tym, że będzie dążył do ułaskawienia Jaira Bolsonaro, po to, żeby mógł jego ojciec no, swobodnie uprawiać tę politykę i być może wrócić do gry zobaczymy w Brazylii i to jest możliwe, bo sam Lula da Silva, dzisiaj 81-latek, on również spędził przecież pewien czas w więzieniu, był skazany za korupcję, ale wrócił i wrócił w sposób udany do tej polityki i on będzie startował po raz chyba 7 już w wyborach, z czego 3 razy to były sukces wyborczy, to znaczy już 3 razy rządził krajem, to się szykuje na 4. kadencję, ale myślę, że do samego końca nie będziemy wiedzieli. Musimy poczekać na to ostateczne rozstrzygnięcie, bo dzisiaj no nie ma takich jasnych jakby informacji, który z tych dwóch prezydentów, czy właśnie lewicowy, czy prawicowy w Brazylii kolejne 4 lata będzie rządził.
1: Tak, według doniesienia agencji Reutera ta różnica między Da Silvą a Bolsonaro w ostatnich dniach się zmniejszyła jeszcze bardziej, była ona już ta różnica bardzo mała, więc na pewno będzie to jeszcze bardzo bogata wydarzenia kampania i na pewno też na ten temat będziemy jeszcze rozmawiali na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, ekonomistka, specjalistka do spraw Ameryki Łacińskiej. Była naszym gościem. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I Uniwersytet Warszawski trzeba dodać. Godzina 12:47. Krótka piosenka, a później rozmowa o pieniądzach.

0: I z nami jest już na łączach kolejny gość, pan Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry panu. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, tak, słyszymy się.
0: Teraz już się słyszymy. 16 sierpnia, dzień płacenia gotówką, czy dzień gotówki, to już piąty taki dzień, jak się dowiedziałem. Zresztą dzień ustanowiony z inicjatywy Instytutu Spraw Obywatelskich i artykuł, który pojawił się dwa dni temu na łamach Gazety Prawnej na temat nowych przepisów, które będą regulowały płatności gotówkowe od roku 2027. Ale może zacznę od tego, jak ta nasza gotówka, płatności gotówkami, gotówką dzisiaj w Polsce się miewa.
1: No z jednej strony mamy taki paradoks, bo z jednej strony ponad 500 miliardów złotych byliśmy, to znaczy
0: Przepraszam, że wejdę w słowo, ale mamy bardzo słabe połączenie, więc być może mógłby pan troszeczkę gdzieś się przemieścić i byśmy mogli jeszcze raz spróbować. Teraz lepiej mi się wydaje, więc
1: teraz lepiej.
0: Proszę mówić. Tak jest, o teraz nawet bardzo dobrze. Słuchamy dalej.
1: Więc mamy ponad 500 miliona złotych w gotówce. Polki i Polacy mają te pieniądze. Z drugiej strony coraz trudniej gotówkę dzisiaj wypłacić i gotówką zapłacić. Bierze to się z kilku względów, między innymi po pierwsze dlatego, że ubywa bankomatów. Przez ubiegły rok ubyło 300 bankomatów.
0: W zeszły rok
1: Halo?
0: Tak, panie prezesie, słyszymy się bardzo źle, więc moja propozycja jest taka, abyśmy spróbowali raz jeszcze nawiązać połączenie.
1: Dobrze.
0: Tutaj prośba do realizatora dzisiejszej audycji, Adama Czerpaka, aby spróbować raz jeszcze się połączyć, a ja w międzyczasie tylko może streszczę państwu ten artykuł, bardzo ciekawy zresztą, który pojawił się na łamach Gazety Prawnej, o tych nowych regulacjach, które są projektowane, przepisy, które mają regulować płatności gotówką. Do tej pory limit, jeżeli chodzi o transakcje gotówkowe B2B, wynosił 15 tysięcy złotych. Teraz ma ta kwota zostać podwyższona do 25 tysięcy złotych, ale i tutaj ważne zastrzeżenie, ma to dotyczyć całości transakcji. Jednym słowem, nie będzie już możliwe na przykład dokonanie transakcji w kilku mniejszych transzach. Całość transakcji będzie musiała wynosić maksymalnie 25 tysięcy złotych, ale to tylko jedna strona medalu, ponieważ jest jeszcze druga strona. W 2027 roku ma zostać ustalony jednolity limit transakcji gotówkowych na poziomie 10 tysięcy euro. To jest limit, który ma obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej. A ja teraz spróbuję raz jeszcze zapytać, czy pan Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, jest z nami. Halo, halo? Nie słyszymy się, a przynajmniej ja nie słyszę pana Rafała Górskiego. Tak jak już wspomniałem, piąty dzień płacenia gotówką i jeszcze tak, wracając do tego artykułu, który państwu dzisiaj cytuję, mówiąc o tych 10 tysiącach euro, który ma stanowić taki limit ogólnoeuropejski, jeżeli chodzi o transakcje gotówkowe, to ma to być po prostu górny limit. Prawda jest taka, że w licznych krajach europejskich ten limit jest znacznie niższy. Na przykład we Francji czytamy, wynosi on 1000 euro, jeżeli chodzi o transakcje gotówkowe. Wyższe transakcje muszą być już raportowane, ale te limity są bardzo różne w różnych krajach i można w związku z tym powiedzieć, że w Polsce ten limit, o którym mowa, 25 tysięcy złotych, jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Konkluzja tego artykułu jest taka, że mam teraz wiadomość, że Rafał Górski jest już z nami. Panie prezesie, jak się teraz słyszymy?
2: No, ja Państwa słyszę bardzo dobrze.
0: O, bardzo dobrze. To ja również Pana słyszę. Nie wiem, czy Pan słuchał teraz mojego wywodu, czy też cytowałem ten artykuł wspomniany Gazety Prawnej o tym, że, i może tutaj wrócę do konkluzji tego artykułu, że co prawda nie rezygnujemy z gotówki, ale że organy państwowe chcą wiedzieć więcej na temat tych transakcji gotówkowych.
2: No zdecydowanie, no, mamy, czy częściowo mamy, ale powinniśmy mieć całą świadomość tego, że korzystanie z płatności bezgotówkowych to większa inwigilacja, kontrola nas, obywateli. Państwo, służby, korporacje, banki, systemy, duże firmy big techowe wiedzą po prostu o nas coraz więcej właśnie dzięki temu, że z gotówki korzystamy coraz rzadziej. Wiedzą, gdzie kupujemy, co kupujemy, za ile kupujemy, z kim wymieniamy pieniądze. I to nie służy naszej prywatności, nie służy naszej wolności. I dzień płacenia gotówką to jest właśnie dzień, w którym przypominamy o tym i jednocześnie domagamy się prawa wyboru, bo jeżeli ktoś chce płacić tęczówką oka albo chce płacić kartą czy blikiem, to niech płaci. Natomiast jest gro osób w Polsce, myślę, że do słuchacze Radia Wnet się do nich zaliczają, którzy chcą mieć wolność wyboru i nie chcą być inwigilowani 24 na dobę.
0: To jest kwestia inwigilacji, to jest oczywiście kwestia przepływu danych. Tutaj mówiłem także o innych państwach europejskich. Jak Polska sytuuje się, jeżeli chodzi o inne kraje europejskie? No i właśnie jeżeli chodzi o gotówkę. Czy gotówka w porównaniu do naszych sąsiadów chociażby jest w Polsce popularna?
2: No, na pewno dobra wiadomość jest taka, że z badań wynika, że ponad 70% Polek i Polaków domaga się tego, żeby gotówka była i nie została zlikwidowana. Patrząc na zagranicę, to takie przypadki skrajne, na przykład Szwecja przez lata forsowała jej rząd, żeby gotówkę likwidować, ograniczać i tak dalej. A od roku, dwóch ten trend się zupełnie zmienił. Myślę, że mocno wpłynęły na niego kwestie takie jak wojna na Ukrainie i chociażby blackouty w Hiszpanii na Półwyspie Iberyjskim. Wszystkie tego typu zdarzenia uzmysławiają nam, uświadamiają, że pozbawieni gotówki możemy w pewnym momencie obudzić się z kolokwialną ręką w nocniku, to znaczy nie mieć czym zapłacić za podstawowe produkty, chleb, wodę, czy w ogóle mieć problem, bo infrastruktura krytyczna, czyli właśnie infrastruktura związana z płatnością gotówkową, nie działa. I to te przykłady blackoutów w Hiszpanii czy wojny na Ukrainie pokazują.
0: Czyli chodzi tutaj także o kwestię bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi jeszcze o ten dzień płacenia gotówką, który będzie się odbywał 16 sierpnia, na czym ten dzień polega? Co, czy Instytut Spraw Obywatelskich, którego pan jest prezesem, przewidział jakieś wydarzenia związane z tym dniem?
2: W tym dniu ogłaszamy akcję związaną z wysyłką książki Bretta Scotta Cloud Money, gotówka, karty, krypto i wojna o nasze portfele do 3000 bibliotek publicznych. Tutaj też mogę się zobowiązać, że jeżeli któryś z słuchaczy Radia Wnet prześle do nas jakąś swoją historię związaną z gotówką, to też od nas otrzyma bezpłatnie tą książkę. Więc 3000 bezpłatnych egzemplarzy trafi do bibliotek publicznych i w chwili tak, żeby po prostu edukować nasze społeczeństwo w tym obszarze, dlaczego gotówkę warto chronić. Poza tym na terenie kraju 5900 urządzeń Euronetu w całej Polsce właśnie w niedzielę 16 sierpnia. Na nich będzie komunikat promujący dzień płacenia gotówką, więc jeżeli Państwo będziecie wybierać pieniądze w sieci Euronet, to wtedy spotkacie się z komunikatem, że to właśnie wybieracie w dniu płacenia gotówką. No i poza tym nagłaśniamy też te kwestie wykluczenia gotówkowego, to znaczy część osób w Polsce świadomie rezygnuje z płatności z posiadania karty. Część osób to seniorzy, którzy nie mają po prostu karty, nie mają konta w banku, a jeszcze kolejna część to młodzież, która też nie ma konta w banku. I te wszystkie grupy doświadczają tak zwanego wykluczenia gotówkowego, o tym mówimy. Dzisiaj w naszej świadomości zagościł termin wykluczenia transportowego, natomiast wykluczenie gotówkowe to jest nowy trend, który narasta i podczas tegorocznego dnia płacenia gotówką o nim też mówimy i przed nim ostrzegamy.
0: Zachęcam Państwa w takim razie, aby zainteresować się także właśnie tymi wydarzeniami i tymi akcjami, które są proponowane przez Instytut Spraw Obywatelskich, którego prezes Rafał Górski był gościem dzisiejszej audycji w Samopołudnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Rafał Górski, a ja tylko jeszcze powiem, co nas czeka w dzisiejszej ramówce. Już za chwilę serwis informacyjny, później muzyczny piątek z Tomaszem Wybranowskim, od godziny 15 Riksza Miłosierdzia, a o godzinie 16 Słoneczny Patron, czyli dwie godziny audycji telefonicznej, w której to Państwo tworzą radio i to Państwo do nas dzwonią. Tak więc proszę pozostać z nami, proszę słuchać Radia Wnet. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Adamowi Czerpakowi za zrealizowanie tej audycji. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
3: W samo południe.
4: W związku z przywróceniem przez rząd pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, w Monitorze Polskim ogłoszono nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w poniedziałek 17 sierpnia. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, za 98 7 zł 20 groszy, a za olej napędowy 7 zł 37 groszy. Proszę, to oczywiście ceny za litr. Ewakuacja w centrum Warszawy, jak podaje Interia, na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie znaleziono niewybuchy. Ewakuowani są mieszkańcy bloku przy ulicy Żelazna 58/62. Jak przekazał portalowi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z KSP, wczoraj około godziny 15 operator koparki podczas prac ziemnych natknął się na pochodzące, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, 4 niewybuchy. Teren został zabezpieczony przez policjantów, a dziś po godzinie 10 pojawili się tam saperzy. Małżeństwo senatora Agnieszki Gorgoń-Komor i radnego Klaudiusza Komora z KO miało wspierać zawodowo młodego lekarza Dawida Kacprzyka, ustalił portal Zero.pl. Klaudiusz Komor miał polecać go m.in. do występów telewizyjnych. Według ustaleń serwisu Komorowie pomagali również Kacprzykowi w leczeniu pacjentów kardiologicznych. Komor pytany o tę współpracę tłumaczył, Klaudiusz Komor pytany o tę współpracę tłumaczył, że pomoc innym lekarzom wynika z obowiązków określonych w kodeksie etyki lekarskiej. Agnieszka Gorgoń-Komor i Dawid Kacprzyk są także współautorami pracy naukowej. Senatorka wyjaśnia, że uczestniczyła w tym projekcie jako lekarka, a nie polityk. Agnieszka Gorgoń-Komor, lekarką i senatorką Koalicji Obywatelskiej, rok temu pojawiły się spekulacje, że mogłaby objąć stanowisko ministra zdrowia. Jej mąż, Klaudiusz Komor, jest radnym KO w Bielsku-Białej i wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Radio Wnet dotarło do pisma prokuratorów prokuratury rejonowej Gdańsk-Śródmieście, którzy domagają się od pełniącego funkcję prokuratora krajowego Dariusza Korneluka wyjaśnienia okoliczności delegowania prokurator Ariadny Różewicz-Zielińskiej do prokuratury krajowej po powołaniu jej do zespołu śledczego do spraw posłów PiS i dziennikarzy Telewizji Republika, kierowanego właśnie przez Ewę Wrzosek. Zwracają uwagę, że zaledwie 19 dni wcześniej Korneluk odmówił zgody na przeniesienie Różewicz-Zielińskiej do innej gdańskiej prokuratury, uzasadniając to m.in. krytyczną sytuacją kadrową ich macierzystej jednostki. Po więcej zapraszamy na Wnet FM. Pożar lasów, który z powodu silnego wiatru rozprzestrzeniał się w Chorwacji w nocy, dotarł do turystycznego miasta Omisz. Ogień objął domy, zmuszając około 1000 osób do ewakuacji. Kilkadziesiąt zostało rannych, poinformowały służby pożarnicze i medyczne. Płomienie objęły zabudowania i tereny leśne na powierzchni ponad 1000 hektarów, rozświetlając nocne niebo nad Omiszem na czerwono. Z kolei w Niemczech około 2000 osób zostało ewakuowanych z okolic miejscowości Gej przy granicy z Belgią. Powodem są rozprzestrzeniające się pożary lasów. Ogień znajduje się niecałe 300 metrów od zabudowań. Francuskie władze ewakuowały 525 osób z miejscowości Luglon po wybuchu pożaru lasów w południowo-zachodnim departamencie Landes. Pożar, który wybuchł wczoraj, strawił już 1100 hektarów lasów i zbliżył się na odległość 2 km od centrum Luglon, poinformował dziś przedstawiciel władz regionalnych. W regionie Landes znajdują się rozległe lasy sosnowe, które w czasie suszy stają się wyjątkowo podatne na pożary.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Tomasz Wybranowski.
1: Panie i panowie, Adam Czerpak przy konsulatach w Warszawie, w studiu 37 Tomasz Wybranowski i mój gość, z którym będę rozmawiał za około 10 minut w roli głównej, Kuba Wasylkowski. Dzień dobry, Jakubie.
2: Dzień dobry, hej.
1: Jak na Szmaragdowej Wyspie, chłopaku?
2: Cudownie to jest, nie ukrywam. Dublin, bardzo podobny do Amsterdamu również, miasto wikingów. Bardzo przyjemnie tutaj jest.
1: To bardziej niż bardzo się cieszę. I w związku z tym, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, nasz Częstograj.
3: Czas na Częstograj.
1: Ależ niespodzianka. Kuba Wasylkowski i lato.

0: Czas na Częstograj.
1: Częstograj w roli głównej Kuba Wasylkowski i nagraniem Lato. Jakubie, ci Jowie nie wnikają w materię tego, co autor miał na myśli. No i zwierzyłeś mi się, że no ci Jowie jakoś tak nie odrabiają lekcji, jak redaktor Wybrań czy redaktor Orbat na antenie Radia Wnet.
2: Tak, tak. Ale no, cóż mogę powiedzieć, Radio Wnet odrabia lekcje.
1: Z tego mi bardziej niż bardzo się cieszę. Natomiast panie i panowie, za niespełna 10 minut z Kubą Wasylkowskim będziemy penetrować muzyczny, choć nie tylko, landschaft, krajobraz miasta Torunia, bo to twoje rodzinne miasto, bliskie twojemu sercu.
2: Tak, no tak naprawdę pierwsze 20 lat życia, no to w tym mieście. Znam praktycznie każdy zaułek tego miasta, można powiedzieć. Zarówno muzyczny, jak i geograficzny.
1: Mm-hmm. No i tajemnice muzyczne. Właśnie nie masz żadnych tajemnic. Wiesz wszystko o tym, co dzieje się w tej delikatnej muzycznej materii miasta Torunia. No, ze szczególnym uwzględnieniem tych zespołów, które trafiają na antenę Radia Wnet, a gdzieś tam niestety nie są dostrzegane przez te duże, wielkie media, które czasami nazywam złośliwie FM kołchozami. Natomiast ja często mawiałem, Kuba, być może też twój tata, Bartek, muzyk niezwykły formacji Griboje, opowiadał właśnie tobie, że tak naprawdę w latach 80. te trzy serduszka polskiej muzyki niezależnej to biły w Trójmieście, w Toruniu i w Rzeszowie.
2: No tak, zasadniczo tak. Plus można by jeszcze dołożyć Płock, Siekiera z Płocka była.
1: Więc to... Puławy.
2: Puławy, przepraszam, tak. Puławy. No ale zasadniczo no to Toruń, Republika. Było trochę tego.
1: Dokładnie. I o Republice też będziemy rozmawiać. Panie i panowie, Jakub Wasylkowski, moim państwa gościem dzisiaj, właśnie współgospodarzem muzycznego piątku w anturażu tych jesiennych letności na Szmaragdowej Wyspie. Natomiast często grają też jest pieśń naszego Lechosława, Leopik z serca Borów Tucholskich, śpiewający chłopiec.

0: śpiewający chłopiec Leo Pick z albumu miesiąca sierpnia będzie nam królował do 31 sierpnia. Tytuł Bez zakłóceń. Kwadrans po godzinie 13. Słuchacie Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lubin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Może kiedyś też i Toruń. Za 7 minut rozmowa rzeka właściwie. To on będzie opowiadał, ja będę słuchał. Kuba Wasylkowski. Pan młody, tych naszych wiosennych historii, kiedy opowiadaliśmy przez prawie 3 tygodnie o płycie Lustro. I o tej płycie też dzisiaj będziemy rozmawiać przez klimat tego, co nazywa się płytą numer 2, bo już możemy, Jakubie, powiedzieć, że ta płyta już się wykuwa.
1: Tak, zasadniczo, no właśnie lato raczej nie trafi na tą płytę, ale jest zwiastunem zasadniczo następnej, można to powiedzieć, teraz modne słowo, ery. Mhm. Ja to nazywam erą moją sowiecką. Natomiast jest to zbiór w sumie i trochę PRL-u, trochę sowieckości moimi oczami. Płyta się wykuwa, będzie utrzymana w zimowej atmosferze.
0: Tak jak lubimy.
1: Dokładnie, żeby było chłodno, smutno, wtedy jest najprzyjemniej.
0: Ale wiesz, śnieg ma to do siebie, że przykrywa to, co trochę takie niewydarzone, brzydkie, ten śnieg skrywa i robi się baśniowo i można pomyśleć sobie, że jest pięknie.
1: Tak, tak. Szczególnie pośród zardzewiałych starych warsztatów i kominów fabryk.
0: To tak, taki landschaft trochę tak powiało dostojewszczyzną i oczywiście tymi różnymi opisami z lalki przepięknej powieści Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa. Panie i panowie, takie opowieści dzisiaj do godziny 15. Natomiast cóż, album tygodnia i za chwilę dwie pieśni niezwykłe z albumu Bez zakłóceń. Leo Pick, Hipnotyczny sen, a później nagranie tytułowe. Album tygodnia na antenie Radia Wnet.
2: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.

0: Topik, bez zakłóceń, nagranie tytułowe z albumu, które będzie nam królowało do 31 sierpnia, panie i panowie. Lechosław Pik, Serca Borów Tucholskich. Tuchola, cakcynte bliskie mojemu sercu i słuchaczom, i słuchaczkom Radia Wnet. Takoż czasami niektórzy zżynają się na mnie, jak mawiam, że Bydgoszcz to jest takie miasto, które leży koło Tucholi i Cakcyna, i że to już jest jasne, jak tam trafić. Leo Pik będzie powracał. Panie i panowie, jutro taka zapowiedź, że jutro, bo wakacje to taki specjalny moment, specjalny czas. No i bo myślałem sobie, że skoro państwo podpytywali mnie o te moje muzyczne felietony, kiedy to świętowaliśmy majową porą 17. rocznicę urodzin Radia Wnet, Radio Wnet nie urodziłoby się, nie byłoby Radiem Wnet, gdyby nie Krzysztof Skowroński, ukłony, panie prezesie, to jutro sobotnią porą właśnie te wszystkie moje 17 plus jedna opowieści muzycznych od roku 2009, z czym Radio Wnet mi się w owych latach od 2009 roku do roku pańskiego 2026 kojarzyło, z jakimi piosenkami. No i sporo anegdot będzie, więc Vox Populi, Vox Dei, więc jutro właśnie Muzyczna Polska Tygodniówka poświęcona wspominaniu, muzycznemu wspominaniu tego, co nazywamy Radiem Wnet. A Wnet rozpoczynamy rozmowę z moim gościem, Jakub Wasylkowski, który, no cóż, czujesz się jak ryba w wodzie, nie tylko w Studiu 37, ale generalnie na Szmaragdowej Wyspie, ale ukłuł cię tą irlandzkością redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polskamyśniki.com.
1: Tak, pozdrawiamy serdecznie. Rzeczywiście zapoznał mnie z wyspą, z Galway. Bardzo, bardzo przyjemna ta wyspa jest. Fajnie, że jest taka muzyczna. Rzeczywiście ludzie tutaj też są tacy bardziej wyluzowani. I
0: to cię chyba zaskoczyło trochę, nie?
1: Szczerze mówiąc, to nie powiedziałem, że mnie zaskoczyło, bo tego się spodziewałem, ale jestem zadowolony, że się spełniły te moje spodziewania.
0: I na każdym kroku, to tak mi powiedziałeś wczoraj, że na każdym kroku słyszysz muzykę, słyszysz śpiewających ludzi, śpiewające panie i zewsząd dobiega muzyka.
1: Tak, i na całe szczęście dobra muzyka. Nie jest to, że tak powiem, gorol na skrzypeczkach, tylko rzeczywiście jest to dobra muzyka. Tak.
0: Powiedział Kuba Wasylkowski. Natomiast Jakubie Toru, niektórzy mawiają, że topos miejsca zobowiązuje i że ci urodzeni w Toruniu mają taką specjalną smykałkę właśnie do marzeń, ale powiązanych z muzyką, bo to przecież i Klub Odnowa, bo to przecież i Republika i mnóstwo innych zespołów, o których opowiadamy na antenie Radia Wnet, że tylko wymienię Kobra Nockę, że tylko wymienię moich znajomków z formacji Half-Light, ale także te wszystkie grupy, które i bluesowo, i rockowo, i metalizująco. Właściwie Toruń to jest jedna wielka skarbnica dźwięków, które są warte słuchania i warte odkrycia. Natomiast tobie też było łatwiej, ponieważ jakby nie patrzeć, byłeś domknięty i dotknięty tym muzycznym genem z powodu świętej pamięci twojego tatę, Bartka Wasylkowskiego, formacja Glibojedów, i chyba od małego, tak, obserwując tatę, pomyślałeś sobie, chyba będę robił to samo, co tata.
1: Tak, zasadniczo tak. No, ja tak naprawdę zacząłem od robienia filmów, jak byłem dzieckiem. Zawsze jakąś tam smykałkę plastyczną miałem. A ta muzyka, no to myślę, że raczej nie było tak, że powiedziałem, będę robił to, co tata, natomiast zauważyłem jakieś ujście emocji w tym, a fakt, że mam ojca muzyka, no to wiele rzeczy mi to ułatwiło. Już dostęp do instrumentów, czy właśnie objaśnienie, co jest czym, opcja nagrania siebie samego, no to zdecydowanie mi bardzo pomogło.
0: I pewnie artystyczny dom, też z ukłonami dla twojej mamy, bo pewnie podsłuchuje nas dzisiaj. Otwarty dom, dom muzyczny, no i chyba ja tak mniemam, że dla ciebie, małego Kubusia, fajne było to, że sobie siadywałeś, patrzyłeś na tych znajomych taty, mamy, opowiadających o muzyce, może o poezji, literaturze, i słuchałaś.
1: Tak, tak. No rzeczywiście to, szczególnie jak się jest dzieckiem, to się chłonie jak gąbka wszystko. Z jednej strony to było bardzo przyjemne, bo no potem w późniejszym wieku już w szkole też często zdarzałem się ze ścianą, jeżeli na przykład chciałem porozmawiać z niektórymi osobami o muzyce, no bo okazywało się, że mam wiedzę większą niż oni. Z drugiej strony, jeżeli to moja mama słucha, to fajnie by było, jakby czasem też puszczali trochę weselsze rzeczy w moim dzieciństwie, bo jednak katowanie mnie zespołem Hej i Nosowską, no to już tyle metafor smutku słyszałem w życiu, że mógłbym też jakieś metafory pozytywów usłyszeć.
0: Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość pęknie, no ale te twoje strofy, no bo dzisiaj porozmawiamy sobie jeszcze, wrócimy do tego niezwykłego krążka lustra. Ja powiedziałem, że to jest żelazny kandydat do pierwszej dziesiątki najważniejszych albumów roku pańskiego 2026, ale te metafory, jest w tobie tego trochę smutku baroku, natomiast ty jako młody gentleman, młody muzyk, rocznik 2001, no patrzysz trochę inaczej, tak? Nie tylko diagnozujesz, to sobie powiedzieliśmy nie raz i nie dwa, ale też starasz się znaleźć jakąś receptę i wskazać twoim słuchaczom i słuchaczkom uroczym, pięknym drogę ku nieboskłonom, albo ku zmianie, albo ku przemianie ducha i złapaniu z tego życia tej nitki, o której być może w ogóle nie pamiętamy, albo nie chcemy pamiętać.
1: Znaczy ja nie wiem, czy ja staram się wskazać komukolwiek drogę. No, ja opisuję to, co ja czuję. Jeżeli ktoś w tym coś znajdzie, no to będzie mi bardzo miło. Ale zasadniczo mogę powiedzieć bardziej, że rzeczywiście nie staram się tej drogi wskazać, ale ją bardziej pokazać, że po prostu dla mnie ona taka jest. No i dla mnie ta droga się składa często z tego, że po prostu ważne jest to, żeby się nie bać, bo wydaje mi się, że wiele rzeczy na świecie jest po to, żeby nam było łatwiej. A tak naprawdę okazuje się, że te rzeczy są tylko iluzoryczne i wcale ich nie ma. Jak bogactwa czy religie. Myślę, że tak naprawdę nic nie ma. I jeżeli rzeczywiście nie będziemy się bali, no to się okaże, że to jest to wiele prostsze.
0: Powiedział Kuba Wasylkowski, a zaraz wyjdziemy od pewnej metafory za niespełna kilka, bo w studiu w Warszawie kto? Adam Oczerpak i krótka porcja reklam i autopromocji. Adamie?
2: Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak? To Allegro.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.
10: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
0: I powracamy do rozmowy, panie i panowie. Ja lubię takie spotkania wakacyjne, kiedy ktoś mówi, przyjeżdżam i będę. I będę w studiu 37, tak się stało z Jakubem Wasylkowskim. Człowiekiem, który, powiem szczerze, dodał mi, zaszczepił we mnie większą dozę nadziei na to, że to młode pokolenie, które muzykuje, ma zadatki na tę wielkość w kategorii czynienia rzeczy ważnych, także dla mojego pokolenia, czyli gdzieś tak młodszego, te 20 parę, 30 lat. Natomiast wyjdę teraz od tej metafory, którą, jak wiesz, bardzo lubię. A w piasku diament, moja wieża Babel, mój sekretny spokój. Teraz się tłumacz, bo powiesz, a kiedy się spotkamy na dłużej, to ci opowiadam o tej metaforze. No to jest okazja, opowiadaj o tej metaforze, bo to jest, no powiem ci, można z tego też napisać niezły wywód natury filozoficznej.
1: Wiesz co, no ja to w ogóle, ten cały tekst, to chyba też mówiłem ostatni raz, jak byłem, że on powstał na podstawie książki, którą kiedyś tata mi czytał, jak byłem dzieckiem. Potem ją znowu sobie odkopałem. Drugi Wojtuś, na temat tego, jak się właśnie lalka dla młodego dziecka przestaje coraz bardziej mówić z czasem, jak on dorasta. No i jakoś tak cały czas mi się podobało to słowo babel i diament, to się ładnie rymuje. I tak nie wiem, skąd to wypłynęło, ale jakoś tak usiadło mi, to po prostu powstało. Że tak powiem, nie wiem, czasem mam tak, że po prostu siadam, coś jest i się nad tym więcej nie zastanawiam. Tylko myślę, o, fajne albo nie fajne. Mm-hmm. Czasem zresztą sam piszesz poezję, no to wiesz, jak to jest. Po prostu czasem się dostaje jakąś tam z zaświatów czy skądś informację, że trzeba to dać na papier.
0: Natomiast dużo tej litanii codzienności, jak napisałem w tej recenzji, długiej recenzji albumu Lustro, ale z zapisem tego, że musimy pamiętać o tym, że to wszystko przemija, że są chwile małe, te glorie i chwały na wysokościach są bardziej niż rzadko i tak naprawdę ten zapis pamięci, tej potoczystości życiowej jest czasami najważniejszy, bo to staje się trochę taką naszą kotwicą, tak jak kotwicą wydaje mi się też w tej pieśni, która jako pierwsza brzmiała, jako Częstochowa na antenie Radia Wnet, Babki i Łopatki, właśnie ta wieża Babel. Czym jest ta wieża Babel z perspektywy tych paru miesięcy od premiery płyty Lustro dla ciebie? Też patrząc na to, że no, przejrzałem trochę tych recenzji, cieszy mnie to, że ta płyta zaskoczyła, że ona poszła też do ludzi, że ona też poszła do recenzentów, no, którzy musieli się trochę wysilić, aby coś napisać mniej czy bardziej mądrego o tej płycie. I to jest sukces dzisiaj, bo kiedy każdy od siebie zżyna i te recenzje są 5-6-zdaniowe, no to jednak parę recenzji sążnistych jest a propos Lustra.
1: Dziękuję. No, wieża Babel, myślę, że to jest metafora pewnej niezależności i zresztą tak jak w późniejszym numerze Tonę, też się odwołuję do niej z powrotem, w której mówię, że choć buduję ją na nowo, to burzy ją codzienność. No, wieża Babel, wiadomo, jaki ma symbol w Biblii, próba dojścia do Boga i wydaje mi się, że w środku nas jest to tak naprawdę możliwe, że możemy być sami w sobie Bogiem. Natomiast ta codzienność nas burzy w tym i Bogiem mam na myśli nie przez to, że będziemy mogli odprawiać magiczne czary, tylko rzeczywiście

0: Może jakiś pacycika, jakieś klisza ze studia podczas nagrywania tej piosenki, jakiś smaczek, Jakubie?
1: Szczerze mówiąc, no to było tak, że ja ten tekst napisałem. Przedem, bo Iza mnie długo uczyła śpiewu. Mówię, mam tutaj taki pomysł. Zaśpiewałem moją wersję melodii. Się złapała za głowę i w sumie bardzo dobrze, bo rzeczywiście była okropna ta melodia, moja wymyślona. No i powiedziałem, dobra, no to wymyślmy coś nowego, sugerując się Bjerk najbardziej, bo na początku chciałem, żeby ten numer był strasznie taki skandynawski w brzmieniu. Bardzo taki wietrzny, bym to powiedział, ulotny zresztą, jak cały numer.
0: Trochę lodowaty.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc Iza wpadła na tą melodię. I potem spotkaliśmy się w studio i fajnie, bo dużo, dużo rzeczy powstało w biegu, to znaczy na przykład w trzecim pre-chorusie, przed ostatnim refrenem, ona zaczyna tak fajnie białym śpiewem śpiewać. To też to zasadniczo powstało, a może spróbujmy zrobić to. No więc jakby dużo fajnie się tak w biegu pracuje, bo to rzeczywiście najciekawsze pomysły wtedy są.
0: Powiedział Jakub Wasilkowski, a teraz panie i panowie, babki, łopaki, gościnnie Izabela Jeza Przemetiuk. No i to był pierwszy hicior na antenie Radia Wnet z tej płyty, którą wówczas opowiadaliśmy, albumu Lustro.

0: twarzy.
1: Babki, łopatki, absolutny tekst, dla mnie magiczny, tak? Bo ktoś powie, to zawsze prezes Krzysztof Skowroński się uśmiecha, mój przyjaciel, twórca Radia Wnet, a ty tak zawsze ładnie mówisz o tych wykonawcach, o śpiewających dziewczętach i paniach. Ja mówię, Krzysztof, ja tylko zapraszam tych ludzi, którzy są godni tego, by wystąpić na antenie Radia Wnet i się pojawić. Natomiast mówię, że to jest taki gorzko magiczny, tak? Taki bittersweet trochę, posmak, bo dla mnie ta piosenka kojarzy się z emigracją i widzę Rzeszę, widzę setki tysięcy Polaków tej nowej emigracji, którzy wyjechali po roku pańskim 2004, a to do Wielkiej Brytanii, a to do Irlandii, a to do Holandii, a to do Niemiec, no i właśnie rozterki tego młodego pokolenia. I ty to pięknie opisałeś, tak? Że my czasami nie zastanawiamy się, to co często mówią a propos wychowania, że to moje pokolenie trochę źle wychowało te swoje dzieci, bo chcieliśmy im dać wszystko, ale kosztem czasu, kosztem rozmowy, kosztem dzielenia się refleksjami, czułością, bliskością. No i ty to pięknie opisałeś na tych 4,5 minutach, Kubuś.
2: Dziękuję. Zasadniczo no to dla mnie ten plan. Tak naprawdę, no jak pisałem, to nie myślałem o emigracji, ani o wielu, myślę, rzeczach nie myślałem, które inni usłyszeli w tym numerze, ale to właśnie mi się podoba w muzyce, że tak można. Mi chodziło głównie o to jednak wewnętrzne dziecko, odwołując się do tej wcześniejszej wieży Babel. No to jest to nasze takie jestestwo niedotknięte i nieskażone światem zewnętrznym. I w tym numerze Babki Łopatki tam też zastosowaliśmy taki myk, że tak powiem, że w każdej zwrotce jest coraz więcej autotuna, żeby pokazać też tą moją robotyzację z wiekiem, która następuje, że tak naprawdę im jesteśmy starsi, tym stajemy się coraz bardziej wkurzeni i smutni właśnie przez ten świat zewnętrzny, że w pierwszej zwrotce jestem jeszcze taki dosyć pozytywny, a w tej ostatniej już wszystko się sypie, można powiedzieć.
1: I proces zniewolenia ruszył z kopyta.
2: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Ale jeszcze bardziej to widać, drogi mój Jakubie, Kuba Wasylkowski, współgospodarz, mój gość w studiu 37, autor tej płyty Niezwykłe Lustro. Natomiast to, o czym mówisz, a propos tego zniewolenia, jeszcze bardziej widoczne jest w nagraniu, które za chwilę poszybuje w eter Wrocławia, Szczecina, Lublina, Białegostoku, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa i oczywiście Warszawy. Najpiękniejszy eter, najpiękniejszy meterowy balkon, gdzie fotkę sobie strzeliłeś, kiedy byłeś gościem po raz pierwszy, bo to tak piękne miejsce jest, a mianowicie tylko miłość, gdzie w finale właśnie wyrzucasz temu starszemu pokoleniu, że no jak to, to uczyliście mnie takich wspaniałych rzeczy, a potem, nie wiem, mam dostać po łapach, mam nie mówić, co czuję.
2: Dokładnie,
1: co we mnie
2: dokładnie,
1: jest.
2: Tak. No, tam rzeczywiście też pamiętam, już dawno tego utworu nie słuchałem, ale też, że z jednej strony uczyli mnie zawsze pokory, która tak naprawdę więcej to mi zabrała niż dała. W ogóle myślę, że moje pokolenie i to starsze ode mnie ma duży problem z pokorą i taką sztuczną pokorą, że często nie dajemy sobie się czuć dobrze. Mm-hmm. Nie wiem, dlaczego mamy jakąś...
1: Co to znaczy? Rozwiń to, bo to właśnie ciekawie brzmi i tak trochę prowokująco.
2: Mamy jakąś taką tendencję do ciągłego zaniżania własnej wartości. I czasem myślę, że rzeczywiście jak coś zrobimy dobrze, no to też powinniśmy się pochwalić, nie wiem, otworzyć szampana nawet w samotności, a nie ciągle mówić, że to proste było, to nieważne
1: ale
2: i tak dalej.
1: Wyciągnąłbyś to jeszcze z czasów tych naszych pozaborczych kompleksów i tego zakalca komunistycznego, że tak naprawdę to nic nie potrafimy, jesteśmy słabi, wszystko co obce jest lepsze od tego co potrafimy stworzyć, no coś takiego jest. Ja zawsze mówię, że cieszmy się, że nie musimy mieć kompleksu, bo mamy znakomitych artystów, wspaniałych kompozytorów, malarzy, artystów, poetów, jesteśmy wspaniałym narodem, brakuje tylko tego szacunku dla samych siebie, tak? I czasami jesteśmy największymi katami, to jest Polak dla Polaka z reguły.
2: Tak, to prawda. Skąd to się bierze? No to rzeczywiście myślę, że jest bardzo wiele czynników. Cała historia Polski jest zasadniczo tym czynnikiem. Ale kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że ta ta sprawa przychodzi tak naprawdę jakoś... Ona się też rozładowuje, mam wrażenie, że to młodsze pokolenie już tego nie ma. Może przez to, że staliśmy się bardziej jakoś tacy, nie wiem, kosmopolityczni czy coś i wszystko jest bardziej łatwiej dostępne. W tym wypadku myślę, że wyszło nam to na plus.
1: Panie i panowie, za chwilę tylko miłość nas ocali, jak dorzucam do tego. To trochę wiąże się z przyjacielem twojego taty, Bartka, z Tomkiem Organkiem, tak? Częsty gość w waszym domu, no bo przecież 5 lat temu nagrał tą przepiękną powstańczą płytę, ocali nas miłość. Natomiast zaraz będzie taki dublecik i wiesz, co ty mi powiedziałeś, że musi zabrzmieć dzisiaj w programie Republika, śmierć na 5 z tej ostatniej, właściwie to epka 5 nagrań, to miała być duża płyta grupy Republika po albumie Masakra. Natomiast ja widzę punkty wspólne między twoim nagraniem Tylko Miłość, a Śmiercią na 5 Grześka Ciechowskiego i Republiki.
2: Ma coś podobnego w sobie, rzeczywiście, jakąś tam podobną atmosferę, myślę, takiego zniewolenia i zmęczenia przede wszystkim tym wszystkim. No natomiast Śmierć na 5 jest według mnie o wiele lepszym numerem. Moim ulubionym Republiki też. Tak naprawdę nigdy nie został zagrany na żywo ten numer. Na już został wydany po śmierci Grzegorza. Nawet pamiętam, że mi tata jeszcze opowiadał, jak chodził kiedyś, jest w Toruniu taki sklep muzyczny Bratpol. To były wystawione nawet te klawisze, na których zostały zagrane Śmierć na 5 do kupna. Więc to też takie ciekawa historia.
1: Trochę przejmujące, tak z dreszczem na całym ciele przyjąłem tę historię. No tak jak kiedyś opowiadaliśmy sobie o tych organach Hammonda, bo te organy Hammonda ukochane, wyobraź sobie, świat jest mały, Jakubie, Kuba Wasylkowski moim państwa gościem. Organy Hammonda, które tak chciał mieć w swojej kolekcji, te Hammondziaki brzmiały na solowych płytach Grzegorza, obywatela AGC, kupił w Tomaszowie Lubelskim od mojego nauczyciela muzyki, świętej pamięci pana Wiśniewskiego. Taka to jest historia i wszystkie drogi prowadzą do Radia Wnet i Studia 37.
2: No to świat jest mały.
1: Świat jest mały, a w życiu, jak wiemy, nie ma przypadków, po prostu dzieje się to, co stać się musi. Panie i panowie, z ukłonami dla naszych słuchaczy, pan Paweł Gugała, stały słuchacz Stanisław, już napisała pani Marianna z Białego Stoku i pan Paweł spod nieba Krakowa, więc pozdrawiamy najserdeczniej, no oczywiście też pozdrawiamy redaktora Bogdana Parenca, który dzisiaj wyjątkowo nas podsłuchuje.
2: Pozdrawiamy.
1: I mówi wprost, że kolejny razem, jak nawiedzisz zachodnią część wyspy, to wejdzie z tobą na tę górę, na wyspach Aran.
2: O, bardzo miło, bardzo miło. No i musi mi pozwolić, żebym też postawił jakieś piwo, bo jego gościnność przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Nikt mnie tak nigdy nie ugościł jak pan Bogdan. Więc pozdrawiam.
1: Boguś, wielki plus. No ale tacy jesteśmy. No, my jesteśmy wneciaki od Krzysztofa Skowrońskiego. Tak musi być. Panie i panowie, za niespełna 9 minut, godzina 14. Kuba Wasylkowski, Tylko Miłość, a potem ta niezwykła, przejmująca Śmierć na 5 Grzegorza Ciechowskiego grupy Republika.

0: Śmierć na pięci, Grzegorz Ciechowski, Grupa Republika, Toruńskie Klimaty, a wcześniej Kuba Wasylkowski, Tylko Miłość, ta nadświetna petarda z płyty Lustro. No i cóż, no to teraz tłumacz się, tak? Twoje refleksje, interpretacje i nawiązania. Kuba Wasylkowski, Tylko Miłość, Grzegorz Ciechowski, Śmierć na pięć, ale szukanie tej międzyludzkiej jedlni, tak? Cytując tego mojego ukochanego Plotina, no i te idee, w których no, ta miłość ma różne dzisiaj twarze i odsłony, ale no, to ona trzyma przy życiu.
1: Tak, tak. Zdecydowanie. Szczególnie, że to... Po pierwsze to w ogóle ciekawe, bo Tylko Miłość też powstała w Toruniu, tekst.
0: A tego nie wiedziałem.
1: W zimę. Właśnie ten pierwszy wers, Miłość niebo rdzewieje od sowieckich latarni, to w Toruniu zawsze jak mamy jeszcze dużo tych takich pomarańczowych, sodowych lamp, szczególnie jak jest zima, no to całe niebo jest takie pomarańczowe.
0: Ja lubię to.
1: Ja też bardzo, bardzo to lubię. No i to sobie właśnie rdzewieje od tych latarni, no to o ten kolor mi chodziło. Potem jakoś tak poszło, ale tylko miłość trzyma nas przy życiu, to właśnie rzeczywiście chodziło mi o taką miłość uniwersalną, nie tylko do człowieka, tylko możemy mieć różne zamiłowania do książki, czy do filmu, czy do, nie wiem, picia wody nawet. Ale ważne, że jakby coś jest, co nas trzyma wspólnie ze światem otaczającym nas. I dopóki to mamy, no to się nie stracimy, a potem...
0: To się nie stracimy. Tutaj postawimy kropkę, bo panie i panowie, za chwilę serwis informacyjny.
2: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

0: Dzień dobry, minęła 14. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj oraz cała Rada Nadzorcza zostali odwołani, poinformował rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. To kolejne decyzje kadrowe w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w związku ze sprawą dotyczącą pomocy dla powodzian. Dwa dni wcześniej za stanowiska wiceprezes agencji odwołano Annę Konieczyńską, polityk Koalicji Obywatelskiej. Jej nazwisko pojawia się w kontekście doniesień o wielomilionowych nieprawidłowościach przy rozdysponowywaniu środków dla osób poszkodowanych przez powódź. W związku z przywróceniem przez rząd pakietu CPN, co znaczy ceny paliwa niżej, w Monitorze Polskim ogłoszono nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w poniedziałek 17 sierpnia. Za benzynę, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, za 98 7 zł i 20 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Małżeństwo senatora Agnieszki Gorgoń-Komor i radnego Klaudiusza Komora miało wspierać zawodowo młodego lekarza Dawida Kacprzyka, ustalił portal Zero.pl. Klaudiusz Komor miał polecać go między innymi do występów telewizyjnych. Według ustaleń serwisu Komorowie pomagali również Kacprzykowi w leczeniu pacjentów kardiologicznych. Klaudiusz Komor, pytany o tę współpracę, tłumaczył, że pomoc innym lekarzom wynika z obowiązków określonych w kodeksie etyki lekarskiej. Agnieszka Gorgoń-Komor i Dawid Kacprzyk są także współautorami pracy naukowej. Senatorka wyjaśnia, że uczestniczyła w tym projekcie jako lekarka, a nie polityk. Agnieszka Gorgoń-Komor jest lekarką i senatorką Koalicji Obywatelskiej. Rok temu pojawiły się spekulacje, że mogłaby objąć stanowisko ministra zdrowia. Jej mąż jest radnym KO w Bielsku-Białej oraz wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Pożar lasów, który z powodu silnego wiatru rozprzestrzeniał się w Chorwacji, w nocy dotarł do turystycznego miasta Omisz. Ogień objął domy, zmuszając około 1000 osób do ewakuacji. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, poinformowały tamtejsze służby. Z kolei w Niemczech około 2000 osób zostało ewakuowanych z okolic miejscowości Gej przy granicy z Belgią. Powodem są rozprzestrzeniające się pożary lasów. Ogień znajduje się niecałe 300 metrów od zabudowań. Francuskie władze ewakuowały 525 osób z miejscowości Luglon po wybuchu pożaru lasów w południowo-zachodnim departamencie Landes. Pożar, który wybuchł wczoraj, strawił już 1100 hektarów lasów i zbliżył się na odległość 2 km od centrum Luglon. Poinformował dziś przedstawiciel władz regionalnych. W regionie Landes znajdują się rozległe lasy sosnowe, które w czasie suszy stają się wyjątkowo podatne na pożary. Około tuzina palestyńskich rodzin w miejscowości Kusra na okupowanym zachodnim brzegu zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów podczas izraelskiej operacji wojskowej mającej na celu usunięcie izraelskich osadników. Osadnicy od niedzieli oblegali mieszkańców trzech domów w tej okolicy, odcinając im dostęp do prądu i wody. Burmistrz Kusry powiedział BBC, że miejscowość została ogłoszona zamkniętą strefą wojskową, a izraelskie siły wykorzystują część opuszczonych przez Palestyńczyków domów jako koszary. Izraelski rzecznik potępił działania osadników i zapowiedział dalsze działania, jak analizuje BBC. Osadnicy czują się coraz bardziej bezkarni w związku z szybką rozbudową izraelskich osiedli za obecnego rządu. Towarzyszy temu gwałtowny wzrost przemocy ze strony osadników, którzy próbują wypierać Palestyńczyków z ich ziem. Zgodnie z prawem międzynarodowym wszystkie izraelskie osiedla na okupowanych terytoriach są nielegalne.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
8: To była autopromocja. Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
9: Panie i panowie, Adam Oczerpak, zasłużone wolne od godziny 14 przy konsoletach. Kto? Igor Toporowski, człowiek wielu talentów, chociaż ja zawsze komplementuję, że nasza Joasia Reiner, nasza dyrektor od techniki Radia Wnet, ma znakomitych facetów, i czy to jest Szymon Krystianus, czy to Adaś Adamo Czerpak, czy to jest Tomo Rosłon, czy to jest Igor Toporowski, naprawdę mam doborowym zastępem tych, którzy dbają o to, aby to, co mówię, w studiu 37 trafiło do Państwa. Bez względu na to, czy jesteście w Białymstoku, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie. Natomiast kilka ogłoszeń natury muzyczno-ogłoszeniowej, panie i panowie, bo już wrześniową porą rozpocznę opowieść o tej płycie niezwykłej grupy Judas Priest. Podobnie będzie z 50-leciem istnienia formacji Def Leppard. Natomiast w tym roku mija 50 lat od premiery płyty numer 2 grupy Judas Priest, Victim of Changes. To nagranie, które otwiera tę płytę, a jej tytuł Set Wings of Destiny, a potem jeszcze nagranie Angel, niezwykłe, a potem wracamy do tych naszych toruńsko-warszawsko-poetyckich rozmów z Kubą Wasylkowskim. Wersja z albumu Unleashed in the East. Judas Priest, muzyczny piątek, Tomasz Wybranowski. W anturażu Katarzyny Sudak i mojego gościa, choć współgospodarza, Kuby Wasylkowskiego.

0: Wspaniałeś to było nagranie, panie i panowie. Angel z albumu Angel of Retribution, rok pański 2005. No i też pewnie Kuba Duszak już mnie podryguje sobie, bo on lubi te gitary. Nasz człowiek od serwisów informacyjnych, ukłonem, Kuba, dla ciebie ze studia 37. Natomiast słuchacze piszą, no i też odezwała się nasza multiplatynowa słuchaczka, pani Sofia Konstancja. Gdańsk pozdrawia wnaciaków i czeka na dalsze oratorsko-muzyczne wspaniałości. Pani Zofio i ja i Kuba Wasylkowski kłaniamy się. Kuba też pozdrowi.
1: Tak, pozdrawiamy.
0: No bo właśnie Kuba tak podpatruje trochę to moje intymne, kuchenne życie radiowe w studiu 37. No i trochę zaskoczony jesteś, że to takie radio interaktywne, że są słuchacze, że żywo reagują na to, co dzieje się na antenie.
1: Tak, tak. No ja nie ukrywam, że ja myślałem, że radio jednak obumarło trochę, a jak mi powiedziałeś, liczby, ile ludzi tak słucha i się interesuje, no to jestem pozytywnie zaskoczony.
0: Ale wiesz, nas jest stać na sukces, bo my mamy najwspanialszą radiową publiczność świata. No bo gdyby nie ci nasi słuchacze, ty znasz całą historię Radia Wnet, Jakubie drogi. Natomiast tak naprawdę to słuchacze decydują o tym, że to radio, ta nasza żółta łódź podwodna, umiłowana, wymyślona przez Krzysztofa Skowrońskiego, wciąż funkcjonuje i wtedy powiedzieliśmy sobie z Krzysztofem taką ważną rzecz, że my jesteśmy medium prawdziwie publicznym, bo to republikanie, wolni obywatele decydują o tym, że wciąż jesteśmy.
1: No tak, tak. I to jest super i jest to rzadkością. Jeszcze dodam, że jednak no nie ma dobrego radia bez dobrych redaktorów tutaj.
0: Powiem. Ach. Dziękuję ci pięknie, natomiast wiesz, my odrabiamy swoje lekcje i wiesz co, Radio Wnet to są ludzie, którzy, mogę powiedzieć za moich kolegów i koleżanki, moich radiowych przyjaciół, że robimy to, co kochamy, a jeżeli robisz to, co kochasz, to tak naprawdę wszystko układa się samo i nawet jak są jakieś problemy czy historie, które czasami dodają zamiast uśmiechu trochę smutku, no to jednak zupełnie to inaczej się rozkłada i po prostu robimy codziennie to, co kochamy. Natomiast Jakubie, za chwilę, bo rozmawialiśmy sobie też o twojej płycie nieraz i nie 7 na antenie Radia Wnet, natomiast zapytałeś mnie tak znienacka, bodajże przedwczoraj, co jest dla mnie fundamentem twojej płyty, no ja powiedziałem wprost, no to jest nagranie Adrenalina.
1: Tak, tak.
0: Nie zaskoczyło cię to przesadnie? Tytuł redaktora wybrana?
1: Zasadniczo bardziej mnie to ucieszyło, bo to też jest moje ulubione nagranie z tej płyty. Mm-hmm. Więc cieszę się, też ci się podoba.
0: No i wiesz, będziemy rozbijać na czynniki pierwsze, bo ten dwuwiersz jest najważniejszy dla mnie. Potrzebuję adrenaliny, jestem jak pies urwany ze smyczy. Ja znowuż widzę siebie, tak, jako tatę, jako mentora, jako powiernika mojego młodszego pokolenia, next of kin, jak mawiamy na Wyspach. I znowuż, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci i wydaje mi się, że każde pokolenie ma ten swój zew natury. Jaki jest zew natury twojego pokolenia urodzonych na początku lat 2000, Kubo?
1: Myślę, że na pewno z jednej strony ciężko nam znaleźć związek teraz zdominowany, że tak powiem, rynek matrymonialny przez Tinder nie jest prosty do poruszania się. Tak samo, no, po pierwsze to właśnie to, że jestem jak pies urwany ze smyczy. Myślę, że z jednej strony żyjemy często, moje pokolenie wychowywało się w domach, gdzie wszystko było takie pod kloszem, że tak powiem, że tutaj jest bezpiecznie, wszystko jest super bezpiecznie, tylko żeby żadnej, że tak powiem, ryski nie było. Mhm. Co prowadziło właśnie często do tego, no, że chciało się odwrotność. Zresztą dzisiaj rano, jak rozmawialiśmy przy śniadaniu, no ja chodziłem do szkoły salezjańskiej i też widziałem, jaka jest duża różnica między osobami, które chodziły do zwykłych szkół publicznych, gdzie tam no, jak się pokłócili, to i sobie, że tak powiem, dali w mordę, mówiąc wprost. A moją szkołą, gdzie wszystko było właśnie super bezpieczne, była bezsensowna dyscyplina. I potem wszyscy ci moi znajomi, z którymi wyszedłem ze szkoły, no to piliśmy dwa razy więcej w liceum niż właśnie ci, którzy mogli, że tak powiem, sobie pozwolić też na jakąś agresję, która też jest w sumie naturalna w tym wieku, mam wrażenie, i trzeba dać jej ujście.
0: No i właśnie, poruszyłeś bardzo ważny temat, to co mnie zaskakuje, patrząc na statystyki, no, że to wasze pokolenie, no to jednak ucieka w alkoholowe otchłanie albo inne użytkowe rzeczy. Z czego to wynika? Z poczucia tej dojmującej pustki, no bo przecież to nie jest smutek baroku, że czytacie Potockiego albo Walety Zbigniewa Morsztyna, czy ten wojujący humanizm wielkiego Sępa Szarzyńskiego. Czy to jest takie zapijanie albo próba niwelacji tej pustki, wiedząc, że jutro będzie gorzej, kiedy te emocje i te wszystkie użytkowości spłyną z nas?
1: No, z jednej strony to też jest ciekawe, bo teraz jest moda na niepicie alkoholu. Myślę, że to jest dobre, natomiast jest to też trochę zakłamane, no bo wiele ludzi po prostu zamiast tego alkoholu zaczęło brać różne inne rzeczy, różne inne narkotyki. I też my się buntujemy, to zresztą w tej piosence tak się ona kończy, że nagle jestem w spodniach Begi, w ręce trzymam maczę, jestem dokładnie tym samym co poprzednie generacje, że nawet nasz bunt został zmonetyzowany i został pewnym trendem. Tak naprawdę wszystko, gdzie chcielibyśmy dać ujście, staje się właśnie tylko kolejnym trendem. A buntowanie się mamy do bardzo wielu rzeczy. No, nie ma też łatwo z zarabianiem pieniędzy. Czynsze są drogie. To zresztą też tam jest, że w kawalerce siedzę. Teoretycznie jesteśmy pokoleniem, które ma wszystko, ale tak naprawdę przez to wszystko nie mamy nic często.
0: Panie i panowie, niezwykłe opowieści, niezwykłe rozmowy na antenie Radia Wnet. Jak to zapraszamy naszych artystów, bo Kuba Wasylkowski, nie ukrywam, jest w tym naszym doborowym gronie artystów, na których dmuchamy i kuchamy. My mówimy o koncertach, zapowiadamy kolejne wydawnictwa, single, prapremiery itd., itd. Natomiast Jakubie, teraz zrobimy taką rzecz niezwykłą, tak? Bo uchylę rąbka tajemnicy. Wczorajsze nocne rozmowy, a to o Bukowskim, a to o poezji, a to o Tomku Beksińskim, a to o tym, co zamyślałem, wielki reżyser, dokumentalista Daniel Światły. Natomiast za chwilę adrenalina, no i poproszę ciebie o zapowiedź tych dwóch piosenek. Niby nieprzystające, jednak przystające, natomiast powiem państwu, że najpierw adrenalina, potem wannolot i poproszę ciebie, abyś wyciągnął tą swoją notatkę, bo to jest ten element, którego mi brakuje po wannolocie.
1: Ten wiersz, który
0: tak,
1: dzisiaj czytałem,
0: więc, pewnie. Więc panie i panowie, będzie taka niespodzianka. Kuba teraz zapowie te dwa nagrania, adrenalina, wannolot, ale potem będzie taki ekskluzywny poetry bonus track, gdy wannolot będzie wybrzmiewał. Także Jakubie, ja znikam, a ty pozdrawiasz słuchaczy Radia Wnet i zapowiadasz te dwie pieśni, a ten wiersz zabrzmi za niespełna 7 minut. Do dzieła.
1: Przed państwem zapraszam na adrenalinę. Jest to opowieść o tym, że niezależnie co zrobimy, niezależnie jak będziemy próbowali się buntować, zawsze zostanie to stłamszone przez korporacje i to, że tak naprawdę nie umiemy się po prostu buntować, bo nie mamy przed czym, a bardzo byśmy chcieli mieć przed czym. Zresztą jak w książce Stanisława Lema Powrót z gwiazd, to jest dokładnie ten sam kazus, gdzie wszyscy zaczęli pobierać taką somę, powiedzmy. Potrzeba czasem tej agresji w sobie, zdenerwowania. To jest nasza część. Natomiast Wannolot, utwór zwieńczający płytę Lustro, moje zamiłowanie do Tytusa, Romka i Atomka, bardzo przesiąkło właśnie na ten numer i nie jest on też przypadkowy, no bo cała płyta opowiada o szukaniu tego wewnętrznego dziecka, a ja prywatnie bardzo lubię przesiadywać w wannie, medytować w niej i w pewien sposób tam znalazłem jakieś właśnie taki ujście i pewien sposób przebywania z samym sobą.
0: Trochę oazę jakby.
1: Dokładnie, że jednak udało mi się znaleźć coś w tym świecie materialnym. materialnym. Mhm. Poszukując tego wszystkiego przez środek siebie, przez całą płytę, ostatecznie znalazłem to miejsce, gdzie mogę to latać sobie w swoim wanolocie.
0: Ale powiem ci jeszcze, nie mówiłem ci tego, jeszcze taki w tym utworze wanolo, taki motyw matczyny. Wyobrażam sobie twoją mamę, która puka: Kubuś, koniec, wychodzimy z łazienki.
1: Tak, no to też zresztą się odnosi w sumie do pierwszego numeru, do Babek i Łopatek, że a ja muszę iść do domu. Tak, ostatecznie trzeba z tej wanny jednak wyjść i żyć.
0: Panie i panowie, Kuba Wasylkowski, cóż, wspierajmy młodych artystów, słuchajmy młodych artystów, a doskonale wiecie, że ci artyści, na których stawiamy w Radiu Wnet, odnoszą sukcesy i naprawdę jesteśmy z nich bardziej niż dumni.

Zamykam oczy i nie widzę. Słońce na twarzy zlewa się z umysłem. Uskuteczniam niewiedzę, a ziemia się kręci i nic ode mnie nie chce. Stoję pośród tłumu i patrzę. Wszyscy biegną gdzieś, a ja jestem czasem. Szukam rzeczy, których nie ma. Następny dzień i zero w nim zwątpienia. Boli mnie serce, lecz nie umieram. Wdycham powietrze i czekam. Czuję się sobie obcy, czuję się sobie najbliższy. Nie mam wyboru ani opcji, by być tu kimś innym.

0: Sexy Dog 91, panie i panowie. No i cóż, tak wymyśliłem sobie. Kuba tak trochę się zdziwił, ale nie do końca, bo stwierdziłem, że w tym dzisiejszym programie postaram się połączyć te muzyczne, toruńskie pokolenia. No i niezwykły ten wiersz. Trochę mi go brakuje, bo jak mi go przeczytałeś, pomyślałem sobie, byłby to wspaniały finał albumu Lustro. Jakubie.
1: Po czasie myślę, że rzeczywiście pasowałby też. Nawet właśnie tak przeczytany. Natomiast no, może źle zrobiłem, ale już tak byłem zmęczony tą płytą, bo ona w sumie 4 lata powstawała, że już tak naprawdę już ważniejsze dla mnie było to, żeby to po prostu wydać, niż jeszcze myśleć, co tu dołożyć, a z Wannolotem też jest okej na końcu.
0: Wannolot, właśnie. Tytus, Romek i Atomek. No i przypominam sobie spotkanie z Papcio Chmielem i dedykacja na tym pierwszym wydaniu drugiego tomu wielkiego Tytusa, Romka i Atomka, panie i panowie, a przy okazji powstaniec warszawski. Warto też o tym pamiętać. Natomiast powiedziałem, że ten Toruń łączy te muzyczne pokolenia. Jedno niejako wypływa z drugiego, no bo tak naprawdę Toruń zawsze kojarzy się z Republiką i z Grzegorzem Ciechowskim, no ale też z tą muzycznością tego Torunia. Opowiadaj trochę o tej muzyczności też a propos Gribojedowa, czyli formacji, w której grał i śpiewał twój nieżyjący tata, więc jaka jest ta muzyczność Torunia, Kubo?
1: Toruń mi się zawsze kojarzył z Czechami w pewien sposób. Miał bardzo dużo luzu.

0: sobie. I ta muzyka zawsze była jakaś bardzo, mam wrażenie, alternatywna i inna od tego, co większość Polski proponowała. No właśnie Republika wspomniana, a zespół Gribojedow także był dosyć znany w sumie w latach 2000 jako alternatywny zespół rockowo, jazzowo, można by wymieniać i tak dalej, no bo łączył bardzo wiele gatunków. No ja się no niejako wychowałem tak naprawdę na tej muzie, no bo jak mój tata tam grał, to sobie słuchałem zawsze demówek, albo on mi puszczał i mnie katował tym.
1: No właśnie jak to odbywało, nie wiem, Bartek siadał, powiedział, słuchaj młody, co o tym sądzisz? Nagraliśmy coś takiego, mam taki pomysł, co ty o tym sądzisz?
0: Czasem tak, czasem tak. Pokazywał mi różne pomysły. No też nie ukrywam, no przecież zespół Gribojedow wychował Michała Bryndala, perkusistę WW obecnego. Tak samo...
1: No to cały klan Bryndali przecież.
0: Tak, no. tak samo jak Kuba Bryndala, rapera. To też Kuba tam rapuje w numerze Miasto T. Ale tak, rzeczywiście było tak często, że mi puszczał w aucie jakieś nieskończone numery czy pomysły, które potem się przeradzały, więc od dziecka tak naprawdę znałem, jak to wygląda od kuchni. Też zespół, ostatnio miałem ciekawą sytuację, bardzo lubię słuchać Marka Grechuty i jeden z moich ulubionych tekstów to jest Gdzieś w nas. I sprawdzałem, okazało się, że pisał to Ryszard Milczewski-Bruno z Grudziądza, a zespół Gribojedow też nagrał no, całą płytę z tekstami Ryszarda Milczewskiego, więc to jednak gdzieś chyba zostaje w rodzinie.
1: Nie ma przypadków.
0: Nie ma przypadków, dokładnie.
1: Natomiast tak trochę się wzruszyłeś, kiedy powiedziałem, że wiesz co, Kuba, obowiązkowo dzisiaj musi pojawić się to nagranie Proste Rzeczy.
0: Tak, tak. No jest to też chyba mój ulubiony numer na tej płycie, na ostatniej płycie Nowotworzenie, która opowiada o nowotworze tak naprawdę, o zmaganiach się z nowotworem i ciekawe jest to właśnie jak się jest takim dzieckiem muzyka, bo potem na przykład jest taki numer na tej płycie Śniadanie i tam mój tata śpiewa taki wers, na kanapce mam chleb z masłem i serem jak papieska flaga, a to pamiętam nawet, że po prostu to powstało podczas jakiejś naszej rozmowy kiedyś z nim, że zażartowałem sobie, ej, w sumie chleb i ser wygląda, to te same kolory, co u papieża. No i to potem przychodzi właśnie na finalną wersję. Fajne to jest uczucie, to rzeczywiście dla mnie to zawsze jest więcej niż tylko muzyka, tylko zapis, jakaś tam kronika i historia.
1: No i piękny neologizm. Coś, co mógłby wyczarować, tak nie mam. Wielki Bolesław Leśmian, mistrz neologizmów, no bo nowotwór kojarzy się ze śmiertelną, niedobrą chorobą. Natomiast nowotworzenie, tak, wychodząc od tego, już daje taki
0: tak, dokładnie, coś...
1: inny blask, inny anturaż, inny sznyt tego nowotworu.
0: Powstaje inny człowiek tak naprawdę, na nowo się gdzieś tam w sobie sam rodzi. Jest to inna postać potem. Zresztą no, mój tata też się bardzo zmienił podczas tego nowotworu właśnie na, powiedziałbym, w sumie człowieka, który przestał się bać bardzo wielu rzeczy. Stał się o wiele bardziej pozytywny, mam wrażenie, w pewien sposób i taki, no nigdy nie dał po sobie poznać tego, że ma ten nowotwór też. Zawsze był bardzo waleczny. No i też wychodził z takiego założenia, że no dobra, mam, ale to co, to ja nie mogę teraz, nie wiem, siedzieć na kanapie i nic nie robić z tym życiem, no jakby ono nadal trwa. I bardzo dużo tak naprawdę nowych pomysłów i jakichś tam prywatnych rzeczy, zakładania jakichś tam firm i tak dalej, no to tak naprawdę właśnie zrobił pod koniec życia, mając już ten nowotwór. Co jest, mi się wydaje, przeciwieństwem do wielu ludzi.
1: Słuchajcie Gribojedowa, słuchajcie tej płyty niezwykłej nowotworzenia, teraz te niezwykłe, proste rzeczy. Tomasz Ibranowski, Studio 37, Kuba Wasylkowski. Muzyczny Piątek w Radiu Wnet.

0: do ostatniego dźwięku, do ostatniego szeptu i szelestu. Proste rzeczy, o których zbyt często zapominamy. Formacja Glibojedow, album Nowe Otworzenie ze mną. Kuba Wasilkowski, dumny tata Bartka, który śpiewał, komponował, no i tworzył ten zespół.
1: Tak, tak. No myślę, że nikt się z zespołu nie obrazi, jak powiem, że był zasadniczo liderem tego zespołu. Niestety zespół nie przetrwał już teraz próby czasu. Natomiast powstały inne zespoły z tego zespołu. Między innymi zespół Łajka, który pozdrawiam. Marek Wandziach oraz Wojtek Zadrużyński w składzie z Glibojedowa, czyli sekcja. Oraz zespół Piegi z Marleną Schubert na czele. To jest zespół, z którym mamy już plany na moją kolejną płytę.
0: A ja o tym zespole będę opowiadał za tydzień, panie i panowie, bo jutro, świąteczną porą, 15 sierpnia, to, co państwo prosili, aby zebrać te wszystkie moje muzyczne felietony, te moje muzyczne wspominki, a propos 17 Radia Wnet i jutro w świątecznym anturażu właśnie te moje opowieści muzyczne o Radiu Wnet. Natomiast, Kuba, za chwilę się pożegnamy, za niespełna 3 minuty to nagranie, które musi wybrzmieć, tak, bo mówimy o mieście Toruniu. Teraz też to twoje miasto, praska część Warszawy. Natomiast no, rzeczy, o których muszę powiedzieć, bo są pytania. Gdzie można kupić twoją płytę?
1: Gdzie można kupić moją płytę? Ja per se nie mam żadnego sklepu internetowego. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zakupić, byłoby mi bardzo miło, no to zapraszam albo napisać do mnie na Facebooku, albo przez, najłatwiej będzie przez Instagrama. Instagram Wasylkowski obecnie. Wpisać to tam. Proszę do mnie napisać, to prześlę.
0: No i cóż, Radio Wnet sprawia, że ludzie twórczy współpracują ze sobą, no i ta współpraca z Olkiem Kaczmarczykiem nabrała tempa.
1: Tak, tak. Olek rzeczywiście świetnie się sprawdza jako mikser i master. Właśnie teraz mój najnowszy singiel Lato został przez niego zmiksowany, a już dostał ode mnie pliki do kolejnego utworu Baba z Siana, który ukaże się we wrześniu akurat na Dożynki. Właśnie też z zespołem Piegi współpracuję.
0: No już umówiliśmy się, że prapremiera na antenie oczywiście Radia Wnet, bo gdzieżbym.
1: Tak. Super.
0: Wnet, propremiera na naszej antenie. No i rzeczy, bo też słuchacze podpytują, czy gdzieś można cię koncertowo, no to oczywiście na żywo. Mister Piór musi wrzucić swoje mewie, ptasie, 3 grosze, no bo w końcu ptasie radio. Dziękuję Piór za przywrócenie mnie do poziomu, że to też twoje ptasie radio. Natomiast pytają słuchaczki i słuchacze, czy gdzieś można cię obejrzeć na żywo.
1: Jeżeli chodzi o nagranie na żywo, no to zapraszam na mój YouTube. Tam zrobiliśmy taką live sesję 3 utworów. Właśnie Adrenaliny, Umieram bez ciebie i Narkotyki z płyty Lustro. Jeżeli chodzi o koncerty, na razie na ten rok nie planuję nic. Może coś się pojawi, będę wtedy dawał znać. Natomiast taki prawdziwy sezon koncertowy chcę rozpocząć w przyszłym roku.
0: I proszę słuchać Radia Wnet, panie i panowie. Były to 2 godziny z Kubą Wasilkowskim. Jakubie, dziękuję ci pięknie za te 2 godziny niezwykłych opowieści, rozmów, refleksji. No i cóż, w finale pozdrów słuchaczy i zadedykuję im nagranie Miasta.
1: Tak, pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję właśnie o pytanie dotyczące płyty oraz koncertowania. Dla mnie to bardzo wiele znaczy i cieszę się, bo wtedy ta muzyka, że tak powiem, nie powstaje na nic, tylko ktoś jej rzeczywiście chce słuchać i dziękuję też, że Radio Wnet chce ją puszczać. Pozdrawiam wszystkich, no i zapraszam do singla Miasto, czyli zasadniczo, jak przez bardzo długi czas widziałem Warszawę swoimi oczami i duszą swoją też. Zapraszam.

0: Nagranie miasta, finał dzisiejszego muzycznego piątku, panie i panowie, Tomasz Wybranowski, Igor Toporowski, który zostaje przy konsoletach. A za chwilę cały w zielonościach ojciec Roman Sikoń, Liksza Miłosierdzia. Zostańcie z Radiem Wnet.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
3: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
4: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
3: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
1: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.
5: Reklama.
6: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
7: Trzymaj to, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarki Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
8: Więcej sztuki!
9: Więcej sztuki!
8: Arcydeko!
9: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
7: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
10: To była autopromocja.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. W miesiącu sierpniu szczególnie wspominamy naszych bohaterów z historii, powstańców warszawskich, ale też pamiętamy o tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie, których krew zaświadczyła o naszym pragnieniu wolności i dzięki którym my w tej wolności możemy żyć. Zapraszam was już dzisiaj na pierwszą część audycji pod tytułem Święte Dębniki, a za tydzień kolejną część pod tym samym tytułem. Dwie części, wyjątkowo tak będzie tym razem, bo jest wiele rzeczy, o których chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. A gościem naszych audycji będzie ksiądz profesor Sylwester Jędrzejewski, który opowie nam o świętych Dębnikach. Dębniki to dzielnica Krakowa, po drugiej stronie Wisły, naprzeciwko Wawelu, naszego narodowego sanktuarium i sanktuarium, gdzie pochowani są święci, święty Stanisław, święta królowa Jadwiga, ale też naszego sanktuarium rzeczywiście narodowego, bo przecież to jest miejsce, gdzie pochowani są królowie polscy, gdzie są również grobowce naszych wielkich bohaterów. Ostatnio pary prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Narodowe sanktuarium. A po drugiej stronie dzielnica Dębniki. Dlaczego święte Dębniki? Tą zagadkę powoli rozwiążemy w naszych audycjach. A na początek oczywiście to, co najważniejsze, modlitwa, koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecajmy nasze osobiste intencje, polecajmy naszą ojczyznę, aby zwyciężało w niej wszystko to, co dobre, piękno, dobro, przede wszystkim prawda, aby kłamstwo zostało pokonane w naszych sercach i w sercu naszego narodu. I modlimy się również za cały świat, tak jak mówią słowa tej modlitwy. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Modlmy się za Brazylię, za młodzież w Polsce, w Brazylii, na całym świecie, aby przychodziła coraz chętniej, coraz bliżej do Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo,
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego radia wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Dzisiaj specjalne wydanie Rikszy Miłosierdzia. Jesteśmy na Dębnikach, na krakowskich Dębnikach. Dla nas Salezjanów nawet taka nazwa funkcjonuje. Święte Dębniki. Za oknem rośnie orzech. Tutaj winorośla oplatają mury. Zielone Dębniki z polskiej zieloności, zwykle z amazońskiej zieloności was pozdrawiam, a teraz z polskiej zieloności. A jestem w domu salezjańskim. Tuż obok jest nasz kościół świętego Stanisława Kostki, a ze mną jest ksiądz profesor Sylwester Jędrzejewski. Witam bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam Państwa.
0: Drodzy radiosłuchacze, ksiądz Sylwester to jest też mój profesor, biblista, który starał się nam przekazać wiedzę przez lata i pokoleniom salezjanów, ale też ksiądz Sylwester jest autorem książki o 9 męczennikach salezjańskich, którzy w czerwcu była beatyfikacja, wielka uroczystość dla nas salezjanów, ale dla całego naszego narodu, dla całego kościoła. Ja nawet tam w Brazylii, chociaż tak daleko, 10 tysięcy kilometrów stąd, opowiadałem też naszym parafianom o tych naszych nowych błogosławionych. A jesteśmy w specjalnym miejscu, w specjalnej części tego domu. Opowie nam ksiądz Sylwester, gdzie jesteśmy i co tu się stało w związku z tematem naszej audycji Święte Dębniki.
1: Znajdujemy się obecnie w jadalni domu zakonnego Salezjanów w części, która jest użytkowana przez inspektorat. Inspektorat jest to inaczej zarząd prowincji. Dla nas nasz przełożony nazwany jest inspektorem, choć zwyczajnie używa się określenia prowincją, ale to taka terminologia, przełożony domu to jest dyrektor. Taka terminologia uwarunkowana jest sytuacją w Piemoncie, kiedy za czasów księdza Bosco w XIX wieku ksiądz Bosco chciał założyć nową organizację kościelną, która nie mogła w świetle tamtych przepisów być typowym zakonem. Restrykcje narzucone Kościołowi wówczas powodowały, że cała terminologia musiała być świecka i system organizacyjny, co prawda na wzór zakonu czy zgromadzenia zakonnego, niemniej jednak nasz ojciec i założyciel, święty Jan Bosco, robił wszystko, żebyśmy byli jak najbardziej koherentni ze społecznością, świecką społecznością na tamtych terenach. No i kiedy przenieśli się Salezjanie na cały świat, a w Polsce rozpoczął to dzieło ksiądz Markiewicz w tak zwanym miejscu piastowym, bo wówczas ta miejscowość nazywała się Mieszcze na Podkarpaciu, to właśnie było pierwsze miejsce transpozycji salezjańskiej misji, salezjańskiego charyzmatu. Po pewnych perturbacjach ksiądz Markiewicz założył zgromadzenie, które znamy jako Michalici, pięknie się rozwijające, posiadające pewną własną specyfikę charyzmatu, pracy z młodzieżą, ale z ducha salezjańskie. Także błogosławiony ksiądz Markiewicz i Michalici dzisiaj należą do wielkiej rodziny salezjańskiej. A tutaj, w tym miejscu, Salezjanie znaleźli się po rozpoczęciu dzieła w Oświęcimiu. To jest rok 1898. Tam na ruiny podominikańskiego kościoła I pomysł na to, żeby otworzyć dzieło dla młodych ludzi. Pamiętajmy o wielkim ubóstwie. Ubóstwie zwłaszcza w środowiskach wiejskich. Tam w Oświęcimiu, w Galicji, na styku ówczesnych właściwie trzech zaborów, to było takie miejsce najbardziej adekwatne do tego, żeby tam mogli znaleźć się chłopcy właśnie z tych regionów. Co prawda najwięcej z Galicji, bardzo dużo ze Śląska. Trzeba powiedzieć, że pierwsi Salezjanie to niemal w 80% pochodzili z terenów Śląska. No i tutaj w Dębnikach znaleźli się, ale w Krakowie Salezjanie zaistnieli nie tu w Dębnikach najpierw, ani też nie w seminarium na ulicy Tynieckiej 39, ale w pięknym dziele Fundacji Książąt Lubomirskich w sierocińcu, który znajduje się naprzeciw cmentarza Rakowickiego. Dzisiaj jest to Uniwersytet Ekonomiczny. Te wielkie, potężne budynki gromadziły wówczas chłopców i ta fundacja dawała im możliwość zamieszkania i wykształcenia. I tam pierwszym salezjaninem, wychowawcą, a zatem pierwszym w Krakowie salezjaninem był młodziutki, dopiero co wyświęcony w 1905 roku, ksiądz August Chląd, przyszły administrator śląski, biskup katowicki i wreszcie prymas Polski. W Krakowie w 1918 roku nabyliśmy taką posiadłość, taki budynek nad samą Wisłą, gdzie został otwarty instytut mający za zadanie kształcić młodych salezjanów. Inaczej mówiąc, taka instytucja naukowa i formacyjna jednocześnie. No i potem pojawił się pomysł budowy kościoła tutaj na olbrzymim takim, w Dębnikach, na olbrzymim gruzowisku właściwie, czy można bardziej dosadnie i precyzyjnie wreszcie powiedzieć, na śmietnisku. Istniał tam taki mały drewniany kościółek, jego ślady widzimy po lewej stronie, patrząc dzisiaj na ten duży kościół świętego Stanisława Kostki. Więc ten kościół tutaj budowano. I z interesujących nas postaci naszych męczenników, to w tej parafii i w tym kościele pracował ksiądz Ignacy Dobiasz, męczennik, nasz wirowisków Auschwitz, no i ksiądz Jan Świerc, który został tutaj na przełomie 1938 i 1939 roku, został proboszczem tego kościoła, tej parafii i tutaj został aresztowany. A to miejsce, w którym my jesteśmy, to była świetlica i jednocześnie jadalnia. Ten dom wyglądał inaczej, on był znacznie mniejszy, albowiem w tym czasie, tuż przed wojną i w okresie wojennym, znajdowało się tutaj nie tylko duszpasterstwo parafialne, ale właśnie zarząd prowincji, czyli inspektorat i sekretarzem inspektorialnym, czyli taką głową administracyjną, dokumentacyjną, był wówczas ksiądz Józef Kowalski. On również został tutaj, w tym miejscu, aresztowany wespół z innymi współbraćmi i zginął w sposób bardzo spektakularny w Auschwitz. zażądano od niego poniżenia, podeptania różańca. Kiedy odmówił, pobito go tak dotkliwie, że właściwie już ledwo żył i finalnie wrzucono go do beczki z fekaliami i został utopiony. Ksiądz Józef Kowalski został beatyfikowany w 1999 roku w tej pierwszej grupie sale męczenników, 108 męczenników II wojny światowej.
0: Dlatego tutaj właśnie jesteśmy, drodzy radiosłuchacze. Budynek się zmienił, ale to jest to samo pomieszczenie.
1: To jest to samo pomieszczenie. Ono wyglądało trochę inaczej, było ciut mniejsze, bo i salezjanów wtedy tutaj nie było aż tak wielu, no jak dzisiaj. Ale jesteśmy w tym miejscu. Może jeśli się uda, co do księdza Kowalskiego, przejdziemy do archiwum, żeby przynajmniej opowiedzieć kilka zdań przy biurku, przy którym pracował błogosławiony ksiądz Józef Kowalski. Dzisiaj ja jako archiwista przy tym samym biurku pracuję i zawsze towarzyszy mi takie wzruszenie, że tutaj siedział święty.
0: Możemy powiedzieć, że biurko księdza jest relikwią.
1: Swego rodzaju relikwią oczywiście. Tych relikwii nie posiadamy wiele, choć po księdzu Kowalskim dysponujemy różańcem, który więźniowie wtedy w Auschwitz jakoś zdołali zabezpieczyć i potem przekazali rodzinie, a rodzina przekazała salezjanom. No i to jest największa relikwia, którą po księdzu Józefie Kowalskim dysponujemy.
0: Powoli wyjaśnia się, dlaczego na początku powiedziałem, że święte dębniki, bo już spotkaliśmy się na początku naszej audycji z kolejnym błogosławionym, z kolejnym naszym świętym. Tutaj w tej sali, która również dzisiaj jest jadalnią, wisi wielki krzyż, obok portret naszego założyciela, świętego Jana Bosko. Może ten portret pamięta te czasy, może ten obraz gdzieś jest tu jeszcze z tamtego wyposażenia pierwszego. Ale właśnie dlaczego tutaj zaczynamy w tym miejscu naszą audycję? Co tutaj się stało?
1: Kiedy 23 maja 1941 roku Niemcy, konkretnie Gestapo, przybyło do tego domu, żeby dokonać aresztowań. Może o powodach tychże aresztowań jeszcze zdołamy wspomnieć. Kiedy tutaj przybyli Niemcy, zgromadzili salezjanów w tym właśnie pomieszczeniu. No ono było największe i stąd tutaj ich zgromadzono. I tutaj dokonał się ten akt, początek
0: selekcji.
1: Selekcji, dlatego że nie zabrano wszystkich. Kryteriów tej selekcji możemy się domyślać. Są pewne przesłanki, być może jeszcze o nich zdołam powiedzieć. I tutaj właśnie dokonało się to, co było takim słowem grozą w Auschwitz i w innych obozach, właśnie selekcja. Selekcja była na śmierć, albo do zostawienia jeszcze przy życiu przez jakiś czas. I tutaj właściwie symbolicznie, bo dokonuje się pierwsza selekcja. Stąd zostali salezjanie zabrani do więzienia Montelupich, na ulicy Montelupich. To więzienie istnieje po dzień dzisiejszy. I tam przebywali około miesiąca. No to był straszny czas, dlatego że nie bez powodów aresztantów przewozi się do więzienia, mogli ich przewieźć prosto do Auschwitz, ale chodziło o wydobycie zeznań. To były straszliwe przesłuchania połączone z biciem, z torturami. No, z nikogo nic nie wydobyto i stąd po miesiącu zostali przewiezieni do niemieckiego obozu w Auschwitz.
0: Kto tutaj został aresztowany, ale w ogóle jaka tu była grupa wtedy ludzi, jak to wyglądało?
1: W parafii, czyli tak w posłudze duszpasterskiej, pracowało chyba 5 salezjanów i tutaj w inspektoracie, na pewno inspektor, na pewno ekonom ówczesny, sekretarz, prawdopodobnie nie sprawdzałem tego bardzo dokładnie, ale tutaj w Dębnikach było chyba 8 albo 9 salezjanów. Z tego w parafii zostało 2. Tutaj zabrano jeszcze 3, czyli 5. W tym samym dniu na Łosiówce, Łosiówka od hrabiego Łosia, właściciela posiadłości, to jest właśnie ten budynek na Tynieckiej 39, czyli seminarium, ono istnieje po dzień dzisiejszy, ten stary budynek rozbudowany, oczywiście już o nowe części, tam zostało aresztowanych 2 współbraci i poprzedniego dnia, 22 maja, po odprawieniu mszy świętej w kaplicy seminaryjnej został aresztowany ksiądz Ludwik Mroczek, więc dzień wcześniej. W innych miejscach również zostali aresztowani inni współbracia. Ta nasza dziewiątka beatyfikowanych to są właśnie salezjanie dębnicy, tutaj z tego miejsca, salezjanie 3 salezjanów z Łosiówki, z seminarium, ksiądz Szembek, który został później aresztowany w Skawie koło Rabki, i ksiądz Miśka, który został aresztowany w Lądzie nad Wartą, tam był przełożonym, on zginął w obozie w Dachau. W sumie męczenników, salezjanów męczenników II wojny światowej jest 74. Tylu poniosło śmierć z rąk niemieckich okupantów i kolaborujących z nimi innych grup narodowościowych. Mówimy tutaj o nazistach właśnie z terenów północnej Europy.
2: No, zachodniej Europy.
1: Zachodniej Europy. Mówimy tutaj z naszych sąsiadów, przynajmniej ówczesnych. Mówimy tutaj o Łotyszach, mówimy o Litwinach, no i bardzo duża grupa Ukraińców.
0: Jakie były przyczyny, dlaczego tak się dzieje, że księża są aresztowani? Wiemy, że wcześniej też była akcja B, która miała na celu akcja aresztowania w ogóle

0: realizowanych założeń niemieckich, założeń, które tkwią już w samym programie NSDAP zapisanym w 1920 roku. Proszę sobie wyobrazić zatem, że nie zaczynano wcale od Polski eliminację elit. Najpierw robiono to w samych Niemczech. Niemcy wobec Niemców. Bo przecież w Niemczech nie wszyscy byli entuzjastami Hitlera. Co prawda była ich mniejszość. Można domniemywać również, że znaczna część społeczeństwa niemieckiego bała się wyrazić swój pogląd i w związku z tym milczała, a ci, którzy sprzeciwiali się takiej ideologii, straszliwej ideologii antyludzkiej, spośród Niemców byli aresztowani. Pierwszym obozem służącym umieszczeniu tych przeciwników niemieckiego nazizmu był obóz w Dachau. Ale o ile do wybuchu wojny tam był praktycznie tylko jeden barak dla duchownych, o tyle po wybuchu wojny już były te baraki cztery. Tam zginęło ponad 1800 duchownych katolickich i również duchownych innych wyznań, choć tych nie było wielu, ale byli. Trzeba powiedzieć, że nie tylko katolicy sprzeciwiali się niemieckiemu nazizmowi. Naziści niemieccy źródła wszelkiego zła upatrywali w religii żydowskiej i w samych Żydach. A ponieważ chrześcijaństwo zbudowane jest na fundamencie Starego Testamentu, czyli na wybraniu narodu żydowskiego, tym samym jako dziecko judaizmu musiało zniknąć. To było zupełnie niepotrzebne. Tutaj ten dekret Heinricha Himmlera z 1937 roku można przeczytać. On jest w tej mierze bardzo znaczący. A więc duchowni, ale wszelka inteligencja, no dlaczego? Inteligencja to w zasadzie ludzie myślący. A w związku z tym działanie rozumu jest przede wszystkim racjonalne. Racjonalne myślenie nakazywało sprzeciw wobec takiej ideologii. A kiedy już wybuchła wojna, to przede wszystkim należało eliminować inteligencję i stąd ta akcja B, o której ksiądz mówił, to była akcja wymierzona przeciwko inteligencji. Najpierw, pamiętamy, aresztowano krakowskich profesorów lwowskich, profesorów Uniwersytetu w Poznaniu. W kraju Warty, te działania niemieckie były szczególnie okrutne w stosunku do inteligencji i inteligencji, bo za taką uważani byli duchowni. Więc należało wyeliminować tych, którzy używają rozumu, którzy kierują się racjami chrześcijańskimi, którzy kierują się prawem Bożym, bo to przeszkadzało w realizacji idei wielkich Niemiec. Wszystkie narody oprócz rasy germańskiej były skazane albo na unicestwienie, albo na sprowadzenie ich do roli użytecznych robotników, którzy mieli prawo też żyć tylko przez pewien czas, a wykształcenie było im zupełnie niepotrzebne. No, skądinąd znane jest przecież to, że w Generalnej Guberni dzieci były uczone liczenia tylko do 100.
1: Na pewno ten wirus

0: rósł, a pod względem duchowym też trzeba jasno powiedzieć, działanie ducha złego widzimy i w naszych czasach. Podobne mechanizmy działają. Powiedzieliśmy sobie o błogosławionym księdzu Józefie Kowalskim, święte dębniki, a przypomnijmy jeszcze raz tych 9 nowych błogosławionych, ich imiona, nazwiska, kim byli?
1: To jest przede wszystkim ksiądz Jan Świerc, dlatego że formuła tych nowych błogosławionych, formuła liturgiczna, to jest ksiądz, błogosławiony ksiądz Jan Świerc i 8 jego towarzyszy. Drugim to jest ksiądz Ignacy Antonowicz, dyrektor seminarium na Łosiówce, a ksiądz Jan Świerc, proboszcz tutaj tej parafii, w której jesteśmy, ksiądz Ignacy Dobiasz, który dwukrotnie, albo nawet 3-krotnie, jeśli dobrze pamiętam, pracował tutaj w Dębnikach. Potem mamy księdza Harazima, ksiądz Ignacy Harazim, aresztowany również na Łosiówce w seminarium. Potem jest ksiądz Ludwik Mroczek, aresztowany też na Łosiówce w seminarium. Potem jest ksiądz Miśka, Franciszek Miśka, aresztowany w Lądzie i zginął w Dachau. Ksiądz Szembek, ksiądz Włodzimierz Szembek, aresztowany w Skawie koło Rabki i też zginął w Auschwitz. Ksiądz Karol Golda, najmłodszy, 34 lata, właściwie po święceniach 3 lata, zginął za zachowanie tajemnicy spowiedzi. Zginął w Auschwitz. I ksiądz Wojciechowski, ksiądz Kazimierz Wojciechowski, aresztowany tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, katecheta z krakowskich Dębnik. Bardzo szczególna postać, być może uda nam się opowiedzieć o nim więcej, kiedy staniemy przed kościołem, bo szkoła, w której uczył, to jest od kościoła 20 metrów.

0: Drodzy radiosłuchacze, idziemy tutaj krokami za księdzem profesorem. Przejdźmy teraz do archiwum, tam gdzie ksiądz profesor pracuje na co dzień. Zobaczymy to biurko, przy którym kiedyś pracował błogosławiony Józef Kowalski. Tutaj przechodzimy przez salezjańskie labirynty. Oczywiście od tamtego czasu, od II wojny światowej, ten dom wielokrotnie był przebudowywany, rozbudowywany, więc tutaj musimy przechodzić i już widzimy regały z książkami. Widzimy takie profesjonalne regały, które za pomocą takich tutaj dźwigni są przesuwane. Ksiądz w tej chwili, Sylwester Jędrzejewski, nasz profesor biblistyki, przesuwa. Tutaj kręcą się te takie specjalne obrotowe urządzenia i wchodzimy między regały. I już widzimy regały z aktami dotyczącymi naszych błogosławionych i cały tutaj rząd potężny się nam pięknie prezentuje. To wszystko też pewnie było szczególnie uporządkowane, przygotowane na ten proces beatyfikacyjny.
1: Więc tutaj mamy dokumentację procesu rogatoryjnego i potem już etapu rzymskiego błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego. Drodzy Państwo, można mieć pewne wyobrażenie o tym, na czym taki proces polega, patrząc na ilość dokumentów. Mamy, jeśli chodzi o księdza Kowalskiego, raz, dwa, trzy, 4 metry półki archiwalnej dokumentacji. Zbiera się wszystko, dosłownie wszystko, co może powiedzieć o osobie, o jego osobowości, o jego cechach jakichś szczególnych, ewentualnie o czymś, co może być potencjalnie rozumiane jako, argumenty budzące wątpliwości albo pytania. Przejdziemy teraz, pokażę Państwu dokumentację tych błogosławionych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze 6 czerwca tego roku. Mamy tutaj zgromadzoną kompletną dokumentację.
0: Otwierają się kolejne regały. Tutaj ta maszyneria się przesuwa i jesteśmy z księdzem profesorem w środku i tutaj kolejne akta.
1: Te dokumenty są nieco mniej obfite niż księdza Józefa Kowalskiego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że księdzem Kowalskim zajęto się dużo wcześniej, a więc jeszcze żyło wiele osób, które mogły złożyć zeznania, bo go znały, bo pracowali razem i obszerna rodzina. No to jest też argument, ponieważ zeznania osób pochodzących z rodziny krewnych wiele wnoszą, pozwalają zbudować jego sylwetkę, sylwetkę duchową, nakreślić go jako człowieka, znaleźć przesłanki dla jego powołania, podjęcia decyzji o powołaniu. Natomiast tutaj mamy znacznie skromniejsze dane, bo dłuższy czas upłynął. Na szczęście był taki salezjanin, który został aresztowany w Oświęcimiu, w naszym zakładzie w Oświęcimiu, ksiądz Zygmunt Kuzak. Był dyrektorem w czasie wojny tego zakładu i został aresztowany i przeszedł obóz w Auschwitz, potem obóz w Sachsenhausen i ostatecznie znalazł się w Dachau. I tam doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 roku wyzwolenia przez wojska amerykańskie. No i proszę sobie uzmysłowić, co ten człowiek przeszedł. Trzy obozy. On skrupulatnie zapisywał. To się działo w nim tak mocno, że postanowił zbierać wszelką możliwą dokumentację, również od tych, którzy przeżyli, i zbierał świadectwa, zapisywał to i w znacznej mierze to umożliwiło wszczęcie tych procesów beatyfikacyjnych naszych współbraci. Przeżyło jeszcze kilku salezjanów, do nich należy ksiądz Waloszek, który też zostawił swoje wspomnienia, swoje detaliczne niekiedy takie informacje, też przeszedł obozy koncentracyjne, obozy śmierci, przeżył, i ksiądz Konieczny, no ten szczególnie niejako fotograficznie dokumentował z pamięci to, co zostało w nim z pobytu w obozach. Więc mamy osoby, które są bardzo wiarygodnymi świadkami, no bo przeszli tę samą drogę, ten sam los, z wyjątkiem tego ostatniego momentu. Ci nie doszli, a oni wyszli z obozu żyjący. Zbierali również dokumentację możliwą. Oprócz tych dokumentów odnoszących się do naszych współbraci, męczenników, wychowawców i męczenników, mamy również pewne zbiory ogólnoobozowe, tak to nazwijmy, czyli dotyczące martyrologii Polski, ale ze szczególnym uwzględnieniem salezjanów. Mamy również pewną dokumentację, o której nie tyle o dokumentacji się nie mówi, ile o rzeczywistości. Otóż niemiecki nazizm nie był jedyną tragedią, choć tak ogromne przyniósł straty, nie był jedyną tragedią dla Polski i Polaków. Pozostali jeszcze Polacy po 17 września i po późniejszych regulacjach tej granicy ustalonej w wyniku układu Ribbentrop-Mołotow, pozostali po wschodniej stronie. Salezjanie tam byli. Tam były trochę inne metody, nie taka skala mordów, nie taka skala jakby śmierci na miejscu, choć również, ale przede wszystkim metodą działalności tamtej zarazy czerwonej, w odróżnieniu od tej zarazy brunatnej, były deportacje. I dlatego o niektórych naszych salezjanach nie wiemy. Wiemy, że zostali aresztowani, zabrani, wywiezieni. Jakieś pogłoski, ustalenia przypuszczalne, że nie, ktoś tam został utopiony, bo taką metodę stosowano, ładowano na barki i utopiony w Morzu Białym, czy w innym morzu, czy wreszcie Syberia, Kazachstan. To jest warte, to ta kwestia jest warta szerszego nagłaśniania. Co prawda przy beatyfikacji księdza Bukowińskiego sporo o tym powiedziano, ale o wiele za mało. Mam wrażenie, że nasze polskie społeczeństwo, stan wiedzy o tamtych realiach, a na pewno młode społeczeństwo, posiada nieomal zerowy.
0: W tym momencie przerwiemy naszą audycję, czekając na drugą część za tydzień, w której poznamy kolejnych bohaterów, kolejnych świętych, również kandydatów na ołtarze z Dębnik, z krakowskich Dębnik. Są to postacie niezwykle ważne, choć niektóre z nich mało znane. Na zakończenie, drodzy radiosłuchacze, dla was wszystkich i dla całej ekipy Radia Wnet błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.

0: Dzień dobry, 16.01, Jakub Dusza, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj oraz cała Rada Nadzorcza zostali odwołani, poinformował rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. To kolejne decyzje kadrowe w KAR w związku ze sprawą dotyczącą pomocy dla powodzian. Dwa dni wcześniej ze stanowiska wiceprezes agencji odwołano Annę Konieczyńską, polityk Koalicji Obywatelskiej. Jej nazwisko pojawiało się w kontekście doniesień o wielomilionowych nieprawidłowościach przy rozdysponowywaniu środków dla osób poszkodowanych przez powódź. W związku z przywróceniem przez rząd pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej, w Monitorze Polskim ogłoszono nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w poniedziałek, 17 sierpnia. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, za 98 7,20 zł, a za litr oleju napędowego 7,37. Małżeństwo senatora Agnieszki Gorgoń-Komor i radnego Klaudiusza Komora miało wspierać zawodowo młodego lekarza Dawida Kacprzyka, ustalił portal Zero.pl. Klaudiusz Komor miał polecać go m.in. do występów telewizyjnych. Według ustaleń serwisu Komorowie pomagali również Kacprzykowi w leczeniu pacjentów kardiologicznych. Agnieszka Gorgoń-Komor i Dawid Kacprzyk są także współautorami pracy naukowej. Agnieszka Gorgoń-Komor jest lekarką i senatorką Koalicji Obywatelskiej. Rok temu pojawiały się spekulacje, że mogłaby objąć stanowisko ministra zdrowia. Jej mąż Klaudiusz jest radnym KO w Bielsku-Białej i wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Pożar lasów, który z powodu silnego wiatru rozprzestrzeniał się w Chorwacji, w nocy dotarł do turystycznego miasta Omisz. Ogień objął domy, zmuszając około 1000 osób do ewakuacji. Kilkadziesiąt z nich zostało rannych. Z kolei w Niemczech około 2000 osób zostało ewakuowanych z okolic miejscowości Gej przy granicy z Belgią. Powodem są rozprzestrzeniające się pożary lasów. Ogień znajduje się niecałe 300 metrów od zabudowań. Z kolei we Francji władze ewakuowały 525 osób z miejscowości Luglon po wybuchu pożaru lasów w południowo-zachodnim departamencie Landes. Pożar, który wybuchł wczoraj, strawił już 1100 hektarów lasów i zbliżył się na odległość 2 km do centrum Luglon. W regionie Landes znajdują się rozległe lasy sosnowe, które w czasie suszy stają się wyjątkowo podatne na pożary. Nowa Zelandia wyłamała się ze stanowiska piłkarskiej Federacji Oceanii i jako kolejny kraj wycofała poparcie dla prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Infantino stracił poparcie już 3 federacji kontynentalnych: europejskiej UEFA, azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej oraz CONCACAF, zrzeszające kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Przepraszam, powodem były jego zarzucone plany sprzedaży 20% praw komercyjnych do Mistrzostw Świata prywatnym inwestorom.
2: Prognoza pogody.
0: Do końca dnia pożyjemy w pełnym słońcu. Temperatura od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
4: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: To była autopromocja.
6: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Godzina 16.06, dzień dobry, Igor Toporowski realizuje audycję, Grzegorz Milko witam i zapraszam Państwa do Słonecznego Patronu, a więc audycji, w której bierzecie Państwo udział, bo bardzo serdecznie zapraszamy właśnie do tego, by dzwonić, by dzielić się swoimi sprawami codziennymi. Jest 14 sierpnia, więc jeszcze trochę być może wakacji, urlopów, ale też już być może także powrót do pewnych obowiązków. Jutro oczywiście święto i to podwójne. To będziemy sobie też pewnie o tym rozmawiać. Święto Maryjne, ale także oczywiście Dzień Wojska Polskiego. I też byśmy chcieli właśnie Państwa zapytać, jak zamierzacie spędzić ten czas dziś. Być może niektórzy mieli wolne, być może oczywiście niektórzy w pracy, bo i tak ta wigilia tego święta jutrzejszego właśnie tak się złożyło. Więc bardzo, bardzo gorąco zapraszamy, byśmy razem popłynęli do godziny 18 właśnie w tym rejsie tutaj Radia Wnet. Wszystkich patronów, ale nie tylko patronów, bardzo gorąco zapraszamy. Dzwońcie Państwo do nas i już jest numer cały czas ten sam. On się nie zmienia, więc 572 296 545 572 296 545 i zapraszamy do wszystkich tematów, bo i myślę, że te bardzo ważne, bardzo trudne, ciężkie, to tutaj słyszymy o kolejnej federacji, która ucieka od Gianniego Infantino, od jego właśnie sterowania FIFA. Być może też jest to temat, natomiast także są inne i też takie te lżejsze po prostu wszystkie sprawy. Jak Państwo odpoczywacie? Jak spędzacie czas? No właśnie teraz znowu będzie gorący i to dosłownie, bo wracają upały, ale podobno tylko na chwilę, więc jeśli wierzyć wszystkim pogodynkom i przepowiadaczom właśnie pogody, no to myślę, że jeszcze właśnie tak się troszeczkę trzeba uzbroić albo po prostu cieszyć się z tej fali być może upałów. Mamy pierwszy telefon. Halo, halo, kto do nas dzwoni?
7: Dzwoni Ryszard z Lublina.
1: Dzień dobry.
7: Skromny donator już od kilku lat. Przeważnie rozmawiam czy wypowiadam się w sprawach politycznych, ale bardzo interesuję się sportem, więc chciałbym właśnie na temat cudownej naszej Iguni, która wreszcie wygrała turniej. No i oby tak dalej. I kilka spostrzeżeń właśnie na ten temat, jeżeli chodzi właśnie o Igę Świątek, która może wrócić zdecydowanie na pierwsze miejsce w rankingu światowym, ona to zasługuje. Tylko
1: musi sobie to wypracować na korcie.
7: Więc powiem tak, jeżeli chodzi o cały jej zespół, czyli specjalistę od fizyczności, na plus.
1: Maciej Ryszczuk.
7: Tak, wspaniale. Jedyne to już właściwie dwóch lat powinno być zmienione. I jakoś tak są głosy, że no, pani Daria i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć. Jeżeli ktoś jest tak doskonałym specjalistą, jak ta pani, a Iga jest rozchwiana i to widać. Ja jestem po prostu...
1: Panie Ryszardzie, ale czy wynik się nie broni? Bo my rozmawialiśmy o tym bardzo często, także w audycjach oczywiście sportowych porozmawiajmy o sporcie, ale nie tylko. Przecież no, także na innych właśnie, ale w Radiu Wnet na pewno. I były te tematy poruszane między innymi z ekspertami. I w zasadzie jest tak, że jeśli Iga wygrała teraz turniej w Toronto, bardzo ważny, bo to jest tysięcznik, WTA 1000 w Toronto.
7: Tak, wspaniale.
1: Właśnie. To czy tutaj Iga nie ma prawa do decydowania o tym, kto jest w jej sztabie?
7: Więc ja jestem zwolennikiem kapitalizmu, jednego systemu, który jest sprawiedliwy, czyli ludzie mądrzy, przedsiębiorczy i tak dalej. Niskie podatki, prawo zrozumiałe dla obywatela i wtedy jest dobrze, więc tutaj absolutnie ja jej nie odbieram, tylko właśnie o to chodzi, że ona jest cudownym człowiekiem, który chciałby pogodzić i tak dalej, a ona na tym cierpi. Ci ludzie, których ona zatrudnia, oni powinni za przeproszeniem ptasie mleczko jej dostarczać, a nie, żeby ona musiała gasić jakieś... Jestem człowiekiem, który ma rozległą wiedzę w różnych dziedzinach i powiem tak, nie jest właściwym unikanie tematu, żeby kogoś nie urazić. Jeszcze raz podpowiem, jeżeli ktoś jest takim wspaniałym specjalistą w danej dziedzinie i na przykład idziemy do mechanika, a on i oddaje nam samochód, który rzęzi, to, a wiemy, że wszystko powinno być w porządku. Może to zły jest...
1: Pana zdaniem tylko... Iga rzęzi?
7: Nie. Przepraszam, może to złe... Mówię o tym, że jak ona była roztrzęsiona po tych porażkach, wygrywając na przykład 6-0 czy 6-1 pierwszego seta później i ona schodzi z kortu spłakana i tak dalej, albo zupełnie, więc jest jakiś powód, że ona ma tego dość, że ona po prostu ona tak bardzo to wszystko przeżywa i jej należało pomóc, ale jeżeli rodzina nie chciała się w to włączyć, czy nie mogła i tak dalej. Oczyszczenie, jeszcze raz, tylko żeby nie przedłużać,
1: no
7: powiem tak.
1: Ona, w sensie, tak. Ona to taki ciężki temat, wie pan, ja bym myślę, że cieszmy się tym, że ona wygrała to Toronto, naprawdę.
7: Ja się bardzo cieszę.
1: Jest coś wspaniałego. I oczywiście, bo wie pan co, jeszcze zacytuję, przepraszam, wszedłem w słowo i wiem o tym, ale Iga na konferencji prasowej powiedziała takie zdanie, bo warto myślę, że zawsze tych konferencji też posłuchać, czy też przeczytać o nich.
7: Słucham, bo to są, czytam.
1: Bo to są bardzo ciekawe właśnie sformułowania. I Iga sama powiedziała, że po prostu to był trudny teraz dla niej czas, bo miała dużo hejtu i takie zdanie rzuciła, gdybyście byli Polakami, to byście wiedzieli. To powiedziała do dziennikarzy oczywiście zagranicznych. Na pytanie właśnie takie, jak ona odbiera teraz ten sukces. I ona po prostu tak jakby, wie pan co, tak jakby no, tak bym chciał powiedzieć, że ona się tak jakby oczyściła wręcz tą wygraną. Nie wiem, jakie pan ma wrażenie, bo dla mnie zwycięstwo IG jest wspaniałe.
7: Proszę pana, dla mnie tym bardziej, bo ja traktuję ją od wielu lat. Zupełnie się nie znam tego. Ja traktuję jak moją ukochaną wnusię. Moje intencje są czyste. Ja bym nigdy nie chciał na czymś zyskiwać, prawda, czy błyszczeć, czy coś takiego. Tylko właśnie chodzi mi o, tak jak kocham moją ojczyznę, jak kocham Boga i tak dalej. I wierzę w to, że ona... że to będzie jakiś katarzys, że ona... I że ci ludzie, ci podli ludzie, którzy hejtowali, czy coś, ona, tak jak mówię, ona jest cudownym zjawiskiem. I zespół, który jest z nią, to ona jest najważniejsza. Oni powinni prawda, w niektórych sprawach patrzeć na to, że największym dobrem jest ona i jej, a nie żeby ona musiała gasić pożary jakieś tego, bo ona chce wszystkim zrobić w tym zespole i tak dalej dobrze. Mhm. I to jest problemem, proszę pana. Nie to, że ja mam do niej. Ona i tak osiągnęła więcej niż mogła. Ona ma całą firmę jakby na głowie.
1: No na pewno.
7: I to nie powinno tak być.
1: Panie Ryszardzie. Ja może zacytuję w takim razie, bo państwo nas słuchacie i może nie wszyscy właśnie wiedzą, o jaką wypowiedź chodzi, a to stało się w nocy oczywiście czasu polskiego. Iga wygrała turniej w Toronto, finał z Rybakiną, wcześniej pokonała dwie Ukrainki, oczywiście Kostiuk i
7: Schneider.
1: A to Schneider, tak, wcześniej. Ale właśnie co chcę zacytować, wypowiedź Igi, bo myślę, że też się warto do tego później odnieść, być może w takich rozmowach nawet prywatnych, niekoniecznie na antenie. Iga powiedziała tak. Na konferencji pojawił się wątek emocji po zakończeniu rywalizacji. Po prostu niesprawiedliwe ocenianie, a czasem po prostu hejt i osądzanie przez ludzi. Powiedziała Iga, to właśnie budzi we mnie złość, bo tak nie powinno być i wcale nie musi tak być, dodała. Dopytywana o wspomniany szum odpowiedziała krótko. O jaki szum chodzi? Gdybyście byli Polakami, to byście wiedzieli. Przyznała z uśmiechem, wywołując radosną reakcję na sali. Wyjaśniła też gest po meczu, wskazując na sferę mentalną. Przez cały tydzień czułam, że moja głowa jest na właściwym miejscu. O, zaznaczyła. Właśnie. To jest wypowiedź Igi.
7: I to jest najcudowniejsza informacja, bo tak jak powiedziałem, nic jej nie przeszkadza, tylko to, żeby ona miała czystą głowę, żeby ona wiedziała, bo ona jest najdoskonalszą zawodniczką ostatnich lat i jeszcze może być przez kilka lat. Nie przeszkadzać. A kibice, to nie są kibice, ci, którzy hejtowali Lewandowskiego, wcześniej Roberta Kubicę, nawet po tym wypadku strasznym i tak dalej, to są, ja ich nazywam tak, że to są zakompleksione Jaśki, Juśki i Zośki z małych dziur, którzy mają tytuł magistra z kolegium Tumanu i oni osądzają Roberta Kubicę, że on nie ma siedmiu klas czy coś takiego.
1: Panie Ryszardzie, ale nie obrażając Jaśków i Zośki, oczywiście pozdrawiając wszystkich Janów, wszystkie Zofie,
7: oczywiście.
1: Bo to jest oczywiście
7: ja
1: taki cudzysłowie.
7: Którzy hejtują. Ja mówię o tych, którzy hejtują sami nic nie umiejąc. I to jest właśnie problem. Właśnie to są ludzie, którzy niszczą innych, doskonałych, takich jak Iga. Także przepraszam troszeczkę za
1: ten... Dziękujemy bardzo za ten komentarz pana. Panie Ryszardzie, czym się pan w Lublinie zajmuje, jeśli można zapytać?
7: W tej chwili zajmuję się ogródkiem, ale jestem w cudownym ogrodzie i sobie właśnie piszę wiersze polityczne od paru lat, gdzie dostają... wszyscy zdrajcy i tak dalej, i tak dalej. Ale i pozwoliłem sobie zostawić kilka wierszy w Radiu Wnet, jak byłem półtora miesiąca temu. No ale nawet zostawiłem, tam był mój adres mailowy. Nikt nie...
1: Przekażemy. Panie Ryszardzie, mam to jeszcze tylko takie pytanie teraz na koniec naszego spotkania, żebyśmy dali też szansę innym słuchaczom. Co teraz rośnie, w sensie jak wygląda ogród? No bo były ogromne upały, widać było wielką suszę i to czuć i oczywiście słychać. Mówię teraz tutaj o naszym kraju, ale nie uciekając daleko w Europę. Natomiast przyszły te burze i ten deszcz był niezmiernie potrzebny. Pewnie też te burze gdzieś tam wyrządziły jakieś szkody, ale myślę, że ilość deszczu, ilość wody po prostu, która spadła na rośliny, na przyrodę, powiedzmy na miejsca, gdzie się też poją ptaki, zwierzęta i tak dalej. To właśnie mam pytanie, jak teraz wygląda ogród pana w sensie przyrody właśnie na dzień 14 sierpnia i na te upały, które jeszcze teraz mają przyjść podobno dziś, jutro, pojutrze?
7: To niestety mam bardzo, bardzo przykrą wiadomość. Lublin chyba jest najbardziej suchym regionem, a szczególnie właśnie miasto Lublin i tutaj okolice, bo mamy Zalew Zębożycki, gdzie duży zbiornik wody, który akurat oddziela, jest w odległości około 800 metrów od naszej działki. I on jakby, parująca woda z takiego dużego zbiornika powoduje tu, że nie ma prawie, pada w różnych dzielnicach Lublina, a tutaj nie. I u mnie, powiem tak, żona dzisiaj próbowała ziemniaczki, kartofelki, które mamy prawie w środku miasta, bo wszystko chcemy robić swoje, ogóreczki i tak dalej, maliny. Zebrała może ze 20 krzaków tego i pół wiaderka pięciolitrowego takich orzeszków. Także bardzo smutnie, bo opracowaliśmy się jak nie powiem kto, a nie ma. Po prostu jest skała, a 50 metrów od naszej działki płynie rzeka Bystrzyca. I niestety pod górkę wody nie ściągnę. Także tu nie ma się czym chwalić, bo jest tragicznie. Najgorszy rok od wielu lat, jeżeli chodzi o to w Lublinie. No, ale życzę wszystkim, żeby było o wiele lepiej gdzie indziej, no. Bo nie jestem egoistą.
1: Niech tak będzie. A jest pan naszym patronem?
7: Tak jest.
1: Jest.
7: Tak jest.
1: Jak w stopniu? Jakim stopniu się można zapytać?
7: No, skromny majtek, ale wierny. Także to jest ważne. To i występuje jako Seweryn.
1: Panie Ryszardzie Welsewerynie, mam taką propozycję. Nie wiem, czy pan z niej skorzysta. Bardzo serdecznie zachęcamy i wszystkich naszych słuchaczy, bo mamy teraz przygotowany utwór Parostatkiem Krzysztofa Krawczyka, żeby tej wody było chociaż tak właśnie w przenośni dużo dla nas wszystkich, dla wszystkich słuchaczy, we wszystkich miastach, w których jesteśmy, w Radiu Wnet i w Lublinie oczywiście także. Może żebyśmy te kilka dni, które nas czekają właśnie takie jeszcze z tymi wysokimi temperaturami, w jakiś sposób przepłynęli w dobrym zdrowiu. Może zaproponuję teraz, żebyśmy posłuchali wszyscy razem utworu Krzysztofa Krawczyka Parostatkiem. Czy jest pan za tym?
7: Jestem za tym, ale miałbym jedną prośbę, jeżeli to się oczywiście da. Żeby później, czy w audycji dalszej, żeby był, bo jestem zwolennikiem klasycznego rocka. Tak. I kocham utwór Mother, Father, Please, Dave Matthews Band. Genialny utwór. Także jeżeli to by się dało później, to byłbym zobowiązany.
1: Panie Ryszardzie.
7: Myślę, że do zobaczenia, bo już byłem w Państwa redakcji dwa razy, ale raz w sobotę właśnie pod koniec czerwca, to wiadomo, nikogo nie było. Zostawiłem.
1: No, realizator takie... jest zawsze, zawsze jest realizator.
7: Realizatorowi tak. Zostawiłem właśnie te wierszyki. No i ja prosiłem tylko o to, zostawiłem tam adres mailowy, żeby ktoś napisał. Głupie, niepotrzebne i tak dalej, bo a propos... obecnej polityki, to
1: panie
7: to
1: Ryszardzie,
7: dotyczyło.
1: To ja naprawdę zobowiązuję się, że ja zobaczę to, jeśli moja skromna osoba tu w sensie takim, że żeby jakoś nadrobić, może tutaj jakoś panu odpisać w jakiś sposób, no w sensie takim nawet z ciekawości oczywiście przeczytać. Nie chcę mówić dlaczego akurat nie dostał pan maila. Naprawdę, zupełnie nie jestem w temacie, ale myślę sobie, że właśnie tutaj Igor Toporowski, który jest naprawdę człowiekiem bardzo znającym się na muzyce, sam jest muzykiem, wspaniale po prostu, no, takim obdarzony talentem, to może rzeczywiście my sobie do tej 18 dajmy taką szansę, że poszukamy tego zespołu, o którym pan mówi, nawet to może tak być. Natomiast teraz popłyńmy wszyscy razem tym rejsem z niezapomnianym.
7: Z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Z Krzysztofem Dobrze. Krawczykiem.
7: Ale jeżeli jest możliwość, żebyśmy poza anteną, to bym podał numer maila.
1: Panie Ryszardzie, dziękujemy za to połączenie.
7: Dziękuję.
1: Pan Ryszard z Rublina, a my płyńmy z Krzysztofem Krawczykiem Parostatkiem.
7: Dziękuję.

0: Parostatkiem Krzysztof Krawczyk. 16:27 minęła i zachęcamy Państwa w audycji Słoneczny Patron, żebyście byli Państwo z nami i dzielili się swoimi, no, wszystkimi takimi po prostu sprawami, które Państwa dotyczą. Chcecie Państwo o tym powiedzieć, podzielić się ze słuchaczami, jak spędzacie ten czas właśnie jeszcze teraz w środku sierpnia, ciepłych dni, wakacyjnych dni, być może także oczywiście jakichś urlopowych i po prostu jeszcze właśnie korzystając z tego lata w Polsce, lata w Europie. Nie wiem, czy za gorące, czy nie, bo nie mnie to oceniać, no każdy według chyba własnego gustu, ale jak jest słońce, to chyba dobrze. No, ostatnio nam trochę tego słońca zaćmienie zabrało, ale to było wspaniałe. No, nam tylko takie 1/3, a w Hiszpanii nie było wcale, ale to naprawdę fantastyczne zjawisko. Może właśnie o tym zapraszamy Państwa, żebyście też o tym Państwo z nami porozmawiali, jak właśnie oglądaliście, gdzie byliście w czasie tego zaćmienia. Są tematy sportowe, są tematy różne, ważne, polityczne, ale też właśnie tego, że piątek, sobota, niedziela, taki weekend ze świętem i także na pewno to jest ważne. Natomiast także czas podróży, czas pielgrzymek. Kończą się niektóre pielgrzymki do Częstochowy. Pielgrzymi właśnie przychodzą na Jasną Górę. Więc to jest na pewno też taki czas przemieszczania się, podróżowania, w jakiś sposób właśnie także wakacyjny, ale także być może powroty z urlopów. Też uważajcie Państwo na siebie, jedźcie ostrożnie, nie ma co pędzić, lepiej przyjechać nawet godzinę później, ale szczęśliwie, i to też właśnie bardzo, bardzo, bardzo chcemy być z Wami, żebyśmy właśnie wszyscy spokojnie dojechali do końca wakacji, urlopów w dobrym zdrowiu. I też pomyślałem sobie, żeby w ciągu tych 2 godzin audycji Słoneczny Patron zabrać Państwa w jakąś taką podróż. Jedna to ta parostatkiem z Krzysztofem Krawczykiem, a druga z zespołem Trzy Korony. Krzysztof Klęczon po odejściu z czerwonych gitar założył Trzy Korony. Zespół, który grał naprawdę fantastycznie, jeśli chodzi o taki rockowy sznyt, no taki rzeczywiście mocny rock. Być może prekursorzy w Polsce, mówiło się, że albo Klan, albo właśnie Trzy Korony. Może Test, to te pierwsze, rok 70, 69, 70. Pierwszy, drugi, później Krzysztof Klęczon już wjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Ale w tym czasie, właśnie będąc absolutnym liderem, no wiadomo, że będąc w ogóle no takim, można powiedzieć, pomysłodawcą, i absolutnie to wszystko było według jego pomysłu. Miał 3 świetnych muzyków, ale młodych, i po prostu grali tak, jak on chciał, co zaproponował. To było trochę na nutę wczesnych Deep Purple, trochę może Led Zeppelin, także tego właśnie rocka ostrzejszego, może troszkę Black Sabbath, bo Krzysztof Klęczon już miał fuza na gitarze i to słychać właśnie w tych utworach. Oczywiście takim klasyką, no to jest 10 skali Buforta, absolutnie. Ale właśnie, przypomnijmy sobie kroniką podróży, czyli ciuchcią w nieznane. Ja oczywiście wraz z Igorem Toporowskim jesteśmy tutaj z Państwem w trakcie programu do godziny 18. Słoneczny Patron 572 296 545. Zapraszamy, dzwońcie do nas, bądźmy razem. Patroni i także nie patroni, wszyscy, którzy nas słuchają właśnie na antenie Radia Wnet w tym momencie, no to te Trzy Korony i właśnie podróż ciuchcią w nieznane.
1: Najpiękniejsze są takie podróże, które pamięć na zawsze zachowa. Gdy dziewczyna jest piękna nad podziw, a kolejka wąskotorowa.

0: I to był Krzysztof Klęczon podróżą ciuchcią w nieznane, ale na początku w jakiś sposób zabrzmiał troszeczkę utwór Korona, Trzy Korony i właśnie wtedy ten zespół, oczywiście ze swoim absolutnie fantastycznym, legendarnym liderem Krzysztofem Klęczonem, zaproponował, zagrał utwór instrumentalny Korona i czekając na połączenia z Państwem, zapraszając właśnie, żebyście dzwonili do nas 572. O, mamy właśnie telefon, więc może utwór Korona poczeka, a my teraz halo, halo, kto do nas zadzwonił.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kłania się Izabela z Łodzi. Bardzo mi miło, że dzisiaj właśnie trafiłam na pana redaktora. To ten głos aksamitny znamy od lat.
0: Nie, naprawdę. Nie, naprawdę.
1: Chociaż miło. Jestem baba, to trochę znam się na sporcie. Nawet mojej rodzinie młode pokolenie mówi, tak? Że ciotka to jest taka, że zna się na piłce nożnej i nawet wie, kiedy jest spalony. I różne takie właśnie komplementy mi prawią, w odróżnieniu od tego, co pamiętamy pewną panią minister, która się dziwiła, że w Ekstraklasie grają wszyscy ze wszystkimi, więc ja troszeczkę inaczej na to wszystko patrzę, ale żarty na stronę. Teraz mamy taki czas refleksji, różnych przeżyć narodowych, a wywodzę się z takiej rodziny, która dużo przeszła, bo przodkowie walczyli o Polskę w szeregach Armii Krajowej i z drugiej strony lądowali na Syberii i takie podziękowanie mieli. Później miałam wujka, który za przynależność rodziny do Armii Krajowej 10 lat siedział jako bandyta we Wronkach. Więc kręgosłup moralny mam silny i cała moja rodzina. I dlatego ze smutkiem patrzymy na pewne takie rzeczy, które się dzieją, jak Polak na Polaka wilkiem patrzy. Jak to pisał kiedyś Andrzej Bursa, że wszystko można wybaczyć, różne ułomności, różne choroby, różne dysfunkcje, ale Panie Boże, dlaczego uczyniłeś mnie Polakiem, tak? No skaczemy sobie do gardeł i miejmy nadzieję, że to się unormuje, że nie skończy się to jakąś narodową tragedią, bo trzeba myśleć bardzo pozytywnie i optymistycznie, że będzie to wszystko szło w dobrym kierunku, no ale elity polityczne wzorca nam nie dają. Wypowiedzi, nie chcę się tu bawić w politykę, ale wypowiedzi pana premiera, który woli oddychać nad morzem, bo w Warszawie jest za gorąco, no to chyba nie sprzyjają temu narodowemu pojednaniu. Dlatego w takich sytuacjach, w których nadmiar mamy polityki, coraz więcej ludzi odchodzi od tych źródeł, które otrzymali. Na prawicy też się bardzo źle dzieje.

0: rzeszy młodych ludzi, którzy idą w pielgrzymce na Jasną Górę. Ja akurat wywodząc się z Łodzi, z diecezji łódzkiej, no dla nas to taką szczególną pielgrzymką zawsze jest ta diecezjalna wielka pielgrzymka na 26 sierpnia. Nie dane mi nigdy było w pielgrzymkach uczestniczyć, bo różne były koleje losu, czego bardzo żałuję i zazdroszczę, że ludzie mają taką energię i siłę, że mogą w tych pielgrzymkach iść, ale miejmy nadzieję, że coś dobrego się narodzi i że pamiętać będziemy, nie chcę tutaj popadać w jakieś patetyczne wypowiedzi, ale że będziemy przede wszystkim pamiętać o tym, że wszystko, co się w Polsce dzieje, niezależnie od przekonań, zawdzięczamy Janowi Pawłowi II i trzeba o tym na każdym kroku pamiętać. A w sporcie wszystko jakoś się będzie musiało ułożyć. Też trzymam kciuki za Igę. Też jest mi często bardzo przykro, że mówimy na pierwszym miejscu o tych sportowcach, którzy nie dostarczają nam wzruszeń, a czasami są dla nas jakimś obciążeniem, bo są nadmuchani jak baloniki. Mało się na przykład mówi o naszej męskiej drużynie siatkarskiej, a przecież te chłopaki są
1: to się mówi.
0: Legalni, tak?
1: Pani Izabela, ja mam takie pytanie, bo oczywiście o siatkówce to mówimy, bardzo polecamy i zapraszamy sportowe audycje, sportowe, porozmawiajmy o sporcie w niedzielę 18, tam jest taki też czas, że łączymy się czasami z naszymi ekspertami, takimi zaprzyjaźnionymi, pani Ireneusz Mazur występuje właśnie
0: o siatkówce. Panu redaktorowi to wszystko zawdzięczamy, bo namiętnie słucham waszego radia.
1: To znaczy redaktorowi Krzysztofowi Skowrońskiemu, to tak, to rzeczywiście wszystko zawdzięczamy, on stworzył to radio i to można powiedzieć, to jest tak wspaniale.
0: Mickiewiczamy z niego wszyscy.
1: Tak, absolutnie. Ale pani Izabelo, ja mam takie pytanie, bo powiedziała pani właśnie, że interesuje się pani futbolem i jest pani postrzegana jako ekspert, więc ja zapytam, czy to, że się kolejne federacje wycofują z poparcia dla Gianniego Infantino, czyli tak jakby ze struktur FIFA. To pani to popiera, czy nie?
0: Znaczy, powiem szczerze, że nigdy nie lubię takiej nagonki na konkretne nazwiska i na konkretne osoby, bo troszeczkę to tak odbieram, że to nie jest postrzegane jako próba naprawy tej całej, jednak nie do końca jasnej sytuacji, jaka w piłce panuje. Czasami rozmawiamy wśród znajomych, czy to nie nadal dzieje się coś takiego, że mamy piłkarski poker, ale to mi się nie podoba, bo to wygląda na nagonkę personalną. To nie jest próba naprawy całej sytuacji, która w piłce panuje. Osobiście powiem, że jestem przeciwniczką tego, żeby na takich zawodach jak Mundial prezentować tyle drużyn. Bo to, że chcą się zaprezentować nawet drużyny z jak najdalszych zakątków świata, ale to jest wielki turniej. Moim zdaniem powinni występować ci, którzy są najlepsi. I cała w tej chwili ta nagonka, która jest rozpętana, to trochę się boję to powiedzieć, bo to jest takie trochę upolitycznione, czy to też nie jest uderzenie w nielubianego powszechnie prezydenta Trumpa tylko dlatego, że popierał, tak?
1: Tak.
0: Podejrzewam, że federacje, jak będą chciały, jeżeli będzie polityka decydowała, to zrobią to. Ale czy to ma coś, panie redaktorze, jeszcze wspólnego ze sportem, tak?
1: Tak, ale to są, pani Izabelo, takie sprawy nie dotyczące stricte gry w piłkę, bo mówimy tutaj o strukturze, o FIFA, o UEFA, prawda, która jest, ma swoje też jakieś pole widzenia. I teraz pytanie jest takie, do pani Izabelo, i bardzo bym poprosił właśnie, bo jestem bardzo ciekawy, jakie jest pani zdanie. Czy Polski Związek Piłki Nożnej powinien poprzeć ten protest przeciwko Infantino, czy nie powinien po prostu nic robić i być dalej w strukturach FIFA, bo wcześniej Polski Związek Piłki Nożnej poparł kandydaturę Gianniego Infantino na kolejną edycję, czy kolejną po prostu
0: kadencję.
1: Dziękuję bardzo za słowo, przepraszam. Tak, kadencję właśnie prezydenta FIFA. Jak powinien zachować się Polski Związek Piłki Nożnej?
0: No tutaj to akurat czuję się takim malutkim pionkiem na tej szachownicy.

0: Ale uczciwie powiem, że jeżeli dali taką szansę, a w końcu efektów tej naszej piłce nie ma, też się bardzo wiele złych rzeczy dzieje w naszej ekstraklasie, wiele jest do poprawienia. No ja akurat przez telefon to mogę powiedzieć, chociaż mieszkam na terenie UKS-u, jednak kibicuję całe życie Widzewowi i no też proszę. Nam się wiele rzeczy nie podoba. Tu nawet sąsiedzi wyprowadzają psy, co mają chusteczki UKS-u. Boję się przyznać, żeby mi tyłka nie skopano, tak? Ale powiem szczerze i żarty na stronę, że nie powinni się w to mieszać, bo nam osobiście, naszemu związkowi jest bardzo daleko do ideału, bo na naszym podwórku dzieje się bardzo źle. Naprawdę. Cały czas uważam i tutaj w pełni popieram, mimo że reprezentował ŁKS pana Jana Tomaszewskiego, że powinniśmy jednak popatrzeć na lokalną piłkę, zwrócić się ku tej młodzieży, są młodzieżowe szkółki piłkarskie, na to postawić, żeby wyszkolić po prostu młode pokolenie, bo tej piłki nie ma. Może trochę odbiegłam od tematu, ale właśnie jesteśmy bardzo słabą w ogóle federacją, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I nie wiem, czy którykolwiek prezes PZPN-u to zmieni, bo to są takie struktury skostniałe i takie...
1: No była zmiana, no przecież wie pani, no ekipę Zbigniewa Bońka zastąpił Cezary Kulesza, no były wybory.
0: Więc... No tak, ale chyba dla nas w piłce niewiele się zmieniło. Mnie na przykład przeraża to, że za każdym razem, jak jakiejś drużynie się nie wiedzie, to wymieniamy trenera i sprawa jest zamknięta, tak? A to chyba jednak nie do końca tak. Więc zamykając jakby te kwestie naszego PZPN-u, osobiście uważam, że nie powinni się w to mieszać.
1: No to ciekawe zdanie, rzeczywiście, żeby po prostu...
0: Zachować neutralność. I po prostu tak mi się wydaje, bo jednak no, w porównaniu do tych ogromnych federacji piłkarskich, które są na świecie i które decydują, żal w sercu był, że nie pojechali nasi na ten mundial, ale szczerze powiem, że dobrze się stało, bo przynajmniej nie przeżyliśmy rozczarowania. No, szybko byśmy do domu wracali, tak podejrzewam.
1: No to ciekawe, ciekawe. Tak jak Szwecja zresztą, prawda, która nas pokonała.
0: Tak.
1: No chociaż z tą Francją rzeczywiście raczej ciężko im było. Pani Izabelo, to jeszcze może zapytam o też już poza sportem, poza piłką, bo rzeczywiście jak to mówił klasyk, piłka jest okrągła, bramki są dwie. Wiem, że w Łodzi oczywiście jeździłem to od dawna jako do pracy, ale też jeździłem jako sympatyk piłki nożnej i na ŁKS, jeszcze stary stadion UKS-u przy Alei Unii i oczywiście na Widzew, także ten Widzew, taki mocny Widzew, pamiętam z Młynarczykiem, prawda, z Bońkiem, ze Smolarkiem i szacunek dla jednej...
0: Cienko, obawiamy się, czy uratują tyłek w tym sezonie.
1: No ale to jest dopiero początek, no wygrali w Białymstoku z Jagiellonią.
0: No tak, to trzeba im przyznać.
1: Ale to jest ciekawe, muszę pani powiedzieć, pani Izabelo, że ja pamiętam w Łodzi, nie wiem, czy to pani, bo pani powiedziała, że się czasami boi wyjść, w sensie no, na dzielnicach, gdzie jest UKS.
0: Oczywiście żartuję.
1: Tak, no bo właśnie mi się wydaje, że w Łodzi mimo wszystko można jakoś, ojej, jak to powiedzieć, żeby tutaj nikogo nie urazić, ale tak można na przykład być sympatykiem danej drużyny, żeby nie urazić tej drugiej strony, no bo ja wiem, że część Łodzi jest czerwona, część jest biała, tak się mówi, prawda, potocznie. Widzew i UKS, czy odwrotnie, UKS
0: no,
1: i Widzew.
0: Na pewno nie ma takich zadym, jak były w Krakowie, że
1: właśnie.
0: Znaczy tam latali, tak.
1: No to właśnie, czyli ta, jak to wygląda właśnie z perspektywy miasta Łódź.
0: Znaczy, tęsknimy za tymi derbami, już było wszystko na dobrej drodze, że UKS wróci do ekstraklasy. Bo pamiętam, mieszkając w Śródmieściu Łodzi, że wychodziło się z wielką radością na ulicę, jak szalikowcy, i to w tym eleganckie, piękne, młode dziewczyny maszerowały na pieszo ze stadionu Unii na Widzew z tymi szalikami po drodze prowadzeni z kordonem policji, tak. No ale to był folklor, tak, i brakuje tej ekstraklasy takiej prawdziwej, bo wtedy te derby miały swój wymiar. No i wiadomo, że jednego roku grali na jednym stadionie, drugiego na drugim. Przykre to jest o tyle, że drużyny sobie nie zdają z tego sprawy, jak potem trudno jest do tej ekstraklasy wrócić, tak?
1: No, pani Izabelo, ja też pamiętam takie derby. Oczywiście no, najlepiej, żeby były w ekstraklasie, na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Każde miasto z tych naszych wielkich miast, i to właśnie jest tak, że derby to jest taki smaczek, prawda? W każdej dyscyplinie sportu zresztą. Mecz derbowy to jest jakieś takie święto. Ale dlaczego o tym mówię? Bo takie derby na, to pamiętam, na stadionie Alei Unii na ŁKS-ie. Niesamowity mecz, skończyło się 2-2. Świętej pamięci Stanisław Terlecki był wtedy ekspertem w jednej z telewizji, siedział właśnie jako ekspert.
0: Stasiek marnie skończył.
1: Na tych wysokich stołkach. No, nie mnie to oceniać, ale legendą jest absolutnie w ogóle polskiej piłki, na pewno...
0: Znaczy ja mówię z ubolewaniem, bo on właściwie w samotności prawie w nędzy umierał, tak?
1: Przykre, to są na pewno historie. Myślę, że ojej, mój Boże, to tak paru tych naszych legendarnych piłkarzy w jakiś tam sposób dotknęły różne tragedie, tak zwani bohaterowie tragiczni, jak Kazimierz Dejna, prawda?
0: Tak, nie udźwignęli sukcesu. Mhm.
1: Ale do czego zmierzam? Właśnie wtedy na takich wysokich stołkach, na takich hokerach siedział pan Stanisław jakby za bramką tutaj od strony dworca Łódź Kaliska. I wie pani co, tak co sobie przypominam, i z jakiejś takiej perspektywy, powiedzmy, boiska, prawda, murawy, obserwował to spotkanie, bo był gościem jednej z telewizji, więc drugi hoker dla dziennikarza, ale pamiętam, jak właśnie był tak zachwycony poziomem, bo to był bardzo szybki mecz, bardzo dobry mecz, tam się skończyło remisem 2-2 i to była pierwsza liga, czyli odpowiednik oczywiście, no pierwsza liga już wtedy się, czy noga była nazwa, tak, już pewnie była, teraz jest Betclic.
0: No oczywiście, wtedy... gdyż są równorzędne drużyny w tej samej lidze, to te derby też mogą być.
1: No właśnie.
0: Ale lepiej, żeby Widzew nie spadał, Jezusie.
1: Ojej, ale że jest pani zaangażowana. Tak, albo żeby UKS awansował. Prawda?
0: No właśnie, no tak, tego im serca życzę.
1: Właśnie. Kraków ma teraz 3 drużyny w ekstraklasie. Więc...
0: Tak, ale Wieczysta, z tego co się obserwuje, na razie cienko. No.
1: Ale to Łódź zazdrości Krakowowi, 3 drużyn w ekstraklasie piłkarskiej?
0: To znaczy najbardziej to zazdrościmy tej oprawy, gdzie mała armia Janosika na otwarcie sezonu Wisły zaśpiewała właśnie ten hymn Wisły Kraków. Jak długo na Wawelu. No to po prostu.
1: A jaki jest hymn Widzewa?
0: Chyba jest z Bandyty, tak?
1: A, no tak.
0: Lorenza.
1: Lorenza, także też. UKS nie zapytam, no chyba, że pani wie i powie nam.
0: Nie wiem.
1: To trzeba sprawdzić. No to druga strona Łodzi, zachęcamy do telefonów. No, czy też kibice jednej...
0: No właśnie, no teraz niech się kibice ŁKS-u odezwa.
1: No właśnie, także innych drużyn, gdzie jest Radio Wnet, gdzie docieramy. I to nie tylko piłki nożnej, bo naprawdę proponujemy, żebyście państwo dzwonili w ogóle ze wszystkimi sprawami i dyscyplinami, bo przecież Bydgoszczy, wiem, że mamy bardzo wielu słuchaczy, a Bydgoszcz jest żużlowa. Bardziej niż piłkarska, no chociaż piłkarska trochę...
0: No tak, u nas też jest ten stadion Orła i to niedaleko tutaj na Polesiu, tak, ale no chyba żużel to jest taki bardziej męski sport, bo jest taki rzeczywiście...
1: Ale pani Izabelo, były piękne Grand Prix teraz było w Łodzi. Nie, ponad tydzień temu, nie w tą sobotę, co było ostatnio, bo teraz była Ryga, jeszcze wcześniej, czyli nie tak dawno, 1,5 tygodnia temu, i były fantastyczne zawody właśnie na stadionie Orła w Łodzi. Słyszała pani o tym?
0: No, stadion jest przepiękny, to trzeba przyznać. W ogóle stadiony mamy piękne, chociaż no, zostają takie mieszane uczucia po tym, jak kolejorze zdewastowali stadion Widzewa i tak między sobą mówimy, że właściwie to za karę zostanie mistrzem Polski. Nie wyciąga się u nas żadnych konsekwencji, tak?
1: No tak, i wie pani co, karma być może wróciła, bo odpadli z Orchus w straszny sposób.
0: Do tego im nie życzymy, tylko no, chodzi o to, że na przykład z tego co się orientuję, to w zachodnich klubach, jak takie rzeczy się dzieją, to się odejmuje punkty karne i ciężko jest być czempionem, tak?
1: No ale to są już takie sprawy rzeczywiście Wydziału Dyscypliny pewnie i to sprawy kibiców też trzeba oddzielić od spraw boiskowych. Mi nie chodzi, że śmieje się z Lecha, tylko bardziej właśnie to taka tragedia, można powiedzieć, piłkarska, no bo przegrać 1-4 i odpaść w karnych. No ale dobrze, mają teraz szansę na rehabilitację trochę niżej. To jeszcze zapytam, bo o 17 mamy serwis watykański, więc też zachęcamy, żebyście Państwo cały czas byli z nami. Ale jak Pani Izabelo właśnie odbierać to, że już pomijając to, gdzie będzie premier i prezydent na oczywiście no, tej paradzie wojskowej, no bo też gdzieś tam okręty płyną i mamy marynarkę wojenną, być może tak, jakieś tłumaczenie, dobrze, to niech każdy według własnego sumienia, ale ta defilada, która 15 sierpnia idzie w Warszawie, akurat 15 sierpnia, kiedy są te ostatnie, no może powiedzmy, lata bardzo upalne, gorące i też te wcześniej próby, bo że to nie tylko chodzi o to, że te wojska przechodzą, tylko to jest wcześniej szlifowane, to są codziennie, idą w kamaszach, prawda, opancerzeni. I teraz pytanie jest takie, czy my się możemy tym upajać, że właśnie idzie to wojsko w tym upale i rzeczywiście mamy takie uzbrojenie, a nie inne i ludzie patrzą gdzieś tam z tych różnych punktów, gdzie akurat przechodzi ta parada. Czy na przykład nie powinno to być mimo wszystko przeniesione na taki okres troszeczkę być może chłodniejszy? Nie wiem. Czy
0: 11 listopada taki uroczysty, prawda?
1: Ale takiej parady wojskowej nie mamy jak 15 sierpnia.
0: No więc pan redaktor tutaj dobrze mówi. Można by rzeczywiście zrobić to 11 listopada, tylko że znowu jest zimno, tak? No i tak jak nie deszcz, to przemarsz wojsk. Znaczy, ja
1: to mam... dobrze, naprawdę, to bardzo gratulacje, świetnie to pani powiedziała.
0: W każdym razie ja mam jeszcze inne mieszane uczucia, czy powinno się tak uzewnętrzniać to uzbrojenie, bo licho nie śpi, tak? No. I może lepiej się tak za bardzo nie chwalić, żeby nam znowu jakaś rakieta niechcąco nie przeleciała.
1: Ale to może wszystkiego właśnie się nie pokazuje na takich właśnie defiladach, no bo przecież to i Armia Czerwona miała zawsze defilady na, pewnie dalej są. I Stany Zjednoczone też, wie pani, to jest może takie trochę, że nie pokażmy wszystkiego. Właśnie jak pani
0: myśli?
1: No, ale
0: prześcigują się te nasze dwa wrogie plemiona, kto ile i teraz będą się chwalić, który ile zakupił. A w gruncie rzeczy my szaraczki, to prośmy Boga, żeby tej wojny naprawdę nie było.
1: No tak jest, no jesteśmy w NATO, więc mam nadzieję, że to nam daje jakieś gwarancje bezpieczeństwa.
0: Ale się z panem redaktorem przesympatycznie rozmawia, naprawdę.
1: Pani Izabelo, to nie chodzi o mnie, naprawdę, chodzi o antenę, chodzi tutaj o ja, to my bardzo dziękujemy, jesteśmy wdzięczni.
0: Jesteście wszyscy cudowni, wspieram was co miesiąc,
1: tak?
0: Ile mogę.
1: To
0: i
1: dziękujemy.
0: Po prostu słuchamy całym sercem, kołbolewamy. Że taki jest mały zasięg, że nie są objęte chociażby wszystkie miasta wojewódzkie, tak?
1: Ale to myślę, pani Izabelo, że idziemy w dobrym kierunku, że może będą kolejne. I teraz jeszcze chciałbym zapytać, a w jakim stopniu właśnie jest pani naszym patronem?
0: To znaczy ja wpłacam bezpośrednio na konto. Tyle, ile możemy, tak, to po prostu tak wpłacamy. Bezpośrednio na konto do państwa.
1: To bardzo dziękujemy, bardzo jesteśmy wdzięczni.
0: Co miesiąc tego pilnuję i jak trzeba, to tak samo trochę tam dałam grosza na urodziny, żebyście tę konsolę porządną mieli, żeby nie zagłuszano, tak?
1: Bardzo dziękujemy pani Izabelo za wsparcie.
0: Wszystkiego co
1: za...
0: najlepsze dla wszystkich, naprawdę jesteście cudowni. Trochę na tym zawirowaniu w mediach publicznych żeście zyskali, bo przez to, że ucięto dostęp do właściwych źródeł, to źródełko państwa ma się bardzo dobrze i chyba dzięki temu też samemu zawirowaniu i nieszczęściu przybyło słuchaczy. Bo nie bardzo było co słuchać, tak?
1: Wie pani co, zostawmy może ten temat, że rzeczywiście ktoś kiedyś tutaj kompetentny i właściwy, bo ja nie jestem kompetentny, żeby odpowiadać na to akurat w sensie, ale to oczywiście cieszymy się bardzo z każdego słuchacza. Natomiast ciężko jest mi teraz powiedzieć, ale
0: no tak,
1: na pewno
0: pan
1: dziękujemy
0: bardzo. Wcześniej powiedział, każdy ma swoje sumienie.
1: Tak, i gusta, i też się nie dyskutuje, nie rozmawia, w sensie o tym nie ocenia, o może tak, bo ale bardzo jesteśmy wdzięczni, dziękujemy naprawdę, że jesteście Państwo z nami, że płyniemy razem tą łodzią, okrętem powodnym i nie tylko, właśnie w jednym dobrym kierunku. Dziękujemy bardzo Pani Izabelo, za chwilę godzina 17 i serwis watykański.
0: Ja też życzę wszystko co najlepsze.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za to połączenie.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. To my jeszcze mamy sekundkę. Myślę, że ta korona może nam troszeczkę wybrzmi. I o godzinie 17 serwis watykański radia wnet, emitowany w Radiu Wnet oczywiście.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Watykan News.
2: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
4: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów Bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
5: Kazachstan to jest mój dom i dlatego przyjęcie tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
14: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
13: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
11: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
12: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
14: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
15: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
16: To była autopromocja.
0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
17: Godzina 17:07, jeszcze płyniemy razem do godziny 18:00 w audycji Słoneczny Patron i bardzo gorąco wraz z Igorem Toporowskim zapraszamy do telefonów. O właśnie, już w tym momencie jest telefon. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił?
18: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza.
17: Dzień dobry, panie Tomaszu.
18: Cieszę się, że tutaj na pana trafiłem, bo kiedyś już pan był, ale nie mogłem zadzwonić. Wtedy w ogóle nikt nie dzwonił, jakiś taki dziwny dzień był. A pan jest taki sympatyczny strasznie i po prostu szkoda, że tak się wydarzyło wtedy kiedyś.
17: Przykro, przykro mi bardzo właśnie. To jakoby, w sensie to pewnie pamiętam tą sytuację, to była taka, że akurat przez pewien czas po prostu telefon, aparat telefoniczny w jakiś sposób tam nie dawał nam znaku, że właśnie, ale to było niedawno, prawda?
18: Tak, tak. No tak, parę tygodni.
17: No jakiś tam. Zdarza się, ale że tak. Bardzo się cieszymy, że pan teraz się do nas dzisiaj dodzwonił, więc no właśnie, z jakim tematem?
18: Tutaj, jako że pan prowadzi, no transportowo, a więc cieszą mnie wyniki ostatnie, które w europejskich pucharach nasze drużyny odniosły, a zwłaszcza cieszy mnie wynik tam, gdzie przeciwna drużyna wywiesiła taki niezbyt inteligentny transparent. I że tak powiem, została załatwiona odmownie i nasi grają dalej, a oni z tymi swoimi żartami muszą się zastanowić chyba nad postępowaniem swoim.
17: A to proszę troszeczkę wygłębić, bo ja też nie chcę tutaj uchodzić za takiego wszystko wiedzącego, w sensie wiadomo, no sport jest blisko, ale to może pan wyjaśni właśnie.
18: Dobrze.
17: Tak.
18: Znaczy ja jestem przyznam niedzielnikiem, więc mogę coś właśnie ci pomylić. Drużyna była chyba ze Szwecji albo z Norwegii, ta przeciwna. Nasi to zdaje się, że był chyba Raków Częstochowa, wygrali 1-0, ale mogę się pomylić, bo ja jestem niedzielnik Kibic, więc niech mi wszyscy wybaczą.
17: Hamarby ze Szwecji. Tak.
18: No i oni tam mieli, ci właśnie Szwedzi taki mieli transparent. Jeszcze Polska nie zginęła, 3 kropeczki, zobaczymy. Taki nawiązujący do hymnu. No ja uważam, że to świadczy o naprawdę niskiej inteligencji tych ludzi, bo to żartem tego robić nie można. No i takie tak. Nie chcę z tego afery też jakieś robić, tak? No ale takie głupie po prostu bezsensowne.
17: No i... ale to wie pan, co to myśl... czy nie jest trochę tak, jakie pan ma zdanie, że jeśli jest transparent obrażający godność i uczucie danego kraju, czy nawet danego, no nazwijmy to, nie wiem, no miasta powiedzmy, ale właśnie godzący w godność i w takie odczucia, takie powiedzmy, no właśnie takie wrażliwe, o właśnie, to czy nie powinno być tak, że mecz powinien zostać przerwany i delegat UEFA, bo to przecież pod egidą UEFA, po prostu powinien nakazać gospodarzom doprowadzenie do zdjęcia tego transparentu. Jak pan myśli?
18: Myślę, że po prostu są podwójne standardy. Nikt się tym specjalnie nie przejął. I myślę, że jeżeli grałaby drużyna z Izraela, a tam by był jakiś żart o pieniążkach, na przykład, to byłoby inaczej, albo gdyby jakaś była to drużyna, na przykład, no to są inne rozgrywki europejskie, ale powiedzmy jakaś drużyna z Azji, czy powiedzmy z Afryki, jakieś może takie rozgrywki międzynarodowe, coś takiego, to też by była reakcja. A tutaj po prostu nikt się tym nie przejął i w ogóle. No. Myślę, że są takie podwójne standardy. Na pewno po prostu rzeczy się jakby zwraca uwagę i tempi, tak? A inne uchodzą. No. To byłoby... No dla mnie to jest po prostu... Ja uważam, że ci Szwedzi to powinni się po prostu wstydzić, bo takie to nie było to zabawne i w ogóle takie, no nie wiem, no po co my następnym razem, jak będziemy z nimi grać, to mamy im przypomnieć jakieś tam, nie wiem, dzieje naszych tutaj potyczek, na przykład, nie wiem, Kirchholm, na przykład mamy im przypomnieć, tak, to
17: ale wie pan co? Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. No i Raków wygrał z tym Hammarby.
18: No to tak, no i prawidłowo. No i cieszy nas to, prawda, możemy się tym jakby tak... Mamy zwycięstwo takie prawdziwe, a mamy też moralne. A i jeszcze moralne. Bym chciał słówko powiedzieć, bo tutaj też była wspomniana siatkówka. Ja pamiętam takie czasy, jak byłem jeszcze taki młody w ogóle. Taki, znaczy młody, no niepełnoletni wtedy jeszcze byłem. I pamiętam takie czasy, jak marzyliśmy o tym, żeby nasi komentatorzy i tak dalej, marzyliśmy o tym, żeby wejść do pierwszej dziesiątki świata najlepszych. Nie? I przeszliśmy taką długą drogę, to chodzi oczywiście o męską reprezentację, dziewczyny sobie trochę gorzej radzą, ale też trzymamy za nie kciuki, teraz im idzie trochę lepiej, po pewnym okresie takiej posuchy. I tak sobie to przypomniałem, jak teraz właśnie te wyniki i w ogóle, że po prostu, no jak żeśmy zrobili progres, ale to jest parę, można wręcz powiedzieć, takich pokoleń siatkarskich, tak? Praca u podstaw i tak dalej, nie? Jest bezpiecznie na tych stadionach i można sobie iść strzelnikiem, nikogo nie zabije, to też by się tutaj nasza piłka mogła nauczyć. Po prostu, no fajnie, że mamy tę siatkówkę, bardzo mnie to cieszy i tak sobie przypomniałem, no marzenia o tym, że już w pierwszej dziesiątce, a teraz to właściwie jak nie jesteśmy w pierwszej trójce na jakiejś imprezie typu Liga Narodów i tak dalej, no to przecież to jest w ogóle jakiś skandal, nieporozumienie i wyrzucić trenera, tak?
17: Chociaż teraz akurat wygranie Ligi Narodów zbiegło się z 50. rocznicą zwycięstwa naszych siatkarzy Huberta Wagnera w Montrealu, prawda? Na Igrzyskach Olimpijskich, więc my mieliśmy to pokolenie znakomitych siatkarzy, zresztą w każdej dyscyplinie, bo też była przecież jubileusz brązowego medalu piłkarzy ręcznych naszej reprezentacji. Później była posucha i później te czasy już, prawda, współczesne, ale właśnie o to chodzi, że można powiedzieć, iż taka historia trochę zatacza koło, no bo przecież mieliśmy wspaniałych siatkarzy, no niektórych już z nami nie ma, jak choćby Tomasz Wójtowicz, znakomity i wspaniały człowiek, naprawdę legenda, no także Hubert Wagner oczywiście, więc chyba trochę, tak. No właśnie, jak pan
18: tak
17: myśli?
18: No tak jest, ale to nie wzięło się znikąd, to była praca u podstaw. To ja pamiętam te czasy, jak tam byliśmy w pierwszej trzydziestce, prawda, i w ogóle niektórych drużyn, które wtedy grały, jeszcze Bułgaria była mocna, Kuba, to myśmy jeszcze, to już teraz, że tak powiem, nie ma, nie widać ich, a oni byli lepsi od nas i pamiętam te czasy, jaki postęp i cieszy mnie to bardzo, ale uważam, że to jest naprawdę praca u podstaw i to piłka dużo by się mogła nauczyć, naprawdę nasza, od właśnie naszych siatkarzy, a przecież nasza siatkówka to też jest międzynarodowa, to nie jest tak, że my gramy tylko Polakami, mamy w polskiej lidze i nasi wyjeżdżają za granicę. To nie jest tak, że my jesteśmy tutaj jakoś odcięci. Normalnie jest wymiana tak jak i w piłce, prawda?
17: Ale chociaż siatkówka akurat bułgarska też przeżywa przecież dobry czas, no bo oni byli w finale, mnie, prawda? Teraz.
18: No, to mnie cieszy mnie to wszystko i cieszę się, mam nadzieję, że będą wracać i też, bo to i raz więcej tym wesele. No i czekam na ten medal, prawda, olimpijski złoty, bo no to ja już czekam. Też ja już jestem taki nastawiony od co najmniej dwóch olimpiad, że po prostu jedziemy po medal i to złoty, nie? Doczekamy tego myślę w końcu.
17: Mam też taką nadzieję. A dokładnie z jakiego miasta pan do nas dzwonił, bo mi pan z Pomorza?
18: No z Pomorza, bo nie z miasta. No.
17: Aha. Rozumiem. A gdzieś tak.
18: Pomoże środkowo.
17: Środkowo. Tak, jasne. No tak, bo mamy piękne to wybrzeże rzeczywiście tutaj od Piasków, można powiedzieć, ze wschodu, aż po Międzyzdroje, nawet dalej, prawda, Świnoujście i na zachodzie. Więc to jest piękne wybrzeże i Pomorze całe, więc wspaniale.
18: No tak, mamy różne bardzo piękne miejsce w Polsce. Dobrze, to ja ode mnie tyle, bo ja jestem w pracy.
17: Dobrze, to tym bardziej bardzo dziękuję.
18: Pięknie dziękuję i po prostu pozdrawiam.
17: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy, do usłyszenia. Jest 17:15, mamy nadzieję, że pan nasz słuchacz nie miał żadnego problemu w związku z tym, że był w pracy, ale to też miło właśnie, że dzwonicie państwo do nas, także właśnie będąc w swoich obowiązkach służbowych, zawsze można sobie jakąś małą przerwę zrobić. Zapraszamy, zachęcamy. Jest godzina właśnie teraz taka, że jeszcze 45 minut jesteśmy z nami, z państwem. Numer już przypominam 572 296 545 i mamy już kolejnego słuchacza, czy też słuchaczkę. Halo, halo. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie. Małgorzata z Warszawy, stała słuchaczka, wierna.
17: Dzień dobry.
19: A dzwonię w ten właśnie letni, piękny czas, aby przesłać życzenia redaktorom, słuchaczom. Mam nadzieję, że tym obserwującym piękne, spadające Perseidy na tym sierpniowym niebie, no spełnią się wszystkie marzenia, bo podobno to piękne zjawisko z rojami gwiazd sprzyja temu. No i żeby spełniły się marzenia Polaków w przededniu narodowego i kościelnego święta, którzy doceniają wolność, niepodległość Polski i pamiętają, komu to zawdzięczają. I ku zgodzie narodowej, żebyśmy spędzili to święto w życzliwej atmosferze, proponuję taką piosenkę, kiedy księżyc jest w nowiu, ludzie mówią I love you, Hanny Banaczak, bo właśnie księżyc wszedł znów jest to i to sprzyjający, jest to sprzyjający czas ku temu. A panu redaktorowi dziękuję za audycje sportowe, właśnie poszerzające wiedzę sportową. Ja taka mniej piłkarska jestem, ale ogólnie interesuję się sportem. Obecnie śledzę Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. No i życzę sukcesów polskim sportowcom. No i jeśli to możliwe, to proszę o piosenkę. Także pozdrawiam serdecznie.
17: Więc już właśnie tak, mamy potwierdzenie. Dziękujemy bardzo za to połączenie. To bardzo, bardzo właśnie dziękujemy także za to, że przypomniała pani o tych Perseidach, czy też właśnie tutaj wspomniała nam pani, bo przecież ostatnio przeżywaliśmy zaćmienie słońca. A teraz te czyli, ale jak najlepiej, gdzie się, jak się to, można powiedzieć, zatrzymać, w którym miejscu, żeby widzieć właśnie te spadające gwiazdy?
19: No najlepiej w jakimś takim otoczeniu, gdzie jest jak najmniej światła, prawda, i w takim zaciemnionym miejscu, czyli gdzieś w jakiejś tam w przyrodzie takiej nas otaczającej, gdzieś leśnej, jakieś łące, jakieś takie rzeczy i wtedy lepiej widać to zjawisko. No.
17: Oczywiście, to zachęcamy wszystkich i to będzie już jakoś teraz, tak? Bo to jest taka historia...
19: To znaczy, no to już
17: trwa.
19: To 12 było, ale cały czas jeszcze to sierpniowe niebo sprzyja tym. Tam wtedy był taki rój chyba największy, ale to sierpniowe niebo cały czas jeszcze sprzyja przez kilka dni na pewno tym właśnie spadającym gwiazdom, więc możemy sobie jakieś marzenie pomyśleć. No i liczymy na to, że się spełni.
17: Dziękujemy bardzo i piosenka specjalnie na pani życzenie, Hanna Banaszak. Dziękujemy, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
19: Do usłyszenia.

żywc jest w nobiu. Ludzie mówią I love you, kocham cię, że tem. I nie szkodzi nic zdrowiu to mówienie I love you.

0: To zaśpiewała Hanna Banaszak. Piękne na pewno zjawisko Perseidy, spadające gwiazdy, i to takie rzeczywiście jest wszystko sentymentalne, no, chociaż różnie to rzeczywiście każdy odbiera. I właśnie zapraszamy Państwa, żebyście dzielili się Państwo z nami swoimi spostrzeżeniami na temat spadających gwiazd, zaćmienia słońca, ale także święta Wojska Polskiego i tego wszystkiego, co Państwo przeżywacie. Także jutrzejsze święto Świętej Marii Panny 15 sierpnia, więc to jest taka no rzeczywiście wymowna data. To są jakieś takie, gdzieś tak skojarzyłem te połowy miesiąca, bo przecież 15 lipca, taki początek wakacji, ale już taki już człowiek gdzieś tak to wakacyjnie, czy powiedzmy jakoby nasze społeczeństwo, nie tylko pewnie nasze, już tak jest gdzieś na tych urlopach, wakacjach, bo to jest 15 lipca, ale przecież to jest rocznica bitwy pod Grunwaldem. I to naprawdę jest nieprawdopodobne, że właśnie akurat w połowie miesiąca doszło do największej bitwy średniowiecznego świata tak naprawdę. No myślę, że naprawdę to jest cały czas taka historia nieprawdopodobna, bo w jakiś sposób gdzieś tam ostatnio ktoś przypominał, jedna z telewizji, film absolutnie genialny Aleksandra Forda pod tytułem Krzyżacy. No oczywiście tak jak książka Henryka Sienkiewicza. Można porównywać, czy też w jakiś sposób sobie, to są takie stare pewnie zabiegi, że najpierw książka, później film, albo odwrotnie, prawda? Chociaż film trochę narzuca obraz, ale właśnie w jakiś sposób ostatnio gdzieś ci Krzyżacy także książkowo się przewinęli i pomyślałem sobie, że tego 15 lipca to jest taka wyjątkowa data, bo ta bitwa pod Grunwaldem, no absolutnie jakby taką wypisuje historię. I teraz mamy 15 sierpnia, ale też już mamy kolejny telefon. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił?
1: Witek z Warszawy. Ja chciałem tylko podzielić się wakacyjnymi wrażeniami z pobytu w Walbeku i powiedzmy na Peenemünde, bo akurat taką wycieczkę tam za granicę sobie zrobiliśmy. I muszę powiedzieć, że pochwalę nasze koleje, bo w naszych kolejach ładowarkę można normalnie nie wozić ze sobą, bo mamy ładowarkę w kolei. Natomiast tam ta kolejka uznamska, która wyjeżdża ze Świnoujście centrum, no w żadnym pojeździe nie było możliwości naładowania telefonu. Natomiast chciałem zwrócić uwagę bardziej na co innego. Chodziło mi o to, że ja zwróciłem uwagę bardziej jakby na tym, co jest napisane na tych tablicach, które mówią o tym Peenemünde, tam gdzie się te rakiety V2 produkowało i V1. Mhm. Tam w ogóle jest wszystko tak zaczarowane, że jest jacyś nacjonaliści byli, jacyś tam robotnicy przymusowi, nie mówiło się o dosłownie pracy niewolniczej, jest to tak wygładzone pięknie, że tak jakby no nie było sprawy, to jakaś tam elektrownia była wybudowana, ale na temat produkcji ciekłego tlenu do napędu tych rakiet, no nic nie znalazłem, że tak powiem, w tym muzeum, więc podobno to jest jeszcze się jakby rozwija. Muszę powiedzieć, że nasze muzea lepiej działają, bo jakby wszystko lepiej funkcjonuje, bo tam wiele rzeczy było takich, których nie można było w ogóle jakby rozszyfrować, co jest, bo te interaktywne tablice jakieś takie to w ogóle nie działały albo w połowie działały. No trzeba było trochę poświęcić czasu na to, żeby przejść się, poczytać po prostu samemu. Na szczęście są dużo jest napisów też po polsku, bo jest po niemiecku, po angielsku i po polsku. Bo tam też sporo więźniów zginęło też w czasie nalotu, tak samo. Jakieś tam liczby są przywołane, ale generalnie to, może ja teraz sobie pozwolę na to, że przy tych, bo oni wyprodukowali się, okazuje, że no 3200 bodajże chyba tych pocisków V2, natomiast tych V1 to było o wiele więcej, co tak jest trochę ukrywane jakoś, tak nie wiem, w prasie, bo nigdzie się nie odczytałem, myślałem, że takiej znikomej ilości były tam w ogóle. Na temat tego, jak zostały gdzieś tam przewożone te różnego rodzaju szczątki przez Polaków, którzy zbierali to wszystko i wywozili później to jakoś tam w przesyłkach tych lotniczych do Wielkiej Brytanii, żeby tam mogli rozszyfrować. To praktycznie w ogóle tam niewiele jest. Jakieś takie, no, bardzo rozczarowany jestem generalnie. Ja się nie mam, no, nie ma się co dziwić, bo po prostu, no, oni to zacierają skutecznie. Zresztą, no, dowiedziałem się na przykład, że samo Peenemünde to była wcześniej ta wieś, która była tam wcześniej, to się nazywała wieś, nie, znaczy wieś rybacka, inaczej tam po niemiecku to jest bodajże chyba Frisze bodajże chyba albo Bat, albo jakoś tam.
0: To jest tak, północ Niemiec, prawda, Melkenburg, Pomorze Przednie.
1: Pomorze Przednie, właśnie, tak, właśnie. Bo to jest tam koniec praktycznie tego, no nie wiem, wyspy czy półwyspu Uznam, bo to różnie się nazywa. Ono jest tam połączone generalnie chyba gdzieś w jakimś...
0: Wolin i Uznam.
1: Tak, tak. I no, ciekawostką jest to, że oni mają ten kilometraż, bo mi się tam ten kilometraż słupkowy trochę przestał zgadzać. To znaczy oni teraz mają tablicę zamiast takich kamiennych słupków, tak jak jest jeszcze u nas. I tam się po prostu oni dalej liczą to wszystko w odległości bodajże chyba od Berlina. Więc tam, ponieważ ta kolejka w niektórych miejscach musi zawrócić, bo innej możliwości nie było. No ale gdzieś tam później, jak wróciłem do domu, to sobie poczytałem jeszcze na ten temat z racji tego, no, że chciałem ten temat trochę podążyć. No i tam praktycznie wzmiankowanie od tego, ile ludzi tam w Karlshagen, to jest stacja tam chyba bodajże przed, jakieś tam jedna albo dwie stacje przed Peenemünde, to tam były w ogóle obozy takie dwa pod kuratelą.
0: Czy także te rakiety nie były montowane w Łebie, pod Łebą?
1: To znaczy tam były wyrzutnie tylko. Z tego co ja wiem, to była część wyrzutni, bo oni to wszystko jakby rozczłonkowali specjalnie po to, żeby to nie było wszystko w innym miejscu. To znaczy po tym nalocie, bodajże chyba w 1943 roku, tym brytyjskim, to oni przenieśli wszystko do Mitteldora, to się nazywało, miejscowość w Harzu bodajże. I tam gdzieś... Słucham?
0: Tak, to znaczy, oczywiście, proszę kontynuować.
1: To znaczy, była produkcja przeniesiona do Gór Harzu, gdzie trudniej było bombardować to i tam po prostu, no, jak obliczono i gdzieś to są, no, już liczby z internetu, około 20 tysięcy w sumie zginęło, no, ludzi przy tych różnych tam, przy produkcji, bo to wiadomo, że to jest, no, produkcja szkodliwa generalnie, tak. Bo samo... obracanie się, powiedzmy, w tych technologiach chemicznych, to jest też kontakt.
0: Panie Witoldzie, ja mam taką propozycję, bo to są rzeczywiście absolutnie, no, poruszające takie tematy i niezwykle interesujące, żeby zachęcić. Właśnie dziękujemy panu za ten głos o Peenemünde, ale oczywiście teraz jest, jeszcze trwa polskie lato. Ktoś jest w okolicy Łeby czy w samej Łebie, to warto podjechać na te ruchome...
1: Nie wiem, co się zmieniło w Łebie, bo już tam dawno nie byłem, bo...
0: Ale można zwiedzić te wyrzutnie, można zwiedzić...
1: Prawdopodobnie tak, no tak, są tak. Piękne wydmy też, wydmy, ale po prostu, no, tam te kurorty, które są budowane nad brzegiem morza, to strasznie paskudzą ten taki swojski klimat, który był taki, no, no, widoki były ładniejsze, te niskie zabudowania niż takie, oni tam, no, ci architekci tłumaczą, że to jest taki niby statki, takie wypływające na morze i tak dalej, tam swoje tam dziwolągi jakieś wymyślają, zresztą dla mnie to jest takie budownictwo, architektura, bo także, no, nie wiem jak to nazwać, to się, no nie wiadomo jak to nazwać, bo to są takie klocki postawione dosłownie gdzieś tam na pięknych, piaszczystych wydmach i powiedzmy, i to no, mnie to razi osobiście, ale ja wiem, że ten ośrodek, na przykład, który jest tam w Świnoujściu taki duży, no to on przypomina rzeczywiście tak jakby, no, tą nadbudówkę tego promu, powiedzmy. No ale to, co w Łebie tam gdzieś widziałem na zdjęciach, to już paskudztwo jest takie, no, że zniszczony jest taki był jakiś, pamiętam, że pod żeglarski był, ale no mnie to osobiście obrzydziło bardzo. Zresztą oni tam wielkie centrum gdzieś tam przesiadkowe wymyślili teraz przy budowie tych wiatraków, to oni wymyślili w ogóle jakieś tam centrum przesiadkowe, z tego co ja wiem, zaczęli to w ogóle rozwijać i masę tych takich kamieniczek pewno tam będą wyburzane przy okazji jakieś tam, bo oni na pewno nie oszczędzą tego. Natomiast jeszcze dobrze by było tutaj jeszcze wspomnieć o tych nowościach takich, które nam tu serwują architekci, że to przy produkcji, znaczy przy produkcji tego prądu potrzebna będzie woda. To znaczy generalnie przy atomie potrzebna jest woda do chłodzenia. No i tam wymyślają, że tam jakieś jeziora będą tworzyły i tak dalej. Tylko ja może chciałbym prosić, żeby może w Radiu Wnet właśnie więcej zwrócić uwagę na tak zwane małe elektrownie wodne, bo to jest temat, który tam ciągle się zagrzebuje pod ten piasek, a jednak no Niemcy mają takich elektrowni wodnych, mają 7700, podczas kiedy u nas to jest 772 chyba policzone elektrownie wodne i takie jakieś mini elektrownie i takie większe, nazywane to są małe elektrownie wodne, ale generalnie jako elektrowni wodnych, no to mówię, że jest tyle, a zresztą sam prezydent Narutowicz był właśnie takim hydrologiem i on chciał wybudować 10 stopni na Wiśle wodnych, która była przecież no, królową wtedy polskich rzek.
0: I dalej jest, to... dalej jest, panie Witoldzie, no tak, dalej jest.
1: No to, ale się zapomina o tym w ogóle, że to umartwienie w tej chwili jest Wisły, jakieś tam sobie stateczki pływają.
0: No nie ma wody.
1: To było kiedyś było ta rzeka, no za dużo ścieków było, owszem, to też nie powiem, ale rzeka za czasów, kiedy ja byłem jeszcze no, dzieciakiem takim w latach 60., no to tam tych promów to było mnóstwo jeszcze i barki pływały tam. Tam była ta piosenka o gondolierzy z Nadwicy, że tak powiem. Gondolierzy z Nadwicy.
0: Irena Jarocka.
1: Irena Jarocka śpiewała, no wszyscy mówili, że to jest o gondolierzy z Nadwicy. No i po prostu, no może tą piosenkę akurat przywołać. I ja bym prosił jednak, żeby właśnie więcej mówić o tych magazynach energii, bo to jest nic innego magazyn energii, to jest nic innego, tylko to jest stworzenie stopnia wodnego, że można przepompować wodę z poziomu na poziom i mamy w ten sposób zabezpieczoną odpowiednią retencję wody, z tego co wiem, i po prostu pójść też w tym kierunku, że nie tylko narzekać na to, że te wiatraki, że to tamto, tylko zacznijmy tworzyć coś takiego, co będzie broniło się przed tymi wiatrakami, czyli właśnie tą retencję wody, bo nam brakuje wody, mówimy o suszy, brak jest deszczów. No ja pamiętam, że kiedyś to były dosłownie ulewy i to były takie, no albo tydzień deszczu padał na przykład, no. Ale to były inne czasy. Teraz się mówi o tym ocieplaniu klimatu. To się też bierze stąd, że wiadomo, każdy silnik wywołuje ciepło i to jednak gdzieś to się kumuluje, bo to ciepło się rozchodzi dalej, do góry i tak dalej. I z tego powodu też w jakiś sposób mamy susze różnego rodzaju, bo po prostu ciepło jest oddawane i my się też nagrzewamy. Miasta, jak się przyjedzie do miasta gdzieś tam z przedmieścia, no to wiadomo, że jest gorąco, bo słownie gorączka jest. I to widać po temperaturach, jak się patrzy w różnych miejscowościach, jaka jest temperatura. Wszędzie wokół Warszawy można sprawdzić, że jest temperatura ciutkę niższa od samej warszawskiej. Na przykład. No przykładowo mówię, bo...
0: No tak, właśnie...
1: Mają bardzo dużo ciepła.
0: Tak, tak. No to jest też ciekawe, że właśnie kiedyś pływały barki, ale to mówimy o tej samej porze roku, tak? No bo teraz jest połowa sierpnia i rzeczywiście wody jest mało. Ta Wisła się obroni, bo za chwilę przyjdą opady, burze i powiedzmy spłynie woda z gór, więc ja o Wisłę to bym się martwił.
1: Wie pan, ja przepraszam, że przerywam, proszę. Ale my wtedy nie zatrzymujemy tej wody, ona dla nas nie pracuje w ogóle.
0: Rozumiem.
1: A tu chodzi o to, żeby ta woda gdzieś się też zdążyła rozlać na tereny, które są które powinny być terenami zalewowymi, ale się buduje na terenach zalewowych, zresztą z wieloma osobami spoza Warszawy rozmawiałem, które no dziwią się, że architekci osuszają bagna, które są na rozlewiskach takich naturalnych i tam później no nie będzie wody przecież, no bo jeżeli tam się osusza takie czy bagienka, czy jakieś tam no trzciny czy coś i tam się betonoze wprowadza, bo się pale buduje tak jak w Holandii, bo się paluje te tereny też, że to jest zalane wszystko betonem i żeby to ładnie wyglądało, ale to nie będzie wcale takie ładne.
0: No właśnie, panie Witoldzie, to może rzeczywiście zostańmy z takim tematem, żebyśmy w jakiś sposób przemyśleli to wszystko. Każdy z nas osobna, prawda? Też według własnego sumienia. Czasami być może za dużo tej wody się zużywa przy no, takich rzeczach bardzo prozaicznych, jak choćby, nie wiem, poranna toaleta, załóżmy mycie zębów i ta woda się leje. Na przykład, przepraszam, że tak, ale tak mi się wydaje, że czasami warto ten kran troszkę przykręcić, bo nie wiem, czy się mylę, czy mam rację, ale może tak zacznijmy od siebie, o tym.
1: Oczywiście, bo to powinno się myć. Zresztą to Szwedzi chyba wprowadzi właśnie oszczędzanie wody, że najpierw się, powiedzmy, tą wodą gdzieś tam ze zbiorniczka namydlamy, a później się jakoś spłukujemy i to jest o wiele oszczędniej niż jak cały czas ciutkiem woda leci i ona po prostu no, gdzieś tam przelatuje tylko. I my nie szanujemy wody generalnie. No, zwłaszcza, że widzę, jak są czasami po różnych imprezach kupę butelek jest wyrzuconych nie do końca dopitych, że tak powiem. Że w
0: ale to już jest inny temat. Nie. Panie Witoldzie, no, to już to jest na inne spotkanie pewnie. No. Dziękujemy za to spotkanie i połączenie z nami. I właśnie ja ten utwór, o którym pan wspomniał, wybitna, wspaniała, nieodżałowana Irena Jarocka. Jej można w jakiś sposób pójść oddać jej cześć. To jest katakumby cmentarza na Powązkach, Starych Powązkach, obok Czesław Niemen chociażby, Kasia tak Sobczyk, więc można gdzieś tam będąc w okolicy oddać właśnie hołd naszej tej wspaniałej piosenkarce, no, wybitnej wykonawczyni i posłuchajmy jej utworu właśnie Gondolierzy z nad Wisły.
1: Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Jest godzina 17.40, słoneczny patron. Właśnie ta audycja jeszcze przez 20 minut do godziny 18, więc zapraszamy, zachęcamy, byście Państwo do nas zadzwonili ze swoimi sprawami, ze swoimi, z taką codziennością i właśnie w to, że jutro jest święto Najświętszej Marii Panny i oczywiście święto Wojska Polskiego w rocznicę cudu nad Wisłą, ale właśnie między innymi także to, że no, też taka, no nie powiem końcówka, ale już trzy czwarte tego lata wakacji, bo to jest 15, dzisiaj jest 14 sierpnia, jutro 15, więc zostanie jeszcze troszkę czasu na takie, można powiedzieć, zresetowanie. Kto może, a kto nie może, no to w jakiś inny sposób. Ale właśnie, zapraszamy, żebyście Państwo jeszcze do nas zadzwonili. 572 296 545 to numer na naszą antenę. 572 296 545. Bądźcie Państwo z nami, z Radiem Wnet. Pójdźmy razem. O, właśnie, ktoś do nas dzwoni i to nie jest numer w Polsce, tylko pewnie w Wielkiej Brytanii. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił?
1: Halo, halo, słuchacz Piotr. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Próbowałem do pana dzwonić, jak ostatnio miał pan audycję. Nie dało rady, bo chyba telefon wam się wtedy zepsuł. No. Tak próbował pan... Aż mi się trochę pana żal zrobiło. Pan pewnie myślał, że do pana nikt nie chce. Ja się mogę założyć, że pana bardzo dużo chciał. A zaczął pan pisać taką muzykę, może żeby sprowokować słuchacza. Bardzo fajnie, bo przed godziną chyba piątą puścił pan Iron Maiden. I zaraz potem była audycja watykańska. Myślę, że byłoby jeszcze śmieszniej, jakby puścił pan ten ich utwór z trzeciej płyty tytułowej. To byłoby jeszcze śmieszniej, ale to może następnym razem.
0: Dobrze, ale ci bardzo... Tak, jestem wdzięczny, że właśnie pan to pamięta i tak rzeczywiście było. I puściliśmy ten utwór i ta ballada o tym starym żeglarzu, prawda, Ironów. Ale wie pan co, ja bym tego tak nie... No czy, oczywiście, no każdy ma swoje zdanie, ale mnie się wydaje...
1: Znaczy, ja uwielbiam Ironów. I w ogóle parę razy już się na naszej stacji radiowej Elani zdarzyli, ale puścić utwór, który trwa prawie 15 minut w radio w niezłym czasie antenowym, to jest jakiś ewenement. No dodajmy, że to jest utwór, który się w ogóle nie nudzi. Także tak, także to było naprawdę super. Na koncertach wokalista zapowiada ten utwór.
0: Bruce Dickinson
1: zapowiada, że to jest utwór o tym, żeby nie zabijać żadnego ptaka, nawet jak nam na łeb narobi. No tam mniej więcej stąd to się tam
0: zaczęła
1: ta historia o tych marynarzach zdarzyła.
0: Ale jaki ma to sens?
1: Przeklęci.
0: Jaki ma to sens z serwisem watykańskim? No nie należy zabijać żadnego ptaka. No nie wiem.
1: No tak, znaczy no, z serwisem watykańskim ma taki, że trzecia płyta Ironów nazywała się 36 numer bestii. I tak myślę, że to byłoby takie fajne połączenie. Już z tamtej płyty utwór. Tak, ja ostatnio troszeczkę w net, który bardzo

0: To lubię nasze radio. Słucham troszeczkę w kratkę, bo jest lato i jest mało audycji publicystycznych. A ja za tymi publicystycznymi to wygląda po prostu jak ta cała nasza trawa za deszczem, a tych audycji jest mniej. Bardzo bym prosił o zaktualizowanie Romówki na stronie internetowej. Pewnie czasami coś mi przegapia, bo ona nie jest aktualna. Patrzę, że ma być na przykład Odyseja Wyborcza, a tam lecą sobie Rudzi Muzyka. Także koniecznie by to trzeba nadrobić.
1: To oczywiście tutaj z osoby redakcyjne. Znaczy, nie chcę za nikogo mówić, no bo nie to moje miejsce, ani rola. No po prostu tylko być może jest teraz ten czas wakacyjny, tak zwana ramówka wakacyjna, bo taka jest. Wie pan co, szczerze panu powiem, nie zabieram głosu w tym temacie, bo nie wiem, jak to na stronie.
0: Bo to nie moje kompetencje. Tak, no wiem, że pan tej ramówki nie układa i ani nie aktualizuje na stronie internetowej.
1: Ale też staram się usprawiedliwić kolegów i koleżanki redakcyjne, bo wie pan, to pewnie o to chodzi.
0: Ja nie wymagam, żeby pan świecił teraz za nich oczami, prawda?
1: No trochę świecę.
0: Że jest troszeczkę mniej tej publicystyki. Ja w pracy się staram ratować innymi stacjami konkurencyjnymi dla wnetu, jakąś publicystyką. Przez parę dni próbowałem w formie radia słuchać Telewizji Republika, która również miewa ciekawe audycje, ale powiem szczerze, że i tutaj będziemy słodzić Radio Wnet. Nie to, że będę nie słodził Republice, ale jednak ten poziom języka, ta kultura języka, poziom wypowiedzi, no jednak w Radiu Wnet jest nieporównywalna. Republika.
1: Ale na korzyść kogo? Na korzyść kogo?
0: Na korzyść oczywiście Radia Wnet. Republika porusza ciekawe tematy, podobne do Wnetu, ale robi to w sposób strasznie taki rozkrzyczany i krzykliwy. Po paru dniach autentycznie zaczął bolać mnie łeb. Ja to taki spokojny człowiek jestem. Ja to wolę, jak to Iron Maiden pokrzyczy, to już mi w telewizji, w radiu nie muszą. Ale chciałem zadzwonić dzisiaj. Moja babcia ma jutro...
1: Tak, proszę bardzo, proszę pomówić.
0: Moja babcia ma jutro urodziny i imieniny.
1: Maria i ma bodajże
0: 85. Naszego radia chyba niestety nie słucha, ale więc mogę tutaj powiedzieć, że dzisiaj na pewno doszło do niej kwiaty, które zamówiłem, a jutro na pewno do niej zadzwonię. Chciałem powiedzieć, fajną historię mi ostatnio opowiedziała, bo babcia obecnie mieszka pod Golubiem, a pochodzi spod Lublina i o ile dobrze pamiętam, to była miejscowość, która się nazywała Konradów. Bardzo ciężko będzie znaleźć na mapie, bo dzisiaj mieszka tam 45 osób, a wtedy, kiedy ona tam mieszkała, to pewnie mieszkało jeszcze z 1/3 tego. Same pola i lasy. Była ciekawa historia, bo kiedy ona miała jakieś 5 lat, 4 lata, to było gdzieś tam, zaraz wszystko po wojnie, 46 czy 47, przez około 2 lata regularnie zimą, jej dom rodziny wtedy tam mieszkała i ze swoim tatą i z mamą oraz ze swoim dziadkiem. Jak dobrze liczę, to mój pradziadek, byli regularnie odwiedzani przez polskich partyzantów przez oddziały zapory z samym zaporą na czele, który na wielokrotnie przychodził i rozmawiał z moimi pradziadkami. To było takie niesamowite, bo powiedziałem, że sporo historii na ten temat. No, ona sama mogła z nim zapamiętać, a ile później dziadkowie
1: Troszkę mamy problem z połączeniem, wie pan co, troszeczkę zaczęło nam przerywać, więc ta historia jest naprawdę fascynująca i naprawdę bardzo ciekawa, tylko trochę technicznie tutaj.
0: Więc czy teraz lepiej?
1: Teraz tak, wydaje mi się, że jest teraz lepiej.
0: Dobrze, ja może gdzieś z wiatrem stanąłem. Ja przebyłem takie historie, że jak oni pierwszy raz przyszli do domu, zapukali w nocy, opowiadam, bo wiem, że mamy bardzo dużo miłośników historii w naszej wśród słuchaczy Radia Wnet, przyszli zapukali w nocy, to pierwsze, o co było, o co zapytali, to o gwoździe i koce. Było bardzo dziwne pytanie w środku nocy, więc tam ten pradziadek podał. I tam wyszło dwóch, zabili wszystkie okna, żeby w środku było po prostu ciemno i sobie dopiero wyjaśnili, kim są, czemu tutaj przyszli, czemu chcą się skryć. Po lasach zimą było naprawdę ciężko spać, bo było zimno, więc jak oni przychodzili do izby, a musiało przychodzić bardzo dużo, bo spali tak ciasno, że spali na boku, bo najpierw ponosili siana rozkładali po całej izbie i na tym spali, a rano po sobie sprzątali. To były naprawdę niesamowite historie. On się też opowiada, jak na przykład była nad nimi na rękach przenoszona, jak musiała ze swojego pokoju pójść się załatwić, no i jakoś trzeba było nad nimi przejść. Tak. Bywało, że przyjeżdżali i z końmi, i z dwoma wozami, na tych wozach na przykład byli ranni, więc im czasami trzeba było jakąś tam jakiejś pomocy udzielić. I kiedyś dziadek był... Pradziadek. Był bardzo czytanym człowiekiem, mimo że w połowie był niepiśmienny. To znaczy potrafił czytać drukowane i czytał absolutnie wszystko, co wpadało mu w ręce. I sam się tego nauczył przy pomocy lokalnego organisty, a nie potrafił się podpisać i nie potrafił czytać pisanego. To jest bardzo ciekawe, ale pamiętajmy, że to był człowiek urodzony na samym początku biegłego wieku, więc i to głęboko gdzieś na wsi, więc to i tak był duży wyczyn. I kiedy właśnie przyszli partyzanci, to im powiedział, że ta wasza walka chyba nie będzie miała sensu, bo ten komunizm będzie trwał jeszcze 50 lat. My powinniście teraz wyjść z lasu, pozakładać rodzinę i pracować. No i proszę, jak ten człowiek to doskonale przewidział, że on miał rację. I wtedy się kiedyś ponoć na niego porwał inny partyzant, którego moja babcia zapamiętała ksywę, a ja później sprawdziłem i faktycznie tę ksywę można znaleźć w literaturze przedmiotu. Cygan, taką miał ksywę, i się porwał na niego. No stary, co ty tam gadasz? To właśnie za poroga zapytał, o słuchaj, sam powiedz, posłuchajmy, co masz do powiedzenia. No. A czy on był porywczy? A że on był porywczy, to i w literaturze przedmiot to można znaleźć. I on później został gdzieś wysłany, bo drugi raz był w domu też porywczy chyba na dzieci, jak chciał się coś.
1: Ale to...
0: Został wysłany na jakiś patros, którego nie wrócił.
1: Rozumiem, bo to też są takie historie, oczywiście to nie na tą audycję, bo to mam 10 minut jeszcze Słonecznego Patronu. Dziękuję bardzo, że pan takie tematy porusza, bo na pewno warto o tym rozmawiać, ale też to, że oni wyszli z lasu, przykład generała Nila, czy na przykład rotmistrza Pileckiego, którzy wierzyli, że w tej Polsce da się żyć. A jednak, prawda, katownia i
0: obecnia.
1: Ja jednak się nie dało, właśnie. I to też takie, rzeczywiście takie trudne przykłady, że jednak nie warto było im zaufać, tym komunistom, prawda, że się da w tej Polsce żyć, bo się jednak nie dało, właśnie, tak jak pan sam mówi. Ale wie pan co, dziękuję też panu za to w przededniu Święta Wojska Polskiego, że mówi pan o bohaterach, bo warto o nich pamiętać i każdy po prostu, żeby o tym pamiętał, nawet o poszczególnych nazwiskach, bo na przykład odkryłem legendę, to wiadomo po latach, ale to też tak człowiek do wszystkiego dojrzewa, rotmistrza Witolda Pileckiego, absolutnie to powinien być patron wręcz dla wielu z nas. Drogowskaz życia, drogowskaz honoru, prawda? I tak właśnie... Oj. Twardziela. Wie pan co, znowu jest gorsze połączenie, więc może po prostu... Zostawmy te tematy, bo może jeszcze ktoś będzie do nas dzwonił, a ja tylko panu powiem.
0: Ale wie pan co, ja chciałem jeszcze powiedzieć, czemu chciałem zadzwonić do radia i opowiedzieć o tym, tutaj jak mi babcia opowiadała o tych sprawach. Ponieważ zaporę znamy wszyscy, tylko dla większości z nas, szczególnie tak jak dla mnie, jestem młodym człowiekiem, ja mam raptem 36-37 lat, wiem policzyć.
1: To
0: były takie bardziej postacie, bardziej legendarne. A tutaj przez to, przez tą rozmowę z moją babcią, ja prawie, że dotknęłem zapory. Nagle się okazało, że to jest człowiek z krwi, nie tylko jakaś legenda, o której czytamy książki, słyszymy jakieś opowieści, tylko ktoś, kto faktycznie chodził tutaj między nami ludźmi. To jest niesamowite.
1: Tak, tak.
0: I tutaj chciałem też zwrócić uwagę innych słuchaczy, którzy są na przykład w moim wieku, może troszeczkę starsi albo młodsi. Porozmawiajcie jeszcze ze swoimi dziadkami, póki oni jeszcze są i coś mogą wam powiedzieć.
1: Bardzo.
0: Czasami są niesamowite historie gdzieś tam w naszych rodzinach pochowane. A jak nie dziadkowie, to może rodzice pamiętają, co sami kiedyś usłyszeli od dziadków. To naprawdę warto. To jest sposób, w jaki ta historia dalej żyje w nas dzięki nam i inspiruje nas do tego, by być tym, kim my teraz jesteśmy.
1: To prawda i bardzo za tą opowieść panu dziękuję, a ja tylko panu powiem, że właśnie ten utwór Ironów, to takie można powiedzieć, to taka powieść wręcz taka muzyczna, prawda, opowieść, pieśń o starym marynarzu i tam jest, zaczyna się posłuchaj rytmu starego żeglarza, więc tutaj w jakiś sposób nie chcę bronić akurat, bo to wiadomo, każdy puszcza w jakiś sposób muzykę, którą gdzieś tam uważa, ale akurat ten utwór właśnie, ta pieśń o starym marynarzu też w jakiś sposób ma przesłanie, więc tutaj polecamy. Jeśli pan pozwoli.
0: W środku tego utworu pada też taka linijka tekstu z starego angielskiego wiersza Water, water everywhere and not a single drop to drink. Woda wszędzie, a nigdzie żadnej kropli do wypicia.
1: A widzi pan? I jak to się w życiu...
0: Muzyka Ironów była niesamowicie literacka i była o tyle ciekawa, że nie tylko ta muzyka sama w sobie coś niosła, ale i te teksty były bardzo ciekawe, możliwość interpretowania je na wiele różnych sposobów, inspirujące, naprawdę warto.
1: No właśnie.
0: Nawet jak ktoś nie do końca lubi muzykę, to czasami warto tam tekst posłuchać.
1: Tak, czyli te 3/6 to też w jakiś sposób tam nie ma co jakby tutaj wszystko pod jedną linijkę układać, bo tak,
0: nie... Tak.
1: Oj, znowu mamy problem z połączeniem. Bardzo pana przepraszamy, ale po prostu rzeczywiście troszeczkę nam rwie to połączenie i zachęcamy, byśmy byli razem. Jest godzina 17:55, a więc to jest już końcówka słonecznego patrona. Dziękujemy za to połączenie. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. I z wielkimi pozdrowieniami dla pana babci przed urodzinami i imieninami. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Tak, i to był nasz słuchacz. Mamy jeszcze tę dosłownie chwilkę. Za chwilę pewnie będzie połączenie kolejne. O, właśnie, już teraz jest. Halo, halo, kogo witam, kogo halo, goszczę. Halo. Halo, halo, dzień dobry.
2: O, ja się dodzwoniłem do Radia Wnet, tak?
1: Tak, do Radia Wnet.
2: Fantastycznie. Witold z Warszawy, kapitan Radia Wnet.
1: Dzień
2: tak,
1: dobry.
2: Zeszło na tematy znowu wojenne. Tutaj poprzedni... Chyba nawet mój imiennik przywołał bitwę pod Grunwaldem nawet, ale ja chciałem się upomnieć o bitwę pod Falaise, która była pomiędzy 13 a 19 sierpnia. Jest dokładnie pamięć o niej przykryta przez, no właśnie, bitwę warszawską. I tak mam propozycję racjonalizatorską. Macie państwo redaktora Murkocińskiego, który jest francuskojęzyczny. Wyślijcie go do Normandii. Pamiętam, mieliście bardzo...
1: Ale to tak nie działa. Wie pan, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tutaj za redaktora Mikołaja Murkocińskiego, no tak, nie chcę zabierać głosu, bo to jest oczywiście kolega redakcyjny, natomiast ja nie jestem jego adwokatem, ale to tak, no nie można kogoś wysłać, no chyba, że rzeczywiście tutaj w porozumieniu z redaktorem naczelnym Krzysztofem Skowrońskim będzie jakaś taka właśnie możliwość, żeby pojechał i rzeczywiście on perfekt mówi po francusku, to Mikołaj rzeczywiście tym imponuje absolutnie, jest zresztą doktorem, także, ale wie pan co, ciekawa jest ta historia, bitwa pod Falaise, bo rzeczywiście to była bitwa o Normandię, 15-21 sierpnia 1944 tak. rok, także dziękuję, że pan to przypomina.
2: Ja nie nakazuję redaktorowi Murkucińskiemu jechać do Normandii, Boże broń, ale mieliście bardzo dobre reportaże spod Monte Cassino. A to są porównywalne bitwy.
1: Hania Trat.
2: Tylko właśnie ta jedna jest eksponowana, a ta druga jest po prostu gdzieś tam schowana, przykryta obecnymi przez tą datę, bo to i Powstanie Warszawskie, no i Bitwa Warszawska, a ta bitwa pod Falaise gdzieś ginie po prostu. To tak, takie moja uwaga. No.
1: Dziękujemy bardzo. A jest pan naszym patronem? Czy płynie pan z nami?
2: Tak, powiedziałem, no właśnie, że jestem kapitanem Radia Wnet.
1: Zwracam honor. Tak, rzeczywiście.
2: Zawsze się tak przedstawiam.
1: Panie kapitanie, płyniemy razem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wsparcie. Oczywiście przekazujemy. Pod Monte Cassino w tym okresie była Hania Tracz, nasza także koleżanka redakcyjna. I no to rzeczywiście wspaniałe takie przypomnienia, bo to ciężka bitwa, trudna bitwa, rzeczywiście, zresztą też film Czerwone Maki akurat w tym czasie był wyświetlany, no może jednym, dla jednych oddaje, dla innych nie, także Melchior Wańkowicz, prawda, który napisał książkę Monte Cassino, ale na pewno dziękujemy za to przypomnienie.
2: Ja powiem jeszcze słowo o Falaise, bo ja tam byłem. Tam jest bardzo ładne muzeum, gdzie właśnie wtedy przewodnik świetnie mówił po polsku i ten rola Polaków była absolutnie uznana. To była pierwsza dywizja pancerna generała Maczka. No tak, nie chcę się historycznie rozgadywać, ale warto jest przypomnieć, bo ona jest tak jakby zakryta innymi rocznicami.
1: Dobrze, to będziemy o niej przypominać. No. Bardzo panu za to dziękuję. Naprawdę.
2: Dobra.
1: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. I zostańmy razem cały czas na naszej łodzi.
2: Oczywiście. Tak. Dobra.
1: Dużo zdrowia. Bardzo. Dziękujemy.
2: Na razie. Do widzenia.
1: Do widzenia. Jest godzina prawie 18. I czy jeszcze mamy szansę na jeden telefon, czy już teraz pewnie tak, będziemy już dopływać do portu akurat w tym wydaniu właśnie naszej audycji Słoneczny Patron. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, za wszystkie państwa połączenia i to, że jesteście z nami. patronite.pl/radiownet. Już za chwilę kolejna część naszej ramówki i po prostu dziś jest właśnie piątek, już wieczór. Jutro święto, także o godzinie 12 na antenie Radia Wnet program specjalny, który poprowadzi Jaśmina Nowak właśnie w ramach 15 sierpnia, święto Najświętszej Marii Panny, ale także Dzień Wojska Polskiego, bitwa, no, cud nad Wisłą, prawda, czyli nasze wojska, które w 20 roku odrzuciły Sowietów spod Warszawy i po prostu przeprowadziliśmy wspaniałą bitwę, którą teraz można wspominać. Minęła godzina 18. Igor Toporowski audycję zrealizował. Dziękujemy bardzo, Grzegorz Minkowskiego, dobrego, do usłyszenia.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Autopromocja.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
3: Posłuchaj Radia Wnet.

0: In the bottom of our hearts we felt the final cut.
1: Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne IQ.
4: Dobry wieczór. Zegary wybiły 19, jest piątek, 14 sierpnia, z tej strony Radek Kruciński. Witam Was niezwykle gorąco w kolejnym wydaniu audycji Muzyczne IQ. Cóż mogę Państwu zaoferować, a nawet obiecać? Czeka nas dużo świetnych dźwięków i dwie fascynujące rozmowy na naszych radiowych łączach. To na pewno. Chociaż jak to mówią, wszystko jest możliwe, dopóki się nie skończy. A skończyć może się w każdej chwili, ale ja wierzę, że nic, co by mi przeszkodziło porozmawiać z dzisiejszymi gośćmi, się nie wydarzy. Zatem, drodzy słuchacze, przeglądając kalendarz świąt nietypowych, zauważyłem rzecz bardzo ważną. Dziś wypada dzień energetyka. Kto by pomyślał? I powiem Wam, że to jest chyba idealne święto na piątkowy wieczór, no bo z jednej strony kłaniamy się nisko wszystkim tym, dzięki którym w naszych odbiornikach, gniazdkach płynie prąd, mikrofony w studiu działają, no a radiowe nadajniki wysyłają właśnie nasz program prosto do Waszych domów i możecie mnie słuchać czy w samochodzie, czy właśnie w swoim pokoju. Bez nich, słuchajcie, po prostu byśmy tu teraz do siebie nie gadali w ciemnościach. Z drugiej strony, bądźmy szczerzy, kto z nas po całym tygodniu pracy w piątek o 19 nie szuka gorączkowo jakiegoś źródła zasilania? Jedni ratują się trzecią kawą, inni energetykami. Energetykami, no właśnie, w sumie to mógłby być niezły suchar, ulubiony napój energetyków. Taki właśnie ten z tauryną. Ale my w muzycznym IQ mamy na to, słuchajcie, znacznie zdrowszy, całkowicie pozbawiony skutków ubocznych sposób, bowiem podłączamy Was bezpośrednio do muzycznego gniazdka. I żeby odpowiednio naładować nasze akumulatory, i zanim zdradzę, kto za moment pojawi się po drugiej stronie telefonu, chcę, żebyście po prostu zamknęli oczy i weszli w ten klimat. Wyobraźcie sobie ograniczoną, intymną przestrzeń, naturalne światło i niezwykłą bliskość muzyków. W takim środowisku nie ma miejsca na żadne produkcyjne sztuczki. Opadają maski, a autentyczność wykonania sprawia, że najważniejsza staje się wyłącznie sama muzyka oraz czyste emocje płynące z jej interpretacji. Złapmy ten unikalny, świetlisty klimat. Przed Wami utwór zatytułowany Firefly.

0: chyba nawet mnie tutaj słychać było. Fajnie, jesteśmy z powrotem spaleni słońcem. Tak jest, tak właśnie brzmi utwór Firefly. I tak jak zapowiadałem, łapią za nasz radiowy telefon, bo po drugiej stronie czeka już na nas twórca tego muzycznego zamieszania. Artysta, którego zapewne wielu z was kojarzy z takich formacji jak Ziggy Piggy czy Skankan. Dzisiaj jednak otwiera przed nami zupełnie nowe, autorskie drzwi. Wypuścił właśnie na rynek swój debiutancki projekt solowy pod szyldem Stecyk. Wydawnictwo nosi tytuł Music with Character. I od razu powiem wam, że to nie jest taka zwykła epka, do jakich przyzwyczaił nas rynek, ale o tym opowie zaraz on sam. Na naszych łączach jest już z nami Sebastian Stecyk. Steć, cześć!
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Fajne wprowadzenie.
0: A, dziękuję bardzo. Sebastianie, zobacz, ileż tutaj było ci, czy, szy. Dla obcokrajowca to istne łamanie języka, a ten nasz język polski jest rzeczywiście niesamowity pod tym względem. Już bałem się, że się wywrócę, wiesz, na tym Sebastianie, Stecyku, Steciu i że na końcu jeszcze powiem cześć. O, ale mi się udało. Udało mi się. Sebastianie, zanim zaczniemy rozkładać to twoje niezwykłe audiowizualne przedsięwzięcie, no bo tak trzeba je nazwać, na czynniki pierwsze, muszę o coś zapytać. Wspomniałem na początku audycji, że obchodzimy dziś Dzień Energetyka. Z jednej strony serwuje nam bardzo kameralny, niemalże intymny klimat, w którym postawiliście na naturalne światło i taką niemalże bezprądową, w cudzysłowie oczywiście, bliską energię. A z drugiej strony wydajesz to w potężnej, nowoczesnej technologii Dolby Atmos i obrazie 4K. Przyznaj się tak zupełnie szczerze, czy z okazji dzisiejszego święta wysłałeś kartkę z podziękowaniem do zakładu energetycznego za to, że przy renderowaniu tych wszystkich gigabajtów wideo i tego potężnego przestrzennego dźwięku nie wywaliło wam korków w studiu? Jak to było?
1: Wiesz co, przypomniałem sobie, no właśnie nie wysłałem, ale przypomniałem sobie, jak w 90 chyba drugim roku nagrywaliśmy ze Skankanem takie demo. I nagraliśmy, bardzo się męczyliśmy, jeszcze była technika nie cyfrowa, tylko taśmowa, na taśmy nagrywane i wywaliło korki.
0: No nie gadaj.
1: Korki w studiu. Tak. Aj. Wszystko poszło.
0: Szlak trafił, jak to mówią, tak.
1: Szlak trafił i nagrywaliśmy jeszcze raz, ale no to mi przypomniałeś właśnie, to takie psikusy, słuchaj.
0: Czyli jednak takie rzeczy się zdarzają, zobaczcie, kto by pomyślał. W swojej artystycznej, słuchaj, drodze realizujesz się nie tylko za perkusją, ale też wizualnie, tworząc świetne grafiki w autorskim stylu. Uwaga, uwaga, tu będzie bardzo ciekawe pojęcie, pop morphing. No tak. I tutaj pewnie więcej już nas łączy, bo ja osobiście nie gram na żadnym instrumencie, nigdy mi korków nie wywaliło podczas gry na żadnym z nich, bo po prostu nie gram. Ale na co dzień zajmuję się projektowaniem i kiedy wsiadam, żeby popracować, nie wiem, czy nad odkładkami na płyty, czy ilustracjami do jakiejś książki, muzyka zawsze mi towarzyszy, nierzadko dyktuje mi rytm i kolory. No jedno napędza drugie, można powiedzieć. I zastanawiam się, jak to wyglądało przy twojej nowej epce, no bo skoro ten projekt z założenia miał być doświadczeniem w 4K, no i ten dźwięk Dolby Atmos, to czy komponując te utwory, miałeś już przed oczami gotowe kadry, kolory, które trzeba było udźwiękowić? Nie. Czy to muzyka wykreowała obraz, jak dobrze czytam, w Cosa Buena Studio?
1: Tak, w Cosa Buena Studio.
0: No i któż to? Co było najpierw?
1: To był długi proces. Ja zacząłem, najpierw sobie tam, wiesz, bawiłem się, żeby poznać ten, jak tworzyć soul. Ja czułem soul gdzieś podskórnie.
0: Mówi człowiek, zaznaczam, ze Skankanu. No
1: Skank, tak, no jest tych zespołów troszkę na mojej drodze, ale... no, gdzieś podskórnie, tak jak mówię, czułem, a potem mówię, dobrze, no to spróbuję próbkowania. Zacząłem próbkować soulowe kapele. I stworzyłem sobie demo, tylko że już ze swoich sampli. Z sampli na początku najlepiej i w ogóle polecam, róbcie demówki. Bo wtedy masz taki całokształt, co ty chcesz zrobić. Hallo, bo nie
0: wiem, tak, ja cię słyszę i potwierdzam, jestem pełen zadumy, no bo teraz tak się stałem, jak mam zrobić sobie takiego sampla. Czy to chodzi o takiego sampla, powiedzmy, że biorę dyktafon w telefonie i sobie coś tam nucę, czy konkretnie no, na konkretnym programie muzycznym
1: do pisania muzyki? Tak, ja pracowałem na tym, na... Nie wiem, czy mówić tutaj tą nazwę. To jest program do robienia wideo. To nie jest program do robienia muzyki.
0: I rozumiem, że się nagrywałeś na niego, tak?
1: I robiłem sobie po prostu tak, muzyczkę tam.
0: Czyli co, nuciłeś?
1: W końcu stwierdziłem, że kurczę, to jest ten czas. Jeszcze tam z Ziggy Piggy żeśmy zaczęli grać, była przerwa, bo nie chciałem, jak się to mówi, dwóch srok za ogon trzymać, bo to niestety musisz się poświęcić. Ziggy Piggy to takie moje dziecko jest, także...
0: No.
1: No i wróciłem.
0: I stworzyłeś cudowną rzecz. I teraz, wiesz co, jedna rzecz, która mnie bardzo zastanawia i intryguje, no bo skompletowałeś na tej małej przestrzeni bardzo różnorodną ekipę. Ty, jeden z pionierów polskiego ska, punk rocka, z niezwykle tym no, wyrazistym, buntowniczym sznytem, prawda? No a obok ciebie Joanna Doli Dolata, świetna wokalistka z jazzowym wykształceniem, no chociaż która śpiewała u boku Maryli Rodowicz, a nawet grywała w serialach kryminalnych, jak wyczytałem. No tak, ale tak. I do tego Grzegorz Kasperczyk z elektroniczno-jazzowym zacięciem. Ja tak się zastanawiam, jak wy w tej zamkniętej, studyjnej puszce, no jak wam udało się połączyć tak skrajne, różne muzyczne DNA, no w ten jeden spójny jednak, słuchaj, gęsty soul trip-hopowy groove. No wiesz, nie powodując przy tym artystycznego, uwaga, dzisiaj dzień energetyka, artystycznego zwarcia.
1: Wiesz co, da się. Da się, bez problemu. Wystarczy, człowiek musi mieć głowę otwartą, artysta.
0: Czyli jeden drugiego słuchać.
1: Tak, da się zrobić wszystko.
0: A czy Stecyk słucha? Czy bardziej dyktuje? Stecyk słucha, czy bardziej dyktuje?
1: Nie, ja nie jestem jakimś tam dyktatorem w zespole. Dobre. Nie wiem, jak to tam mówią. Nie.
0: Nie uważasz się za lidera tego projektu?
1: Nie, uważam się. Mhm. Uważam. Uważam się za twórcę, za lidera. Ale, tak. Na pewno na scenie nie będę liderem. Będą przody, czyli wokalistka. Ale wewnętrznym liderem jestem.
0: Cześć ty, tak jest. W zapowiedziach twojej epki pojawia się sformułowanie, że ta muzyka i obraz mają dawać widzowi emocjonalny odpoczynek. I tak się zastanawiam. To taki przebodźcowany mamy teraz, prawda? Ten świat głośny niezwykle i powinniśmy tę epkę potraktować trochę jako taką formę muzycznej terapii?
1: No wiesz co, no to wszystko zależy od odbiorcy, ale ciekawe pytanie. To wszystko zależy od odbiorcy, jak on czuje moją muzykę.
0: Tak.
1: To myślę, że gdzieś tam...
0: A dla ciebie był to pewien rodzaj autoterapii?
1: Był. Był po tych przejściach różnych, takich co tam życiowych, to tak. Tak samo jak bardzo lubię tworzyć grafiki, bo skupiam się wtedy mocno. Jestem ja i ten obraz. I to jest coś niesamowitego. To jest takie moje.
0: To może, słuchaj, byśmy objaśnili naszym słuchaczom, na czym dokładnie polega ten twój autorski styl, czyli pop morphing.
1: No to jest pop morphing, to jest połączenie... Tak najprościej.
0: To jest połączenie... Zakładam, że popu.
1: Nie, Andy Warhola, tak.
0: Tak, popartu,
1: stylu
0: tak.
1: Andy Warhola i Gigera.
0: Geigera, twórcy... tak? No tak, tego, Geigera, tak, tego tych zakręconych Geigera. Labiryntów, tak, cudowna rzecz.
1: Tak, twórcy ksenomorfa i tak dalej właśnie.
0: Tak. Polecamy, słuchajcie, wszystkim sztukę pana Geigera i polecamy też oczywiście Andy'ego Warhola, jak i cały popart. Ja zawsze byłem wielkim fanem popartu.
1: Popart, tak, bardzo fajny jest popart.
0: Jest w nim coś takiego kinowego, wiesz? Ja chciałbym, że skoro mówimy o kinowym rozmachu w kameralnym wydaniu, tak jak u was, sprawdźmy, jak to brzmi w praktyce. Sebastian, zostań z nami na łączach, my zamykamy oczy, no i odpalamy twój projekt, czyli Stecyk, a przed wami My Movie, część pierwsza.

0: O, jak pięknie się zrobiło. Słuchajcie, wracamy na antenę. Płyta Music with Character, bohaterką pierwszej części muzycznego IQ. Jest z nami cały czas Sebastian Stecyk i powiem ci, Sebastianie, że no, tytuł idealnie punktuje to, co robicie, bo w końcu każdy z nas przecież kręci w głowie swój własny film.
1: No, tak, tak.
0: Mamy ten swój montaż, prawda? Gdzieś tam w głowie. Montaż wspomnień, własną ścieżkę dźwiękową i ale nie każdy wie z nas, jak ją pokazać, prawda? Jak pokazać ten nasz film. I to jest chyba najbardziej intrygujące właśnie w tworzeniu tego własnego.
1: Tak jest, każdy z nas tworzy. No pięknie to zrozumiałeś w ogóle, podsumowałeś, tak. Na pewno Alicja słuchająca nas.
0: Bo komu powierza się napisanie scenariusza i reżyserię? No przecież muzyka wypływa głęboko z ciebie, prawda? Jest jakby, to jesteś ty, jesteś liderem, tak jak wspomniałeś, i kompozytorem tego projektu, ale tak jak już wywołałeś do tablicy Alicję Ludwichowską, ona jest odpowiedzialna za teksty, prawda? I to wsparcie kreatywne. Postać niezwykle, słuchaj, zasłużona przecież dla waszej zagłębiowskiej sceny alternatywnej. I teraz tak się zastanawiam, jak to jest oddać słowa do własnego filmu, tak to nazwijmy w cudzysłowie, w ręce innej osoby.
1: Tutaj akurat z Alą ja już pracuję dosyć długo, my się bardzo dobrze rozumiemy. W sumie to Ala zrobiła moją pierwszą wystawę w Popmorphing i tak dalej. Także konsultowaliśmy to, dużo rozmów było. No i tak jak mówisz właśnie, o to chodziło. Pięknie.
0: Czyli równie dobrze, Sebastianie, zobacz, do jakich ty mnie tutaj myśli tutaj prowokujesz. Może powinniśmy uznać, że to wasz wspólny film. Niepotrzebnie wynoszę twoją postać na tylko i wyłącznie na piedestał, tylko uznać to za wasze wspólne dzieło, prawda? Chociaż... Nawet jeżeli coś jest wspólnego, to gdzieś ten lider zawsze jest, prawda? No bo ciężko powiedzieć, że było trzech liderów.
1: Tak, w pewnym sensie.
0: Wiesz co, muszę ci przyznać jedną rzecz, bo muzyka na tej epce brzmi, no uwaga, padnie wyświechtane słowo, światowo. No mamy tu trip-hop, świetny breakbeat, boom-bap, rodem z nowojorskich ulic i tę elektronikę. Z drugiej strony, projekt został zrealizowany dzięki ogromnemu wsparciu lokalnemu, tak? Chociażby programowi Sosnowiec Łączy, tak? Dobrze wyczytałem? Tak.
1: Tak.
0: I czy zgodzisz się ze mną, że w 2026 roku, by tworzyć produkcję na najwyższym światowym poziomie w technologii imersyjnej, wcale nie trzeba wyjeżdżać do wielkich zachodnich metropolii, no bo całą potrzebną magię i właściwych ludzi, takich chociaż jak Rafał Kosak-Osakowski, no można znaleźć u siebie, na własnym podwórku, na przykład na polskim Zagłębiu.
1: No oczywiście, że tak. My mamy bardzo zdolnych muzyków, realizatorów, którzy naprawdę... To też zależy wszystko od przekazu. Jak ty przekażesz realizatorowi swoją myśl, to też ma duży wpływ. Trzeba się rozumieć. I wtedy realizator pięknie to robi.
0: No słuchaj, ja z moim realizatorem Igorem Toporowskim rozumiemy się bez słów, tylko na siebie zerkamy i on wie, że jak mrugnę dwa razy, to ma zrobić to. Jak trzy. Nie, aż tak nie. Kto by teraz liczył, tak?
1: A wiesz, że ja tak miałem z Gabi na scenie, jak graliśmy z Ziggy Piggy i z Robertem Brylewskim,
0: tak.
1: To Gabi tylko mrugła. Ja wiedziałem, że jej już chodzi o to, żebym się przyciszył. Na
0: no albo już spokój z tymi bębnami.
1: Te sygnały, tak. Ludzie tego nie wiedzą, a ona mi dawała sygnały, No to było ciekawe też.
0: Jak dobrze czytam w presspaku, a może się mylę, a może coś źle przeczytałem, słuchamy teraz epki zrealizowanej na setkę. O tym rozmawiamy w formule live act. Podczas gdy planujesz cały czas wydać pełnowymiarowy album, taki długogrający, i rozumiem, że on się będzie jakoś różnił brzmieniowo i instrumentalnie od tego, co słuchamy, tak? Opowiedz więcej.
1: Tak jest. Na pewno tak sobie założyłem, bo ja bardzo lubię wykonawców z Ninja Tune. Z tej kultowej wytwórni Jaga Jazzy, Cinematic Orchestra, Bonobo. No to tak mówię. I założyłem sobie, że chciałbym jeszcze instrumentalne utwory dla ludzi wypuścić. Takie bardziej filmowe. Muzyka filmowa, ale to będzie część tej płyty. Ja sobie ją podzielę na części. Wokalne, takie z wokalizami, i muzyka filmowa. Ja mam na tyle materiału, mam bardzo dużo materiału, żeby to zrealizować.
0: Ja domyślam się, że u ciebie te szuflady to pękają w szwach.
1: No mam, ja już mam to w studiu, mi zostały 3 utwory do końca.
0: A ja o szufladach mówię, zobaczę, tu już masz to w studio i słuchaj, to będzie pretekst do tego, żebyśmy się ponownie spotkali i porozmawiali.
1: No ja nie bardzo, mogę się... bardzo chętnie.
0: Jestem bardzo ciekaw, jak zabrzmi to, co słuchamy dzisiaj. W takich studyjnych warunkach, słuchajcie, w takich, no tak, dopieszczonych już, rozumiem, bo tam będziesz już siedział w studio, tak, przy tych suwaczkach i będziesz robił to z jakimś realizatorem, tak? Czy wszystko sam będziesz próbował nagrać?
1: Nie, sam nie, sam nie. Nie. Na tyle to ja...
0: Czyli Kosa, pan Kosa tutaj będzie też coś maczał? Palce w tym projekcie?
1: Podejrzewam, że tak, ale zobaczymy, bo ja lubię, ja poszukuję. Na przykład dużo... Cały podkład złożyłem naprawdę w dobrym studiu, co platynę dostał u Miśka w Sosnowcu. To było świetne w ogóle, no tam wyłożyłem się na jednym utworze, musiałem powtarzać to tak jak na tym filmie po prostu. Ja nie pamiętam tytułu już teraz o tym perkusiście, ale dałem radę. Tak, no to tak właśnie. Myślałem, że utwór jest prosty, zignorowałem go niestety, przyznaję się.
0: No i nie mów, że pozdzierałeś sobie, jak to mówią, paluchy do krwi.
1: Tak jest, prawie tak. A co stresu się najadłem, to powiem ci. No ale zrobiłem to.
0: Domyślam się.
1: To prosty utwór, motownowy.
0: No tak.
1: Jego nie ma na tej epce. Motownowy, fajny taki utwór. Niby wiesz, chillowy, fajny, leci sobie, a tu tak.
0: A to bardzo często tak. Zdradliwe jest, prawda? Na pierwszy rzut ucha coś brzmi tak fajnie, leciutko, a tu nagle okazuje się, że tam niezłą gimnastykę trzeba wykonać, żeby to zabrzmiało tak, jak słyszymy. Sebastian, nasza rozmowa układa się fantastycznie, ale wiesz, no w radiu jest jeden bezlitosny dyktator, bo to słowo już dzisiaj padło, mianowicie zegar ścienny. I co idealnie, choć trochę brutalnie prowadzi nas do utworu, który za moment chciałbym, żeby wybrzmiał na naszej antenie. Nosi on tytuł Out of Time. I zanim jednak odpalimy i się pożegnamy, mam do ciebie ostatnie pytanie właśnie w tym duchu. Jesteś perkusistą, wszyscy wiemy, jesteś doskonałym perkusistą, chociaż czasami ci się zdarza zedrzeć palce, to też dobrze świadczy. Całe twoje muzyczne życie to trzymanie tempa, pilnowanie metronomu, liczenie taktów. Rytm to absolutnie...
1: Całe życie.
0: Dokładnie.
1: Całe życie.
0: Rytm to absolutnie twoje muzyczne DNA, twój kręgosłup. I gdybyś nagle obudził się, słuchaj, w świecie, który jest dosłownie out of time, nie ma w nim zegarków, deadline'ów, nikt nie liczy czasu, nikt nie narzuca, słuchaj, tempa. Powiedz mi, czy ty byś zaszalał w tej asymetrycznej, bezkresnej wolności, rozkoszując się tym brakiem ram? Czy po pierwszej godzinie zacząłbyś się nerwowo, nie wiem, wystukiwać palcami na stole, nie wiem, puls, no bo muzyk z takim perkusyjnym przelotem, bez wyznaczonego rytmu po prostu chyba nie potrafi funkcjonować, ja mam wrażenie.
1: Powiem ci, że przeszedłbym przez własny wymiar.
0: Aha.
1: I odnalazłbym się.
0: I słuchajcie, dokładnie, i takiego właśnie poczucia własnego... Dobrego rytmu w codzienności powinniśmy życzyć naszym słuchaczom i tobie przede wszystkim, najmocniej Sebastianie, no i tej umiejętności improwizacji w życiu, dostosowania się do tego, co nowe. Sebastianie, to była ogromna przyjemność gościć cię na naszej antenie i móc wejść ten twój starannie wykreowany muzyczny mikroklimat.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to ja ci dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za długo grającą płytę i dawaj znać, jak już będzie gotowa. Kiedykolwiek postanowi ujrzeć światło dzienne, chciałbym o tym wiedzieć i wtedy rozłożymy ją na czynniki pierwsze.
1: Super, super. Tak zrobimy.
0: Tak jest. Jeszcze raz wielkie dzięki, Sebastian Stecyk, Steć. Trzymaj się ciepło. A dla was na finał tego spotkania obiecany, przestrzenny i pulsujący utwór. Zamykamy na chwilę nasze radiowe zegary i co? I przed wami projekt Stecyk i utwór Out of Time.

No i co to było? No oczywiście, że to był tak ten słynny Stecyk Stęć, na którym się wyłamałem na początku audycji. Za nami projekt Stecyk w utworze Out of Time, a my, drodzy Państwo, po tym głębokim, przestrzennym i pulsującym oddechu robimy teraz ostry zwrot akcji, a przy okazji pozdrawiamy naszych słuchaczy Izę, Zbyszka i słuchajcie, niesamowitego Julka, Julek, uściski dla Ciebie. No i teraz ta energia, która za chwilę wybrzmi, będzie właśnie specjalnie dla Ciebie, ale zanim, no pasowałoby kilka słów powiedzieć o tym, kto, co i jak. W muzycznym IQ uwielbiamy, słuchajcie, kontrasty, więc przyszedł moment, no żeby sprawdzić wytrzymałość murów naszego studia i waszych głośników. Zmieniamy klimat na zdecydowanie cięższy, przenosimy się na północne Mazury, skąd nadciąga front naprawdę potężnych, rockowo-metalowych uderzeń. Za chwilę posłuchamy utworu formacji, która od lat udowadnia, że brudne gitary i bezkompromisowe polskie teksty to genialne narzędzia do opowiadania o czym? Oczywiście o najprawdziwszych ludzkich emocjach, o naszych codziennych zmaganiach, lękach, samotności, poszukiwaniu prawdy, ale też, a może przede wszystkim o nadziei, która pozwala stanąć do walki. Nie zdradzę wam jeszcze ich nazwy, ani tego, z kim dokładnie połączę się za moment telefonicznie. Zanim zaczniemy rozmawiać, niech najpierw przemówi ich muzyka. Przed państwem potężny, tytułowy utwór z ich trzeciego, najnowszego albumu. Posłuchajcie, poczujcie tę energię i zapamiętajcie to jedno. Ty też, Julku, jak nas słuchasz, niezwykle ważne przesłanie. Nie jesteś sam. Zwiększamy głośność.

Zdecydowanie nie jesteśmy sami z taką dawką decybeli. Tak jak obiecałem, w naszym studiu zrobiło się teraz odpowiednio ciężko, rockowo i bezkompromisowo. Mój realizator Igor mówi, ty, czemu my go tak długo trzymamy na tej słuchawce?

0: Mam pewność, że pamiętam.
1: Cieszę się, że znów się słyszymy, no bo przecież nasza radiowa znajomość, moi drodzy, ma już swoją pewną historię. Spotkaliśmy się dokładnie na tej samej antenie przy okazji premiery waszej debiutanckiej płyty kilka lat temu. Zatem, no już kawał czasu, można powiedzieć, minął. Maciej, na sam początek mam do ciebie jedno bardzo praktyczne pytanie. Kiedy w czerwcu wprowadzałem się, słuchaj, do nowego mieszkania i zresztą cały czas to robię po części i w pocie czoła przeprowadzałem swoje modyfikacje łazienki. Ojej, niezwykle ciężka rzecz. Męcząc się z tym kuciem starych ścian, przeszło mi przez myśl, kurczę, gdybym miał tu teraz takiego metalowego perkusistę z podwójną stopą, no poszłoby nam pewnie 3 razy szybciej, nie?
0: No, ale mówisz dobra. nogami to kurczę.
1: Nogami, tak jest. No bo wiesz, tutaj jednak jest moc. Ja myślę, że to byś tam wystarczyło, żebyś ty tam, wiesz, przyszedł z perkusją, walnął 2 razy i płytki same by spadły. No ale dobra, powiedz mi, przyznaj się bez bicia, czy po tych wszystkich intensywnych nagraniach i koncertach, na których uderzasz w bębny z taką apokaliptyczną mocą, zdarza ci się czasem w zwykłym życiu przez, nie wiem, czyste przyzwyczajenie zamknąć drzwi od lodówki z taką siłą, no że sąsiad po drugiej stronie jeziora słyszy?
0: Czy mi się zdarza? No może niekoniecznie, bo to ja wiem.
1: Nie ma, no także...
0: Zaskoczyłeś mnie trochę, ale no
1: No to
0: no
1: pomyśl
0: nie,
1: teraz, pomyśl nie. teraz. Raczej, jak zamykasz lodówkę?
0: Raczej to czucie w rękach jest, bo to jest chyba mimo wszystko, że perkusista, ale musi mieć to czucie w rękach.
1: No tak, no. No, Maciej, przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do waszego najnowszego, 3. już wydawnictwa. Mamy tutaj 8 ciężkich dźwiękowo, nie bójmy się tego słowa, ale zarazem niosących niezwykle ważną iskrę nadziei utworów. Utwory takie jak Pokonać strach czy Niechciani brzmią jak, słuchaj, taki potężny manifest. Powiedz mi, czy wchodząc do studia od początku celowo chcieliście nagrać materiał, który no, będzie takim głośnym, metalowym wsparciem dla tych wszystkich wykluczonych, zagubionych, czy to raczej wasz taki własny wewnętrzny krzyk wyrzucony po prostu na zewnątrz?
0: Mi się wydaje, że to jest naturalny, czysty przekaz Mariusza, który pisze, układa te teksty, więc to naprawdę, tutaj nie jest nic udawane, nic kombinowane, przysiadał, pisał, może tylko sprostuję, my właściwie w studiu tego nie nagrywaliśmy, można tak powiedzieć, że we własnym, bo nagrywaliśmy to wszystko na własnym sprzęcie, we własnej salce, zrealizował to Michał, nasz gitarzysta, więc robiliśmy to 100% handmade, że tak powiem. Wszystko robiliśmy sami.
1: No powiem ci, no to brzmi. To brzmi i tego...
0: No to cieszę się. Tak, taki tak, był tak. zamysł. No. Mm-hmm.
1: Między waszym debiutem a ubiegłorocznym odrodzeniem była chwila przerwy, a tu nagle dość szybko po tamtej premierze serwujecie nam Nie jesteś sam. No rozkręcacie się chyba, co?
0: Znaczy po ostatniej płycie chyba wydaje mi się, że zostało nam trochę takiego materiału. No i też ta ostatnia płyta, to odrodzenie też trochę nas napędziło i tak zaczęliśmy sobie między koncertami wszystko ogrywać. Michał przynosił nowe pomysły, więc my zaczynaliśmy to realizować. No i siłą rzeczy to poszło, no to mija niecałe właściwie 2 lata, ale to minęło bardzo szybko. My ten materiał, który teraz wydajemy, mieliśmy właściwie gotowy już pod koniec zeszłego roku. Na początku tego nagraliśmy, no i teraz tak powolutku będziemy wydawać.
1: No i właśnie sprowadziłeś na ziemię redaktorka Radka, no bo ja już tutaj miałem jakąś teorię, że wy jesteście tacy buntownicy, bo buntownicy tak mają, słuchaj,
0: nie,
1: że... No wiesz, coś
0: nie.
1: was tak mocno zaczęło uwierać i nie mówię tutaj o obcisłych spodenkach, no że po prostu musieliście natychmiast chwycić te za instrumenty, przekuć ten narastający dyskomfort w brudne riffy. I tak to widziałem do tej pory, Maciej.
0: Znaczy nie, no muzycznie to wiesz, to wszystko jest świadomie zrobione. To tutaj
1: Jasne.
0: Nie było takiego przypadku. My chcieliśmy to tak zrobić, szukaliśmy, może nadal szukamy jakiegoś brzmienia, żeby to miało swoją moc. I to wszystko było z głową robione, zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy po prostu.
1: Mhm, no jeszcze o tym progresie dzisiaj porozmawiamy. Ale tę wspomnianą pilną potrzebę wyrzucenia z siebie emocji zdecydowanie no, słychać w każdym utworze, w każdym uderzeniu w bębny i każdym riffie. Maciej, zawieźmy na moment naszą rozmowę, ale absolutnie nie odkładaj telefonu, zostań z nami na łączach. Okay. Drodzy Państwo, rzucamy się teraz na głęboką wodę i sprawdzamy, jak ta waleczna energia brzmi w praktyce. Przed Wami kolejny niezwykle mocny argument od chłopaków z północnych Mazur. Rozkręcamy głośniki, ładujemy akumulatory, bo to przed Wami utwór Pokonać strach.

0: No chyba tak, po tak masywnym uderzeniu nikt z naszych słuchaczy nie narzeka już na piątkowy spadek energii. Maćku, jesteś tam nadal po drugiej stronie?
1: Jestem, jasne.
0: Tylko nie idź w stronę światła, zostań z nami.
1: No jeszcze jest jasno troszeczkę.
0: Tak, a tak swoją drogą to kiedy cię wypuścili z San Quentin?
1: Cały czas jestem.
0: Pamiętacie Państwo pewnie takiego klasyka z Clintem i Eastwoodem, ucieczka z Alcatraz, to ta sama okolica, co San Quentin, ta sama zatoka. I już widzę w wyobraźni te plakaty innego, pewnie równie dobrego filmu. Maciej Nałyśnik w filmie Ucieczka z San Quentin.
1: Tak jest.
0: Kto wie? To może czwarta płyta, słuchajcie. Kto wie? Czwarta płyta. Zacznie się
1: Tunel się kopie.
0: Tunel się kopie, tak jest. Pod Węgorzewem. Jeżeli gdzieś tam się coś zapada, gdzieś na jakichś chodnikach, to pamiętajcie, Maciej Nałyśnik jest pod miastem. Dobra. Wracamy na ziemię. Dla tych, co nie pamiętają naszej pierwszej rozmowy, Maciej, jak już to po drugiej stronie barykady raczej jest, bo z tego, co pamiętam, ty jesteś zawodowym żołnierzem, prawda?
1: Nie, ja nie jestem.
0: Ale ktoś był od was chyba.
1: Byłem w wojsku, co prawda, ale mamy dwóch zawodowych żołnierzy. Mariusz Górski na wokalu i Mariusz Prudenkiewicz, basista. To są zawodowi żołnierze.
0: Dobra. Słuchaj, niech utwór Pokonać Strach będzie pretekstem do mojego kolejnego pytania. Wspominałem na początku, że nasza radiowa znajomość sięga waszego debiutu z 2021 roku. I tak. Kiedy patrzysz z dzisiejszej perspektywy na to pierwsze debiutanckie wcielenie San Quentin i porównujesz je z muzykami, którzy nagrali tak świadomy materiał, jak Nie jesteś sam, powiedz mi, w czym upatrujesz waszego największego progresu?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że we wszystkim. Tu krótko powiem, naprawdę, we wszystkim, bo jeśli nawet z perspektywy odpalimy sobie każdą płytę po kolei, nie wiem, załóżmy, znajdzie się jakiś psychopata, który będzie chciał nas posłuchać od pierwszej płyty, to on automatycznie zobaczy progres. I tam jest we wszystkim, tekstowo, melodycznie, muzycznie, brzmieniowo, no, technicznie, no, wszystko poszło do przodu. Świadomie oczywiście, to nie jest przypadek.
0: Czyli rozumiem, że też to koncertowanie, nagrywanie, tak to wszystko tak. Jest jakby i to rzemiosło, prawda, samo brzmienie.
1: My w zeszłym roku zagraliśmy, ja w sumie nie liczyłem aż dokładnie, ale jak na nas, na taką kapelę z niedużych tutaj miasteczek, Węgorzewo, Kętrzyn, to my około 30 koncertów zagraliśmy. To dla nas jest naprawdę rewelacja i człowiek się ogrywa, nabiera tego hartu, tego doświadczenia. I to procentuje później.
0: Macie już jakieś fankluby?
1: Czy fankluby? Mam jakiś tam swój fanklub, tak, ale no, mogę tylko powiedzieć, że na nasze koncerty naprawdę zaczynają przychodzić ludzie.
0: Świadomi waszej muzyki, prawda, też? Wiedzą, no, na co idą.
1: Jeśli pokazują się nawet ludzie w naszym merchu, w koszulkach, znaczkach, takie rzeczy, no to już fajnie, już się robi ciepło na serduchu.
0: I wiesz co, najgorsze jest to, że ja znam waszą twórczość bardzo dobrze, a nie mam żadnej koszulki. Będziemy musieli to nadrobić, drogi Maćku, jak się spotkamy.
1: Piszesz rozmiar i będziesz miał koszulkę.
0: Ja się kręcę, słuchajcie, takie rzeczy tylko w Węgorzewie. I no właśnie, formacja z Węgorzewa, czyli północne Mazury, dla tych, którzy nie do końca pamiętają, gdzie to piękne Węgorzewo leży. Kiedy, wiesz, przeciętny słuchacz w ogóle myśli o tamtych rejonach, ma przed oczami raczej taką spokojną taflę jeziora, żaglówki, ciszę lasu, ewentualnie gdzieś tam dźwięk akustycznej gitary przy ognisku z szantami, no albo podejrzewam też popularne w waszych stronach disco polo. A wy tymczasem generujecie ścianę ciężkiego, rockowego, metalowego takiego dźwięku i zastanawiam się, jak to wasze bezpośrednie, naturalne otoczenie wpływa na to, co robicie. Czy ten ostry, brudny bunt, może już nie taki jak kiedyś, ale jednak jesteście tymi buntownikami gdzieś tam, to jest ta wasza forma ucieczki przed tą mazurską sielanką, czy wręcz przeciwnie, w tym spokoju najłatwiej usłyszeć wam te własne demony, które potem wyrzucacie z siebie na scenie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że ten mazurski klimat, lasy, jeziora, nawet ludzie, bo tutaj jak wjedziesz w takie regiony gdzieś mniej zamieszkałe, jakieś polne drogi, to nawet powiem ci, że inspiruje i to mocno. Podejrzewam, że Też dla Mariusza, dla tekściarza, no wiadomo, pójdziesz sobie do lasu, czy rozpalisz ognisko, otworzysz sobie, przepraszam, piwko i możesz naprawdę dużo rzeczy napisać. No wiadomo, otwiera się głowa wtedy, prawda? Nie siedzisz w mieście zabetonowanym i zastanawiasz się, w którą stronę tutaj pójść, żeby się trochę skupić na czymś, prawda?
0: I kto by pomyślał, że takie rzeczy powstają przy bezalkoholowym, nie?
1: Ej, no moi drodzy,
0: no tak, oczywiście, bo tylko przecież o takim rozmawiamy. Ja przypomnę tylko, że San Quentin tworzą, bo jeszcze o tym nie mówiłem, już wspominaliśmy oczywiście, no jakże bardzo ważną postać, Mariusza Górskiego, czyli wokalistę i autora tekstów. Michał Czeli, gitara, Mariusz Pretenkiewicz, gitara basowa, no i oczywiście ty, Maćku, na perkusji. Wielka czwórka z Węgorzewa. Moi
1: tak
0: drodzy, to o nich kiedyś powiedzę.
1: Ja jestem z Kętrzyna, także to jest jakieś 30 kilometrów od Węgorzewa.
0: To
1: no
0: powiem,
1: ale to jeden rejon.
0: Ale wiesz, że jest taka szansa, że kiedyś o was powiedzą, zastali Mazury drewniane, a zostawili metalowe?
1: Tak. Tak, tak. Oby
0: tak jest. Słuchaj, na finał naszego spotkania przygotowałem utwór, który nosi bardzo mocny i zobowiązujący tytuł Prawda. Żyjemy w 2026 roku, czyli w świecie, w którym no, prawda bywa towarem mocno deficytowym. Wszędzie otaczają nas filtry w mediach społecznościowych, sztuczna inteligencja, nie wiem, autotune, deepfake i te starannie wykreowane wizerunki. Czy dla was jako rockowo-metalowego zespołu to wyjście na scenę, wiesz, podpięcie kabli do wzmacniaczy, uderzenie stałej siły w bębny, bez tych wszystkich, wiesz, ulepszaczy, to jest właśnie ten ostatni bastion czystej, brutalnej, ale jakże uwalniającej prawdy?
1: Wiesz co, fajnie, nas ucieszyło to, jak my mieliśmy okazję na początku roku, oczywiście wspomnę tylko, zagrać 3 koncerty z Nocnym Kochankiem i przyszła na nas dosyć duża publika na tych wszystkich 3 koncertach i usłyszeliśmy, że jesteśmy, wiesz, oczywiście to opinia publiczności, jesteśmy autentyczni, więc to chyba to, prawda?
0: Mhm.
1: Czyli my dajemy to z siebie naprawdę, tą prawdę, no właśnie, no dajemy to, co chcemy dać po prostu.
0: I tego trzymajmy się jak najmocniej, Maćku.
1: Tak jest.
0: Tak jest. Maciej, ogromnie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja cieszę się, że po latach znowu skrzyżowaliśmy te nasze radiowe szlaki.
1: Bardzo się cieszę także.
0: Życzę tobie i twoim kolegom dużo sił na koncertach i niech ta wasza prawda niesie się jak najdalej.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na jesień. Będziemy planowali praktycznie mamy w planach promocję płyty i dosyć duże koncerty. Także na razie nic nie mogę powiedzieć, ale zapraszam serdecznie.
0: Także śledźcie profil San Quentin, powiedział Maciej na łyśnik. A już za chwilę, słuchajcie, audycja. Chciałem powiedzieć Heli Mazol, ale nie. Tym razem mój zacny starszy kolega Jerzy Mazol, z którym oczywiście bardzo, bardzo się lubimy. Tak jest. Wiecie, to ten słynny klarnecista. Ja słyszałem, że ktoś mi kiedyś powiedział, że klarnet to instrument nienawiści, który brzmi: tym gorzej, im bardziej starasz się na nim grać. No jestem ciekaw, jak do tego drogi Jurek, oj, zabiłby mnie pewnie za tego Jurka, drogi Jerzy się odniesie. No i ciekawe, czy jako początkujący klarnecista, no właśnie, potrafił skutecznie odstraszyć wszystkie koty w okolicy, ale o tym być może opowiem wam już za chwilę, bo punkt 20 wejdzie na antenę i będzie szalał z wami w rytm lat chyba 2000, jakoś tak to się nazywa, milenialsi. Także szanowni państwo, ja dziękuję wam za tę wspólną, pełną skrajności godzinę. Zaczęliśmy mniej kameralnie ze Stecykiem, a kończymy mocnym węgorzewskim uderzeniem od San Quentin. Mam nadzieję, że w ten dzień energetyka dostarczyliśmy wam odpowiednio dużo muzycznego prądu. Mi już brakuje, jak słyszycie. Życzę wam fantastycznego, spokojnego weekendu, niezależnie czy spędzicie go przy Melisie, czy w pogo pod sceną, ale na pewno go zaczniecie z Jurkiem Mazolem. To już za chwilę. Uważajcie na siebie i słyszymy się dokładnie za tydzień w kolejny piątek o 19:00. Mówił Radek Ruciński. Do usłyszenia.

0: Muzyczne IQ.
1: Autopromocja.
2: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
3: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
2: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
3: Wywiady z interesującymi ludźmi.
2: I dużo dobrej muzyki.
3: Oraz kultury polonijnej.
2: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
3: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
2: Niedziela.
3: 9 rano, czerwony dywan.
2: Zapraszają
3: Iza Smolarek
2: i Aleks Sławiński.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
1: To była autopromocja.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Jako, że muzyki mamy opór, jakby powiedzieli millennialsi, to nie głos Eli Mazol, ale Jerzego. Natomiast muzyka Eli, i pewnie bym się rozgadał, jak to z kolegą Łuszkiewiczem kłóciliśmy się o systemy klarnetu, czy niemiecki, któremu on sprzyjał, czy mój francuski. Ale na razie to on śpiewa, komponował, jego muzyka żyje, a on już po drugiej stronie lustra, jak mówi nasz kolega redakcyjny Tomasz. Słuchamy.

I pomyślisz, że ktoś sobie taką pieśń przypisuje jako hymn. No dobra, ale też ktoś mi rzucił rękawicę, a może bardziej klarnet w czasie muzycznego IQ. Kolega Radek, bądź też Radosław, Radi dla przyjaciół zapewne, coś mówił i o Jurku, i o klarnecie i się tak pultał, że o 20 zacznę. No niestety, nie zacząłem, Radku, także mamy nadal pewien dług do odrobienia. Ja tobie dedykuję następną piosenkę. Ona jest piękna i pełna ciepła.

Słyszeliście. Słyszeliście to. Słuchajcie, gdyby kilka lat temu ktoś mi powiedział, że będę prezentował ten utwór w radio, i to w moim ukochanym radio, to dałbym sobie odstrzelić rękę i grał na flecie poprzecznym jedną, że coś takiego się zdarzy. Roxette jednak nie wytrzymałem i pozbyliśmy się go, ale ten bas i ta Tina, to nawet jak byłem dzieciakiem, mi imponowała. I moja mama słuchała z przyjemnością, więc ja też. Teraz Święta Trójca, nie nawiązując do tej boskiej Świętej Trójcy, ale Święta Trójca popu. Tina Turner, później Elton Jones ze swoim Sacrifice, a na koniec Madonna, Like a Prayer. Chociaż to, no nie wiem do jakiej modlitwy namawia, bo to główna kabalistka sceny popowej, a przynajmniej przy pomocy wstążeczki na ręce, wstrząsająca światem ortodoksów. No więc posłuchajmy tego popu na najwyższym poziomie z roku, chyba, że tak powiem, 89. Płyniemy.

Troszeczkę plastikowo to dzisiaj brzmi, ale trzeba przyznać, że produkcja Sowita i pewnie Ela Mazol by wam tutaj wymieniła kto i co i jak. Ja nie. Powiem wam tylko, że pozbyliśmy się Lambady i Toy Soldiers, Martiki i teraz będzie Bangles i Eternal Flame, bo to jeszcze zdzierżę i to z przyjemnością.

No jest to jakby hymn tamtego czasu w jakiś sposób. Chociaż powiem wam, że ta piosenka w sobie zawiera kilka piosenek Madonny. To znaczy, że Madonna stąd trochę wzięła, a może oni od niej, a może to ci sami kompozytorzy, bo tam się zdarzało przy tych hitach wielkie stado. A teraz na nasze podwórko wskakujemy. Rysa na szkle i Urszula, a potem Cher i może UB40, tak sobie, tak popowo, płyniemy.

Kings and Town i UB40. Ja wiem, że były inne przyboje, że ten pan bardzo mocno klangował na basie, co było przedziwne, że rudy blondyn tak naparza na basie, a nie jest to czarny zawodnik z grupy Milesa Davisa, czyli basista, który dzisiaj gra w Rolling Stones, Darryl Jones. No ale teraz wracamy do popu pełną parą i Paula Abdul w utworze Stray Up. Później Chrissy'a, którego każdy lubił na święta w tym czasie. No a wtedy tam się na święta rodził Personal Jesus i Depeche Mode. Taki zestaw teraz.

To Nick Rabin namówił Johnny'ego Cash'a, by wykonał ten utwór, jego cover. Nie wiem, czy we współczesności nie najczęściej coverowany utwór. Pewnie nie, bo jest wiele innych popowych hitów i shitów, ale ten zawsze był wykonywany z wielką atencją i świetnie, a ta wersja Johnny'ego Cash'a nie, że przebiła oryginał, tylko wolę ja jej słuchać. Nie wiem jak wy. Wcześniej pełen wzruszeń Chris Rea i no ja wiem, nie jedna podróż z Chrisem Rea, nie jeden powrót na święta wzruszenia. Ileż ta piosenka w sobie emocji ma. Teraz coś lżejszego, takie machanie rączką na pożegnanie, bo to będzie Roy Orbison, a później Demono z utworem Kochać to nie znaczy zawsze to samo, nie? Chociaż kochać inaczej chyba naprawdę. Demon, you got it. Słuchajcie, to jest tak, że my możemy się już pożegnać. Mówił do was Jerzy Mazol, muzykę dla milenialsów przygotowała Ela Mazol. Igor Toporowski w studio w Warszawie ją realizował. Ja dziękuję wszystkim, którzy do mnie pisali. To nie jest moja działka i mój temat, ale emocje i uczucia to niezależnie od muzyki mają ludzie. I ludzie tworzą tę muzykę i ludzie ją odbierają i to jest jedna z najważniejszych opowieści. Co z tym robi przemysł? Tym się nie zajmujemy. Możemy, że tak powiem, wypluć, to nieładnie brzmi, ale trochę prawdy objawić i wtedy robi się przykro, więc cieszmy się tą muzyką, która kiedyś była produkowana, cieszmy się na muzykę, która powstanie, twórzmy ją, śpiewajmy covery, śpiewajmy stare piosenki, śpiewajmy nowe. Ja was serdecznie pozdrawiam z Torunia, gdzie jeszcze może i zaszło słońce, ale ciemno nie jest zupełnie. Zapraszam was na spacery po mieście, na wyjście z domu jeszcze może dzisiaj. Zostańcie z Radiem Wnet. To było Hands Up in the Air, audycja Eli Mazol, prowadził Jerzy Mazol. Już wszystko chyba powiedziałem, co trzeba. Ściskam was serdecznie. Pa!

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
5: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie WNET.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem WNET. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.
6: I witam Państwa serdecznie, to jest lista Polish Chart. Igor Toporowski właśnie do Państwa mówi. I właśnie tak jak w dżinglu wybrzmiały te ostatnie słowa tego dżingla, do usłyszenia mówi Sławek Orwat. Więc teraz proszę Państwa, aby po tej długiej, no nie może nie długiej, ale przerwie, podczas której tęskniliśmy za naszym redaktorem Sławomirem Orwatem, zanim go powitamy, to jeszcze pewna rzecz, nieodłączny element od razu lepiej. I witam Pana bardzo serdecznie.
5: Panie Igorze, jestem wielce rad i kontent, słysząc Pana przecudnej urody głos i tak pięknie mnie wprowadzający. Witam Państwa serdecznie, witam Ciebie, Igorku. Witam wszystkich tych, którzy tęsknili za mną i tych, co nie tęsknili, a także witam przede wszystkim Ciebie, Igorze, jako że słyszałem, spokojnie, nie będę głośno tego mówił, że stałeś się tytanem pracy.
6: Poniekąd tak i bardzo się cieszę właśnie, że tak się złożyło, że mogę Ciebie witać właśnie, Sławku. Wydaje mi się, że przypadków nie ma. Tak musiało,
5: bo piątki
6: tak
5: Cię
6: musiało
5: nie było
6: być.
5: Nigdy.
6: Właśnie, dokładnie. Piątki mnie nie było i akurat jestem w ten piątek, w którym właśnie pojawiasz się i Ty, Sławku, więc cieszę się bardzo, bo mamy ze sobą wspólny weekend po prostu.
5: Normalnie weekend z Igorem szczęścia otworem, o tak bym to powiedział.
6: Weekend ze Sławkiem pod z humoru dostatkiem, o.
5: No słuchaj, freestylerze i stary raperze, młody wiekiem, ale cudny i teraz mnie już zatkało.
6: Z krwistym stekiem taki właśnie.
5: Widzisz, tu macie wy raperzy przewagę nad takimi jak ja. Drodzy Państwo, rozpoczniemy ten program specyficznie, bo zawsze mamy zwyczaj, prawda, że to nie jest jakaś nowość, że ktoś ważny w polskim biznesie muzycznym ma urodziny lub, nie daj Boże, gorsze urodziny dla nieba na przykład. Też wtedy gramy taką piosenkę, tylko że mu nie życzymy nic. Chociaż on słyszy, też taki człowiek prawdopodobnie, natomiast ten pan ma się dobrze, ma się świetnie. Ma 64 lata i to dokładnie dzisiaj. Pan Paweł Rurak-Sokal, który, jak wiemy, jest założycielem takiego zespołu jak Blue Cafe. W związku z tym, panie Pawle, jako że jestem 2 lata młodszy od pana, mówię panu na pan, aczkolwiek chyba byśmy przeszli na ty, gdybyśmy się słyszeli. W związku z tym, Pawełku, życzę ci wszystkiego, co najlepsze w tym dniu, abyś, nie będę ci grał Beatlesu When I 64, ale poproszę kolegę Igora, żeby zapuścił tę oto piosenkę. Będzie ci miło, myślę, i to będzie ta słynna Tatiany.
6: Dominiki.
5: Nie, to Aj. Właśnie była jeszcze Tatiana.
6: Ojej, przepraszam, przepraszam, przepraszam.
5: To była Tatiana, ja kiedyś jej się zapytałem w Londynie, jak ją spotkałem. Tatiana, powiedz mi, dlaczego ty tak zmieniasz ten głos, a jak nie chcesz, to śpiewasz normalnym. A ona mówi, a to taka zagadka. Tu jeszcze jest Tatiana w czasach, jak sobie jechała kaczuszką. Posłuchajmy w takim razie w ramach życzeń dla pana Pawła. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
6: Czyli, przepraszam Sławku, żeby tutaj nie popełnić żadnego fopa, to będzie utwór Boli cisza?
5: Nie,
6: czy
5: nie,
6: do
5: nie.
6: Nieba do piekła?
5: Do nieba do piekła, do nieba do piekła. A Dominika Gawenda, oczywiście ja wiem o tym, że to jest z przesłudnej urody i talentu też dziewczyna, w ogóle ten zespół ma szczęście do takich kobiet.
6: To prawda, słuchamy.
5: Wiecie.

0: Drodzy Państwo, zawsze mówiłem wokalistkom, które mnie zadawały pytania, o tak będę powiem szczerze, że zadawały mi często pytania takie wokalistki, co tu zrobić, żeby zrobić karierę. I ja zawsze im mówiłem, że musicie być nie tylko dobre jako wokalistki, ale przede wszystkim mieć charakterystyczny głos. Taki, który się już nikim nie pomyli, tak jak na przykład ma Kate Bush, czy Kathy Melua, czy Nora Jones, czy Sade, czy chociażby właśnie Kasia Kokoryn. Witam Ciebie, Kasiu.
1: Witam Ciebie. Ja w ogóle, wiesz, zaczniesz zawsze jakoś jak z Tobą rozmawiam w taki sposób, że ja już nie wiem, co powiedzieć wtedy.
0: Ale to nie ja powiedziałem, no. Kasiu, to powiedziała Katarzyna Gertner o Tobie.
1: To też, to jest prawda. I wiesz co, jakby to jest w ogóle fajna rzecz, dlatego że teraz jak byłam na Festiwalu Karpatii i śpiewałam, to też kiedy już wychodziłam w koncercie laureatów na scenę, zapowiadał mnie Mateusz Szymkowiek z Polskiego Radia RDC, no i powiedział, że on powiedział coś takiego, że właśnie słyszał, że ten głos mój jest taki baśniowy i po wczorajszym koncercie konkursowym faktycznie ludzie wychodzili i wszyscy o tym dyskutowali, że no autentycznie jak wyciągnięty z jakiejś takiej bajki, no jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe. No i tak.
0: No to, o tobie się mówi w ogóle, że ty masz jakieś takie disneyowskie, bo prawie, że jakby ciebie tam wsadzić do tego Disneya, to byś tam była jak u siebie w domu. Co niektórzy
1: wiesz,
0: mówią.
1: Wiesz, ja w ogóle, tak, a głosowo to jest śmieszne, wiesz, bo ja nie mam takiego głosu do śpiewania Disneya, bo ja mam dosyć mimo wszystko, ja mam, bo żeby Disneya śpiewać, właściwie te wszystkie księżniczki, te wokalistki, to one bardzo często są sopranami, a sopranem nie jestem. Czasami mezzo-sopranem, ale też mają dosyć długie struny i takie wąskie, mam długie i grube, bo wbrew temu, co się wydaje, mam dosyć niski głos, chociaż no wiadomo, że tą skalę się poszerza, dlatego też dosyć wysoko śpiewam, ale takie, wiesz, rzeczy z tymi strunami
0: głosowymi.
1: Ty masz
0: niski, ale bardzo zmysłowy.
1: Bardzo tak, bardzo, bardzo dziękuję. Kiedyś w ogóle w call center pracowałam i ja przyznaję, w ogóle chyba,
0: ja
1: Boże,
0: też.
1: Pierwszy raz o tym mówię na antenie. Ja nie wiem, czy ja powinnam to powiedzieć, ale słuchaj, jeszcze miałam wtedy na nazwisko Makula. To jest nazwisko oczywiście po moim tacie. Sprzedawałam karty kredytowe i to był okres, kiedy ludzie jeszcze nie wiedzieli, czym są karty kredytowe, więc była taka duża obawa. Ja tych telefonów dziennie wykonywałam kilkadziesiąt, naprawdę bardzo dobrego banku, takiego jednego z największych. I nie było sztuką tą kartę kredytową sprzedać, ale wiedziałam, do kogo dzwonię, dlatego że wybrał to za mnie system. I kiedy ten system pokazywał mi, że rozmawiam z mężczyzną, to ja po prostu rozpoczynałam rozmowę tak: dzień dobry, z tej strony Katarzyna Makula, telefonuję. I przedstawiałam.
0: A pan pytał od razu wtedy. W tym momencie, poproszę 24 karty.
1: I ja trochę wtedy bazowałam na tym, że ten głos jakoś tak po prostu fajnie brzmi i jest pozytywnie odbierany. No, także no bardzo mi miło to słyszeć, bo faktycznie mam takie poczucie, że to jest bardzo ważne. Ktoś ostatnio, nie wiem, czy pani Irena Santor tego nie powiedziała po Opolu właśnie, że jeszcze z jej okresu nie było tak wiele dobrze śpiewających kobiet, ale te, co śpiewały, to przynajmniej było wiadomo, kto jest kim.
0: No tak, bo nawet pani Anna Rawik, nasza koleżanka redakcyjna, też to kiedyś powiedziała coś podobnego, bo to wyrazistość i dykcja, także barwa i jakieś takie specyficzne brzmienia głosów. Powiem ci, Kasiu, że może to nie będzie ładne w tej chwili, bo się będę chwalił, że o moim głosie niektóre panie też ładnie mówią. I powiem szczerze, że dlatego pewnie jestem radiowcem. Natomiast powiem ci tylko tyle, że tutaj ty się nazywałaś Makula, twój tato też się nazywał Makula, więc to naturalne jest. W jakim kabarecie grał tak. Twój tato?
1: Wiesz co, on grał w wielu kabaretach tak naprawdę, ale taki, który jest dosyć znany, to jest kabaret Rak.
0: No właśnie.
1: Tak, to był bardzo długi okres czasu, on też oczywiście gdzieś tam jest też współzałożycielem tego jest. Wcześniej chyba były różne inne, Mago Drepa i tak dalej, ale mnie w ogóle na świecie nie było i nie pamiętam. Ja pamiętam bardzo Raki, bo to był okres, kiedy ja byłam dzieckiem, kiedy ja też z nimi podróżowałam bardzo dużo i to najbardziej pamiętam po prostu.
0: Mhm. Wiesz, dlaczego o to pytam? Ponieważ tak jak kiedyś już rozmawialiśmy króciutko na antenie, dzisiaj będziesz miała okazję dłużej porozmawiać. Powiedziałaś, zapytałem cię w zasadzie o to, ponieważ wszystkie, że tak powiem, panie, kobiety, dziewczyny, które pytałem w życiu, jak zaczynały, to wszystkie, większość przynajmniej, zaczynała od jakiejś tam lokówki czy innej suszarki do włosów i przebierały się na święta w buty mamusi na wysokich obcasach, w jakieś sukienki mamusi, które wisiały im aż do szóstego schodka w dół. I one wszystkie się wygłupiając próbowały śpiewać tak, jakby były dorosłe. Ty tego nie przerabiałaś, z tego co pamiętam, bo ty miałaś od razu w zasadzie ułatwienie, bo urodzenie się w takim domu jak twój tato, czyli artystycznym, no, wyznaczyło ci pewną, nazwijmy to, drogę do muzyki. Raz, że miałaś w genach to coś, co jest niezbędne. Dwa, miałaś łatwiej, no bo jednak, co by nie mówić, no gdzieś tam łatwiej trafiałaś, prawda?
1: Tak, to jest, wiesz co, to prawda jest, że ja byłam w tym środowisku, chociaż no nie ukrywam, że był ten okres, kiedy ja się odwróciłam od tego świata artystycznego. Mój tata cały czas miał nadzieję, oczywiście, i nie wątpił, bo on bardzo chciał. Ale to też było bardziej takie środowisko, oczywiście kabaretowe, więc nieco inne. Niemniej kiedyś to środowisko kabaretowe, ono też wyglądało inaczej niż dzisiaj, bo kiedyś ten kabaret też był bardziej, bym powiedziała, taki intelektualny, bardziej polityczny. Dzisiaj to już nie są, no, to nie są skecze i żarty tego typu, tak? To jest zupełnie inaczej. Więc ja na pewno miałam dużą taką ekspozycję sceniczną, bo też jako dziecko śpiewałam przecież w zespole dziecięcym. No i to miałam 5-6 lat, kiedy ja już występowałam na scenie. Zresztą dzisiaj patrzę się na swoją 6-letnią córkę i tak mówię, Boże, jak to jest możliwe w ogóle? A jednak jest to możliwe.
0: Co jest swój możliwe? Pierwszy możliwe, że ona ma 6 lat, ta córka?
1: Tak, że w ogóle można w wieku 6 lat występować na scenie, tak? Rozumiem. Oglądam czasami te dzieci, przecież to w ogóle dzieci jeszcze są, ale to no my to lubiliśmy, bo to był taki zespół dziecięcy, fajne rzeczy robiliśmy. Natomiast pamiętam, wiesz, moją pierwszą wizytę w studiu nagraniowym. Oczywiście pamiętam jak przez mgłę, ale ja do dzisiaj mam wrażenie, że to studio było takie ogromne, bo ja miałam 5 lat, ja nagrywałam utwór Leniuchować na kasetę, bo zresztą tą kasetę gdzieś w domu mamy.
0: A Różyczka śpiewa teraz też, tak jak ty miałaś 6 lat?
1: Ona trochę śpiewa, znaczy ona lubi śpiewać. Ona lubi śpiewać, moje utwory zna wszystkie na pamięć. Lubi wymyślać utwory, wiesz? Ona ma taką, ma taki dryg do tego, żeby tworzyć, więc ma czasami takie momenty, że zaczyna sobie jakąś melodię wymyślać i słowa i ona po prostu sama wymyśla te piosenki. Więc śpiewa częściowo piosenki, które są, gdzieś istnieją, ale częściej po prostu tworzy swoje własne.
0: Rozumiem. To wiesz co, to znaczy, no to że właściwie... to będzie przyszłościowo być może jakaś bardzo płodna pani kompozytor, w sensie...
1: Nie wiem, ilości. Wiesz, nie wiem, bo jest taka bardzo analityczna. Przyznaję, że jest bardzo analityczna, bardzo taka logiczna, bardzo metodyczna, a jednocześnie przy tym dosyć kreatywna. No zobaczymy, gdzie ją to życie poniesie, w którą stronę. Ma jeszcze dużo czasu. Ona już mi powiedziała, że to jest trochę niesprawiedliwe, że w życiu jest tyle rzeczy, których trzeba spróbować. Ona nie ma zielonego pojęcia, jak ona to wszystko ma zrobić.
0: No właśnie, jak ona, to znaczy ja kiedyś pamiętam, zrobiłem taki żart. Mieliśmy taki w Wielkiej Brytanii zespół Human Control. Pozdrawiam was, chłopaki, jeżeli słuchacie. I taki był tam Piotrek na basie, który posmutniał, jak wygrali listę. Ja mówię, Piotruś, o co chodzi? Co się stało, że taki smutny jesteś? No nie wiem, jak my teraz udźwigniemy ten nagły przepływ popularności.
1: A to, no właśnie. To miłe akurat.
0: W związku z tym zobaczymy, jak ten przepływ popularności ogarnie Różyczkę, jak będzie miała już naście latek. Natomiast tak. I zrobi na przykład 5 nowych utworów dla mamusi. Taki będzie miała kaprys. W związku z tym
1: to będzie ciekawe, wiesz, bo ja po prostu ja lubię śpiewać swoje. Ja lubię śpiewać swoje i czasami i wyobraź sobie, że ja dostaję nawet czasami jakieś propozycje. Od takich, nie to, że od znanych jakichś kompozytorów cenionych, no bo gdybym tak dostała, to bym absolutnie nie odmówiła. Zresztą Kasia Gertner też dla mnie chciała coś napisać, ale muszę to tak skontaktować, no po prostu nie było jakoś okazji czy też czasu, bo my się widziałyśmy ostatni rok temu i od tego czasu no dużo rzeczy się dzieje, więc po prostu musiałabym ją odwiedzić i w końcu usiąść do tego pianina razem z nimi też coś zrobić, bo to oczywiście byłoby niezwykłe. I ja bym sobie to bardzo, bardzo ceniła. Natomiast ja dostaję też od różnych osób, wiesz, jakieś propozycje tekstów. Bardzo dużo tekstów dostaję od ludzi, żeby je zaśpiewała.
0: Ale ty to ufasz tak, swoim to bardziej.
1: Ja mam swoje, wiesz, ja to muszę czuć, żeby śpiewać. Tak, ja to muszę czuć, a też nie ukrywam, że no ja jestem dosyć wybredna, jeżeli chodzi o te teksty, bo lubię takie...
0: Jakbyś potrzebowała jakiś tekst, to mów mi, bo ja mam dwa na zbyciu.
1: O, no właśnie, więc ja lubię, póki co lubię śpiewać swoje. No, ale to wiesz, nigdy nie wiadomo. Mam też takie pomysły, żeby być może przygotować parę utworów koncertowo, które nie są do końca moje, ale w jakiś sposób będą przeze mnie przefiltrowane, dosłownie kilka. No, ale to są jeszcze takie pomysły, które się rodzą, bo jednak dużo rzeczy mam związanych z tą płytą, z kolejnymi premierami. To jest ogrom pracy. Czuję się, jakbym pracowała na 5 etatów. I zastanawiam się, gdzie ten czas i skąd go brać. No.
0: Jako żeśmy przegadali już troszeczkę, chociaż cennych, bardzo fajnych informacji się dowiedzieliśmy, jednocześnie jest miła rozmowa, ale żeby teraz było trochę muzycznie i pokazać chciałem twoje granie, to zacznijmy od tego, że czas ci wszystko wybaczy. Tak jak kiedyś śpiewała Ordonka, że miłość ci wszystko wybaczy, a tobie czas wszystko wybaczy.
1: Tak, bardzo ważny utwór dla mnie. Każdy jest ważny, ale ten jest... Wiesz co, to jest taki utwór, który... No ja go w połowie napisałam, po prostu będąc na spacerze z Różą w Piasecznie, właściwie w Zalesiu Górnym nad jeziorem. Trudny moment w moim życiu wtedy był, bardzo. I zaczęłam sobie to nucić, potem usiadłam do pianina, zagrałam zwrotkę, refren. Potem poszłam do Harego, zagrałam tak, jak umiałam, powiedziałam, wiesz co, Harry, to będzie taka krótka ballada na pianino. No i wyszło nam 9-minutowa.
0: Dla osób mniej wtajemniczonych, tylko wyjaśnię, że Harry to jest taki pan, który zdobywał takie Fryderyki, takie nagrody jako producent. Jeden z najważniejszych polskich producentów muzycznych nazywa się Waldowski.
1: Tak, Harry Tomek Waldowski, oczywiście. Cudowny człowiek, ja jestem szczęściarą, że spotkałam go na swojej drodze. No i wiesz, właśnie było tak, że my usiedliśmy do tego pianina i zaczęliśmy grać, potem pojawiały się nowe pomysły. Potem pojawił się taki pomysł, że właśnie Tomek mówi, wiesz, a ja mam takie marzenie, żeby w tym miejscu może zrobić taką zmianę tonacji, zagrajmy to. Ja mówię, ale pokaż. I zaczął to grać. Ja mówię, dobra, idziemy w to. I mówię mu, to może jeszcze zróbmy to. On mówi, świetnie. Potem mówi, to jeszcze zróbmy to. I wiesz, tam się tyle rzeczy takich podziało dziwnych. I w ogóle tam chyba jest taki moment gdzieś tam w piosence, gdzie nagle wchodzi takie spokojne pianino po tej części takiej dosyć intensywnej, gdzie no fenomenalnie na skrzypcach zagrał Jasiu Gałach. Ma tam taką swoją super solówkę, a to też jest jedna ciekawostka z tym związana, zaraz o tym powiem. Ten taki spokojniejszy moment na pianinie, który tam przypadkiem się znalazł, bo on miał być na końcu, ale my go nagraliśmy i w sesji nam się przesunął i słuchaliśmy tych skrzypiec i nagle to pianino się pojawiło. I tak mówimy, Boże, ale to jest, nie no, to super brzmi, to absolutnie musi tu zostać. I potem się patrzymy na ten czas utworu, mówię, a właściwie kogo to interesuje? Trudno, będzie 9 minut.
0: Znaczy, tu się z mojej strony nie czyni żaden afront, jeśli chodzi o czas, bo my nie patrzymy na czas. My gramy dobre piosenki.
1: Tak, ja w tym utworze ja po prostu tutaj w ogóle, zresztą my w żadnym się nie patrzyliśmy na czas. To było dla nas takie zaskoczenie, że on jest taki długi po prostu. A jeżeli chodzi o Jasia Gałacha, Janek Gałach ma swoje charakterystyczne brzmienie na skrzypcach, które ja uwielbiam. Ono jest dosyć takie ciemniejsze i rockowe niż to, co my słyszymy w Czas mi wybaczy. I naprawdę myślę, że on, znaczy ja nie myślę, ja to wiem, on nie pozwala, jak gdzieś gra, szperać przy tym brzmieniu. Mhm. Natomiast na szczęście mi pozwala. Pozwolił mi i przyczas.
0: Słuchaj, myślę, że nawet by kupił od ciebie cztery karty kredytowe dodatkowo w pakiecie.
1: No właśnie, to tak jest na szczęście, że no, z Jasiem się długo też znamy i on wie, jak bardzo też cenię to, co on potrafi zrobić. On jest niesamowitym w ogóle melodykiem też. On po prostu maluje tymi skrzypcami. I jestem mu ogromnie wdzięczna za jego zaufanie też, bo po prostu zaufał mi i Tomkowi, że my weźmiemy to surowe brzmienie od niego i zrobimy tak, żeby to pasowało do utworu. No i tak się stało.
0: No i pozwól, że już teraz zagramy ten utwór, czyli Czas ci wybaczy. I Kasia Kokoryn, posłuchajcie Państwo.

0: Czas ci wybaczy i myślę, że tobie też wybaczy, Kasiu, czas, że tak pięknie o nim śpiewasz, ponieważ czas nie lubi, żeby o nim mówić i śpiewać. On ma dyktować nam warunki, a my się mu przeciwstawiamy, jak tylko możemy. A swoją drogą, Kasia Kokoren jest moim Państwa gościem, przypominam, drodzy Państwo, zanim zaczniemy listę numer 330 z Igorem, który jest tutaj w studiu, jest cały czas i słucha nas z Kasiu. I się zachwyca twoim głosem, prawda, Igorze?
1: Oj, bardzo, bardzo, bardzo. I jestem też zaskoczony, ponieważ nie często się tworzą w tych czasach, w jakich żyjemy, utwory przynajmniej ponad pięciominutowe, a co dopiero niespełna dziewięciominutowe. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ uważam, że są potrzebne. Tak jak tutaj wspominałeś, Sławku, o może lekkim zbuntowaniu się czasowi, to tutaj jest bunt przeciwko tej degrengoladzie, można powiedzieć, muzyki. Ze względów komercjalizacji, tak.
2: Ja wam powiem, że po prostu no jak pracowałam zresztą nad albumem z Tomkiem, to my się nie ograniczaliśmy w ogóle czasowo. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo efekt jest taki, że będzie trudno mi płytę winylową stworzyć. I jak policzyliśmy czas wszystkich 15 utworów, to okazało się, że jeszcze 30 sekund, aby się też na CD nie zmieściły, bo płyta będzie trwać 78,5 minuty.
0: Ojej, oj.
2: Jakoś tak, a 78 to jest 78, znaczy chyba 77,5 wychodzi nam, zdaje się, a 78
0: to jest granica przyzwoitości.
2: Wow. Ta granica przyzwoitości, tak, powyżej której się tam nie da już nic więcej nagrać. Więc tak mówimy sobie z Harem, ale nie, no spoko, no w razie czego przez magnetofon wszystko przepuścimy, przyspieszymy o 2% i te 15-20 sekund się odzyska, ale się zmieści. Natomiast no niestety będzie problem z płytą winylową, tak, bo to by musiał być właściwie potrójny winyl już w tym momencie i marzy mi się, żeby kiedyś ktoś chciał kupić potrójnego winyla ode mnie, ale to będę mówić jeszcze nie ten etap, no ale zobaczymy, może coś się uda. Może jakimś cudem jakiś sponsor się znajdzie.
0: Słuchaj, to może wydaj następną płytę pod tytułem The Best i będziesz miała od razu możliwość wydania winyla, ponieważ The Bestiaki tak robią.
2: Tak, tak, albo jakiś od razu jakiś deluxe, no ale marzy mi się, żeby na winylu to poszło. I też myślę, że do tego dojdę, tylko że zobaczymy, czy całość materiału, czy część, no lepiej, żeby to była całość, bo cała ta płyta jest jakby historią, tak, one są ze sobą powiązane, te utwory, też kolejność nie jest przypadkowa na tej płycie, tych utworów, więc zobaczymy, no takie właśnie mam jeszcze małe marzenie i zobaczymy, co z tego marzenia wyjdzie. No i cieszę się, że właśnie wiesz, że też ludzie przyjmują tak pozytywnie tego typu utwór, który jest dosyć długi, bo zresztą, no ale prawda jest też trochę taka, że muzykę tworzymy dla siebie, to też Michary powiedział, no to jest taka prawda, ja wam powiem szczerze, bo ten rynek jest bardzo trudny i im prędzej artysta, który nie tworzy komercyjnie, zrozumie to, tym będzie szczęśliwszy, tak, bo tym mniej rozczarowań go po prostu czeka.
0: No. Zróbmy jeszcze taki zabieg, Kasiu, jeżeli pozwolisz, że do tej płyty twojej wrócimy jeszcze mamy dwa wejścia po tym, co będzie. A teraz przyjrzyjmy się twoim poczynaniom pozapłytowym, bo Katarzyna Gertner miała możliwość ciebie dokładnie przysłuchać się, stąd te jej piękne słowa o twoim głosie. Ponieważ pamiętasz jeszcze rolę Klary?
2: Pamiętam,
0: oczywiście, tak. Pomście.
2: Ja pamiętam, nawet jestem w stanie, wiesz, ja nawet te teksty pamiętam, także ja pamiętam, bo już moje pierwsze wejście było czyż papki niewdzięki moje z ranną, tylko kojarzysz z gagą, z jakąś maścią, z jakimś łojem, ze bronotną flaszce magą. Także ja, to jest moje pierwsze wejście w Pomście.
0: Czyli utaty w kabarecie byś mogła normalnie pracować.
2: Nie wiem, czy mogłabym pracować. Ja gdzieś nawet chyba parę razy wystąpiłam, ale na scenie takiej musicalowej jak najbardziej się bardzo dobrze czuję.
0: No i tutaj jeszcze masz na sumieniu dopaminę, która jest w związku z pewnymi sprawami medycznymi nie obca jako zjawisko chemiczne.
2: Mhm. Tak, dopamina, którą pisałam. Pisałam, jest oparta o muzykę z mojego albumu, zresztą są tam jeszcze utwory, których na albumie nie ma, specjalnie napisane. Jestem też współautorką scenariusza, bo pisałam ten scenariusz z Basią Derlak, zresztą żoną Tomka, który przecież ze mną tworzył tą muzykę, tak? No super, wspaniały spektakl. Zagraliśmy go na razie dwa razy, bo to po prostu trzeba przestrzeni czasowej. Zresztą weszliśmy w taki okres, kiedy po prostu się sezon kończył, ale no wspaniałe też owacje na stojąco. Łzy w oczach moich, bo to jest gdzieś tam moja historia i oglądałam wspaniałe aktorki obsadzone w tej roli, śpiewające moje utwory. W ogóle aktor śpiewających te utwory, to było dla mnie takie dosyć zaskakujące. Nie wiedziałam, jak będę się z tym czuła, ale mówię, o kurczę, jest to zupełnie inne uczucie. Nie wiem do czego go w ogóle, do czego i to uczucie porównać. Dopamina jest właśnie o takim przebodźcowaniu w dzisiejszym świecie i o tym, czy jeszcze jesteśmy w stanie odnaleźć to, co po prostu daje nam równowagę, przede wszystkim relacje, tak? I o tym, w jaki sposób my funkcjonujemy, będąc atakowani tak naprawdę, że to wszystko, co się dzieje wokoło social media, nie tylko social media, bo cały proces właśnie, nawet skracenie muzyki, reklamy, dziennikarstwo, taki clickbaitowy, jak ja to nazywam, no to są już bardzo często działania, po prostu, których celem jest pozyskanie pieniędzy, po prostu komercja, tak, my w to wchodzimy, a przecież za tym jest cały sztab ludzi i o tym, jak to na nas wpływa, ale też przede wszystkim o tym, że właśnie to, co daje nam taką stabilność, to jest powrót do tego, co nas czyni człowiekiem, czyli te relacje międzyludzkie, bo one są prawdziwe, one nas budują, one po prostu dają nam też to poczucie wartości, takie poczucie stabilizacji i one są też namacalne, tak? Więc o tym jest właśnie dopamina, o tym poszukiwaniu, o tej sile relacji, o sile też rodziny tak naprawdę, o sile przyjaźni i o tym, jak ważne jest, żebyśmy byli otwarci na tego drugiego człowieka, nawet pomimo tego,
0: co trzeba jeszcze powiedzieć, to fakt taki, który tutaj nie wypierasz się, wręcz przeciwnie, jesteś dumna ze swojej śląskości, prawda?
2: Tak. Tak, tak, oczywiście.
0: Miałaś nawet taką piosenkę, która bardzo Śląsk gloryfikowała swego
2: ja
0: czasu.
2: Ja kocham Śląsk mój.
0: No właśnie.
2: I będę nagrywać nową wersję, wiesz, bo do dopaminy zrobiliśmy przepiękną w ogóle Tomek Świerk z zespołu Lemon zresztą też zagrał na pianinie tą wersję do dopaminy i po ostatnim spektaklu właśnie napisałam do Tomka: Tomek, nie, no ja to muszę nagrać raz jeszcze w studiu. Nie ma w ogóle dyskusji. Więc tak, ja kocham Śląsk mój i to jest właśnie utwór nie z moim tekstem, to jest utwór z tekstem mojego taty, ale przepięknym tekstem, który ja czuję. I tak, i z ogromną przyjemnością śpiewałam ten utwór. On cały czas jest grany, wiesz, u nas w radiu na Śląsku i bardzo mnie to cieszy.
0: Czy mogę cię zapytać, czy ty pochodzisz ze śląskiej rodziny jako śląskiej w sensie pochodzenia, czy tylko na Śląsku mieszkasz?
2: Wiesz co, ja się urodziłam na Śląsku, ale również jestem z pochodzenia naprawdę z takiej prawdziwej śląskiej rodziny.
0: Czyli ty idziesz normalnie do Hasioka, a nie do śmietnika, tak?
2: Tak? Tak, tylko ja mam problem, wiesz, z tym językiem śląskim i się trochę tego chyba wstydzę, no bo mój tata to jest taki wieszczy, ja go cały czas proszę, żeby pewne mi rzeczy tłumaczył, ale mam akcent chociaż, ale tak, Hasiok oczywiście wiem, co to jest Hasiok, wiem.
0: A wiesz, co to znaczy być ożartym, nie?
2: Być ożartym też wiem, co to jest Czorsztok, także wiesz, to jest ważne, nie? A teraz pewnie wszyscy myślą, co to jest Czorsztok, ale ja nie będę mówić, to sobie teraz niech każdy poszuka. W każdym razie powiem tylko tyle,
0: że bardzo często tak. A być ożartym to nie będę mówił, bo to jest brzydkie.
2: Nie, to nie jest brzydkie, to jest normalne narzędzie przecież.
0: Być pijanym.

0: Że wiesz, że takie radio puszcza chenecki zespół, ale no każdy z nas ma jakieś pochodzenie, prawda? No ludzie są tak, z Mazowsza, są niektórzy z gór, z Małopolski, no i też no też mogą przecież być na gdzieś tam na ogólnopolski. Zresztą to, że ktoś jest ze Śląska, nie znaczy, że że śpiewa muzykę dla Ślązaków tylko, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, ja bym powiedziała. Ja myślę, że ta śląskość, która jest we mnie i w tej muzyce jest, to ona jest słyszalna chyba właśnie w treści tych utworów tak naprawdę, bo jest dużo takiej relacyjności w tym. I to jest chyba takie najważniejsze i w tych wartościach, w tekstach, w głosie to już nie jest słyszalne, chociaż czasami na lekcji śpiewu Jacek mi mówi, dobra, ale teraz mi po śląsku zajechałaś. Ja mówię, no tak, bo jednak jest trochę inne ustawienie głosu wtedy. Więc tak, no jestem wiesz dumna, że jestem ze Śląska. Są pewne wartości, ja lubię na ten Śląsk wracać, bardzo sobie cenię to, że właśnie na Śląsku ważne są te relacje między ludźmi. Wiesz, tam się praca też wcześniej kończy, tam nie ma takiej pogoni za wszystkim, pomimo tego, że przecież też jest dużo różnych organizacji, ludzie też robią kariery, ale na Śląsku o 15:30 można skończyć pracę i jest
1: ale każdy ma swojego Steigera każdy ma.
0: Tak, no właśnie, więc także ten Śląsk jest pięknym miejscem. No.
1: To posłuchajmy teraz, drodzy Państwo, piosenki, którą bardzo dobrze znacie z listy Polish Chart, Gdy już odrzucisz mnie, i to nie mylić słowa odrzucisz z porzucisz, bo to nie jest tak, stricte o porzucaniu. Posłuchajcie dobrze, o czym Kasia śpiewa i będziemy dalej drążyć ten temat muzyczny z Katarzyną Kokoryn.

0: Kokoryn jest moim Państwa gościem, przypominam, drodzy Państwo. Kasia Kokoryn z Górnego Śląska. Wszystkie tak. Chłopy, co idą na Grubatero, to muszą się zatrzymać. Zatrzymajcie się i nie ożryjcie się i posłuchajcie, jak Kasia pięknie śpiewa. No, to by było takie
1: ze Śląska.
0: Franka ze Śląska. Natomiast my mamy szczęście, Kasiu, do takich panów, którzy mają na imię Tomasz, bo ty masz Tomasza Waldowskiego, który ci wyprodukuje płytę. Teraz masz Tomka z Lemona, który ci zagrał. Ja mam mojego szefa Tomka Wybranowskiego, którego serdecznie pozdrawiam z Dublina. W tej chwili jest i zresztą do czego zmierzam, po co ja to wszystko mówię o tych Tomkach, bo zwracam się do ciebie, Tomeczku, z prośbą, żeby teraz to, co usłyszysz i to słyszysz już w tym programie, jeżeli podsłuchujesz nas, żeby dać do rotacji i w ogóle do wszystkich możliwych programów, ponieważ ta płyta jest genialna i ta płyta powoduje u mnie pewne symptomy szczęścia, które stwierdziłem, mam rzadko kiedy, żeby gościć. Kiedy pierwszy raz cię, Kasiu, usłyszałem, to powiedziałem, pamiętasz takie zdanie, no to mam gotowca, nie?
1: Pamiętam.
0: Czyli gotową wokalistkę, która nie musi się już niczego uczyć, bo wszystko umie.
1: To taki, wiesz, nie jest tak do końca, bo wielu rzeczy się jeszcze muszę nauczyć,
0: ja
1: ale...
0: Wiem.
1: Ale ja jestem, ale ja wiem, o czym ty mówisz. Ja myślę, że mówisz o tym, czego ja się nauczyłam. Nauczyłam się też w ogóle takiego, że jednak nie można być perfekcjonistą. To jest bardzo, bardzo trudne dla artystów, myślę, dla wielu, których ja znam, takich z pokorą przede wszystkim, że ja też płyty wcześniej nagrywałam, bo cały czas uważałam, że ona, nie wiem, nie jestem gotowa, że a tu jeszcze mogę przecież lepiej to zaśpiewać, to mogę lepiej napisać i tak dalej. No i wiesz, potem się pojawia pytanie, a kiedy ty uznasz, że jest odpowiednio dobrze? I to mi Jacek, mój trener wokalny, zadał to pytanie, to mi też Harry zadał to pytanie, a ja powiedziałam, no właściwie macie rację, bo nigdy. I ten moment takiego pogodzenia się, że jeżeli jest się taką osobą, wiesz, z pokorą, osobą, która jest ciekawa świata, cały czas się rozwija, to ten rozwój będzie non-stop następować, w związku z czym pół roku po tym, jak ja coś zrobię, będę już miała być może inny pomysł, będę widziała, że mogłam coś zrobić inaczej. Trzeba to po prostu zaakceptować. I jak się to zaakceptuje, to można iść do przodu, tak? Bo wiadomo, że dzisiaj robię, za pół roku mogę mieć na to inne postrzeganie, okej, ale to jest normalne. To jest i to jest może najpiękniejsze, że dzisiaj stworzę jedną płytę, za rok stworzę kolejną, ale inną. Potem znowu być może będzie inna. I to mi pomogło, wiesz, też w tym wszystkim.
0: Czy ty myślisz o takiej samej drodze życiowej, artystycznej, podobnej, może nie takiej samej, ale podobnej jak Kasia Moś, bo Kasia Moś to też jest Ślązaczka, dobrze pamiętam? Dobrze. Bo ona pojechała przez...
1: Dobrze taką... pamiętasz.
0: Przez taką firmę, która się nazywa Eurowizja. Czy ty myślałaś o czymś takim, żeby swoje piosenki tam stawić?
1: Nie, wiesz co, nie ja...
0: No właśnie. Chciałem
1: ja
0: to
1: myślę,
0: usłyszeć.
1: Że to, wiesz, nie, to nie jest mój... Ja w ogóle, to jest trochę droga inna, bo ja też późno zaczynam, jeżeli chodzi o ten rynek muzyczny. Natomiast wiele, wiele w ogóle, wiesz, wokalistów też gdzieś zaczyna na przykład gra w ogóle takie koncerty jakieś coverowe i tak dalej. Szczególnie osoby, które się kształcą na uczelniach wyższych muzycznie. Ja zaczęłam od drugiej strony, bo po prostu od razu wchodzę ze swoim repertuarem. I tych coverów nie śpiewałam nigdy. Znaczy, no czasami się jakieś tam zdarzało, ale wiesz, nie miałam czegoś takiego, że gram koncert z coverami. To też do tego się trzeba oczywiście przygotowywać też. To jest zupełnie jakby inny tryb kształcenia. Mogłabym, ale bardziej skupiam się na tym, żeby tworzyć swoje rzeczy. No nie jest dla mnie Eurowizja, wiesz, jednak ta muzyka komercyjna...
0: No właśnie to chciałem usłyszeć, bo ty mi się nie kojarzysz kompletnie z tym zjawiskiem.
1: No nie jest dla mnie. Ja absolutnie, to nie jest ten kierunek. Ja już zresztą widzę po tych paru miesiącach, jak gdzieś tam zaczynam koncerty, wiesz, kto tego słucha na tych moich koncertach, jak ludzie reagują. Ja zresztą też się chyba nawet nie nadaję na te wszystkie showcase'y. Znaczy ja uważam osobiście, że się nadaje, tak? I warto by było.
0: Nie, showcase'y uważam,
1: że
0: to
1: mnie
0: uczą ludzi jednak. Ja widzę w showcase'ach więcej pozytywów niż negatywów.
1: Wiesz co, uczą, ale ja już usłyszałam, że jestem za mało indie, taka indie popowa na showcase i na przykład teraz też na, ale tym głośno mogę, przecież to nie trzeba o fajnych rzeczach tylko mówić, na Grid September też, wiesz, nie dostałam się, bo to nawet zaproszenie zaproszeniem, ale się też po prostu nie dostałam, nawet sama wysyłałam zgłoszenie. No i to jest chyba taki drugi też, na który ja wysyłałam. Więc wiesz, i to usłyszałam, że jakby, że no nie, to jest taki za mało indie pop.
0: Wiesz, to tak? prawdziwe showcase'owe spotkania muzyczne, czy tam festiwale, czy jakieś inne koncerty, mają to do siebie, że oprócz samych występów posiadają tak zwane programy panelowe, spotkania z gośćmi, z AX-u, tak. Z psychologami, z radiowcami, bo też miałem udział w takim czymś. W związku z tym wiem o tym, że one są pożyteczne, bo na przykład takich prostych rzeczy często artyści, słuchaj, jest świetnych wielu twoich kolegów artystów, którzy wysyłają mi jako radiowcom na przykład i moim kolegom pewne piosenki i na przykład albo piszą czterostronicowe posty, których nikt nie czyta, albo nie opiszą metadanych, albo... I to są wtedy bardzo pożyteczne rzeczy, uważam. Taki showcase, natomiast rzeczywiście dla kogoś, kto już to wszystko wie na pamięć i tylko towarzysko może tam sobie posiedzieć i wypić kawę z innymi, no to może to być nudne, nie?
1: Ale to jest też tak, ale wiesz, to jest właśnie ważne, bo to chodzi o to, żeby poznawać ludzi. Natomiast ja też wrócę do tego, wiesz, do tej gotowości. Powiem ci, kiedyś mi powiedziałeś, ja powiedziałam ci, że mi jest trudno się chwalić pewnymi rzeczami, ale ty mi powiedziałeś, ale włożyłaś to tyle pracy, no to dlaczego tym się nie chwalić, tak? Utworami. No i właśnie w kontekście tego, ja teraz a propos festiwali, no dostałam się do tego finału Karpatii, które zawsze, to było na mojej liście takich marzeń, nie ukrywam. To nie jest łatwo się dostać na ten festiwal, tam w tym roku było tam ponad 800 zgłoszeń i w tej naszej złotej takiej, oni mówią złotej 15, która wzięła udział w tym konkursie w Filharmonii Podkarpackiej, no naprawdę, wiesz, dziewczyny też, była nawet laureatka Opola przecież i innych programów telewizyjnych, innych różnych muzycznych. No zresztą fenomenalni wokaliści, dziewczyny, piękne piosenki. Graliśmy z orkiestrą festiwalową. Dostałam nagrodę na tym festiwalu, więc byłam w gronie laureatów, co też było dla mnie, oczywiście, że bardzo chciałam, tak, i na to gdzieś tam liczyłam, ale z drugiej strony mówiłam sobie, nie no, przecież jest tak wiele wspaniałych ludzi, to nie wiem, czy znajdę się w tej piątce takiej laureatów, a jednak się znalazłam. A mówię o tym dlatego, bo w kontekście tej gotowości ja dużo słów usłyszałam takich o mojej charyzmie na scenie, no i dostałam nagrodę za największą osobowość sceniczną. Więc to było dla mnie takie, wiesz, z jednej strony zaskakujące, z drugiej strony do mnie podchodziły osoby, których ja nie znam i mówiły, że po prostu czuły no coś takiego niesamowitego ze sceny na końcu tej sali. Ja to też słyszałam po innych koncertach. Więc to jest też coś takiego, co mnie buduje w tym wszystkim.
0: Rozumiem.
1: I nie ukrywam, że wychodząc w trakcie koncertu już laureatów, gdzie wiedziałam, że dostanę nagrodę, nie wiedząc jaką, ja wychodziłam na scenę z takim myślą w głowie, to jest moja scena, tak? Jakby no jestem w Filharmonii, to jest moje marzenie zagrać w Filharmonii z orkiestrą, właśnie to się dzieje. I pozwoliłam sobie powiedzieć nawet dobry wieczór. Na swoich koncertach dużo mówię, ale uważam, że koncerty konkursowe mają pewną etykietę, więc na części konkursowej się nie odzywałam poza śpiewaniem. Ja tam nawet się pozwoliłam odezwać, mówiąc dobry wieczór. No i to mam piękne wspomnienie. No.
0: Powiedz mi, bo dzisiaj trochę pogadaliśmy też sobie prywatnie, o czym nie będziemy za dużo mówić, bo to nie były jakieś, nie wiadomo jakie sprawy. Tak. Natomiast chodziło bardziej o pewien aspekt, który piosenki, o której rozmawialiśmy, która będzie za chwilę. Ty mnie słuchaj.
1: Słuchaj, to nie było do nie ciebie.
0: To jest tytuł piosenki, bo ja nie jestem zwolennikiem współczesnego popu. To nie znaczy, że ta piosenka jest zła, czy ona jest aż strasznie jakaś, nie wiadomo jak bardzo popowa. Aczkolwiek to jest ten rodzaj muzyki, która do mnie mniej dociera niż te wszystkie piękne ballady, które ty śpiewasz. Może ja nie wiem, czy się przy okazji gdzieś tam połknąłem bakcyla od Marka Niedźwieckiego kiedyś, czy coś takiego, bo bardzo się na nim wychowywałem, bo on też te wszystkie piosenki Nocnych Marków lubi. No, ale powiem szczerze, że to jest chyba najbardziej popowa piosenka z twojej płyty, bo w ogóle płyta jest bardzo eklektyczna z tego, co słyszę.
1: Jest najbardziej popowa. Jest jeden numer, który jest bardzo energetyczny, ale jest bardzo musicalowy, który też za niedługo wam wyślę, bo się ukaże we wrześniu. Skarbie. Natomiast, no wiesz co, tak wyszło. Natomiast też coś się mówiłam, nie było takiego zamiaru, po prostu tak wyszło. I w trakcie tworzenia, w trakcie aranżacji tego utworu. Natomiast ja bardzo go lubię, ale nagram kiedyś też wersję taką balladową, wiesz, mamy oczywiście wersję akustyczną też gdzieś tam z koncertów, ale myślę, że nagram jeszcze też kiedyś wersję balladową. Natomiast przy tej wersji też było bardzo dużo zabawy, tu akurat na pianinie gra Michał Rolat, który zresztą właśnie ze mną harmonizował ten utwór. Potem myśmy tam jeszcze jakieś zmiany robili. No i tak, no ale jest taka ciepła, wiesz, ona jest taka pozytywna bardzo,
0: tak.
1: Jest smutna, tak, więc ja to lubię.
0: No i ładnie jesteście ubrane na teledysku i w ogóle ładne kobiety tam są, drodzy Państwo, co też
1: tak,
0: bardzo
1: moje,
0: dużo
1: moje
0: daje.
1: Koleżanki z chóru, w którym śpiewam z Voice Impact.
0: Myślę, że nie jedna by tam te karty kredytowe też wcisnęła komuś, bo tak mi się, kiedy na nie patrzę, to tak sobie wyobrażam. Natomiast my posłuchajmy, drodzy Państwo, tej piosenki, bo ja rozmawiałem też na temat koncepcji muzyki popularnej opartej na tak zwanych motywach lat 80. i o tym też rozmawialiśmy, więc posłuchajcie Państwo, jaki rodzaj muzyki tutaj gdzieś słyszycie w inspiracjach, jeżeli w ogóle słyszycie. Posłuchajcie, teraz będzie piosenka Ty mnie słuchaj.
1: Nie mów.

0: No i powiem Ci, Kasiu, że takie na żywo i na bieżąco, to mówimy, drodzy Państwo, jest to program na żywo, co jest dowodem na to, że ja po raz drugi usłyszałem tę piosenkę dzisiaj i ona mi się już bardziej podoba niż poza pierwszym razem.
1: To może jeszcze powinieneś, wiesz, wpuścić sobie tak, żeby leciała po prostu kilka razy dziennie.
0: No i coś w tym jest rzeczywiście, że ona się... Bo są takie piosenki, które im dłużej się słucha, tym bardziej się podobają. Są takie, że jak Miłość od pierwszego wejrzenia, nie?
1: Tak,
0: I na przykład taką piosenką z Miłości od pierwszego wejrzenia to będzie ta, którą teraz zostawiłem na koniec naszej rozmowy, ponieważ...
1: A ja, wiesz co, ja właśnie byłam ciekawa, co ty powiesz na jej temat, ale pomyślałam sobie, że ja chyba ci dzisiaj mówiłam, że prawdopodobnie to będzie bardziej bliższa twojej estetyce i się chyba nie myliłam.
0: Ona jest genialna. Ja ją roboczo nazwałem, że to jest piosenka o udach, bo tak. Może nam się uda. A swoją drogą słowo może to też nie jest przypadkowe słowo, gdyż z tego co wiem, to teraz jesteś nad morzem gdzieś.
1: Tak, i będziemy jestem dochodzić nad morzem, gdzie jestem.
0: O proszę, możecie sobie na przykład jutro przejść przez promenadę w Chłopowie i powiedzieć dzień dobry Kasi Kokoryn. Słuchałam panią wczoraj w programie u tego Orwata tak. I całkiem fajnie pani śpiewa.
1: A ja zdradzę, że tutaj pomiędzy Chłopowem a Rozewiem jeszcze plaże nie są takie zatłoczone, a o 8 rano, jak dzisiaj byłam, to było puściutko.
0: W związku z tym powiedz mi, bo teraz zostało takie podsumowanie, jako że wracamy za chwilę do listy Polish Chart i prosimy zespoły o cierpliwość. Będziemy dzisiaj was grać, oczywiście niektórych, a niektórych jutro. O niektórych za tydzień w piątek będziemy kończyć. Drodzy Państwo, 330 notowanie będzie, natomiast my teraz podsumujemy tę naszą rozmowę. Kto ci, powiedz mi, jak ty dobierasz piosenki, bo to jest twój pierwszy album. Kto ci pomagał, tak. czy ktoś ci w ogóle pomagał, czy ty decydowałaś w 100% sama w doborze utworów, które tam sobie...
1: Ja decydowałam w 100% sama. Aha. Decydowałam w 100% sama. Po prostu wyciągałam z szuflady to, co ze mną rezonowało. Albo pisałam nowe, bo z tymi utworami na płycie jest tak, że część jest taka, która powstała na przestrzeni kilku lat. Nie słyszałeś tych utworów wszystkich jeszcze. Natomiast są też takie, które powstały w trakcie, kiedy ja już tą płytę nagrywałam. Może jeszcze się uda, powstało w trakcie akurat. I po prostu była szybka decyzja. Znaczy szybka decyzja. Po prostu przychodziłam do Tomka, grałam i śpiewałam. To pewnie, że wrzucamy, tak? I to było tak po prostu.
0: No więc... tylko powiedział tak, wrzucaj Kasiu ile chcesz, tylko pamiętaj, żeby chociaż te 30 sekund zostawić na przyzwoitość.
1: Tak, tak, także że musimy mieć, my w ogóle wtedy o tym jeszcze nie myśleliśmy, wiesz, no ale tak jak się okazało, że wyszło 15, to już był taki moment, bo ja cały czas coś tworzę, wiesz, cały czas coś tworzę, mam te utwory gdzieś pozapisywane i oczywiście chciałabym więcej, no ale się nie da po prostu, to trzeba zostawić na kolejne. W każdym razie tutaj też taką klamrą było to, że te utwory, które się tam znalazły, one po prostu tworzą pewną spójną całość. Aha. I ona jest eklektyczna, tak, masz rację, jest eklektyczna też z racji tego, że pewne utwory powstały wcześniej, pewne później, pewne są aranżacyjnie zupełnie w jakimś takim innym kierunku, na przykład Jutro znowu jest dzień jest też takim utworem, zupełnie nie wiadomo skąd się bierze, ale pasuje do całości znowu, tak? Ty mnie słuchaj, nie mów, dokładnie to samo. Jest też utwór, gdzie jest tylko stare pianino i mój wokal, przerwie i pół minuty. I wokal jest surowy, bez żadnych efektów, nagrany na starym mikrofonie, takim prawie stuletnim, takim w ogóle, którego zresztą Niemcy używali po wojnie i w trakcie wojny i przed.
0: Michał lubi wszystko... takie sprzęty. Pozdrawiam cię, Michał, jeżeli nas słyszysz, a z tego co wiem, to nas słuchasz.
1: Tak, tak, to jest, ja wam, wiecie, to się nadaje tak naprawdę. My będziemy materiał taki nagrywać z Tomkiem o tym takim też aspekcie technicznym, dlatego że no, Tomek Waldowski to jest dla mnie człowiek niezwykły pod tym kątem również. To, co on potrafi zrobić, to, co jak on sprzęty w ogóle tworzy pewne rzeczy, słuchajcie, tak ma on to wszystko połączone, okablowane. My pewne efekty tworzymy, my ich nie tworzymy w komputerze. My na przykład dajemy kartkę na muteczki pianina, tak? Albo jakąś inną strukturę, żeby zmieniać pewne brzmienia. To samo jest z mikrofonami. Tam te utwory są, te wokale są na różnych mikrofonach ponagrywane, bo każdy mikrofon trochę inaczej ten wokal jednak odbiera i zbiera.
0: Widziałem Leszka Możdżera, który się bawił tak z fortepianem, że tam te wkładki, nawet szmatki jakieś wciskał kiedyś. Ludzie się bawią tym, którzy się znają na tej robocie.
1: Tak, wiesz, no. i to jest po prostu niesamowite w tym wszystkim. Więc Tomek jest takim człowiekiem, który ma tą ogromną wyobraźnię i pokazywał mi tyle różnych rzeczy. Jest tak w ogóle otwarty na eksperymentowanie. Zresztą ja nie... Ostatnio taką ciekawostkę ci powiem, że on, wiesz, on jest multiinstrumentalistą, tak? Ludzie go znają z perkusji głównie, bo na tej perkusji najczęściej gra, ale przecież jest fantastycznym producentem. Gra na wielu różnych instrumentach i to jest człowiek, który w październiku powiedział mi, wiesz co, chyba się chce nauczyć grać na trąbce. Ja mówię, nie no Harry, no co, ty jeszcze na trąbce? On mówi, no tak. No
0: i wiecie, no pomyślałam sobie, dobra, prawda? No.
1: Będzie tak, będzie tam sobie, może tam coś na tej trąbce robił za te parę miesięcy, za pół roku. No i co, i w lutym nagraliśmy Gdy już odrzucisz mnie i to jest, Gdy już odrzucisz mnie, to jest jego premiera trąbkowa, słuchajcie, on tam wszystkie trąbki nagrał do tego utworu.
0: Bo więc... mi się kojarzy ta piosenka, ja ją tylko raz słuchałem dzisiaj, więc mogę się pomylić, ale z tego co wiem, to właśnie piosenka o udach, jak ja to mówię, czyli może nam się uda. Tam też jest jakaś taka świetna solóweczka, którą sobie kojarzę, że była.
1: Jest solówka na gitarze, którą zagrał Przemek Ćwierk, też z zespołu Lemon, brat Tomasza. No przepięknie ją zagrał. No co ci będę mówić? No Przemek gra cudnie, Tomek gra cudnie. To nie są instrumentaliści, to są muzycy. Oni mają wyobraźnię, oni tworzą. Oni ze swoich instrumentów korzystają po prostu jak ze strun głosowych się korzysta, robią rzeczy cudowne. I Przemek, no i cały kwartet smyczkowy zagrany przez Martę Zalewską. No jest tak folkowo, no. I to jest utwór, który bardzo dużo się dzieje. Tam jest bardzo dużo instrumentów, bardzo dużo. Jednocześnie udało nam się zachować delikatność tego wokalu, subtelność, pomimo tego, że tak dużo jest tych instrumentów. No ale ja nie będę o tym więcej mówić. Myślę, że trzeba tego posłuchać.
0: Chcielibyśmy ci, tobie bardzo z Igorem podziękować za ten występ dzisiaj.
1: Myślę, że ja dziękuję wam ogromnie.
0: No, ja się też cieszę, że mogliśmy tak długo sobie porozmawiać, zwłaszcza, że masz dużo do powiedzenia i nie tylko słownie, ale też muzycznie. W związku z tym piosenka, którą z chwilę, jak usłyszycie, drodzy Państwo, którzy znacie mnie już i moje preferencje muzyczne, będziecie rozumieli, dlaczego ją wybieram na następną piosenkę do listy Poliszcza, jak będziemy kolejne notowanie. A piosenka jest 5-minutowa chyba z hakiem, z tego co mi się wydaje, ale tak. Przepiękna i to jest i do tańca na imprezie przytulańca, jak ja to nazywam, i do słuchania i twoje piosenki, czy chcesz, czy nie, są o związkach uczuciowych, bo ja to zauważyłem.
1: Oczywiście, że tak.
0: To łatwo sobie odczytać, aczkolwiek...
1: No ale Uda też są. Uda są w klipie, więc się wszystko zgadza.
0: No więc Uda to jest... No to jest jakiś tam...
1: Nie wiem, a widziałeś teledysk w ogóle do tego, czy nie widziałeś?
0: Nie, widziałem teledysk do poprzedniej piosenki i też mi wystarczyło.
1: No to zobacz sobie do tego teledysk. Jeszcze inni nie mogą zobaczyć, będzie premiera za niedługo, ale zobacz sobie, myślę, że jeszcze bardziej ci się spodoba.
0: Kasiu, życzę ci dużo spełnienia wszystkich marzeń muzycznych. Dziękuję ci jeszcze raz za pobyt na naszej antenie. Pewnie nie pierwszy, nie ostatni. I posłuchajcie, drodzy Państwo, na koniec, a my przechodzimy za chwilę do 330 notowania, a teraz będzie Może nam się uda i Kasia Kokolę na pożegnanie dzisiejszego wieczoru.
1: Bardzo wszystkim dziękuję i wam dziękuję i życzę dobrego wieczoru i udanego weekendu.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground. A my z Igorem Toporowskim wracamy do 330 numeru, za którym ukrywa się to notowanie, które właśnie dzisiaj zaczynamy w tej chwili, czyli od miejsca 50. Igor, jesteś gotowy na taką poważną eskapadę?
1: Tak, otwórzmy tę listę. W ogóle to jest taki tydzień okrągłych jubileuszy, ponieważ, Sławku, nie wiem czy wiesz, ale Sofa Surfing również miała w tym tygodniu 450 wydanie. Więc tutaj 330 lista
0: Polish Chart. Bardzo cię ściskam serdecznie i gratuluję.
1: Właśnie, no coś wspaniałego. Ja tak sobie to wszystko szybko na kalkulatorze obliczyłem, więc Olgierd niespełna 9 lat już prowadzi Sofa Surfing.
0: To powiem ci, że bo moje, drodzy Państwo, ja się nie chwaliłem, ale też miałem święto. Pomijając moje urodziny, które były 19 lipca, to 29 lipca w roku pańskiego 2009 po raz pierwszy usiadłem przed mikrofonem, mając lat 45, więc to nie było takie hop-siup i oczywiste, że ja siadam przed radiem na dłużej niż... Ja myślałem na początku, kiedy tam usiadłem w tej Wielkiej Brytanii, że to takie będzie takie robienie sobie... Trochę jaj, brzydko powiem, skolokwialnie. No, a potem się okazało, że wiesz co, tobie to nawet wychodzi. I tak się rozpoczęło wszystko, przygoda cała ta z moim radiowym graniem. Więc też miałem swoje święto, czyli w ogóle to był 29 lipca, a w maju ruszyło Radio Wnet. Więc moje dziennikarstwo radiowe jest tak samo długie, jak istnienie Radia Wnet, mniej więcej.
1: No tutaj ścisłe koneksje, ścisłe połączenia i kolejny raz przypadki nie istnieją. Tutaj, Sławku, jak rozpoczynaliśmy też audycję od tej sentencji, prawda?
0: I drodzy Państwo, nigdy nie myślałem też, że spotkam w okresie, kiedy już, że tak powiem, człowiek ma trochę z górki niż raczej pot, takich genialnych, fantastycznych, młodych przyjaciół jak Igor Toporowski, czy Szymon Chrystianus, czy też Tomek Rosłon, czy też Adam Czerpak. Są to dla mnie nowe odkrycia, nowi ludzie, którzy od pewnego czasu przygotowują też swoje programy. Na moich oczach wszystko się zmienia, ale w sposób pozytywny. Bardzo Ci dziękuję, Igor, za to, że jesteśmy razem.
1: Oczywiście, Sławku, to dla mnie jak największy zaszczyt i myślę, że nie mówię tylko za siebie, tylko właśnie za cały pion szczep nasz realizatorski.
0: Nasz szczep, jak to zabrzmiało, czerwonoskórzy kiedyś byli u mnie za czasów młodości, a teraz szczepy są dalej. Są inne nazwy. Drodzy Państwo, na miejscu 50 mam zaszczyt zapowiedzieć koleżankę, artystkę, która jest znana już od wielu lat, ale słuchajcie, takiej Natalii Grosiak z Micromusic jako solistki nie słyszeliście. Ona, jak ten Konrad z trzeciej części Dziadów, narodzi się chce od nowa, musi umrzeć ta, która jest i ona już znika. Jakby ktoś pytał, to Natalii Grosiak nie było, nie ma i będzie zupełnie ktoś inny.

0: Bardzo mi się podobała aranżacja tej piosenki. Co ty na to, Igor?
1: No, dla mnie nie było tutaj w sumie takich zaskakujących chwytów, jeśli mogę się tak wypowiedzieć, aczkolwiek no, taka indie popowa piosenka, utwór poprawny, lirycznie mocny, to prawda, jest to jakaś tutaj przemiana wewnętrzna.
0: Ona zawsze miała odważne piosenki, na przykład Dajem chłopaka, nie Polaka.
1: O proszę, ojkofobicznie troszkę, oczywiście, no. Żartuję.
0: Drodzy Państwo, to było miejsce 50 i rozpoczęliśmy od wrocławianki z mojego Wrocławia, Natalii Grosiak, która sobie już od wielu lat jest gwiazdą tak zwanego undergroundu. Natomiast, drodzy Państwo, kiedy się szykowałem do urlopu, który się już zakończył definitywnie, to któryś z Was, już nie pamiętam, który z Was, Igor, mi powiedział, że jest taki zespół Truckstone, bo u Jurka Guszyka byli chłopcy i dziewczyna, w sensie jaka dziewczyna, obejrzałem Truckstone, bo nie wiem, czy wiesz, Igor, że Truckstone to jest kapela z Polski, która wystąpiła na... Bodajże mam talent czeskosłowacki. O, cześć, proszę. Łukaszu, witam Ciebie, Łukaszu, z zespołu Truckstone. Cześć.
2: Halo, witam serdecznie, Łukasz Kłacz się kłania, zespół Truckstone, bardzo mi miło.
0: Powiedz mi, Łukaszu, drogi, jak to się stało, że wzięliście udział w tak zwanym Mam Talent, dobrze pamiętam tą nazwę?
2: Czeskosłowacki Mam Talent, tak. No to już takie troszeczkę dla nas stare dzieje, patrząc na to, ile już działamy, no bo w sumie nie gramy długo. Tak naprawdę zespół istnieje jakieś 3 lata może z hakiem, a co działo się jakieś 2 lata temu? To się działo po prostu, wzięło się to z tego, że szukaliśmy jakichś dróg tutaj do promocji zespołu i jakoś tak wyszło, że wypełniłem formularz i jakimś cudem nas wzięli, po prostu zaprosili na przesłuchania najpierw.
0: A ty wiesz, Łukaszu, że ja mam na liście Polish Chart jeden czeski, jeden słowacki zespół?
2: O kurczę, no nie wiem, to zaskoczony jestem.
0: No to słuchaj do końca przyszłego tygodnia i w ogóle słuchaj nas już zawsze, bo teraz jak wy już zajęliście 49 bez ingerencji z waszej strony, to jak zaczniecie ingerować, dobrze mówię, Igor, to się będzie działo, bo Igor też jest artystą z listy, przy okazji jest współprowadzącym listy Polish Chart.
2: A to się będzie działo. Ja w ogóle jestem bardzo zaskoczony, bo też przed momentem dosłownie się dowiedziałem, że jesteśmy na liście przebojów.
0: Bo ci zadzwoniłem.
2: Tak.
0: Widzisz, Igor, ile ja dobra czynię w narodzie, że im, słuchajcie, jesteście na liście Polish Chart, oni serio? Nikt mnie nie wrabia tu? Mamy cię? Czy jakieś inne historie prankowe? Igor przynajmniej był pewny, że jest na liście, bo on tu pracuje, a ty miałeś duże wątpliwości, ale już chyba teraz jesteśmy pełni wiary i nadziei, że nas uwierzyłeś, że istniejecie. Powiedz mi, jak to, czy ta piosenka Nowy Wspaniały Świat, bo Igor jest autorem pewnego programu, który pojutrze będzie nadany, Festinalente, z tym, kim mówią o książkach. Czy mi się dobrze kojarzy Nowy Wspaniały Świat Huxleya?
2: Absolutnie tak. W zasadzie to najpierw powstał tekst, a dopiero później dobraliśmy tytuł. Jakoś tak nam spasowało, natomiast no... Głównie autorką tekstów jest u nas wokalistka Hania Kowol, która też gościła u was już w studio w zeszłym miesiącu. Natomiast ten utwór wyjątkowo pisaliśmy razem i to jest też w ogóle pierwszy raz coś takiego w życiu się mnie spotyka, że jestem autorem tekstu, więc jest to dla mnie bardzo znaczący utwór. Bo zaczęło się w ogóle od tego, że wymyśliłem refren, jakoś tak napisałem, co było tak pod wpływem chwili, natchnienia, a Hania dopisała resztę.
0: Wiesz co, bo mi się kojarzy, Łukaszu, ta przeszłość zespołów dwóch z Huxleyem polskich, mianowicie Republika i to, dlaczego to już nie muszę mówić. Masz równym być i koniec, tak jak Huxleyowy bohater. No ale też tam na obrzeżach świata Huxleyowskiego byli ludzie z tak zwanego rezerwatu, dobrze pamiętam?
2: Tak, kojarzę z książki.
0: A
2: tak.
0: Pamiętasz, kiedy powstał zespół Rezerwat? Jak wtedy powstała Republika i potem był Rezerwat, to ja się zacząłem sam ze sobą śmiać, bo te piosenki, ta książka powstała w latach 30. tuż przed wojną i Grzegorz Cichocki w swoim geniuszu się, że tak powiem, dołączył ją do panteonu tej trójcy wielkiej, tak zwanych Orwella, rok 84, Huxleya właśnie, Nowy Wspaniały Świat i ta trzecia to była książka...
2: I chyba 451 stopni
0: Fahrenheita. Dokładnie też, to i jeszcze by to był też Franz Kafka Proces. I to były pokazanie świata antyutopijnego w sposób science fiction, który miał być przykrywką do tego, żeby komuna puściła, bo nawet są dwie polskie pozycje książkowe, które gdzieś tam twierdziły przed wojną, że Huxley zrobił plagiat ze strony polskich utworów, więc Polacy też tym maczali palce, jeśli chodzi o myślenie. Powiedz mi, jak się to wzięło, przełożyło na wasze przekazy słowne, tekstowe. Co chcieliście przekazać przez ten utwór?
2: No ciężko mi dyskutować na ten temat, bo tak jak mówię, autorką tekstów jest tutaj Hania. Ja tak naprawdę wymyśliłem refren i to był taki po prostu zapalnik do całej reszty. Resztę to trzeba by zapytać naszej wokalistki, bo ja raczej odpowiadam za warstwę muzyczną bardziej w zespole.
0: To zrobimy tak. Ja dzisiaj zapowiem, to znaczy ty zapowiesz może ten utwór, to jest za sekund parę, a jakby pójdzie wyżej, ja myślę, że w następnym notowaniu pójdzie wyżej, bo zaczniecie ingerować i promować, to zapytamy Hani wtedy, o co chodzi.
2: O, i to by było super. Jest w ogóle fenomenalne. Utwór jeszcze nie miał swojej premiery, on jest cały czas przedpremierowo puszczany w radio, więc tym bardziej jestem zaskoczony, że jest na tej liście przebojów.
0: No widzisz, Blackstone, a w ogóle, drodzy Państwo, kawał fantastycznego, mocnego rockowego łojenia, dobrze stwierdziłem?
2: Ja bym się zgodził.
0: No to tak w razie zapowiada i cieszę się, że dołączyliście do naszej ekipy.
2: Tak, to ja jeszcze może tak krótko powiem, bo rozmawialiśmy o tym czeskim On Talent, ale jeszcze chciałbym wspomnieć, może trochę się pochwalić, że naszym takim największym osiągnięciem, i to się działo na przestrzeni ostatnich 2 tygodni, był występ na Poland Rock Festival. I to jest w ogóle dla nas fenomenalne. Chyba jeszcze do nas nie dotarło, że wystąpiliśmy przed tak szeroką publicznością. No i jesteśmy po prostu wdzięczni za to, co się dzieje. To wszystko jakoś tak ruszyło, od kiedy mamy naszą nową wokalistkę Hani na pokładzie, czyli dopiero pół roku niemalże. Pół roku, czy może 7 czy 8 miesięcy. No a ja chciałbym zapowiedzieć jeszcze przedpremierowo utwór Nowy Wspaniały Świat zespołu Traxton na antenie Radia Wnet. I dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Posłuchajmy.

0: No muszę przyznać, że Hania daje czadu ostro, prawda, Igor?
1: No naprawdę, tutaj nie ma żartów, nie ma żartów. Jest power.
0: Jeńców nie biorą.
1: To prawda. No ale w końcu, no, gdy się walczy o nowy, wspaniały świat, no to nie wypada tych jeńców brać. Dobrze, nie, to już może...
0: Kiedyś musimy pogadać o tej książce, bo to jest kawał dobrej literatury i myślę, że ty jako ten dla mnie taki jeden z najlepszych znawców, jakim znam. Literatury, tej takiej lektury obowiązkowej, jak ja to mówię. Będziesz miał dużo do powiedzenia. Musimy kiedyś zrobić taki, wiesz co, spektakl muzyczno-literacki na temat, uwaga, Proces Kawki, Orwell 1984, Huxley, Nowy Wspaniały Świat, Fahrenheiter i w ogóle wszystkie te, gdzie wszyscy nas tłuką i nie mamy wolności.
1: Mi jeszcze, szczerze się przyznam, ja jestem pasjonatem, to prawda, ale za znawcę się nie uważam, ale z Huxleyem jeszcze nie było po drodze dotychczasowo. Bardziej mnie właśnie interesuje troszkę inna literatura, ta psychologiczna, właśnie Dostojewski, jak teraz mi wpadł w ręce, to naprawdę go łyknąłem prędko. Ale oczywiście takie utopie, dystopie, to jasne, trzeba kilka na pewno zaliczyć takich pozycji.
0: Mm-hmm. Drodzy Państwo, to teraz krótko i na temat. Piosenka z przekazem, który jest mi trochę nieobcy, bo Chojnacka Chojnacki to jest miejsce, też nowość, trzecia z kolei nowość, 48. Pod obcym niebem. Ja byłem 15 lat pod obcym niebem, więc tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że będę jednym chyba z tych adresatów tego przekazu. Zobaczymy, o czym jest ta piosenka.

0: Chojnacki, Chojnacka. Jestem ciekawy, czy jest to małżeństwo, czy rodzeństwo? To jest takie zawsze popularne pytanie, jeśli się widzi bliźniacze nazwisko.
1: Tak jak na przykład Kuba Sienkiewicz i Kasia Sienkiewicz.
0: No tak, tak, tak. Ale na to odpowiedź znamy. Ale ja też tego duetu fanem nie jestem, podobnie jak Joanna Rawik, więc zostawmy kwiat jabłoni. Przed nami kolejny utwór i niestety to jest spadek, bo generalnie mamy wiele, wiele nowości i tutaj widać, że ta rozłąka Polish-chartowa trzytygodniowa poskutkowała tymi wieloma nowościami, aczkolwiek też i poskutkowała wieloma spadkami właśnie, ale o tym już może więcej powiemy jutro, ale nie będę tutaj za dużo zdradzał, ale mamy po prostu pierwszy spadek przed nami i tutaj serce mi się kraje, bardzo mnie to boli, ponieważ to jest mój kolega po fachu, po rodzinnemu może by nawet rzec, bo Radio Wnet to jedna wielka rodzina i Tomasz Rosłoń i jego zespół 6-4.
1: Bo wszyscy wnetowcy to jedna rodzina. Sport, czy też muzyka. Dziennikarz.

0: Tylko dokończę, że jest to spadek o 7 oczek w dół, 3 tygodnie w zestawieniu, na 47 niestety Bonnie i Clyde wylądowali.
1: Natomiast ja dopowiem, że następnym utworem będzie 46 miejsce i to jest Basiński Band and Fiction Chillout. Drodzy Państwo, to jest też historia ciekawa, bo to jest człowiek, który na co dzień się zajmuje kabaretem. No tu właśnie chciał zrobić taki wyłom i nagrał piosenkę z zespołem, proszę bardzo. To sami sobie ocencie, jak to wybrzmiało. Dzisiaj już o kabarecie było przy okazji Kasi Kokoryn. A my chcieliśmy z Igorem zaprosić, dziękując Wam za uwagę, zaprosić na jutro, na godzinę, tym razem Igor, którą?
0: Na godzinę 20, ale kończymy o tej samej przed 23.
1: Czyli mamy 3 godziny, nie 2, tak jak dzisiaj.
0: Dokładnie.
1: Pamiętajcie, zawsze piątki o 21, a w soboty o 20. I myślę, że Igor idzie na zasłużony odpoczynek, a ja przy okazji.
0: No i ja na zasłużony, ale jutro oczywiście się od samego rana słyszymy, a tak prawdziwie odpocznę to kiedy? W niedzielę dopiero po audycji jeszcze mojej, to po 16 dopiero w niedzielę.
1: Festivalente,
0: dokładnie, a potem Dolce Farniente.
1: Dobrze walnięte.
0: Najpierw festiwal, potem walnięte. No tak.
1: Dziękujemy Wam bardzo.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie.
1: Do 20 pamiętajcie tym razem. Do 20.
0: A przepraszam, Sławku, czy Ty zapowiedziałeś ten kolejny utwór?
1: Tak, zapowiedziałem.
0: A, to ja już mam mroczki. No, sami Państwo
1: słyszą. Nie dziwię, no.
0: Dobrze, do usłyszenia. Ja dziękuję bardzo Sławkowi za powrót, za mile spędzony czas i będziemy się słyszeli jutro. Cieszę się bardzo, że mogłem Ciebie, Sławku, dzisiaj przywitać.
1: Ja dziękuję Tomkowi i kolegom za to, kiedy grali, kiedy mnie nie było. Także wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrej nocy i do jutra.
0: Do jutra i spokojnej nocy.

0: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku, banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart, lista prawdy, wasza lista.
1: Autopromocja. Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Zapinamy pasy, bo lecimy do Waszyngtonu, gdzie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Jest good morning Poland. W zasadzie w tym okresie zwykle to powinniśmy mówić o plażach, o słońcu i o wypoczynku. No ale w tym roku nie jest to tak, bo w zasadzie najważniejsze rzeczy dzieją się w sferach wojennych, w sferach konfliktów, w sferach upadku krok za krokiem systemu finansowego na świecie. A więc nie jest to specjalnie optymistyczne. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w tej chwili trwa, jak Państwo doskonale wiecie, wojna w Iranie. Tej wojny nie można powiedzieć, że wygrywa czy Iran, czy wygrywają Stany Zjednoczone, ponieważ musielibyśmy sobie określić, jakie są cele jednej i drugiej strony i czy te cele są osiągalne przez jedną i przez drugą stronę. Na razie mamy takiego pata, to znaczy z jednej strony Iran cały czas wystrzeliwuje pociski do różnych krajów w regionie, starając się zniszczyć bazy amerykańskie, ponieważ to jest jedno z wymagań reżimu irańskiego, to znaczy, żeby zlikwidować bazy amerykańskie i żeby Amerykanie po prostu wyprowadzili się z tego obszaru. Z drugiej strony mamy blokadę przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych cieśniny Hormuz, czyli 20% eksportu ropy naftowej cały czas nie wpływa na rynki światowe. To zaczyna być już w tej chwili znacznie bardziej poważne i dla Stanów Zjednoczonych, i dla całego świata, dlatego że zapasy ropy naftowej są uszczuplane z każdym tygodniem. A więc mamy tutaj bardzo dużą zależność gospodarki światowej. Ja zastanawiam się, czy przedłużanie tego konfliktu nie jest częściowo pewną polityką rządu amerykańskiego. To znaczy Amerykanie są bardzo zdegustowani, jeśli chodzi o to, że nie uzyskali żadnej pomocy od innych największych gospodarek światowych. No i w tej chwili Europa zaczyna być już w sytuacji, że niedługo będzie musiała coś prawdopodobnie zrobić. Chińczycy będą również musieli coś zrobić, ponieważ tej ropy w tej chwili już brakuje. Oczywiście są różnego rodzaju inne drogi przesyłania ropy, przesyłania sprzętu militarnego, jak na przykład ostatnio bardzo zwiększyły się przepływy tego A i B, co powiedziałem, czyli sprzętu i ropy naftowej przez obszar Morza Kaspijskiego, który jest opanowany militarnie przez Rosję. I Rosja w tej chwili paradoksalnie przesyła bardzo dużą ilość dronów do Iranu i w zasadzie Iran ma dostawy tych dronów na takim poziomie, że one są stałe, że one tam istnieją. I nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o ten element sprzętu wojskowego. A więc te ataki następują. Cały czas jest brak konkretnego sukcesu Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o eliminację tych wszystkich pozycji, z których wystrzeliwane są pociski i drony, które ograniczają żeglugę, a w zasadzie uniemożliwiają żeglugę w cieśninie Hormuz. W samym obszarze Bliskiego Wschodu no, mamy coraz większe konflikty pomiędzy rządem Izraela i prezydentem Stanów Zjednoczonych i rządem amerykańskim. Niedawno rząd amerykański zaproponował w oparciu o tak zwaną Radę Pokoju cały system rozbrojenia z jednej strony wycofania Izraela i rozbrojenia bojówek arabskich na terenie Gazy. Premier Netanyahu na program amerykański się nie zgodził, a w zasadzie to jest taka troszeczkę dziecięca zabawa, to znaczy polega to na tym, kto pierwszy się rozbroi i kto pierwszy się wycofa z tego terenu. Jest to bardzo ciężka, bardzo trudna sytuacja, ponieważ z tego, co widzimy i z tego, co coraz lepiej orientuje się prezydent Trump i rząd Stanów Zjednoczonych, mamy tam katastrofalną sytuację, jeśli chodzi o ludzi, którzy znajdują się na tym terenie. Pamiętajmy o tym, że przed rozpoczęciem tych całych ataków izraelskich Gaza to był obszar świata, w którym mieliśmy największą ilość osób na kilometr kwadratowych, na kilometr kwadratowy. Teraz te osoby gdzieś się muszą podziać. Egipt nie chce ich przyjąć. Inne kraje arabskie nie chcą ich przyjąć. Także mamy totalną katastrofę i jeśli ktoś jest uczciwy, to musi się przyznać do tego, że świat nie potrafi tego w żaden sposób rozwiązać. Natomiast sekretarz do spraw wojny Hexet znajduje się w tej chwili w Panamie, gdzie znowuż mamy następny przygotowywany teatr wojny, ponieważ tam się odbywają manewry panamsko-amerykańskie z, również z udziałem niektórych jednostek, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryki Centralnej i Ameryki Południowej. Tam zaczynają być coraz większe napięcia w tym regionie, ponieważ Stany Zjednoczone zgodnie z obecną doktryną zamierzają mieć kluczowy wpływ na region Ameryki, to znaczy Ameryki Północnej, Centralnej i Ameryki Południowej. Następny teatr wojny, który niestety mamy, to jest teatr wojny ukraińsko-rosyjski. No i tutaj też niektórzy specjaliści mówią, że jest bardzo ciężko określić, kto tą wojnę tak naprawdę wygrywa. No ale coraz więcej ekspertów, i to ekspertów europejskich i ekspertów amerykańskich, widzi, że nastąpiła bardzo ostra intensyfikacja działalności Rosjan, którzy nagromadzili różnego rodzaju pociski, nagromadzili bardzo dużą ilość dronów i w tej chwili odbywa się bardzo istotna bitwa, to znaczy bitwa o przejście przez Rosjan obszaru, który jest bardzo ufortyfikowany na Ukrainie. To jest obszar związany z Kramatorskiem i z tą zachodnią częścią Donbasu. Jeśli wtedy przez ten obszar przejdą wojska rosyjskie, to sytuacja Ukraińców będzie naprawdę już wtedy ciężka. Z nieoficjalnych informacji wczoraj w nocy strona ukraińska zaproponowała stronie rosyjskiej to, aby obydwie strony podjęły decyzję o zaprzestaniu ataków na obiekty cywilne z jednej i z drugiej strony, ponieważ w tej chwili jest dużo ataków i ze strony Ukraińców na różnego rodzaju obiekty cywilne i obiekty przemysłowe na terenie Rosji, nawet bardzo głęboko w Rosji, a z drugiej strony Kijów jest bardzo ostro atakowany przez Rosjan. Również Rosjanie w pewnym zakresie odnieśli sukces, to znaczy w zasadzie spowodowali, że Ukraina nie ma albo ma minimalne dojście do basenu mórz światowych, dlatego że bardzo ostro zaatakowano port w Odessie oraz również atakują Rosjanie statki, które płyną do i z Odessy. Z drugiej strony Unia Europejska, zwłaszcza Wielka Brytania i Ukraina przechwytują niektóre statki, które są podejrzewane o to, że przewożą towary, a zwłaszcza ropę naftową na rzecz Rosji. Przebywający na Wyspach Kurylskich prezydent Putin wydał oświadczenie w stosunku do Unii Europejskiej, że jeśli cokolwiek z tych statków, co jest własnością Rosjan, zniknie, to on będzie miał prawo do podjęcia takich samych działań, jeśli chodzi o różnego rodzaju jednostki pływające Unii Europejskiej. To jest bardzo daleko idące stwierdzenie, które może zaognić ten konflikt.
1: Opisaliśmy sytuację geopolityczną, a powiedzmy, co na ulicach i w tych miejscach kluczowych w Waszyngtonie, tam gdzie się urabia opinię publiczną, jakie notowania są prezydenta Trumpa? Czy już zaczyna się go powoli traktować jako człowieka, który nie dowozi, który traci szacunek tego Waszyngtonu bliskiego, tych ludzi, którzy razem z nim budowali jego pozycję?
2: Przede wszystkim opinii w Waszyngtonie nie tworzy się na ulicy. Ale opinie w Waszyngtonie tworzy się w gabinetach. Natomiast jeśli chodzi o sytuację związaną z popularnością prezydenta Trumpa, w moim przekonaniu ona się w zasadzie nie zmieniła. Bo ci, którzy nienawidzą tego człowieka i nienawidzą tego rodzaju politykę, robią cały czas wszystko, co mogą robić od czasów rozpoczęcia pierwszej kadencji, żeby Trumpa zniszczyć. Natomiast bardzo istotną rzeczą, która odbywa się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to jest dosyć duży atak tak zwanych demokratycznych socjalistów, którzy są, jeśli przejrzymy program tej organizacji, która na marginesie ma już około 100 tysięcy członków w 50 stanach Stanów Zjednoczonych, to jest nic innego, tylko to są idee komunistyczne. Bardzo ciekawy sposób rozwijane, bo idee komunistyczne rozwijane przez muzułmanów, którzy jednocześnie są komunistami, ale którzy są na tyle efektywni, że w tej chwili w tak zwanych wstępnych wyborach w ramach partii demokratycznej zdobywają nominacje na to, żeby być kandydatami do Kongresu Stanów Zjednoczonych i to nie tylko do Izby Niższej, ale również do senatorzy Stanów Zjednoczonych. To jest pewien proces. Na razie on nie jest jeszcze procesem zagrażającym ustrojowi Stanów Zjednoczonych, ale jest to proces, na który należy bardzo ostro zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, prezydent Trump, dla niego w tej chwili wojny są mniejszym problemem niż sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych. Częściowo ona wynika oczywiście z wojen, ale wyniki wyborów, które odbędą się w listopadzie, zależeć będą od tego, w jaki sposób ludzie, i to nie w Waszyngtonie, ale gdzieś tam w Kansas, ale gdzieś tam w Utah, ale gdzieś tam w Teksasie, zdecydują, że ten prezydent zapewnia im spokojny byt, spokojne życie dla ich i dla ich rodzin. No tego spokojnego życia w tej chwili w Stanach Zjednoczonych nie ma, bo jest takie generalne poddenerwowanie. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w Waszyngtonie, to w sytuacji, kiedy mamy pewne teatry wojny, w sytuacji, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie troszeczkę nam się rozluźnia, jest oczywiście zdenerwowanie. No takim zdenerwowaniem istotnym z punktu widzenia systemu finansowego była ostatnia konieczność pomocy Japonii, jeśli chodzi o ratowanie waluty tego kraju. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ jeśli załamią się waluty jeszcze innych krajów, to rzeczywiście możemy mieć bardzo istotny w tej chwili kryzys gospodarczy na świecie. Więc to i jeśli mamy pustkę, no to mamy sytuację taką, którą w tej chwili stwarza prezydent Putin, który właśnie pojawił się na tych Wyspach Kurylskich, które, jak Państwo pamiętacie, od czasów II wojny światowej są takim obszarem, no powiedzmy, wojny słownej pomiędzy Japonią i Rosją, no ale pojawił się teraz po raz pierwszy, dlatego że sytuacja światowa jest taka, że mamy pewne luki i w te luki te poszczególne mocarstwa będą musiały w jakiś sposób wejść. Jest bardzo dużo różnych takich rzeczy i opinii na temat tego, kto tak naprawdę może te wojny wygrać. I tu mamy na kilku konferencjach, na których byłem i od kilku osób, z którymi rozmawiałem ze sfer militarnych, powiem to może w ten sposób. Nie jest wykluczone w strategii wojennej Stanów Zjednoczonych wykorzystanie broni atomowej. Nie jest wykluczone w strategii Rosji wykorzystanie broni atomowej. Nie jest wykluczone w strategii Izraela wykorzystanie broni atomowej. A więc mamy sytuację w tej chwili coraz bardziej poważną, a ona będzie łączona również z tym, że na przykład Iran podejmuje wszelkiego rodzaju kroki, żeby zmienić system finansowania przepływów ropy naftowej. Chodzi im o wyeliminowanie tak zwanego petrodolara. No jeśli petrodolar zostanie wyeliminowany, to będziemy mieli istotne zagrożenie pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych jako hegemona gospodarczego. A więc sytuacja nam się niestety bardzo komplikuje. Komplikuje się ona również wewnętrznie, tak jak powiedziałem, przez ten bardzo istotny wpływ muzułmanów na Stany Zjednoczone, zwłaszcza w takich stanach jak Wisconsin, Michigan i Minnesota. No to są te stany, w których były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Hussein Obama w nocy przywoził muzułmanów samolotami właśnie do tych stanów. I to właśnie z tych stanów, gdzie zrobiono pewne enklawy muzułmańskie, pochodzi duża ilość kandydatów muzułmańskich do przyszłego Kongresu Stanów Zjednoczonych. Takich na przykład kandydatem, który wygrał te wybory w ramach Partii Demokratycznej, jest niejaki Abdul El Sayed, zresztą doktor, ale to jest syn emigrantów z Egiptu. I teraz powstaje bardzo duże pytanie. To jest pierwsze pokolenie tych ludzi i ci ludzie przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, nienawidzą Stanów Zjednoczonych i włączają się w system polityczny. A więc istnieje pewne zagrożenie Stanów Zjednoczonych ustrojowe. Tutaj nie bardzo nawet pomagają prawa, które istnieją od 1954 roku o zwalczaniu partii komunistycznej. No ale tak to jest. Więc w tej chwili mamy taką sytuację przedrewolucyjną i przed decyzyjnymi ruchami militarnymi, które nastąpią w ciągu następnych tygodni.
1: To na zakończenie powiedzmy, czy są jakieś echa polskie w mediach amerykańskich albo wśród tych, którzy zajmują się polityką zagraniczną?
2: To znaczy, no niestety, konflikty wewnętrzne w życiu politycznym Polski zaczynają się odbijać coraz większym echem i wpływają na pozycję Polski w Waszyngtonie. To znaczy, partner, który nie jest mocnym partnerem i w którym rząd versus biuro prezydenta działają nie zawsze w tym samym kierunku, powodują, że ta wspaniała opinia, którą prezydent Trump miał i ma nadal o prezydencie Nawrockim, troszeczkę nam blednie. No, były pewne błędy, które zostały popełnione dyplomatyczne, bo w sytuacji, kiedy są bardzo duże napięcia polityczne na świecie, nie należy robić pewnych wystąpień, które mogą te napięcia jeszcze wzmocnić. Także wiem, że na przykład strona rosyjska przekazała wewnętrzne informacje do Waszyngtonu, jeśli chodzi o pewne wystąpienia polityczne niektórych polityków w Polsce.
1: Ale co pan ma na myśli?
2: No mam na myśli euforię prezydenta, który być może powiedział o 2 czy 3 słowa za dużo, jeśli chodzi o pomocy wszystkim, którzy zabijają Moskali. To są słowa. Niestety w życiu politycznym zwykle jest tak, że słowa decydują o wielu różnych sprawach. Ta sprawa jest w tej chwili załatwiana dyplomatycznie i być może uda się zrobić w ten sposób, jeśli będzie zgoda strony polskiej, żeby to faux pas zostało przetransponowane w drugą stronę. To znaczy, żeby w jakiś sposób może jednak zmienić ten nastrój rusofobiczny w obecnej sytuacji międzynarodowej, bo popatrzmy sobie, i to będzie chyba końcowe zdanie, które troszeczkę państwa na te ostatnie 2 tygodnie lata przestraszy. To znaczy sytuacja międzynarodowa Polski w Europie nie polepsza się. To znaczy z jednej strony będziemy mieli zwiększającą się armię niemiecką do około 300 tysięcy w ciągu następnych lat, a z drugiej strony, bez względu na to, jak się zakończy wojna ukraińsko-rosyjska, będziemy mieli na Ukrainie bardzo silną armię. Armię od 300 do 500 albo nawet jeszcze więcej osób. W związku z tym, w tym wszystkim Polska musi znaleźć sobie nowe miejsce. Wsparcie amerykańskie ma bardzo duże, no ale trzeba je w tej chwili w jakiś sposób tak zagospodarować, żeby ono przyniosło konkretne efekty. Myślę, że będą tutaj wewnętrzne konsultacje w ciągu następnych 2-3 tygodni pomiędzy stroną polską i stroną amerykańską, bo tak jak powiedziałem, dobra opinia o działalności pana prezydenta i w jakimś zakresie również pana premiera w Waszyngtonie istnieje, należy to tylko wykorzystać.
1: Jak pan profesor będzie kiedyś w studio Radia Wnet, to będzie na pana czekał taki miód pokładowy, ale tak, do Waszyngtonu go dzisiaj nie wyślę, bo jeszcze Musk nie wymyślił takiej możliwości, żeby przez internet i światłowody albo przez satelitę słoik miodu wysyłać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: No niestety za dużo tego miodu w stosunkach gospodarczych i politycznych nie mamy, ale z przyjemnością będę czekał na wyżej wymieniony słoik.
1: To my czekamy na profesora Adam Prokopowicz prosto z Waszyngtonu. Dobrych snów panu życzę, bo w Warszawie jest godzina 7:31.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Maciej Jastrzębski, były prezes Lotosu, jest w studio, przekazuje panu słoik miodu, bo takim słoikiem miodu też podzielił się z Polakami premier Donald Tusk, który, jak się okazało, nie jest ciotunią, o czym sam wczoraj powiedział, bo obniży ceny benzyny na stacjach benzynowych o 90 groszy, a nawet w niektórych przypadkach o złotówkę, bo ten VAT, który będziemy płacić, będzie mniejszy. Ucieszyło to pana bardzo?
2: Niekoniecznie, ponieważ jestem przedsiębiorcą, a to oznacza, że będę płacił generalnie więcej, jak wiemy. Natomiast oczywiście cieszy to indywidualnych odbiorców i kupujących paliwa na stacjach benzynowych, bo rzeczywiście realnie zapłacą złotówkę mniej. A wydaje mi się, że to jest konsekwencja tak naprawdę tego, że została zawetowana ustawa o nadmiernych zyskach przedsiębiorstw przez pana prezydenta i trochę nie politycznie trudno to uzasadnić, że mamy tak duże ceny przy tak dużych zyskach Orlenu.
1: Bo właśnie Orlen się pochwalił, że w tym drugim kwartale 2026 roku jego zysk to 7,7 miliarda złotych. To jest dużo czy mało z punktu widzenia tak wielkiej firmy jak Orlen?
2: Znaczy, no, nigdy nie jest wystarczająco dużo, tak, bo to się prowadzi przedsiębiorstwo, żeby mieć jak największe zyski. Natomiast, no, tutaj Orlen odcina kupon od tego, że nie popadał w szaleństwo, rozwijał Orlen Lotos wcześniej swoje zdolności rafineryjne. I dzisiaj spija z tego śmietankę, tak jak wszyscy producenci ropy naftowej.
1: No dobrze, ale jeżeli ktoś ma zysk za jeden kwartał prawie 8 miliardów złotych, to znaczy, że gdyby pomyślał o sobie, że może mieć mniejszy zysk, to cena benzyny na stacjach benzynowych mogła być mniejsza, niezależnie od wszystkiego.
2: Zgadzamy się, natomiast mógłby tak pomyśleć, natomiast pokusa zysku oczywiście jest większa, a rozumiem, że on, Orlen, dostosowuje się do cen europejskich. Przypomnę, że sytuacja jest następująca. Po pierwsze, przez wiele, wiele lat w Europie zamykaliśmy rafinerię, bo mówiliśmy, że przechodzimy na zieloną energię, już ropa naftowa nie będzie nam potrzebna. W związku z czym mamy mniejsze moce przerobowe. Z drugiej strony mamy sytuację, w której no, mamy wojnę w jednym i drugim miejscu, to znaczy mamy kłopot z ropą, ze pozyskaniem ropy rosyjskiej, przedsiębiorcy, mówię, rafinerię. Oraz mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, co powoduje, że tego surowca jest mniej i oczywiście mniej jest produktów, przede wszystkim jeżeli mówimy o wojnie w Zatoce Perskiej, mniej jest podaży produktów. I korzystają na tym kraje takie, które mają moce przerobowe niezatrzymane, no, czyli na przykład Indie, które zwiększają swoją produkcję i to produkcję ropy i produkcję inne usługi, na przykład będą magazynowały za chwilę ropę naftową dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więc no to wszystko pokazuje, że kto nie uległ tej presji zielonej energii w Europie, dzisiaj ma odrobinę lepiej.
1: Ale
2: by nie powiedzieć całkiem dobrze.
1: Arabię Saudyjską oczywiście kojarzymy z ropą naftową, natomiast Indii nie.
2: No nie, ale Indie kupują ropę naftową, magazynują, a mają bardzo duże rafinerie, które przetwarzają i sprzedają produkty. Dzisiaj problem, zwróćmy uwagę, że dzisiaj cena paliw na stacjach benzynowych jest większa wtedy, kiedy był taki kryzys wiele lat temu, gdzie ropa dochodziła do 200 dolarów za baryłkę. I wtedy była niższa ta cena na stacjach. To właśnie jest powód, znaczy ta dzisiejsza sytuacja wynika z tego, że mamy dużo mniejsze zdolności handlu, produkcji i handlu paliw. W związku z czym, mimo że cena ropy nie jest wcale taka bardzo wysoka, ceny produktów są wysokie ze względu na to, że z jednej strony zmniejszyliśmy potencjał produkcyjny w Europie, z drugiej strony te rynki, które, czy te obszary, Bliski Wschód przede wszystkim, gdzie była duża produkcja paliw, no przez ze względu na wojnę są ograniczone.
1: A jak to jest z kształtowaniem cen paliw na stacjach? Czy to są decyzje, które podejmuje, nie wiem, zarząd Orlenu, który mówi, budzi się rano i mówi, dzisiaj po 7,48.
2: Nie bez przesady. To jest tak, że pewnie mamy, mamy zespół, który analizuje ceny europejskie i światowe i się do tego podporządkowuje ceny lokalne. To jest trochę tak, że z jednej strony mówimy o wolnym rynku, z drugiej strony aż wstyd, że to powiem, ale gdybyśmy mieli gospodarkę zamkniętą, to wtedy można by regulować te ceny i rzeczywiście te zyski Orlenu nie byłyby takie duże w tym kwartale. Też proszę pamiętać, że ten wzrost cen na stacjach wynika także z sezonu po prostu turystycznego i z większego zapotrzebowania na produkty naftowe, których po prostu nie ma na rynku.
1: Ale to, co można zauważyć, że w momencie, kiedy mamy informację o tym, że cena baryłki ropy rośnie, to wtedy jest to mniej więcej natychmiastowe przełożenie na ceny, tak, na ceny na stacjach. Natomiast jeżeli mamy w drugą stronę informację, że cena baryłki ropy maleje, to nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia, tylko dosyć duże opóźnienie.
2: Firmy są powołane do tego, żeby generować zysk, więc jak mogą, to go generują. I to jest oczywiste, niestety, z punktu widzenia konsumenta, że te procesy, o których pan mówi, dokładnie tak wyglądają.
1: Ale ropy się nie kupuje w sklepie spożywczym. To nie jest tak, że mówimy, poprosimy o litr ropy i
2: nie ma to znaczenia.
1: Z butelką w kaucji.
2: Dlatego Orlen ma takie zyski, bo ma długoterminowe kontrakty, zresztą nie na najniższe ceny ropy. Wydaje mi się, że mógłby jeszcze popracować nad tym, żeby te ceny ropy były niższe, no ale też są też historyczne kontrakty podpisane wcześniej. I ma je, dlatego generuje taki zysk na baryłce, taką marżę na baryłce, ponieważ kupuje taniej ze starych kontraktów, a sprzedaje po takiej cenie, jaka jest w Europie. Gdybyśmy byli jeszcze w PRL-u, to pewnie premier nie pozwoliłby, czy Komitet Centralny nie pozwoliłby na to, żeby marże Orlenu były tak duże.
1: Ale jak tak, mamy cenę baryłki ropy, to jeżeli dzisiaj kupuję, to kupuję po tej cenie, tak?
2: Tak.
1: Ale decyzję o zakupie można podjąć, na przykład rok temu można było podjąć decyzję o zakupie, wtedy byłoby taniej, tak? Cena gwarantowana na dzień.
2: Nie ma czegoś takiego jak cena gwarantowana. Jest po prostu koszyk różnych zdarzeń, które się zapisuje w formule cenowej w kontrakcie i ona dlatego warto jest mieć własne wydobycie ropy. To tak na marginesie. Bo płacimy, jak wydobywamy ropę w różnych krajach, to płacimy podatki i ropa jest nasza. Bez względu na to, ile kosztuje na rynku, ona mniej więcej wydobycie ropy tyle nas kosztuje, trochę więcej kosztują nas podatki, jeżeli ta cena ropy na świecie jest wyższa i tyle. Natomiast w momencie, kiedy kupujemy ropę na rynkach nawet czy to w kontraktach długoterminowych, czy w krótkoterminowych, to w krótkoterminowych wiadomo, cena jest taka, jaka w danym dniu zakupu mniej więcej, a w kontraktach długoterminowych formuła cenowa jest tak skonstruowana, że odzwierciedla także w cenie w przyszłości tą cenę ropy w przyszłości, czy ona będzie mniejsza, czy większa. Więc to nie jest tak, że rok temu podpisaliśmy kontrakt na dostawy ropy i ta cena jest stała przez cały rok. Nie, tak nie jest.
1: Czyli tak dobrze nie jest. To jest trochę takiej gimnastyki dla naszego umysłu, żeby sobie to wszystko wyobrazić. Bardzo dobrze, tylko Saudowie są współwłaścicielem Orlenu, tak można powiedzieć?
2: Rafinerii Gdańskiej. Wydzielonej Rafinerii Gdańskiej.
1: No dobrze, ale w tym wszystkim jest zawarty jakiś kontrakt na dostawę ropy. No to teoretycznie ma własną ropę rafineria, skoro w 30% właścicielem jest firma, która ma najwięcej tej ropy, jest największą firmą naftową na świecie.
2: No dobrze, ale kontrakt, znaczy te umowy, o których pan wspomniał, przede wszystkim umowa sprzedaży, powoduje, że te zyski to ma Saudi Aramco. Przypomnę, że Saudi Aramco ma 30% udziału w rafinerii gdańskiej, ale może mieć, może w związku z czym 30% produktów rafinerii gdańskiej należy do nich i sprzedaje je jak chce, to jest i komu chce. Oczywiście w zgodzie z tą umową i tak zwanymi remedies, czyli środkami zaradczymi Unii Europejskiej. Unia Europejska...
1: To nie jest wybuch na szczęście, tylko zwykła procedura wywożenia śmieci.
2: Saudi Aramco może zwiększyć z 30 do 50% tą własność produktów końcowych i musi je Orlen sprzedać im po cenie produkcyjnej, czyli ta generacja, dodatkowa generacja marży rafineryjnej przez Saudi Aramco w Polsce może być większa. No i to też pokazuje, no powiem tak, no to jest konsekwencja takiego, a nie innego prowadzenia negocjacji przy sprzedaży niektórych aktywów już połączonego Orlenu z Lotosem.
1: To wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. 20% ropy jest uwięzionych w tej chwili w Zatoce Perskiej. Jak długo i jakie mogą być konsekwencje tego wszystkiego? Czy to jest tak, że to jest, szykuje się na przykład wielki kryzys naftowy na świecie, czy świat sobie poradzi, nie poradzą sobie tylko koncerny z Bliskiego Wschodu?
2: Nie, wydaje mi się, że to jest tak, że wbrew pozorom dla obu stron to jest korzystne. Iran osiąga swoje cele poprzez to, że blokuje cieśninę Ormus w jakimś tam obszarze swoim i pokazuje podmiotowość na rynku. Z drugiej strony mamy tak, że Chiny dostają, importują, o ile dobrze pamiętam, 15% mniej ropy naftowej, więc Amerykanie tutaj dotykają gospodarki chińskiej dość znacznie, a mamy Indie, które zwiększają swoje moce na tym samym konflikcie. Więc wszyscy realizują swoje cele polityczne a oczywiście firmy amerykańskie naftowe, tak zwani majorsi, bardzo mocno na tej sytuacji zarabiają, no tak jak przypadkowo i Orlen.
1: Powiedział pan o własnych źródłach, że dla koncernu naftowego najważniejsze są źródła, bo bez źródeł taki koncern, nawet wielki, jest zawieszony troszkę w powietrzu. I teraz źródła. Gdzie powinniśmy inwestować? W jakim miejscu? Gdzie powinniśmy mieć swoje własne źródła ropy naftowej?
2: No, wszędzie tam, gdzie jest opłacalnie. Znaczy, uważam, że Afryka, uważam, że znaczy, z tego, co się orientuję, Orlen próbuje pozyskać aktywna poza Norwegią, w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w Ameryce Północnej, na kontynencie Ameryki Północnej. Z drugiej strony odpuścił Wenezuelę, co moim zdaniem jest błędem i razem z Amerykanami powinniśmy próbować być w Wenezueli. No i Afryka jest dobrym kierunkiem. Też wiem, że tam prace trwają, żeby pozyskać złoża w Afryce. Norwegia jest z jednej strony bardzo ważnym dla nas miejscem, bo stamtąd bezpośrednio możemy eksportować czy importować gaz czy ropę do Polski, więc zabezpieczamy realnie, fizycznie nasze potrzeby, ale z drugiej strony fiskalizm Norwegii jest bardzo wysoki, podatki tam są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o wydobycie złóż, więc większość zysku z wydobycia zostaje w Norwegii. W ramach podatków. No, powinniśmy mieć większy udział wydobycia w skali. Proszę sobie wyobrazić, że 7 rafinerii ma Orlen w tej chwili, a tak naprawdę ich w ekwiwalencie ropy produkcja roczna nie zabezpieczy nawet rafinerii w Gdańsku.
1: O czym powiedział, może od tego powinniśmy zacząć rozmowę. To może do następnego razu. Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie.
2: Ja bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Pan Mirosław Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, jest gościem Poranka Wnet. No to 19 milionów rekordów, bo to się chyba tak nazywa, popłynęło w świat. Co to oznacza dla nas, dla każdego z tych 19 milionów Polaków?
2: No, może być nawet gorzej, dlatego że właśnie jest to nie tyle rekordów, tych rekordów może być jeszcze więcej. Mówimy tutaj o skali właśnie blisko 19 milionów Polaków objętych potencjalnie tym wyciekiem. No, problem polega na tym troszeczkę, że my nie do końca potrafimy powiedzieć, co to może oznaczać, bo odpowiedź na to pytanie jest pochodną wiedzy na temat tego, co wyciekło. A mimo tego, że ten incydent już miał miejsce, przypuszczam, że co najmniej jakieś 10 dni temu, jeśli nie więcej, to do dzisiaj nie wiemy, co wyciekło i trwają, jak to się mówi popularnie, intensywne prace, żeby to może ustalić, a może przekazać, dlatego że tu mamy też dosyć skomplikowaną sytuację prawną, która polega na tym, że podmiot, z którego te dane wyciekły, firma prowadząca serwis MyDR, czyli MyDR, odnoszący się do doktora, nie jest administratorem tych danych, więc nie może nimi dysponować i na przykład przekazywać informacje, które wyciekły, tylko jest podmiotem przetwarzającym te dane. Nie chcę wchodzić w dywagacje prawne, no ale w skrócie to administrator i właściciel danych może przekazywać, a jest nimi najprawdopodobniej tysiące placówek medycznych.
1: O tym napisała dzisiejsza Rzeczpospolita, że to one mogą mieć odpowiedzialność i to te placówki medyczne mogą w przyszłości płacić jakieś odszkodowanie za to, że udostępniły dane pacjentów wrażliwe komuś, komu te dane wyciekły.
2: No to by był niezwykły paradoks, bo wiadomo, że to są placówki, które między innymi przypuszczam, że dlatego przekazują do tego, współpracują z tym serwisem, z firmą, która prowadzi serwis MDR, po to, dlatego że same nie potrafią dobrze zabezpieczyć. Jest to dosyć naturalne, bo mówimy pewnie często o po prostu na zwykłych gabinetach lekarskich, gdzie trudno sobie wyobrazić, że prowadzący taki gabinet lekarz jeszcze będzie znawcą od cyberbezpieczeństwa i zabezpieczał swoje dane. Tak już mówiąc zupełnie praktycznie, nie przypuszczam i nie wierzę w to, że udałoby się, gdyby dochodziło do konieczności płacenia takich odszkodowań. Gdyby ten proces wyglądał inaczej niż jednak przekazanie tej odpowiedzialności na firmę, która niewystarczająco zabezpieczyła.
1: No dobrze, ale to powiedzmy, jakie są zagrożenia. To trafiły nasze informacje o 19 milionach Polaków i Polek, informacje medyczne, tak? To jest jedno. Trafiły PESEL-e. I co z tego może wynikać? Co może z tym zrobić ten ktoś, kto posiadł te dane?
2: No to tak, no to myślę, że możemy sobie pozwolić jednak na takie spekulacje, chociażby dlatego, żeby wywierać presję na tych, którzy powinni już doprowadzić do tego, że my wiemy,

0: o tym, jakie dane wyciekły, no to ja powiem tak, jeżeli mamy rozważać czarne scenariusze, a mamy prawo, bo nie jesteśmy poinformowani, no to lista potencjalnych danych, które nas dotyczy, to jest lista pozycji na kilka stron co najmniej. I to wynika z formalnych dokumentów, które firma przetwarzająca te dane upublicznia, chociażby regulaminów dotyczących, czy różnych polityk prywatności. To są dane szeroko pojęte. Łącznie z tym, i tutaj no, dosyć zaskakująca informacja, że również ten serwis pozwala, współpraca z tą firmą pozwala na to, że nasze wizyty w gabinetach lekarskich mogą być nagrywane, jeśli ktoś sobie życzy taką usługę po to, żeby pomóc lekarzowi później chociażby w prowadzeniu dokumentacji medycznej. No to teraz sobie wyobraźmy sami, przypominając sobie, na czym polegają po prostu takie wizyty i takie rozmowy, co może być wśród tych danych. No na pewno to już właściwie, to oczywiście są dywagacje, ale mówię, trochę prowokacyjne, żebyśmy się wreszcie dowiedzieli, chociaż nie wiem, obym się mylił, że takie dane tam są. Natomiast no bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że tam są dane dotyczące recept i przepisywanych lekarstw, no to już też, to jest wystarczająco chyba, żeby sobie wyobrazić, jak wrażliwe to mogą być dane. I teraz czego się obawiamy? No PESEL, słynny PESEL oczywiście, tak, ale to wszyscy powtarzają i ja powtórzę, bo tego nigdy za mało, należy jak najszybciej go zastrzec. W systemie obywateli to trwa, no, liczone powinno być raczej w sekundach nawet niż w minutach. To jest dosyć prosta operacja i kto jeszcze tego nie zrobił, nie ze względu na ten przypadek, ale w ogóle bezpieczeństwo swoich danych, to znaczy, że postępuje źle i zachęcam, żeby jak najszybciej to zrobił. Natomiast te czarniejsze scenariusze mówią na przykład o tym, no, że i są już takie sygnały, że tam są również dane osób eksponowanych, chociażby polityków, i to możemy też sobie wyobrazić łatwo, włączyć takie myślenie o tym, że to są osoby, które no niestety mogą być szantażowane takimi danymi. I jeżeli to jest prawda, że tam są wrażliwe dane, to ja myślę, że zainteresowanie tymi danymi chociażby wśród służb obcych państw może być niemałe. Więc no, scenariusze możemy rozwijać, co jeśli ktoś ma dostęp do danych wrażliwych, kompromitujących, no albo po prostu takich, których nie chcemy, żeby inni o nas wiedzieli.
1: Ale myśli pan, że służby obcych państw musiałyby wykradać tak, żeby wszyscy się zorientowali, całe takie wszystkie informacje przecież mogłyby sobie działać po kryjomu i brać te informacje, które chcą brać, skoro była taka luka i taka możliwość, żeby całość archiwum zdobyć?
0: Niewiele dzisiaj wskazuje, zresztą zdaje się, że pan wicepremier Gawkowski również o tym mówił, że nie ma śladów na dzisiaj, które by wskazywały na to,
1: ale
0: że...
1: Ale to jest pytanie, ale skąd taka, bo to jest taka wiedza uspokajająca, natomiast skąd taka wiedza, czy ten, kto zrobił, nie działa dla służb specjalnych innego kraju?
0: Tak. Pan redaktor ma rację, to też właśnie chciałem tę interpretację przedstawić, że mimo tego, z czym zgadzam, zapewne wypada się zgodzić, dlatego że tutaj premier Gawkowski na pewno korzysta z wiedzy przede wszystkim specjalistów z CSIRT-NASK, a to są wysokiej klasy specjaliści, którzy pewnie są w stanie dużo powiedzieć na temat atrybucji atakującego, ale dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, czy jak ja wcześniej wspomniałem, zainteresowanie innych służb, albo działanie na zlecenie, albo no po prostu różne możliwości przejęcia tych danych, należy jak najbardziej ten scenariusz rozważać, dlatego no to jest niezwykle istotne, żebyśmy po prostu szybko się dowiedzieli i żeby ci, którzy również są na tych eksponowanych stanowiskach i wiemy, a ci, którzy badają ten przypadek, powinni o tym wiedzieć, no byli poinformowani o różnych zagrożeniach, o tym, co może ich czekać, to nie będą miłe informacje. I myślę, że fakt, że do dzisiaj nie wiemy dużo na temat tego, jakie dane wyciekły, no jest również związane z tym, że jakby apetyt na przekazywanie społeczeństwu i konkretnym osobom tych bardzo niemiłych informacji jest niewielki. No i zobaczymy, tak, to te problemy prawne w przekazywaniu są, ale z drugiej strony dużo ekspertów i również tych od strony prawnej mówi, że są proste sposoby na jakby poradzenie sobie z tym problemem. Wchodzi prokurator do firmy, w której był wyciek i te dane przyjmuje, a później w interesie społecznym doprowadza wspólnie z odpowiednimi służbami technicznymi do tego, żeby wszystkie te informacje trafiły do poszkodowanych.
1: To jest, tego nie mógł zrobić haker amator, to nie mógł, czy mógł to zrobić taki 16-latek, który dla zabawy włamuje się do rozmaitych systemów, żeby sprawdzić, czy jest do tego zdolny informatycznie.
0: Gdybyśmy rozmawiali tak jeszcze z pół roku temu, to na 100% bym potwierdził tę diagnozę. Dzisiaj jestem bliski jej potwierdzenia, ale tu przy okazji przypomina się ostatnie kłopoty ze sztuczną inteligencją, która zaczyna trochę działać sama w sieci, a nawet jeśli nie działa sama, to jest niezwykle sprawna w realizacji naszych celów, jeżeli ją zadaniujemy w odpowiedni sposób. Więc tutaj takie rzeczywiste kompetencje we włamywaniu się, już tak to opiszmy, nie muszą być duże, ale to jakby trochę idzie w tło, prawda? Bo to dzisiaj, jeżeli się stało proste, to nie musimy dokładnie tego rozważać.
1: No dobrze, ale bym powiedział, te możliwości cyberataków są coraz większe, no bo jest i sztuczna inteligencja i za chwilę się może powie o komputerze kwantowym, a może już gdzieś jest komputer kwantowy, który może łamać wszystkie szyfry, za którymi my jesteśmy ukryci, z taką myślą, oto nasze skarby są bezpieczne.
0: Te zdolności rosną. Co więcej, te przypadki ostatnie pokazują, że one być może rosną poza naszym jakby systemem kontroli, naszym wyobrażeniem, jak dobre mogą być bez nas, tak? Wystarczy nam, że my wskażemy intencje i podstawowy cel, a zdolności sztucznej inteligencji mogą być duże. Czy istnieje komputer kwantowy? No, operacyjnie działający, niewiele na to wskazuje, ale nikt nie wie, co się dzieje w tak zwanych tajnych laboratoriach, prawda? Natomiast z pewnością istnieje w tej chwili stała aktywność polegająca na tym, że ci, którzy wiedzą, że ten komputer kwantowy lada chwila będzie operacyjny, zbierają dane, które później on im pomoże rozszyfrować.
1: Ale też wiemy, że...
0: Chociażby, bo często się...
1: Ale też wiemy, że szczególnie z filmów, które oglądamy na Netflixie, że służby specjalne mają dostęp do wszystkich danych, na które tylko i wyłącznie mają ochotę. Te wielkie służby, takie jak Mossad, jak CIA, pewno jak FSB i parę innych chińskich służb, które działają na świecie. Dobrze, to jest tak, że pytanie, czy jest jakiś... możliwość, że ten, który dokonał tego, albo ta firma, albo ta korporacja, która dokonała tej kradzieży i przywłaszczenia danych, zostanie na tyle jest sprytna, że się ukryje i nikt jej nie odnajdzie nigdy.
0: Oczywiście, mamy bardzo dużo takich przypadków, gdzie w historii dużych włamań, w których nie jesteśmy w stanie z imienia i nazwiska wskazać osób, które rzeczywiście to zrobiły. Oczywiście są służby na świecie, które mają troszeczkę większe dokonania w tej kwestii, dlatego udaje nam się od czasu do czasu zobaczyć na ścianie poszukiwanych z serwisu FBI, kogo konkretnie szukamy, nawet jeżeli to są jakby operacje służb innych państw. Ale też jest tak, że jest wiele operacji organów ścigania, które kończą się sukcesem i ta współpraca międzynarodowa, bo najczęściej dochodzi do konieczności współpracy międzynarodowej, kończy się sukcesem. Może takim pozytywnym trochę sygnałem jest to, że od wielu dni te dane są w rękach włamywaczy. Jednocześnie poszedł sygnał bardzo wyraźny, bo eksplicite wypowiedziane przez premiera Gawkowskiego, że nie będziemy płacić okupu takim osobom, a jednocześnie nie ma reakcji z drugiej strony, a często ta reakcja w przeszłości wyglądała tak, że te dane się przynajmniej częściowo publikowało. Więc być może włamywacze zdają sobie sprawę z tego, jak w tej chwili, na jak kruchym lodzie się poruszają, bo zapewne wszelkie służby państwowe są zaangażowane w to, żeby ten incydent rozwiązać.
1: Jak ktoś komuś ukradnie portfel, to wiadomo, czym jest oddanie tego portfela. No po prostu się oddaje portfel, cegłę, nie wiem, zegary, które się ukradło. Natomiast z danymi to można je skopiować w nieskończoność, więc co to znaczy oddać dane, które się ukradło?
0: Tak, tak. To pan redaktor wskazuje na bardzo istotną i trzeba o tym przypominać cechę danych o charakterze elektronicznym, że dane można ukraść, można dalej je mieć, ale można też oddać, prawda? Więc to coś, co w świecie fizycznym właściwie nie występuje, a tutaj wnosi jakby nowe obszary ryzyka.
1: Czyli można je kilka razy sprzedać, bo to jest towar wielokrotnie sprzedawalny. A teraz jeszcze jedno pytanie. Powiedział pan, że około 10 dni upłynęło, tak? Między tym...
0: Co najmniej. No takie są dosyć wiarygodne...
1: No to w takim razie ta reakcja i ta informacja, którą mamy, to jest informacja z przedwczoraj, tak? Publiczna informacja na temat tego,
0: tak, że... nawet przedwczoraj mieliśmy informację od premiera Gawkowskiego o samym incydencie. Serwisy takie chociażby jak Zaufana Trzecia Strona, która aktywnie o tym informuje, już informowały wcześniej.
1: Bo to jest tak, że ta informacja jest cenna dla każdego Polaka. Czy ona nie powinna być szybciej podana przez wicepremiera? Krótko mówiąc, dowiedziałem się, że jest 19 milionów na zewnątrz, to ja natychmiast informuję, bo twoje dane wrażliwe, bo PESEL, bo to, bo tamto, a 10 dni to jest dużo.
0: Ja nie przypuszczam, że Ministerstwo Cyfryzacji wiedziało o tym tak wcześnie. Te 10 dni, o których mówię, to jest estymacja dotycząca tego, kiedy firma, z której dane wypłynęły, wiedziała o tym, bo tak wskazują na to pewne dowody publikowane. Natomiast kiedy trafiło to do Ministerstwa Cyfryzacji? Myślę, że to trafiło drogą takiego zgłoszenia przez być może Centrum E-Zdrowie, NASK i po prostu myślę, że pan premier Gawkowski zdecydował się na informowanie o tym w momencie, kiedy mógł coś więcej dodać, ale pewnie też chwilę czekał, czy może coś dodać i na przykład powiedzieć, jakie to są dane. I ja nie wiem dzisiaj, to jest największą zagadką i to na pewno jest czymś, co najbardziej niepokoi w tym przypadku, że te informacje są niepublikowane, a tak jak już zaczęliśmy tę rozmowę, wśród tych danych mogą być niezwykle wrażliwe dane. Więc no, tu jest dużo, dużo zagadek. Tak, rozmawiamy troszeczkę o, tak jak sam pan, jak to już zostało powiedziane, to premier Gawkowski powiedział, że być może, ja się z tym zgadzam, doszło do największego w historii polskiego cyberbezpieczeństwa włamania i wycieku danych. I mamy tutaj bardzo dużo rzeczy niewiadomych a sytuacja jest bardzo, bardzo nieprzyjemna dla każdego z nas. Mówimy o jednych z najbardziej wrażliwych danych z punktu widzenia danych osobowych.
1: O czym powiedział Mirosław Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A gościem poranka w net jest profesor Wojciech Myślecki, nauczyciel akademicki, wieloletni działacz opozycyjny związany z Solidarnością Walczącą, czyli z panem Kornelem Morawieckim, ale też i młodym Mateuszem Morawieckim. No, działacz gospodarczy, były prezes PSE, czyli i energetyka, i polityka, i konspiracja panu profesorowi nie są obce. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Kłaniam się serdecznie zarówno panu redaktorowi, drogi Krzysztofie, witam cię serdecznie, no przede wszystkim witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy porannych.
1: I tych, którzy oglądają nas na kanale YouTube, a teraz słuchaczom, którzy słuchają klasycznie Poranka Wnet, powiem, że jesteśmy w gabinecie pana profesora, za panem profesorem uporządkowane książki, które świadczą o tym, że pan profesor lubi czytać.
2: No, część tych książek to jest jeszcze XIX wiek, a jest jedna nawet XVIII. Astronomia za czasów Ludwika XVI jeszcze takie trochę w spadku odziedziczone. No i jest porcelana wałbrzyska, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
1: To trudno dostrzec, że wałbrzyska porcelana jest jeszcze produkowana, czy nie?
2: Nie, no to jest w ogóle, to są jeszcze XIX wiek porcelana, to jest taki typowy Biedermeier, natomiast no niestety do niedawna jeszcze trzymała się jedna fabryka wałbrzyska, no ona w tej chwili chyba jest zamykana. Krzysztof wcześniej był, to wielka szkoda, bo to była duża karta przemysłu i zarówno jeszcze za czasów niemieckich, jak i naszych. Długi czas porcelana wałbrzyska cieszyła się niezłym, tak powiem, wzięciem, również na rynkach międzynarodowych.
1: Politycy w Polsce, ale i na świecie nie są z porcelany, przeciwnie, są odlani zupełnie z innego tworzywa. Informacja nie z ostatniej chwili i taka, która była do przewidzenia, ale politycy, którzy są z premierem Mateuszem Morawieckim, włącznie z premierem Mateuszem Morawieckim, zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości, więc to, co miało stać się, stało się. Jakie będą tego konsekwencje?
2: Znaczy, moim zdaniem oczywiście trudno przewidzieć. To zaczyna się proces już, nazwijmy, jawny i obserwowalny przez wszystkich, a nie tylko dla specjalistów, którzy się polityką zajmują na co dzień. Proces dekompozycji, destrukcja, następnie tworzenia się nowego układu politycznego w Polsce, nowej sceny politycznej. I sądzę, że zarówno pan premier Morawiecki, jak i przewodniczący klubu w tej chwili poselskiego Rozwój Plus i jego koledzy z tego klubu i ze stowarzyszenia, niedługo zapowiedziane jest utworzenie partii, będą tak zwanymi game changerami, czyli zarówno ugrupowaniem, jak i pan premier Morawiecki będzie politykiem, który zmieni reguły gry na rynku. I to widać wyraźnie, że on to robi z przemyśleniem i z przekonaniem.
1: Zmienić reguły gry, to znaczy stworzyć taką partię, która będzie zdolna do koalicji z rozmaitymi podmiotami i z prawej, i z lewej strony. Czy taką partię centrową, konserwatywną partię zamierza stworzyć premier Mateusz Morawiecki, zdaniem pana profesora?
2: To znaczy, to będzie skutek. Natomiast głębsza, rzeczywista rekompozycja sceny politycznej, a na pewno taką ambicją jest premiera Morawieckiego, to jest kwestia przeniesienia debaty, nazwijmy to, z takiej emocjonalno-PR-owej, o czym ty chyba jako zawodowy dziennikarz wiesz najlepiej, czyli tak zwanej płytkiej profesjonalizacji polityki, gdzie nie mówi się o rzeczywistych problemach, żeby ludzi nie nudzić, tylko mówi się o rzeczach, które budzą emocje. I w tej chwili jest tak poważna sytuacja na świecie, są tak głębokie zmiany i to nie tylko faktów, które tu obserwujemy. No, prezydent Trump sam w sobie już jest elementem takim, który dokonuje wielu zmian i to takich ekstrawaganckich, ale równocześnie mamy zmianę głębokich procesów politycznych, na które politycy już mówią szczerze, niewielkie mają zmiany. Powiem tylko, że wchodzimy w dynamiczną i już zaawansowaną fazę procesu budowy gospodarki cyfrowej, bo coś, co się nazywa sztuczną inteligencją, w tej chwili da dodatkowego dynamitu do tej gospodarki, tak jak kiedyś maszyna parowa, czy elektryczność, czy współczesny internet i właśnie sztuczna inteligencja, to są wszystko urządzenia, które dynamizują. One nie tworzą, ale dynamizują proces tworzenia nowej gospodarki. Natomiast nasza scena polityczna, tak jakby się w ogóle nie zauważa, że nowy układ światowy, jest duże zagrożenia z różnych stron, a u nas powiedzmy podział został zrobiony na płaszczyźnie emocjonalnej i to chyba zwróciłeś uwagę, że pan premier Morawiecki już od dawna porusza jako jedyny chyba polityk bardzo poważne problemy w debacie, często takie można powiedzieć nieczytelne dla większości słuchaczy czy ale to jest konieczne, nie ma innego wyjścia i ta zmiana nastąpiła, tylko że właśnie to ugrupowanie Rozwój Plus i Morawiecki dokonają przyspieszenia, będą katalizatorem i czynnym udziałem. Więc to są bardzo poważne zmiany, a nie tylko takie, że tam PiS ma tyle, a ktoś tam ma ileś.
1: Tak, ale żeby dokonać tej zmiany na scenie politycznej, czyli żeby rzeczywiście być taką postacią, o której pan profesor mówi, żeby Mateusz Morawiecki stał się taką postacią, to musi tych emocji trochę spowodować w Polakach, żeby chcieli kiedyś w przyszłości na jego partię zagłosować.
2: Wiesz, ja akurat troszeczkę inaczej na tą sprawę patrzę, może dlatego, że z pewnego dystansu i ze względu na wiek i doświadczenie życiowe, no i to, że ja nie jestem zawodowym politykiem, zawsze raczej zajmowałem się gospodarką, nauką i gospodarką, a przede wszystkim nauczaniem. Uważam, że tam najwięcej można zrobić coś dobrego dla Polski. Więc wracając do tego, oczywiście, że póki mamy zresztą niedoskonałą, jak wszyscy wiemy, demokrację parlamentarną, no to żeby realizować nawet najszczytniejsze, najmądrzejsze i najciekawsze pomysły polityczne, trzeba mieć możliwości, czyli trzeba po prostu być partią, która ma odpowiedni udział w Sejmie i możliwości ewentualnie tworzenia rządu, czy tworzenia koalicyjnego rządu. Więc te emocje, czy ten sposób prezentacji jest ważny, ale on nie może być podstawowy. Podstawową rzeczą dla każdego polityku jest polska racja stanu, a nie jakieś tam słupki czy tam popularność. Czasami lepiej nawet mniej mieć, natomiast twardsze poparcie społeczeństwa. Ja zresztą wielokrotnie się wypowiadałem i na wykładach, i jeżeli ktoś mnie tam zaprasza, tak jak ty dzisiaj, za co bardzo dziękuję, że pamiętasz o mnie, to tak państwu mówię, że my jesteśmy na ty z Krzysztofem na co dzień. On to mnie profesorem tytułuje, no ale już wie, co robi, tak? Więc wracając do tego głównego wątku, więc ja sądzę, że największym nieszczęściem, jakie nasi politycy nam zgotowali, zresztą nie tylko nasi, to było przekształcenie obywateli, którzy są fundamentem państwa republikańskiego, my jesteśmy przecież nadal jakoś tam niezbyt doskonałą republiką, którą niszczymy zresztą, to wtedy mamy problem, bo mamy elektorat. Elektorat oczekuje, że będzie patrzył, czy polityk ten ta coś więcej, lepiej i tak dalej. Natomiast obywatel doskonale zdaje sobie sprawę, że ma prawa, ale też ma ogromne obowiązki w stosunku do państwa.
1: To jest ta rewolucja w postrzeganiu procesów demokratycznych, którą chce przeprowadzić premier Mateusz Morawiecki?
2: Tak, on chce przeprowadzić istotne reformy, które można by nazwać, nawiązując do wielkiego dzieła Andrzeja Frycza Możdżewskiego, De Republica Emendanda. Ona prawie Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita wymaga gruntownej naprawy, no choćby zobaczmy, co się stało z wymiarem sprawiedliwości, do którego zresztą obydwie partie, czy obydwie koalicje rządzące przez ostatnie 20 lat się nieźle przyczyniły, a reformy słynne uciekiniera Ziobry, bo już go nie nazywam posłem, to uciekinier Ziobra, no Ziobro zrobił z wymiaru sprawiedliwości, oględnie mówiąc, drobny bałagan, żeby nie użyć bardziej dosadnego słowa, a obecny układ koalicyjny dalej brnie w to, a premier Tusk po prostu wniósł nowy element do interpretacji prawnej, czy nie ma, mamy już, nie mamy sądu najwyższego konstytucyjnego, jeden drugiego nie mają. No to sąd powiedział, że on będzie oczywiście stosował prawo, ale tak jak on je rozumie, czyli on jest jakby elementem wyznaczania sposobu interpretacji prawa. Nie sąd najwyższy, nie sąd konstytucyjny, nie konstytucja, nie Sejm, tylko premier interpretuje prawo tak, jak on je rozumie. No to nasza najlepsza odpowiedź, w jakim stanie jest nasze państwo.
1: Użył pan profesor, czy użyłeś terminu bardzo ważnego, racja stanu, ale ta racja stanu w Polsce jest niezdefiniowana. Inaczej rację stanu postrzega Donald Tusk, inaczej postrzega Jarosław Kaczyński. Rozumiem, że jeszcze inaczej postrzega rację stanu premier Mateusz Morawiecki, inaczej postrzega rację stanu Grzegorz Braun, więc jak można powiedzieć, jak można...
2: No, chyba były, ale cały czas był związany z Wrocławiem. My się znamy dobrze z Grzegorzem, ze starych dobrych czasów, nie obecnie. Poruszyłeś najważniejszy być może problem, może od tego trzeba było zacząć. Polska racja stanu jest, jako pewien fakt, który da się zdefiniować na podstawie naszego położenia geograficznego, wielkości, źródeł tożsamości państwowej, narodowej, na podstawie naszych interesów, naszych bezpieczeństwa, zagrożeń, to każdy rasowy polityk, dobrze wykształcony tego. Problem jest inny, że my możemy we dwójkę bardzo prawidłowo zdefiniować rację stanu Polski, tylko to nic nie da, bo racja stanu Polski to jest pogląd na bezpieczeństwo, na tożsamość, na interesy państwa, przez klasę polityczną, czy przez, nazwijmy, elity polityczne. To nie jest dokument, racja stanu, tylko to jest próba dobrego, prawidłowego zdefiniowania tych czterech elementów, czyli bezpieczeństwa Polski, tożsamości naszej wspólnoty politycznej, bo mówienie, że wspólnota narodowa to nie jest do końca, bo nasza historia i nasza tożsamość jest wielonarodowa, mówiąc szczerze. I kwestia naszych interesów i zagrożeń. I jeżeli tych rzeczy nie zdefiniujesz, to nie możesz prowadzić polityki. Tak? Polityka na przykład budowy, zachowania i wzmacniania silnych elementów tożsamościowych jest jednym z najważniejszych. Kwestia bezpieczeństwa jest szalenie ważna. Kwestia trwałości i fizycznego bezpieczeństwa wspólnoty politycznej. To są wszystko sprawy. Dlaczego u nas nie? Bo to jest niewygodne. Lepiej naszczuć jednego na drugiego, podzielić elektorat na wrogie obozy i bardzo...
1: No dobrze, ale premier Mateusz Morawiecki rządził Polską przez lat 6. Współrządził z Jarosławem Kaczyńskim, tak? Można powiedzieć. I czy obaj panowie nie mieli zdefiniowanej racji stanu? Czy mieli zdefiniowaną rację stanu?
2: Każdy z tych polityków, którego wymieniłeś, łącznie i po jednej, i po drugiej stronie, ma wyobrażenie o racji stanu, ale przede wszystkim nie wprowadza racji stanu do, powiedziałbym, tej jawnej części polityki. I jak powiedziałem, to nie jest pogląd jednego polityka, tylko to jest pogląd klasy politycznej, która ma decydujący wpływ na funkcjonowanie danego państwa. To musi być pogląd. I racja stanu nie może być 10 różnych racji stanu, ponieważ ona, jak powiedziałem, jest elementem dającym się w miarę zobiektywizować. I to jest brak dojrzałości właśnie polskiej sceny politycznej, że racja stanu Polski nie jest, powiedzmy, nie przebija się w debatach, nie przebija się w wystąpieniach i nie jest jakby zdefiniowana. To jest w zasadzie, powinna być bardzo podobna. Za tym idzie porozumienie elit wokół głównych spraw państwa. Znowu tu mamy bardzo, niektóre rzeczy są jakoś tam uzgadniane, ale my właśnie przez to, że nie mamy uzgodnionych polityki związanej z realizacją racji stanu państwa, to politycy między innymi osłabiają naszą podmiotowość na arenie międzynarodowej, bo się wzajemnie, że tak powiem, blokują, jak ktoś tam zgłosi premiera Tuska do jakiejś Unii Europejskiej, to tamten druga strona blokuje. Jak kogoś tam się do ONZ-u zgłosi, to druga strona blokuje. Ambasadorów nie mamy, bo jeden uważa, że ten powinien być tamten. Czyli nie udaje się wokół spraw racji stanu, podstawowych interesów państwa uzgodnić. Jeżeli to uzgodnienie nie nastąpi, to sobie nie damy rady w tych najbliższych 10 lat.
1: No dobrze, ale czy można uzgodnić? Bo rozumiem, że premier Donald Tusk uznał, że racją stanu, może nawet w cudzysłowie powiemy, jest roztopienie Polski w Unii Europejskiej. Że to jest taki kierunek działania rządu premiera Donalda Tuska. Z kolei od Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę definicja jest taka: suwerenna Polska. Czy między tymi dwoma poglądami można cokolwiek ustalić? Jest mur między nimi.
2: Ty mówisz o sposobie realizacji racji stanu. Racja stanu jest jeszcze piętro wyżej, bo powinniśmy powiedzieć, co jest dla Polski na przykład bezpieczniejsze. Czy być w Unii, czy stawiać na Stany Zjednoczone, czy może jakieś, powiedziałbym, konstruować to, co jest najlepsze z jednej i z drugiej strony. Ja to nie chciałbym, bo chyba to jest za krótka audycja, żeby wdawać się w głębsze, że tak powiem, analizy. Nieszczęściem polega na tym, że my byśmy we dwójkę, gdybyśmy pół godziny mieli, to my byśmy bardzo dokładnie omówili rację stanu Polski. Problem polega na tym, że ta racja stanu nie jest głęboką i podstawową świadomością polityczną ludzi kreujących naszą scenę polityczną. A na pewno nie przebija się w debacie. I to jest najważniejsza sprawa. Sprawa bezpieczeństwa. Choćby nie jesteśmy w stanie uzgodnić jednolitej polityki w stosunku do Ukrainy. Tam jest też element tożsamościowy. W końcu jakby nie było, Ukraina w dużej części była kiedyś w składzie Królestwa Polskiego, prawda? Przecież województwo kijowskie kiedyś było największym województwem Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nasza tożsamość i tożsamość w jakimś sensie historyczna Ukraińców jest, no, miała wspólny mianownik kiedyś, no, Rzeczpospolita Polska pierwsza, tak? I notabene nasze królestwo też się Rzeczpospolitą wtedy nazywało, więc myślę, że świadomość republikańska jest elementem naszej tożsamości i o tym się jakby nie mówi. Na szczęście, i to ciekawe, bo i Tusk, i obecny premier, i były premier Morawiecki, obydwaj są historykami. Oczywiście premier Morawiecki jeszcze skończył ekonomię, szkołę bankową w Niemczech, ale w każdym razie, czy jest dobrze wykształconym politykiem, ale oni obydwaj powinni rozumieć, co to jest polska racja stanu i powinni się spotkać i debatować właściwie, dlaczego na przykład nie mamy ambasadorów w głównych państwach. Przecież racja stanu musi być realizowana przez w miarę profesjonalny układ między innymi dyplomacji, a tego nie ma. Więc po prostu te rzeczy powinny się w tej chwili przebić i one się będą przebijać i coraz więcej audycji u ciebie też będzie dotyczyć problemów bądź racji stanu bezpośrednio, bądź zbliżonych w racji stanu.
1: Było hasło wyborcze za oceanem w Stanach Zjednoczonych, gospodarka głupcze. Już nie pamiętam, czy to był Clinton. Przejdźmy teraz do gospodarki, bo mówimy racja stanu, jesteśmy w procedurze nadmiernego zadłużenia. To Unia Europejska zaczyna dyktować nam, co powinniśmy zrobić, zarówno z podatkami, z systemem pracy, z systemem emerytalnym. Ten, który zdobędzie władzę w Polsce, być może będzie miał związane ręce, będzie może mówił o racji stanu, ale tak naprawdę o racji Polski, o polskiej gospodarce, o tym, co mamy w kieszeniach, będzie decydować pani von der Leyen, która już nieraz oszukała polskich polityków, w tym premiera Mateusza Morawieckiego.
2: No, zacznijmy od końca. Ja z tym oszukaniem premiera Morawieckiego mogła nie dotrzymać pewnych uzgodnień zrobionych poza formalnymi procedurami ucierania decyzji w Unii Europejskiej, no to możesz użyć słowa niezbyt eleganckiego, czyli oszukała. Ja mówię, że no nie dotrzymała, powiedzmy, słowa. Ale znowu kwestia gospodarki i kwestia zadłużenia. Gospodarka jest jednym z fundamentów racji stanu, bo bez niej nie możesz ani zbudować struktur ochrony bezpieczeństwa i stabilności państwa, ani rzeczy, która jest obowiązkiem każdego państwa, niezależnie nawet jakie ono jest, czyli kwestia wyżywienia wspólnoty politycznej, ogrzania ogrzewanie szalenie jest też istotne. Bezpieczeństwo fizyczne, kwestia, no i dalsze to. I tutaj gospodarka oddziaływuje na wszystkie te trzy najważniejsze elementy racji stanu i wobec tego jest elementem integralnym racji stanu. Zadłużenie. To każdy wie, ze słuchaczy, że jeżeli ty jesteś zadłużony u kogoś, to w pewnym momencie wierzyciel tobą rządzi i dyktuje. No jak w banku na przykład masz kredyt, już nie jesteś w stanie spłacać czy odsetek kapitału, to bank ci wejdzie do domu, będzie tam dyktował. Jeżeli masz firmę, która ma problemy z bankiem, no to bank de facto w pewnym momencie siedzi w twoich książkach, patrzy, sprawdza i tak dalej. Więc jeżeli państwo jest zadłużone, ale to Unia Europejska akurat niewiele nam może zrobić, bo ma te procedury, które mają doprowadzić z powrotem do obliczalności deficytu budżetowego i wysokości. Natomiast trzeba zobaczyć, u kogo my jesteśmy zadłużeni. I no właśnie byłbym ciekawy, dlaczego premier Tusk nie powie, jesteśmy zadłużeni, no nie wiem, na przykład u naszych obywateli w takim procencie. Włochy, które są bardzo zadłużone, mają bezpieczne zadłużenie, bo prawie 90% długu rządu włoskiego, prawie 80 parę, jest w rękach obywateli Włoch. Czyli mają na tyle pieniędzy, że wykupują obligacje rządowe i to jest bezpieczne. Jeżeli na przykład za premiera Morawieckiego, chyba żeśmy się, na pewno żeśmy przekroczyli 70 parę procent, teraz podobno jakaś jest polityka zadłużania nas właśnie już w bardzo niebezpiecznych, u niebezpiecznych wierzycieli, jak wielkie fundusze międzynarodowe, czy ten. Druga rzecz, która musi być poruszona w debacie publicznej, mimo że jest nudna, to jest kwestia bardzo poważna i to na to zwracam też uwagę, że powinien tę sprawę poruszać z ludźmi, którzy na ten temat się znają. To jest kwestia uwspólnotowienia długu. Czyli, że mówi się, no to wobec tego wspólnota europejska będzie w jakimś sensie wspólnie, będziemy odpowiadać za nasze długi, może będzie taniej i tak dalej. Niby tak, a z drugiej strony, jeżeli twój dług już nie jest twoim długiem, tylko ktoś inny zarządza, to dopiero mogą się zacząć porządne. I to są elementy racji stanu. Kto ma duży wpływ na ciebie, to może na przykład w jakimś sensie narzucać sobie politykę, bo liczyć się z innymi musimy, z sąsiadami powinniśmy mieć jak najlepsze stosunki, ale my musimy wiedzieć, kto może nam narzucić warunki gry i za nadmierne zadłużenie zawsze jest zagrożenie racji stanu.
1: Trzy kropki musimy postawić tak na zakończenie rozmów. Mi często Jaśmina Nowak i ja zacytuję Jaśminę, bo patrzę na zegarek, jest godzina 8:37, a mamy ponowną wizytę we Wrocławiu, bo tam już czeka pan Mateusz Benedyk. Nie wiem, czy Fundacja Misesa jest znana panu profesorowi?
2: Tak, jest znana.
1: No to będziemy...
2: Trudno, żeby taka fundacja była nieznana.
1: Będziemy rozmawiać już nie na temat zadłużenia, tylko na temat tego, ile przedsiębiorcy płacą podatków i kiedy zaczynają pracować na samych siebie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do rozmowy.
2: Dziękuję również za rozmowę.
1: Do rozmowy na pewno wrócimy. Racja stanu i gospodarka. Dwa najważniejsze tematy i energetyka, która jest tym krwiobiegiem gospodarczym i tutaj dużo rzeczy musi się zmienić, żeby Polakom się opłacało produkować, ale to już na inną rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
2: I mam nadzieję, że wrócimy bo może do energetyki, na której akurat się znam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Jest taki raport, który Instytut Edukacji imienia Misesa przedstawił i zrobił ten raport Mateusz Benedyk, który mówi o tym, że 229 dni przedsiębiorcy pracują na rzecz państwa. Dzień dobry panu, czy dobrze i dokładnie cytuję wynik tego raportu?
2: Dzień dobry państwu. To nie tylko przedsiębiorcy, tylko generalnie wszyscy ci, którzy pracują w sektorze prywatny, więc zarówno przedsiębiorcy, pracownicy najemni, jak i powiedzmy rolnicy, jak zebrać by ich wszystkich razem, którzy w tym sektorze prywatnym jakieś dobra, usługi produkują, nabywane później przez dobrowolnie przez konsumentów, to jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile państwo wydaje, to niestety 229 dni, czyli ponad 60% tego produktu prywatnego jest później wydawane przez państwo, w związku z czym dopiero 18 sierpnia tego roku, jeśli nasze prognozy i prognozy rządowe okazą się trafne co do wysokości wydatków publicznych, PKB i tak dalej, będziemy obchodzić coś, co nazwaliśmy Dniem Wolności Sektora Prywatnego, czyli taki moment w roku, w którym właśnie sektor prywatny może zacząć pracować na siebie.
1: Ale to niedokładnie metodologię tego raportu rozumiem. Jakby pan mógł wytłumaczyć w 4 zdaniach albo 10, na czym ta metoda liczenia polegała?
2: Po prostu przyrównujemy wydatki publiczne, które lekko korygujemy w dół o różnego rodzaju księgowe fikcje, jak to, że państwo płaci na przykład sobie samym podatki i składki od pracowników, których zatrudnia, więc lekko w dół korygujemy wydatki publiczne i je przerównujemy do prywatnej części produktu krajowego brutto, bo w produkcie krajowym brutto obecnie około powiedzmy 26-27% to są te dobra, które wytwarza państwo, jakaś nie wiem, edukacja, służba zdrowia, media publiczne, inwestycje infrastrukturalne i tak dalej, to mniej więcej do takiej kwoty się wszystko razem sumuje, około 27%, a mniej więcej 73% to jest to, co jest wytwarzane w sektorze prywatnym i my jakby wydatki publiczne, mówię lekko skorygowane w dół, przerównujemy do tej prywatnej części PKB i w ten sposób otrzymujemy nasz wskaźnik.
1: Mogę powiedzieć tylko aha, bo innego słowa i tak zawiesiłem głos, bo nie wiedziałem, co powiedzieć, bo to jest tak. To nie są proporcje PKB do wydatków budżetu. To nie jest taki rachunek. To są proporcje wydatków budżetu do produktu wytwarzanego przez prywatnych przedsiębiorców, tak?
2: Tak, znaczy, żeby było jasne, to jakby, żeby coś wytworzyć w sektorze prywatnym, to trzeba współpracy wszystkich czynników produkcji, więc także pracowników, nie tylko przedsiębiorców. Jest kilkanaście milionów osób tutaj, które ze sobą współpracuje w ramach gospodarki rynkowej, bo problem jest taki, że jeśli porównamy wydatki publiczne do PKB tylko, to wydaje mi się, że będziemy mieli wskaźnik zbyt optymistyczny, bo po prostu to, co państwo produkuje, jest wyceniane po prostu o koszcie tego, ile coś zrobiono. I jakby nie ma jakby informacji zwrotnej od konsumentów, czy coś było rzeczywiście warte tych wydanych pieniędzy, czy nie, jak to mamy do czynienia w sektorze prywatnym. Więc nie wiem, jeśli państwo zbuduje przystanek kolejowy Boguszu w Gorce Dzikowiec, z którego korzysta jedna osoba dziennie, no to wyda 3 miliony złotych, no bez względu na to, że praktycznie nikt z tego przystanku nie korzysta i tak te 3 miliony złotych w roku, w którym to zrobiono, do PKB zostanie zaliczone. I jakby to nie są na tyle jednostkowe przypadki, żebyśmy mogli być pewni, że to, co robi sektor państwowy, można traktować na tych samych zasadach, co sektor prywatny.
1: Ale to nie jest tak, jak w przypadku raportu na temat wolności podatkowej, która przypada, nie wiem, 9 lipca, czyli mówimy tyle i tyle danin dajemy państwu z naszej kieszeni i od tego momentu zaczynamy zarabiać. To jest inny rodzaj, inna metoda liczenia i ona nie dotyczy bezpośrednio kieszeni pracowników sektora prywatnego, czy też przedsiębiorców. Dobrze rozumiem?
2: Generalnie Dzień Wolności Podatkowej też jest liczony przez wydatki publiczne, bo one są większe od podatków w Polsce jak zawsze mamy lekko deficytowe albo bardzo deficytowe finanse publiczne, więc jakby te wydatki publiczne są też podstawą liczenia Dnia Wolności Podatkowej, z tym, że właśnie Centrum Adama Smitha przyrównuje te wydatki publiczne do całego PKB, czyli też tej części, która jest przez państwo produkowane, a my tylko do tej prywatnej części PKB. I mówię, lekko w dół korygujemy te wydatki publiczne o podatki i składki płacone przez pracowników sektora publicznego i przez emerytów i rencistów.
1: No dobrze, to tu, jeśli chodzi o raport, postawimy kropkę. A co pan myśli o zadłużeniu Polski?
2: Jest większe niż to oficjalne polskie statystyki podają. Mamy bardzo dziwną sytuację, w której mamy polską definicję długu publicznego, która wyklucza część długu publicznego i pomimo tego, że państwo na przykład co roku obecnie wpłaca pieniądze do tak zwanych funduszy celowych, żeby wykupić dług tych funduszy celowych zaciągnięty na przykład w czasie pandemii, to dług tych funduszy celowych nie jest uwzględniany w statystykach długu publicznego, przez co według oficjalnej krajowej definicji mamy około 50% PKB długu publicznego, a według tak zwanej unijnej definicji, która jest raportowana na potrzeby instytucji europejskich, mamy lekko ponad 60% PKB, co oznacza, że przekroczyliśmy ten konstytucyjny limit długów zapisanych, tylko po prostu ustawa arbitralnie część długu nie zalicza do tego długu publicznego, przez co możemy udawać, że tego konstytucyjnego limitu długu nie przekroczyliśmy, chociaż wyłączenie tego tej części długu jest czysto arbitralne. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że to długu zaciągniętego w lata parzyste nie liczymy, tylko ten dług z lat nieparzystych i to byłoby równie uzasadnione.
1: Czy państwo mogą zadłużać się w nieskończoność?
2: Nie. Zwłaszcza takie państwa jak Polska, które nie są wielkimi centrami finansowymi i kapitałowymi, gdzie ludzie z całego świata chcieliby lokować swoje oszczędności. I widzimy, że nawet ten obecny wzrost deficytu finansów publicznych i wzrost długu już teraz przekłada się na silny wzrost rentowności polskiego długu publicznego. Jeśli patrzymy na to, ile wydawaliśmy na odsetki od długu 10 lat temu i obecnie, to okaże się, że obecnie musimy wydawać w 2 razy więcej i jakby 2 razy wyższe odsetki musimy oferować inwestorom, żeby zechcieli nasz dług pić. I coraz trudniej będzie znaleźć zagranicznych inwestorów, żeby ten dług sprzedać, a coraz większa część będzie w rękach polskiego sektora bankowego, który regulacyjnie jest niejako przymuszony do tego, żeby ten dług kupować. Po prostu jeśli polskie banki kupują obligacje skarbowe, to nie muszą płacić podatku od takich aktywów, a jeśli udzieliłyby kredytu dla sektora prywatnego, to od tego kredytu musiałyby płacić podatek od takich aktywów. W związku z czym będziemy mieli bardzo niebezpieczną sytuację, w której kondycja sektora bankowego będzie uzależniona od kondycji sektora finansów publicznych, co bardzo podnosi ryzyko jakiegoś dużego kryzysu makroekonomicznego, jeśli coś pójdzie nie tak.
1: Jak pan zaczyna wykład dla studentów na temat sytuacji gospodarczej, czy spotkanie z publicznością na temat sytuacji gospodarczej Polski, czy zaczyna pan od optymistycznych danych, które mówią, jest wzrost gospodarczy najwyższy w Europie i polska gospodarka pędzi i rozwija się, czy od jakiegoś innego, na co innego pan wskazuje?
2: Ten wzrost gospodarczy jest źle wbrew temu, co się mówi, ponieważ mamy najwolniejsze odbicie gospodarcze w XXI wieku. Jeśli porównać to, jak szybko Polska po jakimś spowolnieniu się rozwija, to ten obecny epizod rozwoju gospodarczego od roku 2022 jest najwolniejszy w XXI wieku. Mamy najmniejszy sumaryczny przyrost PKB i dzieje się to właśnie przy rekordowych wydatkach państwa i przy rekordowym przyroście długu publicznego, więc pomimo jakiejś ogromnej stymulacji, mamy

0: od takich pesymistycznych newsów zaczynam.
1: To będziemy kontynuować rozmowę. Może przekonamy pana do tego, żeby być większym optymistą. Szczególnie we Wrocławiu. Wrocław, mam wrażenie, że na Dolnym Śląsku interesy kwitną. I to nie myślę tylko o tych pieniądzach z powodzi, które przeznaczone były dla tych, których nie zalało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pan Mateusz Benedyk, wykładowca Uniwersytet Wrocławski, ekonomista Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Misesa, był gościem Poranka w Net.
2: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio za Nysą.
2: I bezpieczne lądowanie w studiu za Nysą, gdzie kapitanem jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry.

0: Panie, właściwie kapitanie, to jakiś panie generale, tak chyba powinienem powiedzieć, panie admirale.
1: No tak, to już można powiedzieć, marszałku, no co się będziemy tutaj oszczędzać, tak?
0: Królu,
1: No
0: królu
1: oczywiście.
0: złoty, to jest takie...
1: Cesarzu, cesarzu. Tak, no witam pana, państwa serdecznie bardzo ze słonecznego Zgorzelca. Jest naprawdę pięknie. To niebo jest błękitne i to zawsze mówiłem, że to jest w zasadzie reklama Zgorzelca, bo ono tak nie wygląda na co dzień. Wygląda. Ono naprawdę, Zgorzelec jest jednym z najbardziej słonecznych moim zdaniem miast w Polsce i to jest ciekawe, że ja mieszkałem w samych słonecznych, bo mieszkając w Nadrenii Westfalii, mieszkałem niedaleko Zülpich, które uchodzi za biegun słońca w Niemczech, no więc w ogóle rewelacja, można powiedzieć, ale nie o słońcu chciałbym teraz mówić, aczkolwiek mógłbym, dlatego że było niedawno zaćmienie słońca i w związku z zaćmieniem słońca za jedyne 20 eurasów można było kupić okulary do oglądania tego zaćmienia, bo natomiast ci, którzy patrzyli bezpośrednio w słońce, lądowali w szpitalach. Podobno bardzo dużo ludzi było w szpitalach, ale o ile przed zaćmieniem słońca mówiono, że te szkody są nieodwracalne od patrzenia się w słońce, to teraz okazuje się, że są odwracalne i znikają po kilku dniach. No więc nauka nauką, wiara wiarą, to jest wszystko bardzo ciekawe, ale w polityce wygląda to inaczej. W polityce, tak jak wiem, jak można wierzyć w szalone wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost PKB, to można wierzyć w to, że partie polityczne będą wygrywać wybory w Niemczech i to te, które są słusznymi partiami politycznymi, a nie niesłusznymi. Teraz się odbędą wybory do landtagów. No to nie są takie ważne, bo to można powiedzieć landtag to coś w rodzaju województwa. Ale to są jednak ważne, dlatego że ukazują tendencje i tendencje przed wyborami parlamentarnymi, czyli do Bundestagu w Niemczech i to jest dość ważne. Patrzymy tu na wiele partii politycznych. Na przykład najbliższe wybory odbędą się w Saksonii-Anhalt. To jest od nas tutaj w Saksonii, patrząc na mapie, to jest na północny zachód. Więc Saksonia-Anhalt. Wybory będą, jak powiedziałem, teraz niebawem, z początkiem września, 6 września. I jak wygląda mapa? Mapa sympatii politycznych. Na pierwszym miejscu jest AfD, proszę państwa, więc partia, wokół której zbudowano mur, zaporę. Zaporę, a reszta to jest wszystko to, co się nazywa Frontem Jedności Narodu. To znamy z PRL. To się wiele nie różni teraz. I tutaj mamy tak... Front Jedności Narodu ma, liczymy, CDU 23%, komuniści 13%, to już jest 36%, SPD ma 7%, jeżeli wejdzie, jeżeli okaże się, że będzie miała naprawdę 7%, a nie poniżej 5%, i Zieloni 5%, więc to jest na ostrzu noża, to nie wiadomo co i jak jest. Natomiast AfD ma 43%, więc może być sensacja, proszę państwa, może, ale nie musi. Może być sensacja, że AfD obejmie władzę w Saksonii-Anhalt i to się zmieni też na relacje w Bundestagu, w Bundesracie, bo w Bundestagu jeszcze nie. Bundesrat to jest coś w rodzaju senatu, ale to nie jest dokładnie senat w Niemczech. I tutaj może się okazać, że AfD rozpocznie triumfalny marsz. Jak to będzie wyglądać dalej? No dalej mamy wybory 20 września, zacznę od mniej istotnych. W Mecklenburg na Pomorzu Zachodnim, nazywanym ciągle Pomorzem Przednim, tak jak gdyby polskie było zadnie, to ciągle mówię, nie jest zadnie, jest przednie. Zdaniem, bo się liczy od strony stolicy państwa. Mamy Podhale. Podhale to jest przed Tatrami, a nie za Tatrami. No dobra, nie będę o tym dalej mówił. AfD ma w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim 36%. I tam na drugim miejscu jest partia, której w zasadzie już nie ma, o której się mówi, że kiedyś była. To jest tak jak ta gwiazda, która jeszcze świeci na firmamencie, ale my wiemy, że ona już dawno przestała istnieć, stała się czarnym olbrzymem, białym olbrzymem, czy jakimś innym olbrzymem. 29%, komuniści 11%, czyli w sumie skrajna lewica, bo tak można obie te partie zaliczyć, ma 40%, CDU 10%, Zieloni 5% na granicy, FDP się nie liczy, no więc można powiedzieć smutne, no zobaczymy jak to tam będzie. No i Berlin, proszę Państwa, z tym Berlinem są pewne kłopoty statystyczne, oczywiście tylko chwilowe, bo jak zwykle kłopoty to są chwilowe, a natomiast statystyka jest tutaj, decyduje tak jak powinna, a mianowicie Berlin, proszę Państwa, wybory 20 września. Najpierw powiedziano, że prowadzi AfD, potem się okazało, że AfD nie prowadzi, tylko prowadzą komuniści, Die Linke, i to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno, no to jest zrozumiałe, jest to bardzo dziwne miasto, ten Berlin. Berlin jest jednak czerwony, Berlin jest piękny, mówią jedni, inni mówią Berlin jest ohydny, to zależy kto i z kim się rozmawia. Ostatnio komuniści wpadli na pomysł, bo już przeczuwają, że będą u władzy, dojdą już i będą na pierwszym miejscu, no to wtedy nie będą musieli mieć Frontu Jedności Narodu, no bo reszta już będzie niepotrzebna, ale będzie chyba potrzebna, więc komuniści chcą uspołecznić, jak to oni mówią, mieszkania i spółki mieszkaniowe w Niemczech, żeby czynsze były niskie, a więc zachęcam wszystkich nie mających dużo pieniędzy, żeby jak tylko komuniści wygrają wybory w Berlinie, starali się o mieszkania w Berlinie, bo że jako cudzoziemcy nawet szybciej je dostaną, bo cudzoziemcy są w Berlinie uprzywilejowani. O czym wiemy na przykład, jak się zastanowimy nad basenem kąpielowym, który jest oddany w stolicy tego miasta, a mianowicie ten basen kąpielowy ma być od dzisiaj przez kilka godzin przeznaczona wyłącznie dla czarnoskórych, a więc no fierszwace, jak to mówi się po niemiecku, i to budzi skojarzenia dość takie dziwne, no białasy muszą poczekać, no co to znaczy, żeby się pchali na basen, jak jest gorąco, no niech się wykąpią inni w tym czasie i później jak ta woda już będzie odpowiednio wykąpana, mogą ewentualnie do niej wejść, jeżeli koniecznie będą chcieli, ale wcale przecież nie muszą. W Berlinie, jak powiedziałem, komuniści mają 20% poparcia, to jest wzrost o prawie procent, CDU 18,9, tak się twierdzi oficjalnie, AfD 17,9, a jeszcze niedawno mówiono, że jest na pierwszym miejscu, ale to wszystko zależy na jaką sondażownię się patrzy. Te sondażownie są różne i wybiera się oczywiście tę, która ma najsympatyczniejsze wyniki. A więc, co tu mamy? Mamy INSA. INSA mówi tak. INSA mówi, proszę Państwa, komuniści mają 18%, CDU również 18%. To jest też lewicowa partia, niegdyś prawicowa, w sumie 36%. AfD ma 19%, to jest na pierwszym miejscu, ale oczywiście nie ma szans, żadnych szans, dlatego że Front Jedności Narodu jest to tak potężny, że AfD będzie mogła sobie pójść na lody tutaj. DIMAP, infratest mówi, komuniści mają 22%, zobaczmy jaka wielka różnica. Tutaj jest niby 18, a tu 22, to jest aż 4%. CDU 20%, a nie 18%, czyli też bardzo wysoko, lewica się jednoczy. A AfD ma zaledwie 16%, o 3% mniej. I to wszystko w okresie ostatnich kilku dni. Tam się dzieje jakieś wielkie trzęsienie ziemi. Jak to wszystko się zakończy, czym to się skończy i co będzie po tych wyborach, to się dopiero okaże. No Berlin będzie bardzo ciekawy. W Berlinie sprzedaje się najbardziej luksusowy hotel w tym mieście, nazywa się Adlon. Zachęcam wszystkich Państwa, żeby ten hotel sobie zobaczyli, zanim go zamkną. No może nie zamkną. W każdym razie jest to luksusowy hotel koło bramy brandenburskiej, ma być sprzedany. I teraz zobaczymy. Nie wiadomo, ile oni chcą za ten hotel. Coś ćwierć miliarda, no drobiazg jakiś kompletny. W każdym razie jeżeli ten hotel nie będzie sprzedany w pierwszym terminie albo nikt nie będzie chciał dać ćwierć miliarda, to będzie znaczyło, że Berlin, proszę Państwa, schodzi na plan dalszy, że Berlin już nie będzie tym miastem, o którym właśnie jest ta piosenka Berliner Luft, berlińskie powietrze, jak tam jest cudownie i wspaniale. Nie, tam nie jest podobno cudownie i wspaniale. Wiemy, ostatnio ta historia była parada pederastów, czy jak się ona nazywa, wolnościowców, czy jakichś innych, gdzie tam zabito kogoś. To bardzo smutne, to nikt nie lubi, jak się kogoś zabija przecież. I to była Polka podobno. Więc to bardzo smutne wydarzenie. No co będzie po tych wyborach w Berlinie 20 września? Zobaczymy, ale wydaje mi się, że Zachód jest czerwony. I to wszystko, co miałem Państwu do przekazania z pięknego, słonecznego, z Gorzelca Zachodniego dzisiaj.
0: Za co bardzo serdecznie my dziękujemy. Studio Zanyson, redaktor Jan Bogatko. Miłego dnia, dobrego spaceru. I wszystkiego najlepszego panu i państwu życzę, tak jak wszystkiego najlepszego życzę tym, którzy w poranku wnet uczestniczyli. Dwóch Adamów, jeden Konrad, jedna Tosia. Taki jest zestaw śniadania.
2: Nocne powtórki wnet.

song. You didn't look back.

0: Nocne powtórki w net.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Stowarzyszenie Wiatrakowców dzisiaj w okrojonym składzie, bo daliśmy urlop panu profesorowi Ludwikowi Pieńkowskiemu. Zdradził nasze morze, popłynął albo pojechał, może naokoło, popłynął do Chorwacji i siedzi sobie na wyspie i moczy nogi. Tak, ale foki tam nie uświadczy, chyba.
3: Tam co to mogą być rekiny? Dzień dobry Państwu.
2: Witam. Zbigniew Zieliński, wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców. No i, bo pan profesor Ludwik Pieńkowski to taki jest czasami bardzo zasadniczy i groźny, to więc dzisiaj będzie troszkę luźnie, ale tam trzeba oddechu, jest 14 sierpnia, środek lata, będzie bardzo możliwe, że będą też telefony pod koniec, żeby państwo się wypowiedzieli, bo wiem, że państwo też chcieliby czasami coś powiedzieć na temat wiatraka, a może państwo opowiedzą o jakimś przygodzie z wiatrakiem albo coś takiego.
3: Może też na jakieś pokrewne tematy.
2: Może tak,
3: KGHM. Energetyka, wszystko to się tak miesza.
2: Miesza, łączy, energia tak. I tak dalej, bo jedna informacja jest bardzo ważna. Mieliśmy tak w wielkich planach naszego wspaniałego kraju mieć 5 tysięcy już mieliśmy mieć dawno, tak?
3: Megawatów. 3 tysiące megawatów energii elektrycznej.
2: Tak, mieliśmy mieć do dzisiaj, a mamy 5.
3: Nie, w ogóle nie mamy energii atomowej.
2: Ale ja nie mówię, ale mówię o tych...
3: A to z kolei, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, to
2: właśnie,
3: bijemy...
2: No właśnie, chodzi o wiatrową.
3: To wiatrową w 2030 roku planowaliśmy mieć 6 gigawatów.
2: A mamy dzisiaj 11.
3: A mamy już 11 w 2026 roku.
2: I czyli tu... koniec, zamykamy.
3: Wiatr? No nie.
2: Nie, wiatraki.
3: Tutaj słusznie pan prezes mówi, natomiast w tej chwili właśnie jest eskalacja wiatraków morskich, które są naszą przyszłością i mają dołożyć do tego 11 gigawatów co najmniej energii wiatrowej z morza.
2: Czyli niepotrzebna energia, a będziemy płacić za przesył i w ogóle za przestoje i tak dalej i wszyscy będziemy dokładać, rachunki przesyłowe będą rosły.
3: Tak, ale jeszcze również mamy podobne sukcesy w fotowoltaice, nawet jeszcze bardziej mamy w tej chwili fotowoltaiki na 27 gigawatów, a planowane było bodajże 6 czy 8 gigawatów w 2030 roku, także bijemy absolutne rekordy. Nie wiem, czy to nie jest taki rekord, że jesteśmy nad przepaścią i wykonujemy nie krok, tylko duży skok nad tą przepaścią.
2: Ale może to jest taki skok nad przepaścią na drugą stronę.
3: Zakładamy, że jest ratunek.
2: Na Machu Picchu wejdziemy zaraz.
3: Albo Chemolungma. No właśnie.
2: No tak, bo to wszystko możliwe jest teraz. To już jest taki kabaret troszeczkę w ogóle całkowity.
3: Całkowity kabaret. Life is a cabaret, jak Lajza.
2: Dzieją się rzeczy różne. To kilka dni temu, 2 dni temu pan prezydent podpisał taką ustawę, tak?
3: Czy to, specustawę. Specustawę. Przyspieszyć, usprawnić, jak to się ładnie
2: tam
3: mówi.
2: Tam mikrofon jest z tej strony.
3: Tak, tak oczywiście.
2: Kierunki myli tam.
3: Tak, że ma usprawnić proces budowy elektrowni. Dlaczego nie jest napisane, że ma usprawnić budowę elektrowni?
2: O Ochoczewie
3: mówił. Tak, to mamy jedyną w tej chwili elektrownię atomową i ma tylko usprawnić proces. No niemniej jednak, dlaczego usprawnić? Ponieważ...
2: Ale nie mamy jeszcze, a mamy...
3: Elektrownię. Mamy, no właśnie, zaraz do tego...
2: No bo pan powiedział, że... znaczące słowo.
3: Także ta ustawa ma usprawnić proces budowy, natomiast nie ma usprawniać budowy samej elektrowni. Po prostu ma usprawnić... I to jest o tyle istotne, że gdyby tej ustawy nie było, to wszelkie nasza elektrownia byłaby... Jej harmonogram musiał być o 2 lata przesunięty. I po tym, więc ta ustawa nam jakby odblokowuje to, co było już odblokowane w planach, bo gdy te plany obowiązują bez tej blokady, która tam podobnoż w tych przepisach istnieje. Innymi słowy, w 2028 roku pierwszy beton, 2036 pierwszy reaktorek powinien już zacząć działać. I po tym podpisaniu przez naszego prezydenta natychmiast odezwał się stół. Nóż, do Życe, uderz stół.
2: Cała
3: zastawa, a mianowicie firma Westinghouse się obudziła pod wpływem tego uderzenia w stół, zadzwoniła i prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik wczoraj oświadczył, będziemy robili wszystko, by podpisać umowę wykonawczą do końca roku. Zapewnił w rozmowie w Energetyka 24.
2: Czyli idzie na rękę prezydentowi, tak?
3: No, można tak powiedzieć. Ja myślałem, że prezydent idzie na rękę Westinghouse'owi, a właściwie nam.
2: I do tej... No, to ręka w rękę, no idziemy w jeden kierunku,
3: stronę.
2: Tak?
3: I skonkludował to takim stwierdzeniem. Każde opóźnienie w realizacji tej elektrowni może być kosztem dla polskiego systemu elektroenergetycznego.
2: Ojej, a to pięknie okrągłe zdanko. Tak. Ja uwielbiam takie okrągłe zdanko, które właściwie to nic nie znaczą.
3: Tak. Ale ono jest jakby prawdziwe z drugiej strony. Czy jakby jest prawdziwe. No to w tym polega ten ból, że ono jest okrągłe, ale moim zdaniem prawdziwe.
2: No nie, to dobrze, no czasem okrągłe jest prawdziwe, tak? No, tak. Jajo to też bywa prawdziwe, ale najdoskonalsze zawsze, to Grecy mówili, był okrąg, tak? I koło, tak? No to było
3: no,
2: zawsze.
3: No tam
2: okrąg.
3: Można i spirala, różnie, to by można by rozwinąć. W każdym razie jest jakieś światełko w tunelu tej naszej elektrowni i to jest chyba najważniejsze z takich. No pomijamy te wszystkie wycieki, chyba że pan jeszcze nawiąże tutaj do tego.
2: Ja to bym chciał nawiązać do pana wizyty nad Bałtykiem, bo pan zaczął tam, bo właśnie tam mi się podobało to, te osady łowców fok mi się podobały i to oni budowali bez tych ustaw, bez tych wakacji, i tak dalej, i tak dalej. Jakoś im to szybko szło i fajne rzeczy budowali, to... porty i takie różne i dość szybko im to szło, nie tak jak
3: no,
2: u nas.
3: No właśnie, oni po prostu, jak to się mówi, robili. No, tak? Było to...
2: Był ale to przecież to chyba to... pan Asasello powiedział, że to pozostaje jako enigma, że działamy, nie robimy. Nie gadamy. Nie gadamy, a działamy. No i oni tak ten, ale gadają jednak.
3: Właśnie, bo dobrze to prezes nawiązał do tej jeszcze poprzedniego programu, ponieważ ja tam trochę nakłamałem i powiedziałem, że nie ma fok w Zatoce Puckiej. Nie było. Kiedyś
2: no bo pan nie zauważył.
3: Właśnie, nie zauważył, ale przypomniałem sobie, że w ubiegłym roku z żoną i jeszcze z dwoma osobami byliśmy na takiej wycieczce w okolicach Pucka i Żucewa. Puck to właśnie jest tam, gdzie ta projekt KGHM-u ma się nazywać Puck, w pobliżu tych rozmaitych kopalin, w szczególności tych soli potasowych. No i okazało się, że w Pucku był wczesno-średniowieczny, czyli z X wieku słowiański port. To jest zdumiewające, że tam był port i to dość taki spory. Teraz jest pod wodą, ponieważ poziom
2: ale
3: wody Bałtyku.
2: Ale był polski czy niemiecki?
3: Słowiański.
2: No, słowiański.
3: Słowiański, ale właśnie to jest tam, to również poza tymi resztkami tego portu, czyli na brzeży to były drewniane, również trochę wraków tam było. Łodzie na przykład 30-metrowe, takie bardzo sprawiające, bardzo szybkich, takich jak to ktoś powiedział, że to bojowych, takich do ścigania, ale również i były budowane na miejscu, to nas świadczy skład tego drewna, czy też te właściwości tego drewna, ale również były tam łodzie spod Szczecina. Czyli innymi słowy, oni tam w tym X wieku to tak nie zagrzebali, nie zasypywali gruszek w popiele, tylko latali po tym Bałtyku w tej nazad. Tam te 500 kilometrów nie stanowiło dla nich problemu.
2: No oni mieli dobre łodzie, tak?
3: Tak, ale...
2: One były żaglowe czy takie wiosłowe?
3: Były też, tam jest ślady masztu. Ale i potem byliśmy w tym Żucewie, które właśnie jest to określone jako określana osada łowców fok. I była tam również skórzana taka łódź sprzed 5000 lat, rekonstrukcja.
2: Ale z szybą.
3: To była taka...
2: Że ona jest za szybą.
3: Ta, jest za szybą, tak. I właśnie ja próbowałem znaleźć to zdjęcie i teraz już nie ma, ale sam zrobiliśmy tam zdjęcie i jest, ona jest za szybą źle widoczna, ponieważ była... I to jest pływająca łódź, która składa się z, ma z leszczyny szkielet i a po szycie stanowią skóry jeleni. Więc ona jest nadzwyczajnie lekka. Taka dwu-, trzyosobowa i rzeczywiście się nadawała do pewnych, ale generalnie...
2: To teraz można by robić łodzie z dzików. Można z skóry, bo mamy nadmiar dzików. Też byłyby szybkie, czy nie?
3: No, tylko jeszcze szkielet mógł być odpowiednio lekki, to tak. Oni tam uszczelniali jakimś tłuszczem, żeby nie topiło się, ale okazuje się, że z tymi łowcami fok to jest troszeczkę, może być inaczej, ponieważ to jest kultura rzucewska. I okazuje się, że kulturą rzucewską zajmował się również, znaczy nie tylko my, tylko profesor Ryszard Mazurowski, znany bursztynnik nasz, który właśnie opisał troszeczkę o tej kulturze rzucewskiej. Ona pochodzi, jak się okazuje, z końca Helbląga i tam ekspandowała właśnie na Bałtyku.
2: Wszystko w kontekście tego, żebyśmy dbali o Bałtyk, nie budowali wiatraków.
3: Tak, tak. Bo tam wiatraków jest dosyć dużo, na przykład w Pucku. Tam jest zdjęcie tego miejsca, gdzie jest port. Oczywiście nad tym królują wiatraki i te lądowe, o których mówiliśmy, że już przekroczyliśmy plany we wszystkie możliwe sposoby. No ale podobno niektórzy uważają, że jeszcze mamy ich nie za dużo. No i profesor Mazurowski, który szukał tam bursztynów, zabytków oraz interesował się tymi ludźmi, którzy tam te bursztyny pozyskiwali, to opisał właśnie tą kulturę rzucewską, że to byli dosyć zamożni ludzie. Tam są również przy tych 5000 lat są rysunki, rekonstrukcje chat. No to te chaty przypominają właśnie takie przedwojenne nasze chaty.
2: Ale przecież tam mieli zboże, może mieli wiatraki. Jeszcze.
3: Właśnie nie, to oni tam specjalnie się chyba nie zajmowali uprawą ziemi. Generalnie...
2: No ale mogą kupować ziarno, później to przydaje się na...
3: Ale głównie to...
2: Oni rybę jedli.
3: Właśnie niekoniecznie. Ryby, ale również świnki. Świnki i psy. Jelenie też.
2: I sami to jest kwarty, to się będzie narażał.
3: Ale to są fakty historyczne. No, możemy inaczej nazywać te psy. No, w każdym razie profesor Mazurowski napisał, że tam był, że jadali psy.
2: Ja też czytałem taką książkę wspaniałą, Mały Wielki Człowiek. Tam pamiętam, że Indianie po prostu sobie lubili psy i tak dalej, i tak dalej. Ale były okresy głodu, że tak powiem. I całe plemię wtedy... głodowało. I tam nawet tego swojego pysia mysia mówił, chodź pysio, no nie. Niestety sytuacja jest trudna.
3: To mi pan przypomniał...
2: I zupa.
3: To mi pan przypomniał taki film, ten piękny wrzesień 1939 o Wielkiej Brytanii, w czasie, kiedy zaczęła się wojna. To się dzieje tam gdzieś pod Londynem, na takich tych bogatych posiadłościach wielgaśnych, które możesz sobie obejrzeć. I tam ci zamożni ludzie właśnie mieli taki rozwiązywali pewien problem, że teraz zaczyna się wojna, więc będą musieli się przemieszczać, między innymi wyjeżdżać na wieś albo ze wsi jeszcze dalej. W związku z czym bardzo dużo pracy mieli tam weterynarze, którzy zajmowali się usypianiem tych ich pupili. Tak, to było, ale to i oni tam takie worki wiszą, takie scena jest, że masa worków, ale jaki człowiek się trafił, to i człowieka tam uśpili. Ale wracając do kultury rzucewskiej, to się okazuje, że...
2: Wracamy do wiatraków, do tematu troszkę coś energii.
3: Tak, sekundeczkę, bo ta kultura rzucewska, chodzi o to, że oni tam według profesora, ci zamieszkujący, według profesora Mazurowskiego, to byli generalnie zamożni. I oni tak się nie uganiali za fokami. Oni pozyskiwali bursztyn.
2: Dostali safe, tak?
3: Nie potrzebowali. Oni już sobie radzili. I nie tylko surowy, ale również ozdoby. Biżuterię z bursztynu. I ponieważ ten bursztyn bałtycki nazywa się właśnie, żebym tu sukcynitem. Bursztyn bałtycki nazywa się sukcynitem i jest inny od innych bursztynów.
2: Jakiś źródło osób z sukcesem, tak?
3: Można tak powiedzieć, w każdym razie. Ten jest problem podrabiania bursztynu. Ale wracając jeszcze do tych naszych kultury żucewskiej, więc oni pozyskiwali ten bursztyn z dna morskiego, metodą wykopaliskową głównie, i następnie eksportowali to na całą Europę. Znaczy do Egiptu nawet, i to było bardzo cenione, więc oni po prostu nie uganiali się specjalnie za fokami, tylko konsumowali świnki. Ale foki też małe, trochę było. No i również gustowali w kaczkach.
2: Fącina może to się, bo jest cielęcina, a mała foka to jak fącina.
3: No właśnie, trochę tych fok tam jest, ponieważ profesor Mazurowski skatalogował.
2: No dobra, skąd czerpali energię do napędzania tego wszystkiego, tej swojej gospodarki?
3: Z handlu. Oni produkowali, to znaczy z produkcji, ponieważ jednak wytworzenie biżuterii, no to była praca. To nie było, że nie tylko z handlu żyli, ale po prostu...
2: Ale to można przeliczyć na megawaty jakoś?
3: To były bardzo proste narzędzia, więc oni byli mało energochłonni, to było. Ale także z innymi słowy, z tymi fokami to było tak, że specjalnie tam tych łowców fok nie było, bo nie było potrzebne. Ale jeszcze taki...
2: Ale to wbrew tej nazwie.
3: Tak.
2: Osada łowców fok.
3: Tak, ale jak już tam byliśmy...
2: Jak już złowili, to jedli.
3: To wtedy, ale małe, bo oni tak nie polowali, bo foka 300 kg szaretka waży. To dosyć jest duży, to drapieżnik, więc oni takich nie męczyli się, żeby tylko te mniejsze łowili, które gdzieś
2: ale
3: tam...
2: Ale to się narażali, gdzie mama foka...
3: Narażali się
2: trochę. Bo to tak, jak teraz takiego małego dziczka spróbujesz, to ty locha przyleci i po prostu...
3: Prawdopodobnie...
2: Nie ma pan miłości.
3: No. Tak, jak się nie udawało, no to wtedy się karpiami jest... się tam, może nie karpiami, tylko się rybami
2: Śledź jeszcze był w Bałtyku wtedy, a teraz
3: były,
2: już...
3: On tam, to nie pamiętam, co oni tutaj gdzieś mamy spisane, był. Ale... dorsze. I okonie, ponieważ tam dużo było ryb słodkowodnych też, ponieważ Zatoka Puck jest taka półsłodka. I jeszcze można, ja chciałbym wykonać taki mały skok na temat profesora Mazurowskiego, bo on
2: Bo to trochę odbiegamy od tematu.
3: Tak, tylko takie pięć zdań. On był bursztynnikiem, założył Stowarzyszenie Bursztynników Polskich właśnie w celach tego, żeby nie podrabiać, ponieważ bardzo dużo bursztynu z Ukrainy kopalnego czy z innych części Europy. Natomiast ten nasz sukcynit jest po prostu wyjątkowy. I żeby był niepodrabiany, to oni wystawiają certyfikaty. Ale poza tym jeszcze takie pięć zdań. Profesor Mazurowski zajmował się również archeologią śródziemnomorską, jest odkrywcą najstarszego miasta świata, które się nazywa Tel Karamel, obecnie na terenie Syrii. To jest sprzed 10 500 lat BC. To wywraca wszystko, całą historię, ponieważ to jest miasto, tak zostało nazwane starszym miastem świata, ponieważ ma jakieś miejsce centralne, miejsce kultu, gdzie się spotykali mieszkańcy, około 1000 osób tam było, można było policzyć. Nie uprawiali ziemi. Oni po prostu ze zbieractwa żyli, ale mimo to jednak nie przemieszczali się. I to jest najstarsze. Drugie, takie bardzo stare, to jest Göbekli Tepe. No trochę
2: się przemieszczaj, bo żeby po te korzonki podejść, to trzeba
3: tak,
2: jednak...
3: Tak, tam rosło jakieś dzikie zboża, tak, ale tam to był ten żyzny półksiężyc. Także tam po prostu wszystkiego było w bród. I oni zajmowali się bardziej sztuką niż walką o przetrwanie. Następnym takim miastem jest Göbekli Tepe. Wszyscy słyszeli o tym, które zostało odkryte przez niemieckiego archeologa Klausa Schmidta. I nigdy nie wspomina się nigdzie o tym Tel Karamel, a to jest 500 lat starsze. I zabytki znalezione w Tel Karamel oraz w porównaniu z tymi w Göbekli Tepe, które jest na terenie Turcji, to jest tam 100 kilometrów dalej, może czy 150, jest widoczne związki, że kultura Göbekli Tepe wywodzi się z Tel Karamel. No ale jakoś we wszystkich zestawieniach, nawet sam profesor Schmidt nigdy nie wspominał o swoim koledze, że odkrył to Tel Karamel. I tak nawiasem, nawiązując tutaj do tych fok, Żucewa, do Bałtyku, skoczyliśmy na moment do Syrii i Turcji. I to właściwie by można zamknąć ten temat profesora Mazurowskiego.
2: No dobra, to zamykamy ten temat. Teraz zrobimy krótką przerwę. Dzisiaj jest rocznica śmierci Ewy Demarczyk. Ja bym chciał przypomnieć tą wspaniałą postać naszej kultury. Czarny Anioł, taką, tak ją nazywano. A to będzie na moście w Avignon.
3: O, fajnie.
2: Piękna, piękna, więc wspominajmy, bo to cudowna, cudowna. No i cudowny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zresztą tak na pierwszy rzut oka można by było trudno złapać, co, no bo on nie jest taki wojenny.

0: Uwaga, z ostatniej chwili łączymy się w tej chwili z Bocianim Gniazdem, wysuniętym obserwatorzem.
1: Tu Bocianie Gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówi Majtek Mędrula. Proszę Państwa, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego. Uwaga, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego. Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capszczyka. Powtarzam, niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capszczyka. Uwaga! Doktor Capszczyk jest gorszy od doktora Moro. Uwaga! Doktor Capszczyk jest gorszy od doktora Moro. Ojej! Serwuje trepanację czaszki a la Tutenchamon. Serwuje trepanację czaszki a la Tutenchamon. Mayday! Mayday! patronate.pl/radiowet. patronate.pl/radiowet. Mayday! Mayday!
0: Zapraszamy na Patronite, żeby wesprzeć naszej Bocianie Gniazdo.
1: No i całą w ogóle załogę, wszystkie kabiny, mostek kapitański,
0: silnik
1: i tak dalej,
0: i akumulatory.
1: No właśnie, pływamy po Zatoce Puckiej, po Bałtyku, dotarliśmy do Morza Śródziemnego, mieli Państwo, no ale właśnie, bo tam były nasze reporterki i tam jest taka miejscowość Nowa Sól, nie wiem, czy one dotarły, a dlaczego Nowa Sól i dlaczego to jest tak ważne jakby w kontekście polityki energetycznej i tego, żeby może już, że tak powiem, zatrzymać to szaleństwo wiatrakowe i po prostu powiedzieć im nie, bo nawet ja rozmawiałem kiedyś tam z przedstawicielami FOK na Helu, to one nie lubią jednak mimo wszystko tych, pan to tak tą miłością do FOK to tak jest na bakier, bo pan mówi, że za duże 300 kilo to panu nie pasują, ale pan lubi małe, ale one rosną. No dobra, nie, to żart był, no generalnie rzecz biorąc, co z tą nową solą jest?
0: Właśnie, nową solą to...
1: Była stara żół?
0: Była, to, no właśnie nie wiem, czy było, ale nowo odkryta. Odkryta sól.
1: Bo ja pamiętam kiedyś.
0: Nowe miasto, tak jak się mówiło też.
1: No właśnie. Ja czytałem kiedyś, wchodzę do sklepu i tam sól jest, nie? Tam i takie opakowania jest tam, i tam było napisane z tych. To jest sól ze złóż, które mają tam 2 miliony lat. Termin przydatności do spożycia miesiąc.
0: To się podobało. Trzy lata. Wszystkie chyba spożywcze muszą mieć jakiś termin. Nawet cukier i sól.
1: Ale milion lat można, ale później 3 lata.
0: No to też było tak jak sery długo dojrzewające. 3 lata dojrzewa, a termin ważności miesiąc.
1: No właśnie.
0: Ale wracając,
1: dobre jest.
0: Wracając do tej soli,
1: no
0: jeszcze
1: właśnie, bo możemy, to jest droga do powstrzymania wiatroko-szaleństwa, tak?
0: To może tutaj trudno się dopatrzeć, ale i tak, i nie. To jest kwestia KGHM-u, ponieważ on się stara być zeroemisyjny i to tutaj jest podejrzenie, że tą solą będzie gorzej, ale ja bym jeszcze nawiązał, ta nowa sól jest solą tutaj pod... Nowa sól wiąże się z solą tutaj pod Zatoką Pucką, ponieważ tam były również reporterki Radia Wnet, które rozmawiały wiele wywiadów na temat Zatoki Puckiej, Półwyspu Helskiego. I tam mamy do czynienia, pojawiła się informacja o odkryciu, że KGHM planuje budowę nowej kopalni, właśnie kopalni pod tytułem pod nazwą Puck, projektu Puck w Mieroszewie, gdzie zostały odkryte duże złoża soli potasowych, a na takich samych jak w Wielkiej Brytanii, które są jedynym producentem tych soli potasowych, potasowo-magnezowo-wapniowych, i one są znakomitym nawozem mineralnym, który jest dodawany do nawozów. Po prostu zmienia postać rolnictwa. I ta informacja ukazała się jednocześnie z nową solą, a dokładnie z wynikami odwiertów wykonanych tam przez, to jest Nowa Sól, okolice Nowogrodu Bobrzańskiego, przez Lumine Metals. To jest kanadyjską firmę, która nabyła, jak to się tak coraz mocniej mówi, jedne z największych działki zawierające największe pokłady miedzi i srebra w Europie, w Polsce i w Europie. One sąsiadują bezpośrednio z działkami, z terenami zajętymi przez KGHM. No i wygląda na to, że Kanadyjczycy będą tam.
1: Czyli Kanadyjczycy jak wikingowie, tak?
0: I jak wikingowie,
1: walczą z KGHM-em, tak?
0: Tak, tak. No, tak wygląda na to, że walczą. I wyniki tych odwiertów nie zostały opublikowane w sensie liczbowym, ale że są bardzo optymistyczne i potwierdzają dużą zawartość srebra.
1: Ale
0: i miedź.
1: To co, to raport wygląda tak, jest fajnie, ale nie powiemy jak fajnie, tak?
0: Znaczy nie podajemy. Tak, ale jak wcześniej podawali, jest te złoża są bogatsze od złóż KGHM-u. O 50%,
1: 100%. A jak to się ma do wiatraków?
0: To się ma do wiatraków, że miedź, przewody mogą być tańsze i będzie łatwiej te wiatraki budować.
1: Albo to się będzie więcej, czyli to właściwie to jest...
0: Ale to już więcej nie może być. Już te wiatraki to, ja bym tak powiedział, już też osiągnęli właściwie wszystko. Teraz tylko
1: no
0: te
1: nie.
0: morskie.
1: Znaczy ja tak na zdrowy rozum, tak? To znaczy na to, co widziałem, tak? Byłem nad Bałtykiem w Kołobrzegu, piękne morze, nie widziałem wiatraka ani jednego, wspaniale. Byłem w Walii, było Morze Irlandzkie. Matko Boska,
0: wiatraków po prostu, jak mrówków.
1: Nie, no tak. Po prostu to było tak, że ja patrzyłem morze i widziałem las. No. Las po prostu betonowych tych słupów, kręcących się trochę bardziej, trochę mniej, ale generalnie rzecz biorąc, w ogóle to było zniszczone. W ogóle widok, tak?
0: Tak, no czy u nas...
1: Oko mnie zabolało.
0: Tutaj u nas one są 20 kilometrów od brzegu.
1: No ale pan tak to... mówił, że tak nie będzie go widać, a pan poszedł nad morze i
0: no,
1: pan
0: widać.
1: Widział.
0: No 20 kilometrów, one mają 250 metrów wysokości. Kości to widać, także są widoczne. Niestety, no, czasami są niewidoczne, jak jest troszeczkę zamglone niebo, powietrze, więc tak, no, generalnie wieczorem jest szczególnie widać. Jak się tak pod zachód słońca się patrzy, można liczyć. Nawet widać, jak te śmigła się obracają. Po prostu można
1: policzyć. To można zwariować, tak patrzeć, tak...
0: Tak. Znaczy, taki wiatrak ma moc, powiedzmy, siłę ciągu podpowiadającą lokomotywie pociągu.
1: To taki słaby nie jest. No.
0: Słaby nie jest i to jest taki, no bo tam 14 megawatów, 10, no to jest to, czym dysponuje typowa, duża lokomotywa elektryczna. I to też tutaj daje do myślenia troszeczkę, jeżeli wybudujemy taki wiatrak na ruchomych piaskach na plaży, jak tam powstają dookoła tej budowy, placu przyszłej budowy elektrowni atomowej w Choczewie, no to, że to się może zacząć przewracać, taki zmienny, to jest jednak to spora siła, no taka lokomotywa jest w stanie pociągnąć 100 wagonów załadowanych węglem. Także to.
1: No i co,
0: to...
1: no, ale pana się tym interesuje? Czy jest jakieś takie światełko w tunelu dla tej lokomotywy, żeby ona się zatrzymała?
0: No
1: żeby
0: właśnie, to.
1: Takie czerwone, żółte i tak, zielone. Na razie zielone świeci na całego, tak?
0: Ale zielone świeci na całego. Pan takie cały czas trudne pytania dzisiaj zadaje.
1: No ale to trudne. Ja nie powiedział, że to będzie lekko.
0: Ja,
1: tak?
0: ja jestem za. No, ostatnio.
1: Za czym?
0: Za to, żeby zatrzymać te wiatraki, ale. Jeżeli tak, co tu można zrobić, no to ja już staram się jak mogę, ale niewiele mogę. Natomiast no, eksperci, profesorzy mówią, że nadal jeszcze powinniśmy budować wiatraki, a dogadywanie się...
1: Ale inni eksperci, którzy są trochę bardziej niezależni, mówią stop.
0: No tak, ale nie wiem, czy nam nie pozostanie zwrócić się do wizytek, które po prostu się modlą non-stop za kraj i za miasto.
1: No to musimy to się jest, tak bo, zwracać.
0: To jest właśnie, więc tutaj się... wzmocnić jakoś te wizytki, bo one już tam robią co mogą, a my tutaj staramy się też. Ale jeszcze wracając do tej informacji spod Nowej Soli, to znaczy jednocześnie wraz z kopalnią KGHM-u, czyli taka perspektywa, że oj, będziemy wydobywali coś fajnego, czyli nawóz, a wiadomo, że jak będziemy mieli dobre te nawozy, to będziemy mogli konkurować z rolnictwem mercosurowym, ukraińskim, europejskim i tym podobnym. Będziemy mieli lepsze plony. I to razem z tym, z tą porażką w sumie, jeśli chodzi o te działki pod Nową Solą KGHM-u. Ja sobie tak przyjrzałem na temat, ponieważ kilka dni wcześniej dosłownie...
1: No bo TVN jest spółką strategiczną dla państwa, tak? Z tego co pamiętam. Tak, ale działki, na które są jakby z punktu widzenia gospodarki, to nie.
0: Nie.
1: To nie są.
0: Nie są. Nie są. Najwyraźniej nie są.
1: No nie.
0: No, no nie. No bo...
1: musi, niech Kanadyjczycy...
0: My jesteśmy otwarci po prostu.
1: Może wiedzieć lepiej, tak?
0: Właśnie teraz jak oni wiedzą lepiej, to możemy tutaj porównać, ponieważ KGHM opublikował strategię 2055+, czyli od teraz z grubsza do 2025. I tam w tej strategii, powiedzmy sobie szczerze, nie ma budowy kopalni polihalitów na Pomorzu. Jest tylko mowa tak zwanej KGHM kopalni drugiej w okolicach tych działek, które na działkach, które już posiada, budowę drugiej kopalni, która jest nazywana takim kodem KGHM 2.0. Czyli jakby drugi KGHM i tam to jest również podane tempo tej budowy, więc to KGHM 2.0 to ma zacząć budowa się w 2032 roku i w 2051 roku ma być pierwsze wydobycie i finał powyżej 2055, czyli pełne rozkręcenie. I teraz porównajmy sobie to tempo z tym, co opowiada nam Lumina Metals na temat tych swoich działek, które ma pod Nową Solą. Więc oni chcą zacząć wydobycie w 35 roku.
1: Czyli 20 lat wcześniej.
0: Tak. W związku z czym być może KGHM będzie przetwarzał nie pamiętam w którym miejscu, oni mają chyba jedną hutę albo dwie, będzie przetwarzała surowiec wydobyty, koncentrat miedziowy Lumina Metals, a nie swój, bo już ich...
1: Czyli zarobi Lumina, czy Kanadyjczyk zarobi, tak?
0: Tak.
1: Najwięcej?
0: Tak. No to i tempo, no i również...
1: Strategia dla Polski, to się nazywa, czy jak?
0: Strategia... No może... I to jest tak, że ta strategia jest również kwota podana tych inwestycji, to jest 32 miliardy złotych. No, 25 roku, no to mamy tych lat trochę, no, 25 lat i mają wydać 32 miliardy złotych. Przy zysku rocznym KGHM-u 15 miliardów. Czyli oni w zasadzie to ta strategia nie przewiduje większych inwestycji, ponieważ zbudowanie tego szybu do tej nowej kopalni to pochłonie właśnie 10 miliardów i również w 10 miliardów by kosztował kopalnia, wybudowanie kopalni w Mieroszewie, pod Mieroszewem. Także widać, że KGHM specjalnie nie ma.
1: To są trudne procesy, a już mamy wiatraki opracowane, jak budować, to budować. Możemy budować następny.
0: Ale pan z tymi wiatrakami, ja już, jak byłem tam na tym Pomorzu,
1: no ale to wie pan, chodzi o to, żeby coś robić. Działamy, a nie gadamy, tak? To no, po co gadać o jakichś...
0: KGHM-ach,
1: w ogóle tych...
0: Solach, tak.
1: Gadać o tych energii jądrowej i tak dalej. Bo i tak będziemy gadać, ale to jakby... się nic nie wybuduje, ale przy okazji możemy działać, tak?
0: Tak.
1: I na przykład wyjdziemy kiedyś na plażę nad Bałtykiem i zobaczymy las. Taki już wielki, wielki las, który będzie aż do władzy z Wostoku.
0: Tak, ale to naprawdę, bo pan to ciągle nawiązuje do tych wiatrów.
1: Ja już... No bo co przecież to jest...
0: Ale ta jest właśnie antywiatrakowcy. Ja to wszystko jest jasne. Natomiast jeżeli ja się napatrzyłem do tym Choczewie i teraz na Pomorzu jeżdżąc tam właśnie, buszując po tych terenach przyszłej elektrowni, się napatrzyłem na te wiatraki i naprawdę widzę, jak one się szybko budują i nie chcę w ogóle o tym myśleć. Po prostu tempo jest takie, stachanowcy to mało powiedziane.
1: No,
0: po prostu.
1: No i bardzo, ale to widzi pan, działamy, nie gadamy, no, tak? Działamy.
0: Tak,
1: potrafimy się poradzić z powodzią, tak? Mało. Z powodzią, jak sobie poradziliśmy. Tam wydatki mniejsze, nie? Ale na przykład na wzgórzu ktoś ma mieszkanie, nic i dostaje odszkodowanie. No, taki jest wierszyk taki.
0: Sama ta powódź to jest dla mnie wielka zagadka, że ona była tak niszcząca, że została, pękła tama, która była w remoncie. No te remonty tamy, no to już te maszty w tym w Raszynie, nie w Raszynie, tylko w Gąbinie, najwyższy na świecie, też w czasie remontu się zepsuł, zawalił. No to po prostu już tam
1: czyli
0: problem
1: tych czterech.
0: No tak się wydaje, że czasami lepiej zostawić, bo to tam jakiś Lobiserka. Pożar tam w Paryżu pożar był i się spaliła katedra, bo tam się zapruszył ogień. No.
1: Coś palił papierosa.
0: No właśnie, no to właśnie, także po prostu coś. Coś, nie, no, można powiedzieć, niesamowitego, także te wiatraki się mają dobrze. Natomiast jeszcze wróćmy pod tą Zatokę Pucką, ponieważ dlaczego mówię pod Zatokę? Bo przy okazji tej soli, ta projekt budowy tej kopalni soli w Mieroszewie Puck KGHM Moski przykrył troszeczkę tę porażkę tą pod Nową Solą, ale w nawiązaniu do tych bogactw tam się znajdujących, bo to jak już kiedyś wspominaliśmy, to wszystko zawdzięczamy tak zwanemu Morzu Cechsztyńskiemu, które było jakieś płytkie, wysychało, zalewało i tak tam nie, to, nie wiem jak to strony, jak to możliwe, że takie wysychające morze mogło wyprodukować pokład soli grubości 100 czy 200 metrów, czy to obniżał się grunt. To w każdym razie to jest takie ciekawe pytanie geologiczne, ale pod Zatoką Pucką okazuje się, że nie tyle okolice Zatoki Puckiej, czyli właśnie Mieroszewo, Mechelinki, bo w Mechelinkach jest, tam były nasze koleżanki.
1: Tylko ładna nazwa Mechelinki, prawda?
0: I tam jest,
1: i tam są nasze foczki, Magda Uchaniuk, Małgorzata Kłesi, tak. Hania Traszcz.
0: Hania Traszcz była w

0: miliardy ton, natomiast pod Zatoką Puską jest 100 miliardów. I to są jakby dane takie szacunkowe, znane dosyć od dawna, ponieważ te wszystkie badania geologiczne były prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny od lat 60. zarówno pod Nową Solą, jak i tutaj w końcu Zatoki Puckiej.
1: No ale tylko, przepraszam, nikogo to nie interesuje za bardzo i nie będziemy tego wydobywać.
0: Znaczy, akurat niektórzy się interesują, na przykład Kanadyjczycy, Australijczycy, to tak.
1: No tak,
0: ale u nas to tak mniej.
1: No ale nie. Po co?
0: No po co? I to, jeśli chodzi o te pokłady pod Zatoką Pucką, to są, tam jest tak zwana miąższość, grubość. No to czasami jest szokujące, bo tam jest na przykład 500 metrów warstwa soli.
1: No to są chyba za trudne problemy, bo ksiądz, że tak powiem, lotności naszych ministrów, czasami to oni mówią, to nie? Może to są, wie pan, za trudne problemy.
0: Za duże, po prostu jak spojrzą, to
1: nie widzi. Jakieś tam, jeszcze trudna nazwa, tak? Bardzo,
0: polihalit.
1: Nie? No, polihalit, to wie pan, to jest nauczyć się na konferencję prasową takiego słowa, to może dla, jak to było, nie wiem, siekiera, motyka, piłka, szkoda, nie wiem, dobra, nieważne. No dobra, to tak powoli będziemy konkludować, że tak powiem, i kończyć, bo mamy 8-7 minut do końca audycji, a ja chciałem puścić zespół The Who. Bo jeszcze... Who is Who, taka książka była, i Who is Who w wiatrakach, też bym chciał to
0: pana. Boże, można jeszcze chwilkę o tym Orlenie, że o... KGHM-ie.
1: Tak, tak.
0: Dlatego, jeśli chodzi o tę strategię 2055, no to jednym z takich podstawowych celów to jest zeroemisyjność KGHM-u. Jak sobie wyobrazić wydobycie zeroemisyjne, to ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby to było, bo to nie
1: bo to
0: tylko...
1: chodzi, wie pan co, o strategię zero opłacalność KGHM.
0: I wtedy to mamy... się spina.
1: Spina
0: to tak, się spina to... wtedy. Wtedy no. Jest wszystko jasne. Bo jeżeli tak patrząc na to, KGHM nie jest tylko taki, że on ma być zeroemisyjny, ale żeby jego dostawcy byli zeroemisyjni. Czyli to już zagwarantuje rzeczywiście zero. Absolutne. To się do kanału zero nadaje po prostu.
1: Na Radę Nadzorczą wystarczy na pensję na parę lat. To jakoś to tak. Będzie.
0: Tak, trochę tam srebra, złota. Tak,
1: subwencji trochę będzie. Tak. Tak.
0: Zresztą podobnie Orlen. Bardzo się interesuje, żeby nie być szkodliwym. Przed szkodliwym dla środowiska.
1: No i dlatego też, są no, takie wysokie ceny paliwa,
0: no,
1: prawda?
0: No tak, to musi się kosztować.
1: Ale to on właśnie chce z nas zniechęcić do używania paliwa i będzie zeroemisyjny Orlen. No.
0: Tak.
1: I zero opłacalny też będzie w końcu, tak?
0: I wreszcie ktoś się nim zaopiekuje.
1: No. I będziemy dobrze.
0: Tak. Tak.
1: Lubi pan zespół The Who?
0: Tak.
1: Ja też. To co, będziemy się żegnać. Pozdrawiamy jeszcze raz nasze wszystkie foczki nad Bałtykiem. Pozdrawiamy...
0: Redakcyjne foczki też.
1: Tak. Nie pozdrawiamy wiatraków. Właściwie powiemy wam, przestańcie. Chłopak, jeszcze pan ma tu takie... Mieliśmy o tym liczniku Geigera rozmawiać.
0: Byłem z takim tym urządzeniem właśnie pod elektrownią. To jest chińskie niestety, bo już Chińczycy lubią najlepsze.
1: No dobra, ale ja włączę i zobaczę.
0: To już jest włączony właśnie.
1: Uwaga, tak, ale to jest, mam komunikat. Oho, widzę. Na liczniku Geigera żółtym jest napisane patronite.pl/radiownet, proszę państwa. Adam Czerpaczek był naszym tutaj realizatorem zespół The Who w rocznicę wydania pewnej płyty wspaniałej. Dziękujemy bardzo. Za tydzień będziemy znowu, to, bo nie, no tak się dobrze gadało, żeśmy nie odpalili tych telefonów.
0: Ale może za tydzień.
1: Za tydzień zrobimy taką audycję, kochani, żebyście się wypowiadali, słuchacze, na temat swoich przeżyć z wiatrakami. No.
0: Może geolog jakiś?
1: Don Quixotem, kto czytał tak. I tak dalej.
0: Bardzo szeroko.
1: No, bardzo szeroko i głęboko. I pa.